0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od tragicznego bilansu powodzi błyskawicznej na pograniczu Nepalu i Tybetu. Co najmniej 157 osób zginęło, a ponad 400, w większości zagranicznych turystów, wciąż uznaje się za zaginione. Żywioł zrównał z ziemią całe wioski oraz zniszczył drogi i mosty. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza i ewakuacja mieszkańców z zagrożonych terenów. Ratownikom trudno dotrzeć do części miejscowości. Rzeka płynie przez wąwozy i kaniony. Wciąż nie wiadomo też, co dokładnie wywołało katastrofę. Według nepalskich władz przyczyną było trzęsienie ziemi, ale eksperci analizujący zdjęcia satelitarne podejrzewają, że powódź mogło wywołać oderwanie się ogromnego fragmentu lodowca. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że nie ma doniesień o polskich ofiarach. Są za to nowe informacje w sprawie tajnej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed działaniami przeciwko państwom NATO, a konkretnie krajom bałtyckim. Według The Wall Street Journal i portalu Politico, Amerykanie obawiają się, że Rosja mogłaby przeprowadzić ograniczony atak, od cyberataku po niewielką inwazję lądową. Ratcliffe miał też naciskać na Kreml, by ograniczył wsparcie dla Iranu. Donald Trump jednak zaprzecza, by wizyta miała związek z zagrożeniem dla NATO. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych rozmowy dotyczyły przede wszystkim wojny w Ukrainie. Kreml potwierdza, że Ratcliffe nie spotkał się z Władimirem Putinem. Zostało tylko 5 dni na zebranie podpisów pod obywatelskim projektem nowego prawa łowieckiego. Organizatorzy potrzebują jeszcze około 20 tysięcy podpisów. Jeśli do końca sierpnia uda się zebrać co najmniej 100 tysięcy, projekt trafi do Sejmu.
1: W tej chwili w biurze mamy przeliczone około 80 tysięcy. W związku z tym musimy się bardzo zmobilizować. Ja wiem, że mnóstwo osób w Polsce zbiera te podpisy i będzie jeszcze nam te podpisy wysyłało, ale pamiętajmy o tym, że na przykład z projektem Osoba Odra zabrakło tym dzielnym osobom 4 tysiące podpisów i ten projekt nie mógł być procedowany, więc naprawdę tak jak w demokracji każdy głos się liczy, tak tutaj każdy podpis i każdy ten dzień się liczy.
0: Mówiła na naszej antenie Karolina Kuszlewicz, adwokatka i współautorka projektu. Nowa ustawa miałaby zakładać większą ochronę ludzi i zwierząt oraz większą przejrzystość gospodarki łowieckiej. Przewiduje m.in. obowiązkowe badania psychologiczne i okulistyczne myśliwych co 5 lat oraz publiczny rejestr planowanych polowań. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W większości kraju dzień zapowiada się pogodnie i słonecznie, choć teraz jeszcze na północnym wschodzie mogą utrzymywać się mgły. Mgły widziane o tej porze były także w Warszawie, przynajmniej na południu Warszawy. W ciągu dnia zrobi się jednak wyraźnie cieplej. Od około 21 stopni na północnym wschodzie przez 24 w centrum do 26-27 stopni na południu i na zachodzie. Tylko miejscami na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny może pojawić się nieco więcej chmur i może pojawić się także słaby, przelotny deszcz. Wiatr za to słaby i umiarkowany ze wschodu i z południowego wschodu ma dziś wiać, czyli czwartek zaczynamy spokojnie, a skończymy miejscami całkiem letnio, co w ostatnim czasie nie było oczywistą oczywistością wbrew pozorom.
3: Ale są też miejsca pożądane, upragnione, gdzie jest pogodnie, na przykład Budżibba 28 stopni, w Rzymie 24, w Taorminie mojej ukochanej 26, na Hydrze 26, w Paryżu raczej pochmurnie do 20 stopni, Seszele 26, a co? Reykjavik 7, ale na plusie, na Sycylii 27, w Hamburgu ewidentnie szaleństwo kabrioletowe 16 stopni, czyli będzie naprawdę szał. I coś jeszcze miałem takiego, co tutaj się miało pojawić. Już wiem. Jeżeli chodzi o Sztokholm, to również 8 stopni. Także gdzie ktoś rozpocznie na ciepło, a skończy na zimno, albo odwrotnie, to się jeszcze okaże.
2: A muzyczne szaleństwo rozpoczyna dziś Gordy.

0: Hej, hej, możemy kontynuować.
1: Hej, hej, jest już jasno, ale ciasno.
0: Fantastycznie.
2: Nowy świt.
0: Cóż to za głosik o poranku?
1: Taki słowik tu przyszedł borem lasem, przybiegł sam i się tutaj wyśpiewał.
0: A ten głos oczywiście to głos Mirosława Oczkosia.
1: A ten głos przed chwilą cudowny i fantastyczny Ksenii Maczczak.
0: Czyli rozpoczynamy...
1: Poranny radiowy teatr wyobraźni, kurtyna w górę. A jak kurtyna w górę, to The Blues Brothers. Going back to Miami.

0: No jak ktoś ma dziewczynę w Miami, to oczywiście idzie do Miami, ale tam może było wykrzykiwane różne inne rzeczy. My też możemy pokrzyczeć, że Polańczyk, Warszawa, Gdańsk, Sopot, Szczecin, Katowice, Kraków, Suwałki, Zamość i mógłbym tak jeszcze do
1: ja
0: końca
1: myślę, że
0: programu.
1: Obudziłeś, a przynajmniej tych, którzy tak pomalutku, spokojnie odrywali głowę od poduszki. Już są na równych nogach.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, naprawdę. Cieszymy się, że jesteście. Ale ci, co jeszcze nie oderwali, to spokojnie dołożymy czymś jeszcze za chwilę. Ale...
1: Myślałam, że będziesz próbował teraz uspokoić tak naprzemiennie tony. A to już do walki od
0: nie,
1: razu.
0: Nie,
1: o poranku,
0: nie, nie.
1: O 6:13.
0: 6:13 to jest taki środek nocy, dla niektórych środek dnia. Ale fajnie, że jesteście z nami, bardzo się cieszymy, także...
1: Bardzo, bardzo, w dodatku nie jesteśmy po tej stronie sami.
0: No
1: i
0: właśnie.
1: To też jeszcze Państwu musimy powiedzieć, bo audycję wydaje powrócony z urlopu.
0: Cudownie powrócony z urlopu Jakub Jędras.
1: Dawno niesłyszany w czwartek oczywiście, bo powrócił z urlopu tak. Już w poniedziałek. No, ale z nami
0: to wiesz, co to za powrót w poniedziałek? W czwartek to jest powrót.
1: No nie, ja nie wiem, że ty się nie zdecydował na to.
0: No. Ale mina wskazuje, że czwartek jest lepszy, tak? Dobrze.
1: Tak, tej wersji się trzymajmy. Franek Wójcicki oczywiście razem z nami po drugiej stronie szyby, czyli naszą audycję będzie realizował. Wiktoria Wichrowska już się odmeldowała, że odbiera od Państwa telefony.
0: No właśnie, i telefon trzeba odebrać, ale najpierw go trzeba wykręcić albo wycisnąć. 224-2802-80.
1: Gdyby Państwo chcieli sprawdzić, czy oby na pewno Wiktoria po drugiej stronie jest, to proszę próbować. A ponadto z nami dziś Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Jan Janczy, Paweł Orlikowski, no i Patryk Rabiega, który zarządza naszą playlistą. No to co tam wyczarował dalej?
0: No teraz, warto powiedzieć, że 35 lat temu, to jest 35 lat temu, Pearl Jam wydał debiutancki album Ten. No i właśnie będzie teraz Pearl Jam.

0: No to teraz to już chyba państwo dobudzeni, obudzeni, przebudzeni.
1: Dwie możliwości. Albo wyrwało poduszkę spod głowy, albo się przyłożyliśmy drugą. Albo tą drugiego ucha.
0: My raczej tą pierwszą opcję.
1: Tak. Parodem. 35 lat temu przyłożyli pierwszy raz i teraz po 35 latach w poranku Radia Nowy Świat przyłożyli po raz drugi.
0: Ależ cudownie, że możemy wracać do tych dźwięków. No dobrze, podaliśmy państwu nasz numer telefonu, ale można też do nas pisać. nowy.świt@nowyswiatonline i w mediach społecznościowych także można nas odnaleźć. No to co, pora opowiedzieć, co dziś przygotowaliśmy dla państwa. Na początek pomówimy o skutkach wakacji i wcale nie będzie o tym, czy odpoczęliśmy, czy nie, choć tutaj pewnie moglibyśmy z Kubą na ten temat porozmawiać. Ale my na początek raczej porozmawiamy o tym, jak wielu z nas potrzebuje urlopu, żeby podjąć ważne życiowe decyzje.
2: Ja na pewno tak mam, że się zastanawiam, czy to musi tak być, że pracujemy po to, żeby potem troszkę odpocząć i znowu wracamy do pracy, czy to nie powinno być odwrotnie?
3: Znam takie historie, kiedy ludzie wracali i mówili, dobra, to ja już wiem, że na przykład muszę złożyć wypowiedzenie.
1: To jest dopiero, nie? Według badań SW Research 45% Polaków po urlopie podejmowało konkretne działania w kierunku, uwaga, zmiany pracy, a nie, że pójść jeszcze raz na urlop. To ale ponad połowa deklarowała, że podczas urlopu zaczyna inaczej patrzeć na swoje życie zawodowe. To ciekawe, nie? Dlaczego dopiero kiedy przestajemy biec, orientujemy się, że nie podoba nam się życie, do którego wracamy. Tym tropem postanowił pójść, nie pobiec, Kacper Badura, a jego relacja mniej więcej za 10 do 11 minut.
0: Po godzinie 7 królewskie tajemnice, wielka powódź i skarby, które czekały na odkrycie przez dekady.
4: Jedynym bezpiecznym miejscem, by coś schronić, jest sama katedra.
5: Przechodziłam obok tej skrytki jakieś 5000 razy.
1: No właśnie. Prawie wiek po zalaniu wileńskiej katedry i odnalezieniu krypty Jagiellonów. Ich historia zatoczyła koło. Wiadomo, że w wodzie to dłużej trwa. Dokładnie 2 lata temu badacze po raz kolejny stanęli twarzą w twarz z historią, odnajdując legendarne

0: ta rozmowa, mam nadzieję, że się potoczy.
1: Oczywiście, ale nikt nam nie odbierze prawa, żeby o 8.30 zaprosić Państwa na najświeższe wieści ze świata sportu, o których, tak, z właściwą sobie energią, bo jest po urlopie, opowie dawno niesłyszany, za to wielokrotnie wypoczęty Jakub Jędras, który dzisiaj wyjątkowo nie ćwiczy, nie rozgrzewa się, nie robi pompek, tylko po prostu siedzi i taktycznie rozpracowuje tą 8.30. Także rozumiem. Drogą Special One'a, czyli taktyka.
0: Poszedł tą drogą, o której za chwilę będziemy rozmawiać, czyli miał pewne przemyślenia podczas urlopu.
1: No właśnie.
0: Postanowił coś w życiu zmienić.
1: A Kuba może i biegać, i chodzić, i skakać, i w ogóle pajacyki robić, także wiesz, to jest duże możliwości.
0: No dobrze, a jeszcze przed 9 sprawdzimy koszty szkolnych wyprawek i otworzymy dyskusję o tym, czy 300 plus wystarcza na start oraz jak sobie radzić, gdy druga strona uci na temat finansów krótkim, no przecież masz alimenty, a w dodatku masz 300 plus. Czy wyprawka szkolna w ogóle podlega pod alimenty? Czy to jest wydatek ekstra, którym rodzice powinni dzielić się po połowie? A z tym tematem od strony prawnej, jak zawsze, zmierzy się niezawodna mecenas Anita Swacha.
1: A po 9 coś, co bardzo nas wszystkich zelektryzuje, bo już pomijam, że to jest mój ulubiony punkt programu, ale przyjrzymy się głośnemu skandalowi, tak, proszę Państwa, skandalowi zza Bałtyku, gdzie norweska telewizja, publiczna do tego, zilustrowała światowe dziedzictwo UNESCO, uwaga, za pomocą sztucznej inteligencji. Czy mówi to Państwu coś? Sprawdzimy, dlaczego kilkusekundowa wstawka AI oburzyła Skandynawów. Jak ta dyskusja ma się do debaty o sztucznej inteligencji, która przekroczyła Bałtyk i przetoczyła się przez Polskę i poszła dalej, z tego co widziałem, na Czechy i południe Europy, dotarła już do Gibraltaru, ale o tym wszystkim oczywiście mówimy o Skandynawii i Norwegii, opowie nam niezawodny, fantastyczny, fenomenalny Janczy.
0: A o 9.30 będą słodkości i dobroci wszelakie, które wyśledził i przyprawi dodatkowym cukrem redaktor Oczkoś z pewnością. A jeszcze kilka minut przed godziną 10 Paweł Orlikowski przypomni, ile te wszystkie dobroci kosztują. Wakacje się kończą, ale wydatki zostają. No to co nas może czekać tej jesieni? Uzbrajamy się w cierpliwość.
1: Tak jest. To jest nasze życie.
0: Ekonomiczny wątek, jak zawsze, na koniec czwartkowej audycji.

0: No doubt, it's my life.
1: I 6:28. No to my już za chwilę porozmawiamy o tym, jakie myśli i pomysły na życie przychodzą nam podczas urlopu.
0: No bo coraz częściej... Co nam się rodzi w głowach.
1: No bo coraz częściej zdarza się tak, że wyjeżdżamy na urlop z myślą, pewnie każdy z nas, że trzeba w końcu odpocząć. A wracamy z różnymi przemyśleniami, czasem nawet postanowieniami. No to jakimi? Za chwilę opowie oczywiście Kacper Badura, ale chętnie z Państwem też porozmawiamy, czy urlop kiedyś coś w Państwa życiu przewrócił, wywrócił do góry nogami, czy po powrocie podjęli Państwo decyzję, na którą wcześniej na przykład nie było odwagi, chociażby zmiana pracy, być może zakończenie relacji, a być może przeprowadzka, a może po prostu co dalej chcą Państwo z tym życiem zrobić. No to Państwa historie oczywiście w naszej porannej audycji się zmieszczą. Te opowiedziane słowem 224-280-280.
0: I tak. Słowem napisane, czyli nowy.świt@nowyświat.online.
1: A za chwilę sprawdzimy, dlaczego tak często dopiero wtedy, kiedy przestajemy biec, orientujemy się, właściwie to dokąd biegliśmy?
0: Quo vadis. A okazuje się na takim urlopie, że nieważne quo vadis, ważne status quo.

0: The Doobie Brothers i 6.33. No tak, z urlopu powinniśmy wrócić wypoczęci. Tymczasem coraz częściej wracamy zmęczeni albo myślami pod tytułem nie chcę już wracać do tego mojego obecnego życia. No bo na wakacjach myśleliśmy tylko o tym, co zjeść na obiad, a w zwykłym życiu obowiązki, maile,
1: za co kupić obiad?
0: Budzik, za co kupić obiad. Dlaczego po urlopie chcemy wprowadzić w życiu jakieś zmiany? Więcej sportu, zmiana pracy, a może przeprowadzka? Kacper Badura zapytał na początek przychodniów, jak, no właśnie, jak minęły tegoroczne wakacje?
2: Wyjazd do Budapesztu w lipcu z moją rodziną, z moją córką i synem.
3: Wybraliśmy się na rodzinne wakacje po roku przerwy, bo dzieci już są w takim wieku, że nie zawsze i nie wszędzie chcą z nami jeździć, ale poprosiły nas, że może jednak moglibyśmy taki mały rodzinny reunion zrobić i no wyszło bardzo fajnie. Trochę do Niemiec, Schwarzwald i trochę Francja, Alzacja, takie łączone.
4: Ponoć jest coś takiego, że gdy wracamy z urlopu, to mamy ochotę coś zmienić w swoim życiu. Jakieś przychodzą refleksje, na przykład zmienić pracę albo coś innego. Miała pani kiedyś taką sytuację?
2: Tak, oczywiście, wiele razy, jak wyjeżdżałam na jakieś dłuższe wyjazdy, miesiąc czy więcej, ale w tym roku raczej nie, bo wyjechałam na kilka dni i właściwie chętnie wracałam do domu, także jakoś nie.
3: To znaczy ja za każdym razem chciałbym coś zmienić, a tak naprawdę to sprawdzam skrzynkę pocztową, czy nie ma takiego listu z kancelarii gdzieś w Nowym Jorku, że mój wujek, o którym nigdy nie wiedziałem, no odszedł i zostawił mi uposażenie, które sprawia, że już nigdy nie będę musiał więcej pracować. Nie, tak poważnie mówiąc, no to ja na pewno tak mam, że się zastanawiam, czy to musi tak być, że pracujemy po to, żeby potem troszkę odpocząć i znowu wracamy do pracy, czy to nie powinno być odwrotnie. No ale to są filozoficzne dyskusje. No.
4: Wracamy z urlopu i chcemy zmienić pracę. Takie myśli nie biorą się znikąd. Może się okazać, że wreszcie mieliśmy chwilę, by zastanowić się nad tym, co jest dla nas najważniejsze, mówi psycholożka i psychoterapeutka Katarzyna Kucewicz.
5: Czasami jest tak, że urlop może uruchomić w nas takie poczucie, że pragniemy jakiejś zmiany, bo urlop często sprawia, że mamy chwilę, żeby pomyśleć, pozastanawiać się, zrobić krótki rachunek sumienia, zrobić sobie analizę za i przeciw. Często też wtedy, kiedy mamy trochę wolnego, docierają do nas różne wspomnienia minionych historii, czy zawodowych, czy prywatnych. I dlatego często to jest taka chwila, kiedy my zaczynamy sobie coś uświadamiać, czy jakieś informacje jakby z wnętrza umysłu zaczynają do nas bardziej docierać. Na przykład zaczynamy się konfrontować z tym, że nie wiem, jesteśmy nieszczęśliwi, czujemy się źle traktowani w pracy, czujemy się niekochani, albo sami już przestaliśmy kochać. Praca przestała nam dawać satysfakcji.
4: Jedni pod wpływem takich przemyśleń faktycznie coś zmienią, inni ograniczą się do myślenia, a działanie zostawią na wieczne nigdy.
5: Myślę, że to nie jest kwestia osobowości, tylko bardziej tego, co do nas dociera, bo jeżeli nagle jak obuchem w głowę dostaniemy takim jakimś wewnętrznym poczuciem czy przekonaniem, że sytuacja, w jakiej tkwimy, jest dla nas niedobra, toksyczna, jest dla nas niebezpieczna, to wtedy myślę, że to jest takie preludium do działania. I część osób bardziej decyzyjnych, bardziej impulsywnych, bardziej zadaniowych może potraktować to jako taki początek wdrażania procedury zmiana. Natomiast będzie też część osób, która mimo takich refleksji, że trzeba byłoby coś zmienić, coś mi się nie podoba, jednak wybierze znajomy spokój, jakby stare kapcie, tak? Czyli nawet jeśli nie jest to zbyt wygodne, to jednak jakby jestem już tak umocowana w tej swojej rzeczywistości, że wszelkie zmiany traktuję jako coś zagrażającego, coś, czego się boję, na co nie mam pomysłu, nie mam siły rozplanować i tak dalej.
4: Pomysł na zmianę może zostać jeszcze w fazie planowania, ale jeśli go nazwiemy i określimy, na czym nam zależy, zaczniemy podświadomie w codziennym życiu dostrzegać sposoby na wprowadzenie tych zmian, wskazuje psycholog profesor Mirosława Huflajt-Łukasik.

0: z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Jeżeli my mamy dobrze sformułowany cel w takim sensie, że wiemy, czego chcemy, to są badania dotyczące automatycznej samoregulacji, które pokazują, że jeżeli my już mamy ten cel i nawet nie podejmiemy jakiegoś bardzo świadomego kroku do jego realizacji, to na tym automatycznym, nieświadomym poziomie jakby cały czas gdzieś przeszukujemy czy zauważamy środki do realizacji tego celu. Więc nawet jakby człowiek nic nie robił, to nagle zacznie widzieć okazję. To nagle mówi, a no, taka możliwość mi się pojawiła. Musimy mieć cel, musimy wiedzieć, co chcemy, a nie czego nie chcemy, bo często ludzie formułują cele w taki sposób, że czegoś nie chcą. Ale to nie znaczy, że jeszcze wiedzą, co chcą. Samoregulacja w dużej mierze jest automatyczna, natomiast właśnie ta możliwość takiego zwolnienia tempa, popatrzenia na coś z boku, daje nam możliwość uruchomienia też tej świadomej samoregulacji i my wtedy możemy się zastanowić, czego my naprawdę chcemy.
0: Po powrocie z urlopu czekają na nas obowiązki i zaległe maile. Może być też tak, że na tych wakacjach wcale nie przeszliśmy żadnej wielkiej przemiany, a po prostu przez chwilę mogliśmy się niczym nie przejmować. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
2: No to kto z Państwa po powrocie z wakacji zmienił swoje życie, albo przynajmniej ma taki plan, bo przecież to się nie musi zadziać od razu, już.
3: A czemu patrzysz
2: teraz
3: na Kubę?
2: Na Kubę dlaczego patrzę? Nie wiem, dawno nie widziałam Kuby.
3: Bo mu brew poszła w górę. Lewa.
2: Wiesz co, zaraz go zapytamy, jak on tutaj z wiadomościami sportowymi przybędzie do tego mikrofonu bliżej. Mm-hmm. To zapytamy, czy za tym urlopem kryje się coś więcej.
3: Teraz idzie trenerem Strelałem, bo widzę, rozrysowuje mazakami na tej kartce. Od czego zacznie? Ciekawy jestem bardzo.
2: No to jeszcze chwilkę muszą się Państwo uzbroić w cierpliwość, ale o swoich, no już nie planach, ale właściwie
3: o wykonanych.
2: Tak, narodziło się w Państwa głowie. Wykonanych, zaplanowanych, tak, możemy porozmawiać. 224-280-280 nowy.świt@nowyświat.online.

0: 6.43. No i rozpisali się Państwo. Pani Ewa między innymi napisała, że bardzo współczuję ludziom, którzy muszą na urlopie tyle myśleć. Widzę, że jestem szczęściarą, bo na urlopie nie myślę o niczym, tudzież tylko o tym, na jaką wycieczkę pojechać albo czy dobrze wieje wiatr. Ale najlepsza zmiana, jaka mi się przytrafiła, to w sanatorium 2 lata temu, gdy zaczęłam ćwiczyć i do dziś się trzymam. Chodzę na siłownię i dużo lepiej się czuję. Czyli rozumiem, że podczas takiej rekonwalescencji, można by było powiedzieć, została podjęta decyzja, która jakieś skutki jednak przynosi. I to w pozytywnym tego słowa.
1: Oczywiście, bo nawet nie podjęcie decyzji, to jest podjęcie decyzji, wiesz. Także ktoś jest na urlopie i mówi, niczego nie zmieniam.
0: Ale pan Jacek napisał, że po urlopie nie rzucił ani pracy, ani małżeństwa, ale jakaś zmiana nastała, bo zapisał się na studia podyplomowe, o których myślał 5 lat. I chyba dopiero na wakacjach zrozumiałem, że właściwie nie ma co czekać na lepszy moment. Ten najlepszy moment jest właśnie tu, teraz i już. No i taka oto myśl pojawiła się właśnie na wakacjach. I jeszcze pan Marek, że człowiek zawsze chce to, czego nie ma. Zawsze wydawało mi się, że najlepiej mieć taki zawód, który nie wymaga wyjazdów na urlop. No i zaczęliśmy się tutaj wspólnie zastanawiać,
1: cóż to
0: za zawód. I chyba nam wszystkim przyszedł do głowy przewodnik turystyczny, być może rezydent
1: tak.
0: w hotelu, albo coś w tym stylu. A może, panie Marku, miał pan zupełnie inny zawód na myśli? To proszę nam podpowiedzieć.
1: Ale też szef kuchni na przykład.
0: Szef kuchni? Myślisz, że nie potrzebuje urlopu?
1: Nie, że nie potrzebuje jeździć. Jak ma, wiesz, jest szefem kuchni w dobrym hotelu nadmorskim, załóżmy, albo w górskim, co lubi, no to nie dość, że jest na wyjeździe, to jeszcze może się dobrze najeść.
0: No w sumie o tym też możemy porozmawiać. Zawód. Jaki zawód nie wymaga wyjazdu na... Znaczy nie to, że nie wymaga, ale może niekoniecznie myśli
1: ale
0: się
1: wiesz,
0: o tym,
1: na wakacje można wyjść, wakacje. Wypłynąć, wylecieć.
0: No niektórzy nawet mają bardzo
1: trzeba
0: blisko.
1: Wyjechać. Tak, dokładnie. Mnie tam zaintrygowało to, że pan podjął decyzję, że zamiast rozwodu poszedł na studia podyplomowe. To ciekawa alternatywa jest.
0: Prawda? Ale dobrze, że tę alternatywę znalazł.
1: Tak, nie, to zawsze jest jakieś wyjście. Pamiętajcie państwo, nie ma takiej rury, której nie można odetkać.

0: A to Rej i 6.49. To jeszcze list od pani Hani, że nie doczekała urlopu, który ma zaplanowany na wrzesień i jeszcze w pracy stwierdziła, że ma jej dość i że ją rzuca. A po urlopie nowa praca i mam nadzieję, że będą zmiany na lepsze. Pozdrawiam, Hania. Czyli nie potrzebujemy nawet urlopu do tego, żeby podejmować decyzje życiowe. Pan Marek jeszcze wraca z tym zawodem, który nie wymaga urlopu. Miliarder. Kiedyś mówiło się milioner. Ale co tam dzisiaj? Milion.
1: Napisał. O, panie Marku, to są najbardziej zapracowani ludzie, którzy po prostu nie mają czasu jechać na żadne urlopy. Ale dobrze. Ten moment, wiem, że na który państwo czekacie, czyli przegląd prasy Unplugged. No i dzisiaj wylosowałem ten. O tak, ten. Ale nie będę daleko szukał, bo to jest Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie to afera Tuska, PiS o zonda krypto. I nie jest to tekst kabaretowy, tylko jedynka. Polityk PiS, szef zonda krypto, Ibiza i tak dalej. Media ujawniają kolejną odsłonę powiązań środowiska prawicy ze zbankrutowaną giełdą kryptowalut. Ale PiS nie widzi afery i ma odpowiedź. To sprawa Tuska. Bardzo ciekawy artykuł. Agata Kondzińska, Iwona Szpala. Tym razem w roli głównej Michał Moskal. Były bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. To chyba jest błąd. Powinien być Donalda Tuska jednak. Dziś poseł PiS, no właśnie, jak ujawniły media rok temu, poleciał na Ibizę na szaloną zabawę, by spotkać się z Przemysławem Kralem, szefem zonda krypto. Za bilety lotnicze zapłacił Artur Chodziński, były agent CBA z czasów Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i powinno być dodane i Donalda Tuska, który odszedł ze służby i przez miesiące pracował dla Krala. No i oczywiście tutaj jest bardzo, jak to zwykle panie redaktor to robią świetnie, Moskal państwo Tuska zawiodło, może leciał nie tą klasą. PiS to nie nasza afera, to nie nasza ręka. Michał Moskal, choć nie zajmował się sprawą kryptowalut, po powrocie z Ibizy, mocno się uaktywnił. A ja słyszałem, że rzeczy na tej Ibizie się dzieją, w związku z tym odsyłam Gazety Wyborczej. A teraz szelest, który państwo bardzo lubicie, a mianowicie Rzeczpospolita. No i to oczywiście mnóstwo rzeczy o promocji turystyki transkrypcyjnej, kandydatka na nowego premiera. Zobaczycie, kto to jest przewidywany i w jaki sposób złamano enigmę. Rząd wchodzi w tryb wyborczy, ale mnie zainteresował artykuł, bardzo zresztą, na stronie A9. Almodóvar znowu opowiada o sobie. W bardzo osobistym filmie Gorzkie Święta, który 28 sierpnia, zdaje się jutro, wchodzi do polskich kin. Pedro Almodóvar rozlicza się z prawem artysty do wykorzystywania w sztuce własnego życia, ale też bolesnych doświadczeń innych ludzi. No i Barbara Holender bardzo pięknie to opisuje. Śródtytuły film w filmie, egoizm artysty, twórcza niemoc i ryzykowna gra. No i ja myślę, że miłośników Almodóvara nie trzeba zachęcać, ale tych, którzy może rzadziej się spotykają z Almodóvarem, to zachęcam bardzo. Po tym artykule na pewno, znaczy nie, zachęcać nie trzeba akurat, ale A9, Kultura Rzeczpospolita. Bardzo fajnie. Rzadko bywa takie coś, co teraz poszeleszczy. Może nie będziecie wiedzieli, co. Tak. Ale niektórzy wiedzą. Tygodnik powszechny. I jest na pierwszej stronie w poszukiwaniu, znaczy okładka w ogóle, w poszukiwaniu zawodu przyszłości. Artykuł się rozkręca na stronie od 10 do 14. Jak się pewnie domyślacie, głównie chodzi o AI, ale nie tylko, bo są różne pomysły. Kim to nasze dziecko ma zostać w przyszłości? Zawód przyszłości, pani Barbara, na przykład mama ośmioklasistki. Córka marzy, aby zostać lekarką. A wyjaśnienie jest takie? To pewny wybór. Ludzie zawsze będą chorować. No to pesymistyczne podejście jest akurat do życia. Mam nadzieję, że nie będą zawsze chorować. Natalia, mama 15-latki, która właśnie wybrała szkołę średnią. W takim wieku i w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nie da się dobrze wybrać. No i właśnie. No i oczywiście tutaj jest robotyzacja, AI i bardzo taki tytuł dla mnie pocieszający, że robotyzacja nie da rozwiązania wszystkich problemów. Maszyna może zmierzyć ciśnienie, podać leki, ale nie zastąpi bliskości. I to jest prawda. Nie ma takiej maszyny, którą tak się przytula, albo tak przytula, jak ja na przykład przytulam. Tak jest. Dziennik, Gazeta Prawna, szeleści, tak? O, tak. I tutaj nie ma co szukać dalej. To na ostatniej stronie. Świetne artykuły są. Michał Potocki tym razem. Ostrzeżenie albo oferta. Co robił w Moskwie, czyli ujechał ku Moskwu, szef CIA.
0: To jest
1: CIA, powiem,
0: pytanie.
1: To jest taka centralna agencja wywiadowcza, która na wszystkich filmach jest nieudaczna, później wygrywa, a w rzeczywistości jest chyba odwrotnie. Po co dyrektor CIA, czyli Centralnej Agencji Wywiadowczej, poleciał we wtorek do Moskwy? To jedno z największych pytań, jakie stawiają sobie analitycy i politycy z całego świata. Oficjalnie Amerykanie i Rosjanie spotkali się tam po to, żeby nabrać wody w usta. Bardzo ciekawe. Znam lepsze miejsca, na przykład Ciechocinek albo Polanica Zdrój, tam woda lepsza jest w ustach. Ale Michał, tutaj sobie żartuję, ale Michał Potocki naprawdę napisał świetny artykuł. Warto się tutaj na tym... To jest ostatnia strona A8, Dziennik Gazeta Prawna. Co robił w Moskwie? Ponieważ jest dużo zaprzeczeń, czego nie robił, to wiadomo, że każda informacja, która jest zaprzeczona, jest bardziej prawdziwa od tych, nie jest zaprzeczona. I na koniec ten szelest, który uwielbiają wszyscy, od ludzi po humanoidy i w ogóle istoty pozaziemskie. Najlepiej poinformowany dziennik w galaktyce. Na prawo i lewo Drogi Mlecznej. Fakt. Gazeta Codzienna. Nie oszczędza nas. Od razu na pierwszej stronie król Latino wkracza na salony. No i teraz jakby się ktoś zastanawiał, czy Julio, czy jakiś inny, czy Alvarez. Nie. Polski król Latino wkracza na salony. Skorim zaśpiewa u prezydenta. Tak, Karol Nawrocki, lat 33, zaprosił Skolima, lat 29, do Juraty. Ciekawe, czy będzie śpiewał Puste plaże Juraty. Ale na drugiej stronie jest w ogóle rozpisane, o co tam chodzi, kto kogo tam, czym tego, takiego, kogo tam jeszcze gościł pan Karol, bo tam chodził taki jeden z kanału bez numeracji i tak dalej. Ale fakt jak to fakt, wie więcej i na przykład tak.
0: Proszę państwa, jakie tu emocje w studiu.
1: Emocje są straszliwe, ponieważ...
0: Za chwilę redaktor nie miałby do czego mówić.
1: Jest szok. Szok jest. Znaczy to jest w ogóle, szok jest zawsze, bo to i to wszyscy na Drodze Mlecznej się do tego już przyzwyczaili, że w Dziwnowie jest więcej mieszkań niż ludzi. Burmistrz grzmi, skończmy z tym. Tylko nie doczytałem, czy z ludźmi, czy z mieszkaniami. To jest bardzo ciekawe. Czy trzeba przyrostu zrobić więcej, czy zburzyć jakieś pustostany. Natomiast coś, co jest wstrząsające. Na 18 stronie Gazeta Codzienna Fakt. Podekscytowany Filip Heiser o przygotowaniach do ślubu. Uwaga, cytuję. Nawet nauki przedmałżeńskie mają urok. Koniec cytatu. Matko jedyna. Dobrze, no i takie tytuły, które są rzeczywiście też wstrząsające. Oceni, jak tańczą gwiazdy Julia Wieniawa w tanecznym show. Sami dźwigają swoje trąbki. I nie mowa tu o trąbkach Eustachiusza, tylko o dzielnych braciach Golcach, którzy sobie chodzili po Sopocie i mieli trąbki na plecach. To bardzo ciekawe. No i to jest dramat Kuby i Kuby, którzy wygrali Sopot, ponieważ, czyli Słowika, muszą podzielić się jednym Słowikiem, a Słowik jest niepodzielny. No i co jeszcze ciekawego jest, że poszedł w ślady Szczęsnego, Kamil Grabara. Naprawdę świetne rzeczy i bardzo wzruszający artykuł na samym końcu faktu, i to rzeczywiście jest informacja galaktyczna, odeszła amerykańska legenda, czyli Dolly Parton, 80 lat. Urodziła się w biedzie, zostawiła majątek wart 650 milionów dolarów. Nigdy nie zapomniała, skąd pochodzi. Brawo, Dolly Parton. No i tyle. Przegląd prasy Unplugged uważam za szeleszczony.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Rośnie bilans ofiar katastrofy na pograniczu Nepalu i Tybetu. Najnowsze doniesienia mówią, że zginęły tam co najmniej 162 osoby, a setki kolejnych, w tym zagranicznych turystów, wciąż są poszukiwane. Żywioł zniszczył całe wioski, 19 mostów, 40 km dróg i 13 elektrowni wodnych. Katastrofa rozpoczęła się prawdopodobnie po trzęsieniu ziemi i lawinie, która zablokowała górskie rzeki. Wciąż badane są jednak inne możliwe przyczyny. O skali zagrożenia mówił w rozmowie z TVN24 Wojciech Wilk z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.
1: Niestety tego typu katastrofy mało kto jest w stanie przewidzieć i natychmiast reagować. Jedyna nadzieja dla osób żyjących w tym obszarze jest to, że będą uciekać w górę jak na dalej od rzeki. To jest troszeczkę podobna sytuacja jak w przypadku tsunami, a ta fala zniszczeń może płynąć aż do Indii, więc to jest kolejne kilkaset kilometrów w dół rzeki.
0: Nepalskie władze uruchomiły wszystkie pobliskie ośrodki zdrowia i zwróciły się o pomoc do Chin i Indii. Po tybetańskiej stronie granicy do poszukiwań skierowano ponad 500 ratowników. Wśród zaginionych jest niemal 300 obcokrajowców, którzy przebywali w popularnym regionie trekkingowym Langtang. Nepal podkreśla, że kraj potrzebuje teraz międzynarodowego wsparcia.
2: Nepal potrzebuje ogromnego wsparcia od każdego, kto może w tej chwili pomóc. Nasz rząd zwrócił się już o wsparcie do Chin i Indii, a te zobowiązały się, że udzielą wszelkiej potrzebnej pomocy. Nepal prosi o pomoc, bo zaangażował już maksymalną liczbę lekarzy, uruchomił wszystkie pobliskie ośrodki zdrowia. Zwalniamy nawet miejsca w szpitalach dla osób, które ucierpiały przez powódź.
0: Mówił nepalski polityk Dhananjay Regmi w tłumaczeniu TVN24. Akcję ratunkową utrudniają błoto, osuwiska i zniszczona infrastruktura. Ratownicy nadal próbują dotrzeć do osób, których los pozostaje nieznany. Przenosimy się za ocean. Narasta napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Waszyngton i Ottawa nie prowadzą obecnie rozmów handlowych, poinformował przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw handlu Jamieson Greer. Negocjacje zostały zerwane w piątek, a we wtorek Kanada nałożyła kolejne cła odwetowe na amerykańskie towary. To odpowiedź na zapowiedź Donalda Trumpa, który chce podnieść cło na kanadyjskie samochody z 25 do 50%. Trump oskarża Kanadę o zerwanie rozmów i zapowiada, tu cytat, czas dać im nauczkę. Jednocześnie zapowiada, że Stany Zjednoczone poradzą sobie bez kanadyjskich produktów. A my na koniec wracamy jeszcze do kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza zmieniać rozporządzenia o organizacji nauk religii w publicznych przedszkolach i szkołach, mimo apelu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Stanowisko resortu przekazała jego rzeczniczka. Hierarchowie kościelni przedwczoraj oświadczyli, że zmiany w organizacji religii i etyki prowadzą do marginalizacji tych zajęć w polskiej szkole. Uważam, że biskupi próbowali wywołać awanturę swoim listem, tak oceniła ministra edukacji Barbara Nowacka w Polsat News.
3: Ja wprowadziłam zmianę. Jedna lekcja religii. Na początku lub na końcu lekcji. Co więcej, ocena z religii nie jest liczona do średniej, bo to jest przedmiot nieobowiązkowy. I proszę zwrócić uwagę, ten temat wśród rodziców, wśród uczniów nie wzbudza emocji, bo wszyscy wiedzą, że to jest racjonalna, rozsądna zmiana. Potrzebna. Episkopat przy okazji atakuje edukację zdrowotną. Znowu, pachnie braunem. I wywoływanie awantury miałoby tylko, nie wiem, budować kościół. Naprawdę muszą się budować na sprzeciwie do zdrowia i domaganiu, żeby lekcja religii była w środku.
0: Zmiany w nauczaniu religii w polskich szkołach wejdą w życie od 1 września. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, czy zabrać dziś parasol wychodząc z domu, czy nie, to w większości kraju można go spokojnie zostawić w domu. Czwartek zapowiada się pogodnie, z dużą ilością słońca i z niewielkim zachmurzeniem. Trochę więcej chmur może pojawić się na Podlasiu i wschodzie Lubelszczyzny. Tam niewykluczony słaby, przelotny deszcz. A poza tym sucho i coraz cieplej. Na termometrach dziś od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 ma być w centrum, do 26-27 na południu i na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, słaby, umiarkowany, mówiąc krótko, lato jeszcze ostatniego słowa nie powiedziało.
6: Walczy dzielnie. To ja może po raz pierwszy tego poranka przyjrzę się uzdrowiskom, kurortom i miastom pretendującym pod kątem prognozy pogody, czyli ile stopni jest w stanie osiągnąć dany kurort i tak dalej. Rabka Zdrój do 22. Wapienne również do 22, ale Busko-Zdrój już tutaj walczy ostro do 24, w Czaplinku do 23, w Nałęczowie do 23, w Augustowie do 22, Jastrzębie-Zdrój do 25 na razie na pierwszym miejscu, Świnoujście bardzo pięknie, południe Szwecji naprawdę walczy, 24 stopnie, Wysowa do 21, w Poleńczyku do 21, w Dębogórzu do 21, nie martwcie się, na razie jest 15, Polanica-Zdrój i Kotlina Kłodzka 24 może być. Kosakowo 20. Jazgarzewszczyzna poza kołdrą, to jest bardzo ważne, do 24. Kołobrzeg do 22. Święta Katarzyna koło Wrocławia do 23. Suwałki, Polski Biegun Zimna do 22. No to tam rzeczywiście ciepło nie będzie. I Sopot. Sopot do 21. I jeszcze miałem Strzegom do 24. O kochani, w Gdyni tylko 20, czyli Rześko będzie i to bardzo pięknie. Także ci z Jazgarzewszczyzny mogą śmiało wyskakiwać spod kołdry, bo poduszkę już im wyrwaliśmy
5: z
6: głowy.
5: Ci z Jazgarzewszczyzny jeszcze się nie odmeldowali, ale liczymy na pana Rejmonda
6: będzie
5: oczywiście.
6: Na pewno.
5: Mnie te temperatury w ogóle nie martwią. Martwi mnie coś zupełnie innego. Że dzień coraz krótszy.
6: No wiesz, a to są plusy dodatnie, plusy ujemne. To są te zalety wad i wady zalet. Jak będzie ciemno, można świeczkę szybciej zapalić, nastrój zrobić, wiesz.
5: Myślałam, że powiesz, wcześniej położyć się spać.
6: Też, wstajesz, jest ciemno, kładziesz, jest ciemno, czyli żyjesz w pewnym już, tak jak w na okręcie podwodnym.
5: Ciemność,
6: tak.
5: Widzę ciemność.

0: Po urlopie następuje tak zwane pourlopowe osłabienie, kiedy to zamykamy się w swoim gabinecie, a do sekretarki mówimy: pani Krysiu, nie ma mnie, nie ma mnie dla nikogo. Bo pamiętajmy, wszędzie dobrze, ale najlepiej tam, gdzie nas nie ma.
1: A my się dobrze czujemy, że jesteśmy.
2: Tu, gdzie jesteśmy. Ja myślałem, że będzie inna końcówka, że wszędzie dobrze, ale w gabinecie własnym z panią Krysią najlepiej.
3: Nowy świt.
1: A dlaczego akurat z panią Krysią?
2: No to tak tutaj słuchacz podał imię pierwszy z brzegu.
1: Dobra, dobra. Panie Mirku, nie czarujmy się. W tym przypadku krótszy dzień raczej nie ma żadnego dodatniego plusa. Pełna solidarność z panią Ksenią. Pozdrawiam, Tadeusz. Panie Tadeusz, no, przybijam z panem wirtualną piątkę.
2: Ja liczę, że ktoś jednak znajdzie jakąś grupę wsparcia tutaj. No trzeba wyciągać, no, znaczy nie mamy na to wpływu. Dzień będzie krótszy, tak czy siak, prawda?
1: No będzie, oczywiście, no to ale można sobie pobiadolić, a dlaczego?
2: Można zaprotestować, żądamy dłuższych dni i krótszych nocy, ale wiesz, dłuższe noce też mają duże plusy.

0: 15 minut po godzinie 7, no to my za chwilę przeniesiemy się do Wilna.
1: A wiesz, kto grał teraz?
0: Mhm.
1: Dinozaur Junior.
0: Yes.
1: Bardzo mi się to podoba.
0: Bardzo. No widzisz, że ja już się tak skupiłam na insygniach.
1: Wilnie, ja wiem.
0: Tak, na różnych takich królewskich insygniach. Bo za chwilę będzie Państwu o tym opowiadać Klaudia Kowalczyk i za jej sprawą przeniesiemy się do Wilna. Tam historia przez dziesięciolecia leżała ukryta, wyobraź sobie, pod posadzką katedry. Wielka powódź odsłoniła jedne sekrety, a niemal 100 lat później badacze dotarli do kolejnych. Dlaczego królewskie skarby tak długo pozostawały nieodnalezione i co kryją podziemia wileńskiej katedry? To będzie naprawdę smaczek tego poranka. A tymczasem 224-280-280, zdaje się, że głos słuchacza mamy.
2: Dzień ciepły, dzień jeszcze letni i przede wszystkim dzień wolny, haha. Ja dzwonię w kwestii właśnie prognozy pogody, którą pani Ksenia zaprezentowała, bo ja to wszystko wiem. Dlatego mam dzisiaj wolny dzień. Ale pytanie zasadnicze brzmi, czy mogłaby pani Ksenia jeszcze uzupełnić prognozę o kierunek i siłę wiatru, bo nie wiem, w którą stronę rowerem jechać. Jeżeli będzie wiało z południa, wiem, że jadę pod wiatr, bo mówi Piotr, i wracam sobie z wiatrem, kiedy jestem umęczony. A tak naprawdę wiem, że będzie ciepło, będzie słonecznie, będzie niebo bezchmurne, ale z której strony będzie wiał wiatr, to tego Piotr już nie wie.
0: Panie redaktorze, czyżbym nie mówiła, że wiatr będzie południowo-wschodni dziś?
1: Mówiłaś, ale pan jechał pod wiatr i nie słyszał.
0: Nie słyszał, no właśnie, panie Piotrze, także dzisiaj pod słońce nie ma co, bo będzie pod wiatr.
1: Oczywiście, także lepiej jest zmienić kierunek jazdy niż imię.

0: 7:20 na naszym zegarze. Czy historia może powtórzyć się po 100 latach? Proszę sobie wyobrazić, że tak, gdy w ubiegłym wieku wody Willi zalały wileńską katedrę, badacze natrafili na zapomnianą kryptę królewską. 2 lata temu naukowcy po raz kolejny odkryli tam insygnia Jagiellonów, ale nie była to prosta misja. Dlatego o szczegółach opowie Państwu teraz Klaudia Kowalczyk.
1: Jedynym bezpiecznym miejscem, by coś schronić, jest sama katedra. Nie mieli żadnych dróg ewakuacji na zewnątrz. Nie mieli na kim polegać. I właśnie z tej sytuacji poprzez dyskusję narodziły się wystawy ukryte wewnątrz, bo to sam budynek katedry stał się ostoją, miejscem, w którym te skarby mogły zostać ukryte.
2: Mówi kuratorka wystawy ukryte wewnątrz Giedre Mickunajte.
1: To, co tam odkryto, znajduje się właśnie tutaj, w prezbiterium, wraz z najbardziej znanymi eksponatami. Ta wystawa po raz pierwszy prezentuje skarbiec wileński jako spójną, jednolitą całość. Dla nas jest to ogromna przyjemność i jesteśmy nią absolutnie zachwyceni.
2: Ta historia zaczyna się wiosną 1931 roku. Willia wystąpiła wtedy z brzegów, a poziom wody w mieście sięgnął rekordowych 8 metrów.

0: Sprawdzali plany katedry. Te plany nie były jednak dokładne. Analizując je, zauważyli, że to jest ostatnia ściana krypty. Dalej odnaleźli około 3 metrów niewykorzystanej przestrzeni przed kolejną kryptą. Postanowili więc kopać od góry. Szybko zorientowali się, że coś jest nie tak. Istnieje jakaś krypta, która nie jest oznaczona na planach. Gdy to zauważyli, zdecydowali się przerwać pracę na ten dzień.
1: Mówi kierowniczka podziemi katedry Alina Pavasarite.
0: To właśnie było to pierwsze odkrycie z 1931 roku.
2: Nie mieliśmy żadnych informacji na temat tego, jak ukryto te przedmioty. Pojawiały się już wcześniej pogłoski o istnieniu skrytki, a Departament Dziedzictwa Kulturowego zainicjował działania, by je zweryfikować. Następnie arcybiskup powołał zespół.
1: Wygląd skarbu utrwalił na fotografii Jan Bułhak. Przełom nastąpił w końcu 2024 roku. Naukowcy nałożyli przedwojenne plany podziemi katedry na te współczesne, żeby znaleźć miejsca, które się nie zgadzają. W szczeliny murów wprowadzili kamerę endoskopową i po kilku próbach zlokalizowali skrytkę. W środku, owinięte w gazetę z 7 września 1939 roku, leżały 3 korony, które przez blisko wiek uważano za bezpowrotnie utracone.
0: To teraz gorący temat, a ja pracuję tutaj od dawna, ponad 10 lat. Przechodziłam obok tej skrytki jakieś 5000 razy. Nawet bym się w tym miejscu nie zatrzymała, bo w tym korytarzu nic nie było. A jednak pakunek ukrywał się tutaj przez cały ten czas. Teraz czas zobaczyć to słynne miejsce. Chodźcie za mną.
1: To niepozorna wnęka, w której znajdowała się pompa wody. Katedrę regularnie nawiedzały powodzie, więc była ona niezbędnym wyposażeniem podziemi. Tuż za nią ściana i cegły, za którymi ukrywał się skarb.
3: The king in the center, the queens on his sides. We have the crown of.
2: Tutaj widzimy insygnia króla po środku, a królowych po jego bokach. Mamy tu koronę Aleksandra, który zmarł w 1506 roku. Korona jest bardzo krucha, wykonana z miedzi pozłacanej i jak widać ma zieloną patynę. Konserwatorzy nie badali jej bliżej, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie przedmiotu. Wolimy więc zachować obiekty nienaruszone i pozostawić pewną tajemnicę, niż ryzykować ich zniszczenie.
3: A very curious exam. As you could see, they are cut through. There are two, like, we do not know, we don't have analogies of such a, basically in the ornament.
2: Są tu też dwa pierścienie. Bardzo ciekawy przypadek, jak widać, są przecięte. Nie wiemy, o co dokładnie tu chodzi. Opowiem więc o dwóch hipotezach. Pierwsza jest bardzo racjonalna. Nie można było nałożyć pierścienia na przykład na spuchnięty palec, albo nie można było go zdjąć. W ten sposób złotnik go powiększył dla właściciela, króla. Biżuterię archeolodzy znaleźli jednak pod czaszką. Leżały tam, a wiemy to stąd, że dokumentacja z lat 30. XX wieku jest dość dokładna. Zostały umieszczone pod głową. Istnieje więc inne symboliczne wyjaśnienie. Gdy przecina się pierścień, traci się w gruncie rzeczy coś. Więź, przysięgę, jakiś rodzaj zobowiązania. Oznacza to więc koniec czegoś. W tym przypadku może to być śmierć króla.
3: Bond, a vow or something. So it is means, I mean, the ending.
1: Może to też być znak pozostawiony przez żonę Aleksandra, Helenę Iwanowną, której do pogrzebu nie dopuścił dwór ze względu na jej prawosławne wyznanie.
2: Co do mnie, mam w głowie więcej pytań niż odpowiedzi na temat odnalezionych insygniów. Kiedy zaczynamy się im przyglądać, myślimy, dobrze, może być tak, może być inaczej. Ale, jak już mówiłam, przygotowaliśmy to wszystko w 1,5 roku, a przez większą część tego czasu przedmioty wciąż były w trakcie konserwacji.
3: Someone comes from the conservation and then we study and say, hey, let's do that, maybe, you know, so this.
2: A jako niehistoryk chętnie usiadłabym i badała je wszystkie. To temat na jakąś dekadę. Moimi ulubionymi elementami wystawy są właśnie te pytania.
3: The favorites are the questions.
1: Wystawę Ukryte wewnątrz można oglądać w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie do 30 stycznia przyszłego roku. Potem korony i insygnia na stałe dołączą.

0: kolekcji muzeum.
1: Niewątpliwie historia lubi się powtarzać, ale jak słychać, rzadko ułatwia nam zadanie. Kto wie, jakie jeszcze tajemnice kryją podziemia Wileńskiej Katedry i o czym możemy Państwu opowiadać za kolejne 2, 5, a może i 10 lat?
2: Tak, ja bym się nie rozpędzał że dalej, ale generalnie przyjdzie ktoś, kopnie w jakiś tam podsadzkę i coś wyskoczy i powie, wow, insygnia.

0: I 7:33. No dobrze, widzę, że komentarzowo wracają Państwo do krótszych dni, dłuższych nocy.
1: No właśnie.
0: No właśnie, bo tutaj co niektórzy trzymają Twoją stronę, czyli no, na przykład Chris pisze, że Demiro ma rację. Krótsze dni, krótsze wieczory i noce mogą sprzyjać, uwaga, zwolnieniu tempa, refleksji, uspokojeniu. Ja wtedy idę na pracę zdalną i cieszę się świętym spokojem.
1: Da, to brawo. O to chodzi właśnie.
0: Ale wyobraź sobie, że to nie jest jedyny głos słuchacza.
2: Nie mogę zgodzić się z tym, że krótszy dzień jest jakimś negatywem, że to jest coś mniej pozytywnego. No jak jest szybciej noc i to taka porządna, to gwiazdy oczywiście widać i księżyc. No i też w lesie, kiedy się rozbije namiot, to łatwiej jest usłyszeć zwierzęta, które uprawiają nocną aktywność. To bardzo poważne pozytywy też tego, że dzień się stał krótszy.
1: No exactly właśnie, że tak powiem. Bo tak. Białe noce są piękne, ale raczej w Skandynawii. A w Polsce raczej jest ciemno.
3: Mhm. Już ciemno, wszystko jedno.
0: Ciekawe, czy Klaudiusz nie uciekł.
1: Klaudiusz.
4: Dzień dobry jest.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, Klaudiusz Slezak, jak zwykle na posterunku. Dojechałeś nie rowerem, uciekłem. Czym innym, doszedłeś tam, gdzie jesteś, czy co?
4: No właściwie doszedłem tak.
1: No właśnie. Klaudiusz Slezak, najlepiej poinformowany człowiek w Polsce.
0: Przenosimy się teraz na polityczny grunt.
1: Nie wiem, czy to z Królewskiego, ale na dwór, czy, właśnie na dwór, czy na pole?
4: Znaczy, no u mnie się mówiło na dwór, tak, zdecydowanie, ale już u mojej babci to już na pole na przykład, bo ona na granicy z Małopolską właściwie mieszkała.
1: No ale jesteś na wiejskiej, rozumiem, to o to chodzi.
4: Nie, jeszcze jestem w domu o tej godzinie. Jeszcze
1: to ja nie wiem, naprawdę, na wiejskiej nie. Że ty się wylegujesz do tej pory w domu, to naprawdę skandal, moim zdaniem.
4: No, mój
1: ale mój, wiesz, co nie, słychać nie, na nie wiejskiej, się. Rozumiem, tak?
4: Wiem, co słychać na wiejskiej i za chwilę się tam udaje oczywiście. Mhm. Ale tak, o 7:30 jeszcze próżno tam szukać, poza dziennikarzami czasem, którzy mają poranne dyżury.
0: Tylko echo byś usłyszał.
1: No ja wiem, właśnie. Bo wyjechali na wakacje wszyscy podopieczni Klaudiusza, także tam nie ma z kim gadać.
4: No nie. Tak, wszyscy to nie, ale dzieją się rzeczy w Sejmie i o tym wam chciałem opowiedzieć. Takie podskórne trochę, bo trwają remonty. No jak to w szkołach też, teraz są różne remonty, zebrania, rady.
0: No tak, rok szkolny już w przyszłym tygodniu się rozpoczyna.
4: To w Sejmie podobnie. Każdego roku sierpień to jest czas takich wzmożonych remontów. Na przykład jak trzeba gabinety jakieś wyremontować wicemarszałkom, to właśnie robi się to w sierpniu, żeby od września już od tego pierwszego posiedzenia mogli
1: pracować dla dobra ojczyzny, ja wiem, tak.
4: Tak. No ale nastąpiła jeszcze jedna zmiana jakiś czas temu i to też generalnie trzeba jakoś w tym sejmowym życiu wymyślić, co tu zrobić. Wiecie, jaka zmiana
1: karton
4: nastąpiła.
1: Gips się stawia, wiesz, ja zawsze myślę.
4: Nie, tym razem. To znaczy, można by teoretycznie, ale on tutaj niewiele pomoże. No bo Mateusz Morawiecki ze swoimi kompanami rozstali się z Prawem i Sprawiedliwością i utworzyli nowy klub.
1: No zostali wypchnięci, tak oni mówią.
4: No tak, ale formalnie to nie ma żadnego znaczenia, kto kogo. To znaczy dla nich ma oczywiście w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale dla procedur sejmowych, bo o tym mówię, to nie ma żadnego znaczenia. Czy
1: sztuka jest sztuka, ja rozumiem.
4: Tak. No więc Kancelaria Sejmu widzi, no dobra, mamy nowy klub, jest 40 posłów, wyszli z Prawa i Sprawiedliwości, co zmieniło układ sił w parlamencie, jeżeli chodzi nie o głosowania teraz, bo oni pewnie będą głosowali podobnie. Mhm. Mówię teraz o tych urzędnikach, którzy zajmują się układanką, gdzie tu kogo usadzić, w jakim pokoju i tak dalej.
1: A może antresola jakaś, nie?
4: Bo to wszystko zależy właśnie od tego, jak duży się ma klub w Sejmie. Jest taki przelicznik metroposła, że tak powiem.
1: Naprawdę?
4: Ile się ma posłów?
1: Ile metrów kwadratowych na jednego posła?
4: Absolutnie. Tam w Kancelarii Sejmu, musicie to wiedzieć, są osoby, które się zajmują takimi sprawami, czyli zajmują się, no, nie dość, że tymi różnymi sprawami poselskimi, co, ile, kto musi złożyć różnych oświadczeń i tak dalej, jak się rozliczyć, to też są tacy, którzy zajmują się tylko tym, żeby ci posłowie mieli swoje miejsca, odpowiednią ilość miejsca do pracy, także te metry właśnie przeliczają, ile przysługuje klubowi, więc
1: każdemu krzesło przysługuje też, czy nie?
4: Też przysługuje właśnie i to nie jest takie proste.
1: No bo właśnie.
4: Jak zrobisz to na początku kadencji Sejmu, no to masz wynik wyborów ilu z posłów do jakiego klubu należy, no i potem to rozdzielasz.
1: I kwadratura posła jest prosta, nie?
4: Wydawałoby się to właśnie proste, no bo są takie pewne rzeczy, które są tradycyjnie już uznawane przez wszystkich. Chociażby sala kolumnowa, to jest ta taka bardzo znana sala w Sejmie obok sali plenarnej. Mówi się, że przynależy do największego klubu. Chodzi o takie zebrania klubowe, posiedzenia klubu, że na przykład tylko szef klubu może zarządzić, dobra, zbieramy się, ustalamy jakąś strategię. To się coraz rzadziej dzieje, bo zazwyczaj te kluby mają wyjazdowe posiedzenia, oni gdzieś sobie jadą pod Warszawę i tam
1: odetchnąć po prostu poza wiejską, dokładnie tak.
4: Tak, w różnych okolicznościach. Natomiast oczywiście jest taki uzus, że można w tę salę wykorzystywać. No ale teraz Prawo i Sprawiedliwość już nie jest największym klubem po tym, jak odeszło. No i co tutaj zrobić z tą sprawą? Co zrobić w końcu na sali plenarnej? No bo też dodajmy, że to na sali plenarnej ma znaczenie, gdzie kto siedzi.
1: Tak, jak daleko im jest od jądra ciemności. Nie?
4: Tak, im jest bliżej morza i tego dostępu do morza, tym jest ważniejszy.
1: Tak jest.
4: No więc w ramach jednego klubu robimy taki trójkąt, taki i taką piramidę.
1: Piramidę potrzeb,
4: tak? Tu siedzi, tak. No ale teraz musimy tę piramidkę nową obok tej starej piramidki jakoś ułożyć. Kurde. I to wcale nie jest proste. No i teraz tak, Kancelaria Sejmu ma dwa wyjścia. Pierwsze wyjście, no to są ludzie, którzy się tym zajmują i to ułożą według jakiegoś tam przyjętego schematu, algorytmu. Ale jest jeszcze drugie wyjście, bo do takiego urzędnika mówi, przychodzi marszałek Sejmu i mówi, wiesz co, a może zostaw ich z tym? I tak właśnie to się odbyło.
1: I tak zrobił właśnie pan marszałek Czarzasty?
4: Tak, zrobił marszałek
1: Czarzasty. Potrefniś jednak jest, naprawdę.
4: No. To jest pan marszałek. No więc wiceszef kancelarii mówi, no tak, są remonty, tak, teraz powinniśmy przekręcić też te tabliczki na sali plenarnej między innymi, ale na razie nie przekręcamy, bo nie wiemy jak.
1: Rozdadzą im śrubokręty, moim zdaniem, i się sami poprzekręcają, tak.
4: No i właśnie minister
0: Woźniak. Czyli sprawdzimy stan skonfliktowania, tak?
4: Dokładnie tak, minister Woźniak wczoraj mówił nam tak.
5: My jako Kancelaria Sejmu chcemy oczywiście pomóc, ale ta nasza pomoc w przypadku sali to polega na tym, że możemy wyliczyć algorytmy, ile oni powinni mieć, ale generalnie to polega na tym, że oni sami muszą się dogadać, ustalić, kto które miejsca będzie zajmował. Natomiast no, mam nadzieję, że to się stanie i to jeszcze przed posiedzeniem, a więc w tym tygodniu, ewentualnie na początku przyszłego, dlatego że to są koleżanki i koledzy właśnie z tego samego grona, z jednego pnia, z PiS-u. I liczę na to w związku z tym, że po pierwsze przed posiedzeniem Sejmu ustalą sobie, gdzie kto będzie siedział, a my wtedy przeniesiemy tabliczki. I w momencie, gdyby to się nie nastąpiło, no to będzie problem taki, że będą siedzieli na tych miejscach, na których dzisiaj siedzą.
0: Oczami wyobraźni już to widzę.
1: Klaudiusz, ale powiedz, bo to jest strasznie brutalne rozwiązanie. Widzisz, że będą siedzieli we dwóch na jednym krześle, czy ktoś będzie grał jakiś taper na pianinie i jak przerwie, to siadają. Taka jest gra, nie? Że tam pa, pa, ra, pa, pa, pa. I kto siądzie, to ma, a kto nie, to...
4: Znaczy, rozumiem, możemy wymyślić różne weselne zabawy też w grę o krzesło, to rozumiem.
1: Że co jajko między spodniami, tam nogawkami, ja nie wiem, widziałem to na jakimś filmie. Ale to okrutne jest, że w Sejmie mają się dogadać, to minister Woźniak przesadził, moim zdaniem.
4: Jest jeszcze ciekawszy aspekt tej sprawy. No bo klubom nie tylko przynależy ta sala kolumnowa, to znaczy temu największemu, ale największemu klubowi przynależy też taki korytarz klubowy.
1: To piękne jest, naprawdę. Eksterytorialny będzie teraz.
4: Nawet czasem ten korytarz widać za takich drzwi ruchomych, jak tam posłowie PiS-u uciekali za te drzwi.
1: Tak.
4: To jest jedyne miejsce właśnie w Sejmie, gdzie ten największy klub ma taki swój korytarz, w którym to korytarze są pomieszczenia, no tam biurowe, zwykłe pomieszczenia. No i PiS znowu przestało być największym klubem, więc właściwie do tego korytarza powinna przenieść się Koalicja Obywatelska. Mhm. Ale oni stwierdzili, mówią o koalicji, że dobra, ten rok to jeszcze spokojnie tutaj sobie pobędziemy, gdzie jesteśmy. Niech tam sobie...
1: Niech sobie chodzą po tym korytarzu.
4: Niech sobie chodzą po tym korytarzu. Marszałek stwierdził dokładnie tak samo. No.
1: Ale czy ten wypchnięty klub, wyrzucony czy wyśnięty ma dostęp do korytarza, czy to będzie tam walka korytarzowa?
4: Właśnie. to jedno to jest sala plenarna. Gdzie są kamery, gdzie nie wypada przecież się bark w bark.
1: Tam.
4: Ale jest korytarzyk, gdzie dziennikarze nie mają dostępu i trzeba tym korytarzem przejść, żeby dopiero wejść do swojego pomieszczenia klubowego. I
1: rozumiem, że tam jest jak w hokeju, tak?
4: Dokładnie ten sam numer. Czyli mówi, a niech się dogadają.
5: Sala kolumnowa jak do dyspozycji w trakcie posiedzeń Sejmu i to jest raz. Natomiast tutaj koalicja jako największy obecnie klub powiedziała, że nie chce tego zmieniać, więc to zostaje. Druga sprawa to są pomieszczenia klubowe, którymi do tej pory dysponował PiS. One są zarówno tutaj w głównym budynku Sejmu, jak i w budynku U. I nam bardzo zależy na tym. Pokazaliśmy chyba 10 wersji możliwych do podziału. I czekamy, aż oni stwierdzą, PiS i Rozwój Plus, które pomieszczenia przejmie Rozwój Plus. Rozumiem, że zależałoby chyba jednym i drugim na tym, żeby nie być na przykład w tym wąskim korytarzyku w dwie partie, bo to może być niekomfortowe ze względów polityczno-towarzyskich, ale generalnie jednak oczekujemy, że to politycy z jednej i drugiej strony pokojowo się dogadają.
0: Rok przed wyborami.
4: I teraz,
1: ja podtrzymuję, że to jest jednak niehumanitarne zachowanie.
4: Stwierdzenie, rozmowy pokojowe nabiera nowego znaczenia.
1: To jakie rozmowy pokojowo-korytarzowe? Słuchaj, no Klaudiusz, powiem ci, że znalazłeś perełkę absolutną, a jest jakiś termin, taki wiesz, to się ładnie mówi, deadline, kiedy rozmowy pokojowe zostaną zerwane i dojdzie do konfliktu?
4: No, powinni to zrobić teraz. W ciągu najbliższych dni. No,
1: ale ich nie ma.
4: W przyszłym tygodniu już posiedzenia właśnie, więc... To znaczy, oni przychodzą niektórzy...
1: jak nie mają co robić w domu o 7:30, ja wiem.
4: Więc to też, no umówmy się, w dzisiejszych czasach można to zrobić zdalnie, czyli poprzesyłać sobie mapki, rzuty w Sejmie, kto który pokój zajmuje.
1: To teraz przesadziłeś moim zdaniem.
4: Ale no, sprawa jest, wiecie, w tym
1: sejmowym rozwojowa, życiu. Ja wiem, tak.
4: Tak. To może to jest pikuś. No, nie ma to żadnego przełożenia na nasze życie oczywiście, jak zazwyczaj polityka ma, ale jest to taki dość humorystyczny element tej naszej
1: No jest
4: polityki.
1: Bardzo. Powiem ci, Klaudiusz, że...
0: Dla nas tak. Pytanie, czy dla nich?
1: Bardzo ci dziękujemy, bo to wiesz, ten korytarz eksterytorialny i pokojowe rozmowy. To wszystko, a to wielka polityka na świecie. Nie, to się dzieje tu i teraz, na naszej wiejskiej po prostu. Z naszym wiejskim zapachem i tym wszystkim,
0: co Matthew tam się... jeszcze w grupie naszej patronackiej pyta. Dobrze rozumiem, kluby parlamentarne mają przeznaczone darmowe pomieszczenia na swoje zebrania, a oni sobie i tak organizują zjazdy terenowe? I kto płaci wtedy za wynajem sal poza wiejską? Pan płaci.
1: Społeczeństwo płaci. Ojej, ale fantastycznie. Klaudiuszu, bardzo ci dziękujemy. Klaudiusz Slezak.
0: Niezły smaczek.
1: Tak jak mówiłem, najlepiej poinformowany człowiek w Polsce, jeżeli chodzi o te klimaty wiejsko-miejskie i tak dalej. Bardzo ci dziękujemy.
4: Dziękuję.
1: Czekamy na więcej takich, wiesz, różnych rzeczy. Może ja bym stawiał nawet na antresolę i na karton gips w tej kolumnowej, ale nie wiem, no. Ja to nie wiem.
0: Taka piramida?
1: Tak, no wiesz, piramidy, jak będą już dwie, to już można wycieczki prowadzać, naprawdę.
0: Klaudiuszu, dzięki, dobrego dnia.
4: Dziękuję.
0: Nam zrobiłeś, niewątpliwie.
1: Nam zrobiłeś, tak.

0: Cocteau Twins i 7.49.
1: Ładne, Cocteau Twins, piękne, tak
0: pan,
1: jest.
0: Pan Rysiek ma rozwiązanie.
1: Czego?
0: Tego, co za chwilę będzie się
1: tego
0: działo.
1: Tego remontu tam no, z własnym sumptem?
0: Na sali plenarnej i nie tylko, i pewnego korytarza. Chociaż nie, to rozwiązanie dotyczy sali plenarnej. Niech na początku każdego posiedzenia marszałek ogłasza. Dzisiaj będzie przemawiać Dolański, Tusk i miejsc wolnych do wyboru.
1: Dobre. Jestem ciekawy, czy tam też w tym korytarzu są na przykład jakieś prysznice, czy nowe te, wiesz, żeby trzeba zrobić te brodziki, jakieś te szyby, nie tam. Czy oni tam biorą prysznicę, czy nie?
0: Nie,
1: nie mają hotel poselski.
0: No właśnie, no tak. Beretem, więc po co to?
1: Nie, no to wiesz, no, czasami mają kłopoty z dojściem tam tym tunelem.
0: Dobrze, do polityki jeszcze będziemy wracać po godzinie 8, chociaż akurat nie do tego wątku,
1: to
0: ale
1: akurat
0: inne
1: nie było
0: są...
1: polityki żadnej, tylko normalnie mieszkaniówka.
0: No dobrze, niech ci będzie, że mieszkaniówka. To do polityki przejdziemy w takim razie.
1: Tak.
0: Możemy tak zrobić.
1: Tak jest.
0: Ale jeszcze mamy podziękowanie od patronki Pauliny. To właściwie podziękowanie na ręce Klaudii powinniśmy złożyć za materiał dotyczący wystawy insygniów królewskich w Wilnie. Byłam, widziałam, robi wrażenie. Polecam wystawę, polecam Wilno. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie.
1: Super.
0: I ludzie tam fajni, napisała pani Paulina. No to mamy nadzieję, że Klaudia nas w tym momencie słucha, przekazujemy. Dziękujemy i prosimy o więcej.
1: Tak jest. Dziękuję pani Paulino za głos.

0: A cóż to za cieniutki głosik?
1: No, ty jesteś jak żądło.
0: Tilap oczywiście.
2: A jak będzie bąk, to jesteś jak żądło.
0: Jakoś tak mi się skojarzyło dzisiaj z pewnym głusikiem.
2: To jak z tą żabą, nie? Tak.
0: A propos żaby, to nie wiem, czy widziałeś, ale proszę bardzo, nawet mamy przesyłeczkę.
2: Ale fajowskie.
0: W grupie patronów mogą państwo dostrzec, ale wyobraź sobie, że jeszcze pojawia się jeden wątek, którego dzisiaj nie zauważyliśmy, ale ja nie wiem, nie zauważyłeś, bo nie było go w prasie kolorowej, a mam na myśli
2: nie
0: wielki
2: było.
0: Powrót do Wielkiej Brytanii, Harry'ego i Meghan. Państwo się dopominają tutaj.
2: To przestał dochodzić do nas The Sun i te inne rzeczy. Natomiast w Galaktycznej nie było nic.
0: Nie było nic. Tam, a my tacy nieprzygotowani.
2: Tam poszło na jednak na Skolima i na Heizera, wiesz, to jakby.
0: I dlaczego i jakie powody? My nie wiemy, ale niestety nie zaprosiliśmy dzisiaj nikogo od korony brytyjskiej.
2: Słuchaj, nadrobimy, może wpadli na chwilę. Wiesz, może się nie ostaną, może nie dostaną wizy albo coś. Nie?
0: Na razie z tego, co gdzieś czytałam, nie mogą chyba znaleźć nikogo, kto pomoże w obsłudze domu.
2: Ale że dom mają, tak?
0: No, a gdzie się przeprowadzili? Pod namiot?
2: No, wiesz, słuchaj, przyczepa, teraz jest glamping, wszystko jedno. Zapytasz Kuby, to ci powie. On na przykład spał w namiocie obok 6-metrowego mieszkania w Estonii, także.
0: No bo by się pewnie nie zmieścił na tych 6 metrach.
2: Spokojnie się da podwiesić, to się zmieści.
0: Porozmawiamy z Kubą też. Oczywiście bardzo państwa przepraszamy, nie jesteśmy przygotowani dzisiaj niestety na wątek Harry i Meghan, ale możemy się przygotować na kolejny czwartek.
2: Przygotujemy się pod warunkiem, że Meghan nie zmieni zdania, także już.
0: A, i nie będziemy rozmawiać o przeprowadzce do Kalifornii, tak?
2: Tak jest.
0: Albo gdzieś indziej.
2: Tak jest.
0: Dobrze, no to o polityce na pewno porozmawiamy, ale zanim polityka pojawi się ze sprawą naszego gościa, który pojawi się na naszych łączach, to serwis informacyjny. To już za 4 minuty.

0: przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Czy śmiertelnie boisz się porowania zębów? Wydaje ci się, że dentysta czeka tuż za rogiem. Ludzie w maseczkach wzbudzają twój lęk. Nie lękaj się i skorzystaj z tanich zdalnych usług dentystycznych pana Ząbka. Płacisz mało, a my nie przyjeżdżamy i nie borujemy. Gwarancja gwarantowana.
0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
2: A ty? Kiedy ostatnio sprawdzałeś swoją subskrypcję?
3: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Nie żyje Yayoi Kusama, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek współczesnych. Japonka znana przede wszystkim z charakterystycznych kropek, rzeźb i instalacji Infinity Mirror Rooms, zmarła w wieku 97 lat. Artystka odeszła 14 sierpnia w tokijskim szpitalu, jednak informacja do mediów przekazano dopiero dziś. Do ostatnich dni malowała i tworzyła. Jeszcze w 2023 roku, mając 94 lata, zapewniała, że codziennie maluje i wciąż ma nowe pomysły. Jej prace uczyniły ją ikoną światowej sztuki współczesnej i trafiały do najważniejszych muzeów świata. W 2016 roku otrzymała jedno z najwyższych japońskich odznaczeń – Order Kultury. Wracamy do informacji z kraju. Balon z 15 tysiącami paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy wylądował na dachu budynku w Jaświłach na Podlasiu. To nie pierwszy taki przypadek w regionie. Przemytnicy wykorzystują balony, by przerzucać nielegalny towar z Białorusi do Polski. W rozmowie z TVN24 Tomasz Krupa z podlaskiej policji przestrzegł, by takich pakunków nie dotykać.
4: Przede wszystkim mamy do czynienia z czaszami, które są wypełnione gazami lżejszymi od powietrza, ale nikt z osób, które podchodzą do takiego aerostatu, nie jest w stanie stwierdzić, co to jest za gaz. I tu musimy mieć zawsze na uwadze, że ten gaz może stwarzać niebezpieczeństwo zapalenia się albo wybuchu, więc to najrozsądniejszego, co możemy zrobić, to natychmiast powiadomić policjantów, kontaktując się z numerem alarmowym 112, no ale na pewno nie należy próbować odczepiać tych czasz ani dotykać tego typu ładunków.
3: Policjanci zabezpieczyli ładunek w Jaświłach, ale podobny balon znaleziono też kilkadziesiąt kilometrów dalej, w okolicach Jabłonki Kościelnej. Funkcjonariusze sprawdzają, co zawierał. Według policji paczki z przemycanym towarem mogą być wyposażane w nadajniki GPS, które pomagają przemytnikom odnaleźć ładunek po polskiej stronie. Kierowcy mogą dziś liczyć na nieco niższe ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministerstwa Energii, maksymalna cena litra benzyny 95 to 6 zł 57 groszy. Za litr benzyny 98 zapłacimy dziś najwyżej 7 zł 39 groszy, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Kolejne obwieszczenie resort opublikuje koło południa, wtedy poznamy maksymalne ceny paliw obowiązujące w piątek. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
2: A i tak wygląda na to, że najtaniej będzie dziś rowerem, nawet jeśli pod wiatr. Słońce dziś bierze większość kraju pod swoją opiekę. Czwartek będzie pogodny, spokojny i coraz cieplejszy, bo napływa do nas powietrze z południowego zachodu. Najchłodniej na północnym wschodzie 21 stopni, w centrum 24, na południu i zachodzie do 27. Wyjątkiem może być Podlasie i wschodnia Lubelszczyzna, gdzie miejscami zbierze się więcej chmur, no i może trochę popadać. Wiatr będzie wiał ze wschodu i z południowego wschodu, ale panie Piotrze, nie będzie zbyt dokuczliwy, więc proszę się tym specjalnie nie przejmować. Okulary przeciwsłoneczne na pewno się dzisiaj przydadzą i to bardziej niż kurtka przeciwdeszczowa.
6: I osłonka na zęby przeciwko muchom, także też się zawsze przydaje na rowerze.
2: Przeciwko muchom i komarom też no, okulary.
6: Komarek nie da rady.
2: Są komary w ogóle? Nie, nie ma.
6: Znaczy, muszę cię zmartwić, ale są.
2: Był jeden tego lata, ugryzł mnie w 5 miejscach, wyobraź sobie, jeszcze ślady mam.
6: To ten sam, co był u mnie chyba.
2: Dlaczego nie ugryzł najpierw ciebie?
6: Nie, on najpierw mnie ugryzł, ale chciał coś lepszego ugryźć. czy kogoś lepszego. Dobrze, my tu gadu, a jednak temperatura rośnie i to nie mówię o naszym studio. W Gdyni 16, to są kurorty, miasta pretendujące na początek, a później oczywiście jeszcze inne. Strzegom 14, no dla Kuby specjalnie Budżiba 29, także za chwilę będzie nie do wytrzymania. W Rzymie najbardziej przyjemnie 26, Taormie 29. W Sopocie ciągle 15, ja nie wiem co tam jest. 8-4 i śpią. Hydra 27, Paryż 20, Seszele 27, Suwałki 14, Reykjavik 7, Kołobrzeg 14. Jazgarzewszczyzna poza kołdrą ciągle 14, a pod kołdrą 36,6. Kosakowo 20 będzie, ale 16 jest. Polanica Zdrój, Lądek Zdrój 14. Dębogórze rozchulało się straszliwie. Słonecznie plus 16. Polańczyk 14. Wysowa Zdrój 14. Świnoujście. No, kiedyś środek NRD, teraz południe Szwecji rzeczywiście. Jastrzębie Zdrój 15. Aha, tam było też 15. Augustów 14. Nałęczów 14. Czaplinek 14. Busko Zdrój, Wapienne i Rabka Zdrój 14, a na Bugu we Włodawie ubyło 4.
2: Mm-hmm. Mówisz i masz, wyobraź sobie, że właśnie coś lata po naszym studiu i to może być...
6: Twój komar.
2: Komar ode mnie. Albo komarzyca.
6: Mm-hmm. Tak, bo gryzą komarzyce rzeczywiście.
2: No właśnie,
6: tak.
2: Pani komarzyco, Mirek siedzi tam. Mm-hmm. I tam jest właściwy adres, w razie czego.
6: Tak jest, ale ja jestem mniej smaczny.

0: Depeszów Państwu przedstawiać chyba nie musimy. 10 minut po godzinie 8 zawsze rozpoczynamy
1: tak
0: trzecią godzinę czwartkowego porannego spotkania z Państwem. A pan Hubert jeszcze melduje, że oprócz tematu Harry i Meghan zapomnieli Państwo o innym bardzo ważnym temacie i w związku z tym jestem oburzony, jeśli nie wzburzony. A mianowicie według Business Insider Polska, moje miasto Szczecin zostało uznane za najlepsze do życia w Polsce. O, i chyba z tej radości skoczę sobie tramwajem nad morze. To ile ten tramwaj musi jechać?
1: 123 km, ale...
0: To długa ta linia.
1: Ale fajnie, no, szybki tramwaj. Ale muszę powiedzieć, że Szczecin super miasto, to prawda. Natomiast no, to był przegląd prasy Unplugged i to tam, co w prasie, no to zostało wyczytane, ale tych informacji jeszcze nie było, ale myślę, że będą za tydzień, także...
0: Mhm. I jeszcze pojawiają się komentarze w sprawie, jak to ty ładnie nazwałeś, mieszkaniówki. No i właśnie mi się
1: deweloperki, telefon... Deweloperki, tak.
0: Jeżeli telefon pozwoli, to odczytam pana Macieja komentarz. Uważam, że PiS i Rozwój Plus mogą sobie pobudować ścianki działowe i pomieszczenia dodatkowe w Sejmie z dykty, a mają duże doświadczenie w budowaniu z dykty lepionej jadem i wodą święconą.
1: Jej.
0: Taki naprawdę, to komentarz.
1: To ja już po takim komentarzu, to ja bym tam postawił zasieki. Rzeczywiście czarcią zapadkę i jakiś pastucha elektrycznego.
0: Także. No ale my o mieszkaniówce teraz nie będziemy rozmawiać, a o poważnej polityce.
2: Nowy świt.
0: A jak przedstawimy gościa, to dopiero się Państwo ucieszą.
1: Wszystko
0: dr Bartosz
1: jasne, tak.
0: Rydliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witamy, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, końcówka sierpnia serwuje nam polityczny spektakl, jakiego dawno nie widzieliśmy, chociaż w polityce to już chyba wszystko wiedzieliśmy, a może jednak nie do końca. Z jednej strony minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ogłasza potężny przełom w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto, z drugiej do prokuratury krajowej trafiają gotowe projekty wniosków o uchylenie immunitetów Szymonowi Hołowni i Michałowi Kobosce, a to w związku z aferą Collegium Humanum. I to są dwa tematy, które chcielibyśmy dzisiaj z panem omówić. To może od kryptowalut zacznijmy. Jak bardzo sprawa Zonda Krypto pogrąży Prawo i Sprawiedliwość?
1: I czy pogrąży przede wszystkim?
3: No, pogrążyć może chyba całą polską prawicę, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość. No bo jak byśmy sobie popatrzyli, jakie są wątki, o których pisały media, prawda, no to wsparcie finansowe fundacji związanej ze Zbigniewem Ziobro, środowiska fundacji związanej z Przemysłem Wiplerem, Telewizji Republika i Tomasza Sakiewicza, Kongresu SIPAC Polska, podczas którego brał udział zarówno Andrzej Duda, jak i Karol Nawrocki. No i prawda, tutaj odpryskami są ostatnie rewelacje dotyczące Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz obecności bardzo bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, posła Moskala, na spotkaniu z panem Kralem na Ibizie. Więc widzimy, że tutaj tych wątków jest wiele. Natomiast no, jeżeli faktycznie były szef Zonda Krypto zostanie małym świadkiem koronnym, jeżeli zacznie współpracować z organami ścigania i prokuraturą, no to wtedy możemy się dowiedzieć, prawda, tak naprawdę o co w tym wszystkim chodziło. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja okażą się formacjami, które za pieniądze, na polecenie, no właśnie Zonda Krypto chciały zmieniać w Polsce prawo dotyczące kryptowalut, a przypomnę naszym słuchaczom, że prezydent Karol Nawrocki już trzykrotnie zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut.
0: I stworzył nawet coś na wzór tego, co pokazuje rząd. Niby inna ustawa, ale jednak to samo.
3: No właśnie. Ale jeżeli tak, no właśnie zobaczymy te intencje tutaj spoza pałacu prezydenckiego, no to wchodzimy w nie tylko w polityczną jesień, zimę, ale pewnie wiosnę przyszłego roku z nowym impetem.
0: Ja zapytałam o to, czy sprawa Zonda Krypto może pogrążyć PiS, bo z pewnością pan słyszał, że Mateusz Morawiecki próbuje odbić piłeczkę i twierdzi, że ta afera pogrąży tylko obecny rząd. A ma ku temu jakieś merytoryczne podstawy, czy to tylko taka zasłona dymna, polityczna?
3: To jest ciekawe, że pomimo rozwodu Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości obydwie formacje mówią w podobny sposób, tak? Czyli że to, prawda, za Donalda Tuska wybuchają grube afery, że był Amber Gold, teraz Zonda Krypto. No jest to oczywiście zasłona dymna, bo pamiętajmy, że w sprawie Zonda Krypto tysiące ludzi straciło swoje pieniądze, czyli tysiące ludzi zainwestowało w tą trochę no, taką e-piramidę, czy może by kryptopiramidę finansową. W związku z tym będzie to rezonować w gronie osób, które no właśnie za sprawą też takiej pasywności, no właśnie, zarówno obecnej, ale również poprzedniej władzy, bo pamiętajmy, że rynek kryptowalut w Polsce jest po prostu bardzo, bardzo liberalny, co powoduje szereg napięć również geopolitycznych, bo niedawno też się dowiedzieliśmy, że za sprawą polskich kryptowalut, czy można powiedzieć nieregulowanego rynku, szły potężne pieniądze z Chin do Iranu.
1: Mhm.
3: Tak, więc widzimy, że tutaj no, w wyniku różnych afer być może będzie zmieniało się prawo, ale jest to too little, too late. A to, że właśnie Karol Nawrocki, który no, nie kryje swoich związków z polską prawicą, wetował namiętnie ustawy regulujące rynek kryptowalut, no to, to nie jest odpowiedzialność Donalda Tuska ani koalicji 15 października, ale jakby polskiej prawicy, która no, również w pracach sejmowych starała się wszystkie możliwe ustawy liberalizować tak, żeby to ostrze kontroli było jak najmniej ostre, można tak powiedzieć.
1: Panie doktorze, bo czas mniej więcej by się zgadzał, ja to prześledziłem czasowo, od ośmiorniczek, które pogrążyły wtedy jednak mimo wszystko Platformę Obywatelską, czyli ta afera podsłuchowa, przez tak mniej więcej rok przed wyborami pojawiały się takie rzeczy, które dawały czas na rozpęd i też na dojrzenie takiej afery. I czy to jest ten moment, bo jak wiemy, mało się przyklejało, czy to pana Karola podczas kampanii i jednak tych afer PiS-u przecież dziennikarze opisywali jakieś naprawdę dziesiątki. Czy to jest ten moment, ta afera, czy koalicja obywatelska, czy koalicja rządząca w ogóle potrafi wygrać, czy potrafi w te klocki grać po prostu?
3: Nie wiem, bo pamiętajmy, że w ciągu tego lata było szereg wydarzeń, które obciążały obecny rząd.
1: Mhm. Dokładnie.
3: Tak? Pamiętajmy o sprawie z
0: Szpitalem Południowym.
3: Szpital Południowy, defraudacja środków dla powodzian. Mhm. No i ostatnie, prawda, tutaj zamieszanie z marką Polski.
1: Mhm.
3: I użycie sztucznej inteligencji, wiesz, można powiedzieć, że gdybyśmy tak, nie wiem, w październiku zastanowili się, prawda, co przybiło się do opinii publicznej bardziej, to zakładam, że jednak sprawa Szpitala Południowego, no i właśnie tego, co ostatnio miało miejsce za sprawą pełnomocniczki do spraw promocji Polski, będzie chyba bardziej pamiętane
1: niż kasa z Zonda Krypto?
3: Na razie tak. Pamiętajmy, że Zonda Krypto jest, jak to się mówi, rozwojowa. To jest sprawa rozwojowa. Mm-hmm. No bo jeżeli faktycznie w pewnym momencie, nie wiem, pojawią się nagrania skruszonego gangstera, który powie, tak, płaciłem Ziobrze, Wiplerowi, Sakiewiczowi i nie wiem, prawda, kampanii mm-hmm. Nawrockiego, no to wtedy mamy zupełnie inną rzeczywistość. Ba, ja w ogóle uważam, że w sprawie kryptowalut na polskiej prawicy najlepiej zachował się Jarosław Kaczyński.
1: Wyjechał na wakacje.
3: Nie, Jarosław Kaczyński, kiedy nawet były podtrzymywane weta, wielokrotnie wstrzymał się.
1: I mówił, że to jest, powinno być zakazane.
3: Tak,
1: to prawda.
3: Powiedział, że powinno być zakazane. Tak. Niemniej sobie Jarosław Kaczyński pod tym względem wykazał się największym, można powiedzieć, takim największą wyobraźnią. I pewnie już wtedy wiedział, że sprawa jest politycznie ciężka. Prawda? Więc Jarosław Kaczyński pod tym względem odciął się od tego wszystkiego. Co ciekawe, być może również za sprawą wieku. Zakładam, że również on też nie wie, jakby, że dla niego jakieś to znaczy kryptowaluta.
1: Właśnie też mi się tak wydaje, twarda. Że to może tak być, że nie zrozumiał tego przekrętu, ale wyczuł, że jest. To jest ten instynkt polityczny.
0: No, bardzo ciekawy jest też wpis Beaty Mazurek na X-ie. Nie wiem, czy panowie
1: czy ktoś
0: widzieli?
1: Pamięta panią Beatę Mazurek jeszcze? No właśnie, przypomnij państwu.
0: Funkcjonowała, tak.
1: Znana
0: postać. Spotkanie z szefem Zonda Krypto, opłacona rezerwacja, późniejsze poprawki, korzystne dla branży. Można mówić o przypadku, ale takich przypadków jest za dużo. Polacy mają prawo pytać w polityce. Przejrzystość nie jest łaską, jest obowiązkiem.
1: Sama
0: to nikt
1: pisała?
0: Inny? No właśnie, Beata Mazurek.
1: Niesamowite. Ponieważ tam inspiracja jest pana Terleckiego, także może się okazać, że to jeszcze będzie wewnętrzna rozgrywka. Ale tu pan doktor ma rację rzeczywiście. To zależy, co się ujawni. Tym bardziej, że tu jest spektakularna zmiana obrońcy nastąpiła. pana Krala.
3: Roman Giertych prowadzi politykę, można powiedzieć, najbardziej spektakularną, jeżeli chodzi o kwestię rozliczeń. Ma więcej sukcesów, aniżeli minister Bodnar, minister Żurek.
1: I zakładam,
3: że jego aktywność również w tej sprawie może składać się na to, że Roman Giertych jeszcze w tej kadencji sobie naprawdę chciałby być ministrem sprawiedliwości.
1: Nie, już chyba czasu na to nie mam. Poza tym on robi teraz tyle rzeczy swoich, że chyba już... Ale nie, no...
0: Wszystko w polityce jest możliwe.
1: Właśnie, co ja tu mówię? To jeszcze jedna rzecz.
0: Właśnie, panie doktorze, bo w Koalicji Obywatelskiej to też ta ciekawa sytuacja z prokuraturą, która dysponuje już ekspertyzami grafologicznymi i wnioskiem o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni oraz Michałowi Kobosce w sprawie Kolegium Humanum. Jak w tej sytuacji zachowa się większość koalicyjna, czy Koalicja Obywatelska i Lewica podniosą ręce za odebraniem immunitetu swojemu, no jakby nie było koalicyjnemu koledze, no.
3: I być może przyszłemu wicepremierowi.
0: Właśnie.
3: Prawda, pamiętajmy, że doniesienia prasowe mówią, że być może w malutkiej, maluteńkiej partyjce Polska 2050 być może nastąpi
1: wielki przewrót.
3: No z długich noży i że jednak przy okazji rekonstrukcji rządu to Katarzyna Pociuńska-Nałęcz pożegna się ze stanowiskiem i na białym koniu albo kucyku, o tak można powiedzieć, wróci Szymon Hołownia. Zakładam, że koalicja i lewica być może nie będą musiały nawet głosować, bo wyjściem z tej sytuacji jest zrzeczenie się immunitetu przez Szymona Hołownię. Jeżeli sprawa byłaby głosowana, no to przecież wtedy jak należałoby tłumaczyć wyborczyniom i wyborcom koalicji 15 października, że w sprawie uchylenia immunitetów dla Prawa i Sprawiedliwości koalicja głosuje za, a w sprawie swoich koalicjantów przeciw. Jakby sprawa immunitetu nie przesądza winie, tak? Czy to jest możliwość dopiero tak naprawdę sprawdzenia tej sprawy? Szymon Hołownia, jeżeli chciałby powiedzieć, że nie ma nic do ukrycia i że jest gotowy odpowiadać na wszystkie pytania prokuratora i sądów,
1: to sam by się zrzekł.
3: To musi sam się zrzec, szczególnie, że w maju tego roku tak też zasygnalizował opinii publicznej. Powiedział, że jeżeli zapozna się z materiałem, uzna, że jest on sensowny, można tak powiedzieć, czy tam, nie wiem, prawda, wiarygodny, to że sam się zrzeknie z tego immunitetu. Szymon Hołownia, jeżeli chce właśnie wrócić na tym białym kucyku, powinien się zrzec z immunitetu, a jeżeli chce faktycznie podjąć się wicepremierostwa i ministrowania ważnemu resortowi w miejsce Katarzyny Pociuńskiej-Nałęcz, to musi się po prostu zwyczajnie to zrobić.
0: No ale znając Szymona Hołownię, przepraszam, no może zrzec się immunitetu, ale równie dobrze może się obrazić, po prostu najzwyczajniej
1: w świecie. Wiarygodność jest słaba, tak.
0: Ale czy paradoksalnie Hołownia może dostać więcej politycznego wsparcia teraz od części prawej strony sceny politycznej niż od ludzi, z którymi tworzył większość po wyborach? I jeśli tak, to czy nie byłby to taki symboliczny też moment pokazujący, że układ polityczny z 15 października, chciałam powiedzieć, że się wyczerpuje, o ile już się nie wyczerpuje.

0: czy jak one złe muszą być, skoro mając na uwadze te wszystkie uwagi, Donald Tusk być może rozważa powrót Szymona Hołowni do tego układu, no można powiedzieć, władzy wykonawczej.
1: Był
0: no,
1: taki ale... tekst dotyczący kogoś innego oczywiście, wybór między dżumą a cholerą, tak?
2: Ale nie oszukujmy się, pani Połuczyńska, na Łęcz nie będzie szczęśliwa z tego powodu, że Szymon Hołownia wraca, chce wrócić.
0: Ale to mi się wydaje, że to nie o szczęście minister Katarzyny Połuczyńskiej na Łęcz chodzi, tylko o to, że no jednak jej wybór doprowadził do rozłamu tego klubu i samej partii, a dwa, no naprawdę dziennikarze już z różnych, od lewa do prawa, opisywali no, danteńskie sceny na posiedzeniu Rady Ministrów, kiedy Katarzyna Poczyńska-Nałęcz no, po prostu zajmuje zdecydowaną większość czasu antenowego, kłócąc się z premierem Donaldem Tuskiem. Więc no, zakładam, że na tą ostatnią prostą rok wyborczy Donald Tusk no, nie może sobie pozwolić na to, że jego ministra rozmawia, czy dyskutuje z nim za pośrednictwem mediów i całą koalicją obywatelską.
1: No tak, to może się okazać, że program Odyseusz zadziała w przypadku Szymona Hołowni. Jest 12 miesięcy plus półtora miesiąca mniej więcej do wyborów. To jest jeszcze trochę czasu, rzeczywiście, to prawda.
2: To tak na sam koniec, panie doktorze, króciutko. Czy problemem koalicji nie jest dzisiaj nie pojedyncza sprawa teraz zonda krypto, chociaż ona pewnie będzie miała wiele tutaj odnóżek i no, pytanie, czego się jeszcze dowiemy
1: macek.
2: W tym najbliższym tak, czasie tych macek, ale coś zupełnie innego, że traci taką moralną przewagę nad PiS, bo jeśli wyborca zacznie mówić, no mieliście robić inaczej, obiecywaliście to, a tak naprawdę robicie to samo, tylko być może pod innymi nazwiskami, innymi metodami. Czy to może nie być groźniejsze dla tej władzy niż konkretna afera, od której zaczęliśmy rozmowę?
0: Może być i mogę dać to na bardzo konkretnym przykładzie. W poniedziałek mój związek zawodowy, Związek Nauczyciela Polskiego, organizuje protest przeciwko samemu premierowi.
2: O.
0: Gdyż ZNP zebrało 250 tysięcy podpisów pod obywatelskim wnioskiem łączącym wynagrodzenie nauczycieli z średnim wynagrodzeniem w gospodarce. I projekt był przez 2,5 roku mrożony przez Prawo i Sprawiedliwość i jest 2,5 roku mrożony przez obecną koalicję rządzącą.
1: Może zamarł już całkiem.
0: Pomimo tego, że Donald Tusk w 2024 roku powiedział jasno wyraźnie na zjeździe, kiedy na największym święcie ZNP przy wyborach prezesów i kierownictwa, na zjeździe delegatów, że nie będzie dalszej zwłoki w procedowaniu tego projektu. Przypomnę naszym słuchaczom, że nauczyciel początkowy zarabia 500 zł więcej, aniżeli płaca minimalna. Więc widzimy, że sprawa jest dokładnie taka sama. Ona jest równie oburzająca, z czego nauczycieli jest 700 tysięcy osób.
1: To skandal jest w ogóle, to prawda.
0: Te osoby mają swoje rodziny i przyjaciół. Nauczyciele z różnych względów nie połali miło się do Prawa i Sprawiedliwości za sprawą słynnego strajku, który został złamany przez obecną władzę. Natomiast moi koleżanki i koledzy nauczyciele oświatowi najprawdopodobniej nie pójdą na wybory. Więc te wybory zwyczajnie przegrywa się w ten sposób, że mówi się o szumnych hasłach, że będzie inaczej, lepiej, wpisuje się w umowę koalicyjną obietnicę poprawy sytuacji nie tylko nauczycieli, ale w ogóle pracowników tak zwanej budżetówki, a na końcu prawda dowiaduje się, że pieniędzy nie ma i nie będzie.
2: No i właśnie trochę z taką puentą pan Hubert, który napisał, że słuchając naszej rozmowy właśnie dochodzi do wniosku, że rządzeniem krajem polega na ujawnianiu afer. Im większa uderzy w przeciwnika, tym większe szanse mamy na wygraną, a prawdziwa polityka i rządzenie krajem stoi na drugim planie.
1: To tendencja światowa.
2: Panie doktorze, bardzo
1: dziękujemy bardzo
2: za ten komentarz. Doktor Bartosz Rydliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Ignacego Daszyńskiego. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za jakiś czas oczywiście.
1: Bardzo, pan doktor fajnie to rozjaśnia i my wszystko wtedy więcej rozumiemy. Dziękujemy bardzo serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I z nową energią czwartkową Jakub Jędras razem z nami.
2: Dzień dobry.
1: Po mojej prawicy.
3: Słyszeliście? To było słychać w tym
2: głosie.
3: Słyszeli
2: Państwo tę energię?
3: Ja oczywiście korektę robię. Rysował gmoch, a nie strzelał. Ale strzelał też coś tam robił. Natomiast nasz jedyny, niepowtarzalny, wyćwiczony i teraz wypoczęty Jakub Jędras.
1: Chodzi dzisiaj z naciskiem na wypoczęty.
3: Tak. Nie wspierajmy się, jak mocno jest wypoczęty.
1: Kuba pierwszy zaczął się śmiać, więc mogą sobie Państwo
2: wyobrazić. Nie wiem, czy to jest komplement, wyglądasz na wypoczętego.
3: Tak, ale nie ustalajmy.
1: Słuchaj w głosie.
3: Czy redaktor ma być wypoczęty, czy nie? Jest, promienieje. Co w sporcie?
2: Co w sporcie? Martyna Kubka. Znacie taką tenisistkę?
3: Tak, oczywiście.
2: Martyna Kubka awansowała do trzeciej rundy kwalifikacji do turnieju głównego US Open i tylko jedna wygrana dzieli ją teraz od dołączenia do
3: drabinki
2: naszych czterech najlepszych polskich tenisistek, które już przecież ostatniego turnieju regularnie występują w turniejach wielkoszlemowych, bo przypomnijmy, Maja Chwalińska szturmem wdarła się podczas French Open z tych kwalifikacji. Od tego czasu oczywiście już w Wimbledonie i teraz w US Open gra także w drabince głównej dzięki miejscu rankingowemu wysokiemu.
3: Mhm. Będziemy potęgą, tak?
2: Kobiecym. No właśnie, bo być może będziemy mieli piątą singlistkę w US Open, rzeczy niewyobrażalne. A Martyna Kubka w wieku 25 lat debiutuje w eliminacjach wielkoszlemowych w ogóle. Na razie idzie jak burza. W drugim meczu kwalifikacji pokonała wyżej notowaną w rankingu Hiszpankę Marinę Bassols-Ribere 6-3, 6-2, a więc gładko. Decydujący o awansie mecz zagra, uwaga, z zaledwie 16-letnią Rosjanką Krystyną Liutową, wschodzącą gwiazdą tenisa podobno.
3: Rosjanką na pewno? Tak. Nie Amerykanką?
2: No nie, Rosjanką.
3: To wiesz, bo tam się to jakoś to...
2: Dziś późnym wieczorem ten mecz, zobaczymy jak się to wszystko potoczy.
3: Młodość kontra młodość.
2: Byłaby to wielka sprawa, gdyby Martyna Kubka rzeczywiście weszła do tego turnieju głównego. Niestety nie udało się przejść do trzeciej rundy kwalifikacji Lindzie Klimowicowej, która uległa Holenderce Anouk Kuevermans 3-6, 5-7, ale w tym drugim secie polska zawodniczka zmagała się z kontuzją kostki, a i tak ten wynik 5-7 tak, świadczy o bardzo wyrównanym secie.
3: I o takiej woli walce, walki naprawdę fajnej.
2: Tak, o woli walki świadczy.
3: Świadczy o woli walki. No
2: tak. Tak jest. Początek turniejów indywidualnych kobiet i mężczyzn w niedzielę na US Open, a drabinki turniejowe poznamy już dziś około 18 polskiego czasu, więc będziemy oczywiście bacznie śledzić. Mówię tu o kibicach tenisa. Tymczasem Maja Chwalińska, wspomniana już, która rzecz jasna wystąpi w Nowym Jorku, na razie gra w turnieju w Monterey. To znaczy tak, w grze pojedynczej już niestety nie gra, bo przegrała swój pierwszy mecz, ulegając w drugiej rundzie Amerykance Alicia Parks w trzech setach, ale znacznie lepiej wiedzie jej się w rozgrywkach deblowych. Tam w parze z Sinią Kraus jest już w ćwierćfinale i dziś polsko-austriacki duet zmierzy się z japońsko-tajwańską parą Aoyama Liang. A do ćwierćfinału dotarła tam także Katarzyna Peter ze swoją partnerką deblową Janice Tien z Indonezji, jednak niestety ten ćwierćfinałowy mecz przegrały i odpadły. Trwa Vuelta Espania, kolarski wyścig z tej wielkiej trójki wielkich turów. Matthew Brennan wygrał wczorajszy piąty etap. Brytyjczyk najlepiej finiszował z peletonu. Wyprzedził na mecie Belga Jordiego Meusa i Włocha Vincenza Albanese. Dla Brennana to już drugie etapowe zwycięstwo podczas tego wyścigu, a dwa etapowe zwycięstwa ma także lider, czyli Tadej Pogacar.
3: Który... A góry były już?
2: Góry się zaczęły troszkę już, przez Pireneje już śmignęli, no ale jeszcze będą podjeżdżać.
3: Tak, bo ja nie śledzę tego, ale to tam zweryfikuję trochę.
2: Tak, no już trochę zweryfikował. Tadej Pogacar trochę odjechał rywalom. Ma nadal 3 minuty 21 sekund przewagi nad swoim rodakiem Primożem Rogliczem i kolejnych 11 sekund nad Hiszpanem Enriquem Masem, a wczoraj sobie spokojnie przyjechał w piątej dziesiątce. Kontrolował sytuację.
3: To ciekawe, nie? To jest jedyny sport, gdzie z piątej dziesiątki można kontrolować sytuację.
2: No właśnie. Jeszcze ma się kolegów z drużyny, którzy też kontrolują sytuację, leży, więc jest o tyle łatwiej. Tak. Dzisiaj szósty etap, częściowo górski, z Alcos Sebre do Castello. To takie miasteczko na północ od Walencji. W bardzo pięknych okolicznościach.
1: To będą widółki.
3: Nocowałeś tam?
2: Słucham?
3: Nocowałeś tam kiedyś?
2: W Walencji?
3: Nie, tam w tym...
2: W tych miejscowościach? No nie, tam to nie. Ale w Walencji kiedyś nocowałem. Walencję polecam wszystkim. Polskie siatkarki czekają na swój czwarty mecz w Mistrzostwach Europy, to już dzisiaj. Awans do 1/8 mają w kieszeni, ale ważne jest oczywiście, żeby zająć jak najwyższe miejsce w grupie, bo wtedy powinno być teoretycznie łatwiej w fazie pucharowej. Mhm. Na razie Polki są niepokonane, a dziś zmierzą się z Niemkami, które wczoraj uległy 1-3 Turczynkom. To oznacza, że jeśli biało-czerwone pokonają Niemki, no to zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce w grupie i powalczą o zwycięstwo z niepokonanymi dotąd reprezentantkami Turcji. A przypomnę, że ta grupa, w której są Polska, Turcja, Niemcy, rywalizuje w Stambule, więc Turczynki są w tym przypadku gospodyniami.
3: Ta grupa śmierci jest taka rzeczywiście.
2: Tak. Bez porażki są po 4 meczach Serbki, które tym razem 3-0 pokonały Greczynki, a inne faworytki, czyli Włoszki, rozegrały już komplet meczów. Wszystkie wygrały. Wczoraj decydujące o pierwszym miejscu w grupie z Francją 3-1. To jeszcze dodam, że mecz polskich siatkarek o 15 dzisiaj. W miarę wcześnie. Ale to dobrze, bo wieczorem mamy koszykarzy, którzy rozpoczną drugą fazę eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, ekipa mocna, a mecz z oczywistych względów zostanie rozegrany nie w Izraelu, ale w innym miejscu. Będzie to Ryga. Niestety bez udziału publiczności. Więc troszkę,
3: Straci to karę.
2: No tak, to są tutaj sprawy jakieś tam organizacyjne. Polska na razie prowadzi w swojej grupie, ale oczywiście każde potknięcie może skutkować brakiem awansu do najważniejszej koszykarskiej imprezy, zwłaszcza, że będziemy się jeszcze potykali z Chorwatami i Niemcami.
3: No, byśmy się nie potknęli jednak mimo wszystko.
2: No właśnie, zwłaszcza Niemcy są mocną reprezentacją ostatnio.
3: To prawda.
2: No i na koniec piłka nożna. Piłkarki czarnych Antrans Sosnowiec przegrały u siebie z OHL Leuven 1-4 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. Mistrzynie Polski w meczu z mistrzyniami Belgii straciły bramkę już w 6 minucie, ale po kolejnych 20 potrafiły odrobić stratę po strzale Klaudii Miłek. No niestety w drugiej połowie zawodniczki z Leuven zdobyły kolejne 3 gole i przed rewanżem za tydzień na własnym stadionie są w komfortowej sytuacji. Ale przypomnijmy, Lech Poznań też właśnie w komfortowej sytuacji. Po zwycięstwie 4-1 na wyjeździe.
3: To samo mi przyszło do głowy.
2: To jest piłka nożna właśnie.
3: A bramki są dwie i
2: tak
3: to jest.
2: Tymczasem w męskiej lidze mistrzów AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł, Slovan Bratysława i Viking Stavanger. Te zespoły uzupełniły grono uczestników fazy ligowej Ligi Mistrzów. Swoich reprezentantów będą więc miały m.in. Liga Azerska, Liga Słowacka, a Norweska to nawet dwie drużyny będzie miała.
3: To w końcu są
2: a Polska,
3: potęgi,
2: pani Kseniu, ile?
3: Nul.
2: Niestety. Po raz kolejny bez drużyny z Polski w Lidze Mistrzów w tej fazie ligowej, zasadniczej. Za to nasze drużyny zagrają dzisiaj o udział w niższych rangą rozgrywkach. Lech Poznań po wygranej 7-0 przed tygodniem jedzie do Szwajcarii na rewanż z FC Thun. Jest już bardzo blisko tej Ligi Europy.
3: Tak?
2: Oczywiście złośliwi twierdzą, że jeszcze nic nie jest przesądzone.
3: Bo nie jest, moim zdaniem.
2: Po ostatnich przygodach Lecha Poznań.
3: 8-0 da się odrobić, moim zdaniem.
2: I również Jagiellonia Białystok w dobrej sytuacji. W Gruzji będzie bronić 4-bramkowej zaliczki w 2 meczu z FC Iberią. A znacznie trudniejsze, tak się wydaje, stoi dziś zadanie przed zespołami, które walczą o udział w Lidze Konferencji Europy. Raków Częstochowa przed tygodniem zremisował w Splicie z Hajdukiem 2-2.
3: Tak, to ładny mecz był akurat.
2: Tak, to był ładny mecz i dobry wynik. Dzisiaj podejmie rywali oczywiście w roli gospodarza, więc miejmy nadzieję, że uda się przejść Hajduka. No a Górnik Zabrze to już w ogóle ma trudne zadanie, bo jedzie do Monako, które oczywiście jest faworytem, jeden z czołowych klubów Ligi Francuskiej. Górnik przegrał u siebie 2-3 przed tygodniem w Zabrzu.
3: Ale też tak to wyglądało różnie.
2: Tak, no ale...
3: To Monako tutaj jest przekleństwem Polski, ewidentnie widać.
2: Także... No właśnie, ale tak, tu nawiązujesz jeszcze do politycznych...
3: Nic nie nawiązuje
2: politycznych historii z Zonda Krypto, tak?
3: Nie, Monako jest ze francuskiej, się rozkręca. Myślę, że teraz tydzień po jest duża różnica. No ale okej, 2-3 to jest...
2: Ja powiem tak, mam nadzieję, że piłkarze Górnika Zabrze będą po meczu w Monako jako równie zadowoleni, co prezes PKOL-u Piesiewicz po wizycie w Monako.
3: Jakby sobie porobił takie zdjęcia w łóżku jak Piesiewicz, to znaczy, że jest okej. Okay, tak.
2: Tak, tego życzymy górnikom naszym.
4: Nie
2: tak.
4: Mamy serwisu piernikowego.
2: Ojoj.
3: Ale życzymy wygranej czy zegarków?
2: No, raczej wygranej, tak.
3: 1-0
2: te zegarki
3: daje,
2: potem się mogą odbić czkawką.
3: Nie
2: w późniejszym
3: daje.
2: Czasie.
3: Dobrze.
4: Czy ty coś wiesz o piernikach?
2: Nic nie wiem o piernikach. To znaczy wiem tyle, że żużlowcy nadal jeżdżą, ale o żużlu mówiłem w poniedziałek, więc tu jesteśmy rozgrzeszeni, a inne pierniki się pewnie przygotowują do sezonu.
3: Ja jadłem wczoraj katarzynkę jedną, także...
4: To może o piernikach za tydzień.
3: Malinową chyba. Nie, albo jakąś truskawkową.
4: Panie Włodzimierzu, mamy nadzieję, że pan się nie urlopuje.
3: No niech się urlopuje, no dlaczego nie? No.
2: To najlepszy moment na urlop.
3: Pan Weźmierzu, i niech pan
2: przed rozpoczęciem rozgrywek.
1: Kuba jeszcze z jednego dobrze nie wrócił, tak, ale już marzy
3: o kolejnym. Niech pan pomyśli o zmianie pracy. No.
2: A już w Toruniu to w ogóle bym odpoczął także, ho, ho.
1: No, no tak, polecajki tam, mieliśmy, jeżeli chodzi
3: oczywiście, o tam wody termalne, to jest pierwsze na świecie źródła termalne gorące, które są zimne. To jest bardzo fajne miejsce.
2: No i te pierniki.
1: No, no i te pierniki. Kubusiu, bardzo ci dziękujemy.
3: Bardzo
2: dziękuję.
3: Ja teraz już wiem, dlaczego tu nie ćwiczysz na drabinkach, bo drabinki zostały zdemontowane do nowej siedziby radia.
2: Także, no, dwa razy tyle drabinek
1: będzie. No i wszystko wydałeś.
2: Nawet piłka lekarska się znajdzie.
1: Nikt nie zapytał z państwa, dlaczego Kuba dzisiaj nie ćwiczy. Bo pomyśleli
3: nie,
1: państwo,
3: powiedziałem, że taktykę rozpracowuję. No to...
2: Wiesz. Rozpisuję plan od października, tak, ćwiczenia.
3: Teraz jest w okresie przygotowawczym.
1: Ale myślicie, że będzie miejsce, żeby te drabinki zamontować?
3: Oczywiście,
1: w nowym
3: widziałem gdzie.
2: Znaczy jedno jest pewne, na pewno da się tam pobiec na 60 metrów sprintem. Mhm. Prawda, Kseniu?
3: Jeden płotek wchodzi też tam.
1: Zadbamy o to, żeby nasz pokój był blisko studia. Chyba, że matka nadredaktorka z drugą matką nadredaktorką zdecydują inaczej.
3: Że bliżej łazienki.
1: I że potrzebny nam jest sprint.
2: No właśnie, byle bez płotków.
3: Dobrze, Jakub Jędras, ostra gra, raczej tak bez ostrości, ale wchodzimy delikatnie, bo się będzie działo tej jesieni na pewno dużo.
2: Dziękuję pięknie.
1: No to my w oczekiwaniu na rudą papugę wrócimy. O właśnie, Kubusiu, jak wyprawki szkolne?
2: Czy skompletowane?
3: No wiesz, Ksenia, naprawdę okrutna
2: no tak,
3: jesteś.
2: No. To, że tak powiem, na razie przeglądam, co z zeszłego roku zostało jeszcze. Uh-huh. Wiesz, okay. Te kleje, farby. Tam,
3: a plecaki?
2: Tak dalej. Plecaki, tak.
1: A złapałeś się za głowę, jeżeli chodzi o wydatki?
2: No to się złapię dopiero.
1: A, dopiero się złapiesz. No
2: dziękuję za przypomnienie.
1: Bardzo proszę, bo my właśnie o tym z mecenas Anitą Swachą już za chwilę porozmawiamy, ile kosztuje wyprawka szkolna i czy właściwie można ją policzyć, że jest to, mieści się w budżecie alimentacyjnym, czy jest to super ekstra wydatek, tak, którym rodzice jednak powinni się do spółki podzielić. No i czy te 300 plus wystarczy?
3: Zależy na co?
2: Nie wystarczy.
1: Nie wystarczy. Kuba już twierdzi, że nie wystarczy. No dobrze, no to porozmawiamy. Ciąg dalszy nastąpi. Za chwilę.

0: 8.48, mecenas Anita Swacha informuje, że jest w drodze, chociaż coś tam chyba na moście Siekierkowskim się wydarzyło, więc lekkie opóźnienie, ale mamy nadzieję, że pani mecenas...
1: Losowy powrót z wakacji.
0: Tak, zdąży. No właśnie, mówiłam, że rowerem taniej, ale wygląda na to, że czasem może być szybciej w Warszawie, czasem na pewno. 224-280-280, proszę się nie martwić, Wiktoria Wichrowska cały czas wsłuchuje się w to, co państwo do nas mówią. My także.
2: Rana było trochę zamieszania, więc nie dzwoniłem, ale teraz słuchajcie, mam dla was strasznie stary, drewniany kawał, który powinien pogodzić dzisiejszych prowadzących wspaniałych i Klaudiusza Słezaka o rowerzyście. Po czym poznać wesołego rowerzystę? Proszę państwa, po komarach na zębach.
1: No nie mówiłem, że osłonka na zęby jest niezbędna, przecież to jest oczywista sytuacja, że tak jest.
0: To już chyba kiedyś ktoś zdążył powiedzieć, tak mi się wydaje, że pojawiło się coś takiego, chociaż najczęściej jednak pojawiają się wycieraczki na okularach, że jeszcze to się powinno
1: montować. Słuchaj, to co w Tour de Slezach się dzieje, jeżeli chodzi o przyrządowanie, to naprawdę przychodzi ludzkie pojęcie, ale ponieważ ludzkie pojęcie sobie poszło, to przyszła mecenas Anita Swacha i teraz będziemy zaraz o tym rozmawiać.
3: Ruda papuga.
0: Co do sekundy niemalże. Pani mecenas, dzień dobry.
4: Dzień dobry,
1: witamy.
4: Dzień dobry, witam.
0: Trzy oddechy głębsze. Pani mecenas jest już razem z nami. I 1 września, coraz bliżej, już w przyszłym tygodniu, więc pewnie w wielu domach trwa kompletowanie szkolnej wyprawki. No to wyobraźmy sobie taki dialog, pani mecenas, na początek. Jedno z rodziców wysyła zdjęcie rachunku za buty, dres, plecak, piórnik, zeszyty, co tam jeszcze byśmy sobie nie wyobrazili. Przybory na plastykę podobno najdroższe,
1: Drugie
0: odpisuje: przecież płacę alimenty, poza tym masz 300+, czego jeszcze chcesz ode mnie? No i kto w takim sporze ma rację z punktu widzenia prawa?
4: Och, never ending story. Za każdym razem ta sama historia, proszę państwa, co roku ta sama dyskusja na temat tego, no jak to 300+ ci nie wystarcza? Przecież ja płacę alimenty, to nie umiesz zarządzać finansami, tak? No nie jest to takie proste niestety, dlatego że to 300+, słynne, sławetne, nie rozciąga się, nie jest elastyczne i nie pomieści całej wyprawki. Statystyki za zeszły rok sprawdzałam, to średni wydatek na dziecko, bez względu na to, czy szkoła podstawowa, czy średnia, to jest około 620 zł na samą wyprawkę, bardzo skromnie, bez odzieży, tak? Także proszę państwa, my musimy mieć świadomość tego, że 300 zł to jest oczywiście jakaś tylko część, bo w przypadku, gdy tak naprawdę kompletujemy wyprawkę dla dziecka w szkole podstawowej, owszem, podręczniki są bezpłatne, ale poza podręcznikami językowymi, które kosztują, no przynajmniej około 100 zł z ćwiczeniami pewnie, tak?
1: I buty by się przydały na nogę, żeby dojść, a nie bosą.
4: Oczywiście. Strój na WF, tak? Który
1: przykład,
4: jest tak naprawdę przy dzieciach małych, to jest taka różnica między liceum a podstawówką jest taka, że w liceum są droższe książki, ale już nie trzeba tak często tego zmieniać, tej odzieży, bo te dzieci już tak nie rosną. Natomiast wzrost dziecka w podstawówce rok do roku to jest przepaść. I te stroje na WF tak zwany, to jest zawsze koszt bardzo duży. Oczywiście możemy to kupić w dyskoncie, oczywiście możemy to kupić w jakimś wielopaku i próbować to jakoś rozłożyć na miesiące, ale wciąż to nie jest 300 zł. I co wtedy robimy? No przede wszystkim są dwie szkoły. My za każdym razem mówimy tak, słuchajcie państwo, albo zrobicie to tak, że jakiś pakiet, taką pewną pulę pieniędzy, środków uwzględnicie w alimentach. Powiedzmy, niech to będzie średnio 50 do 100 zł miesięcznie, średnio miesięcznie i tam gdzieś sobie te plastyki...
1: Ale z podtekstem, że to idzie na wyprawkę.
4: Oczywiście. I gdzieś te plastyczne akcesoria, te WF-owe i tak dalej się zmieszczą. Albo ustalcie sobie w porozumieniu rodzicielskim, że raz do roku dodatkowo będzie to koszt taki. Tak samo jest jak z wakacjami. Są dwie szkoły. Albo zaszywamy to w alimentach i ta osoba, która dostaje alimenty, odkłada na te wakacyjne wydatki. Albo rzeczywiście jest tak, że dodatkowo to finansujemy.
1: Ale to musi być w tym porozumieniu alimentacyjnym, czy to jest umowa, czy...
4: Proszę państwa, w wyroku sądowym, jeżeli idziemy do sądu i są, że tak powiem, wskazane alimenty, to tam musi być kwota konstans i tylko kwota alimentów. Tam nie ma dodatkowych kwot, tak? Dlatego bezpieczniej jest oczywiście, jeżeli zaszyjemy to w alimenty, bo to po to jest pójdzie pewne. W razie czego komornik, jeżeli nie będzie płacone. To, co jest w porozumieniu, już jest mniej, że tak powiem, egzekwowalne, chyba że zawrzemy taką ugodę w sądzie, tak, z takimi odpowiednimi zapisami, że wyprawka do kwoty takiej.
1: Aneksik taki.
4: Quasi aneksik.
0: A gdzie się kończą, pani mecenas, podstawowe koszty życia, a zaczynają legendarne wydatki ekstra? Kto decyduje, czy na przykład, nie wiem, aparat ortodontyczny albo wycieczka szkolna, to są jeszcze alimenty, a co już, na co już trzeba się zrzucić osobno?
4: No i tutaj zaczyna się historia, o której i dyskusja od lasa do sasa, że tak powiem, bo każdy uważa co innego. To wszystko zależy od tego, o czym za każdym razem mówimy, od poziomu życia rodziny i dotychczasowego standardu, w jakim dziecko było wychowywane. Jeżeli dziecko, słuchajcie, trenuje taniec towarzyski od 5 roku życia i co roku sukienka turniejowa kosztuje 5 czy 7 tysięcy.
1: I buty.
4: To buty turniejowe, tak, 500, to jak rodzice się rozstają, to nadal jest usprawiedliwiony koszt. I nie ma tu legendy, że trzeba na te stroje wydawać, tak? Bo to była decyzja i jak po 4-5 latach rodzice się rozstają, to nadal to będzie usprawiedliwiony koszt. Jeżeli dziecko takich kosztów nie ma...
1: Płaci?
4: Oczywiście płacą po połowie, albo w tym stosunku, w zależności od tego, jak będzie podział alimentów. Natomiast to jest koszt usprawiedliwiony i przerzucony na rodziców. To nie ma tak, że sobie rodzice nagle... I wtedy, jeżeli jest rzeczywiście taki koszt jednorazowy, na przykład korki. No my mówimy o wyprawce i o stroju na WF. A co jeżeli mój syn chodzi na piłkę? To korki takie,
1: czy
4: halówki,
1: tego,
4: czy cokolwiek, to słuchajcie, to nie jest 30 zł. Ja oczywiście, burza w social mediach jest zawsze w takich okolicach i komentarze pod tytułem, no za 300 zł nie wystarczy na wyprawkę, to wy chcecie plecak Balenciagi tym dzieciom kupować? Nie, proszę państwa, to jest bardzo prosta rzecz. Ja zawsze mówię, te spory czasami wynikają z bardzo prostej przyczyny. Pójdź tato jeden z drugim do... nawet marketu i zobacz, ile kosztuje plecak.
1: Bądź mamo.
4: Tak, przez chwilę. Bądź mamo, oczywiście, nie, absolutnie tak. To są obydwoje rodzice, są zobligowani do tego, dlatego że my czasami nie mamy świadomości tego, że zwykły piórnik, zeszyt i tak dalej kosztuje. I mało tego, ja proszę państwa, nie mam dla was dobrej wiadomości.
1: Dla nas, jeżeli czy dla państwa?
4: Dla wszystkich nas, rodziców.
1: Uwaga.
4: Jeżeli wam się wydaje, że podstawówka jest droga, że liceum kosztuje... To wyprawka studenta, to jest dopiero challenge. Nie chcę was straszyć, ale jestem na bieżąco, w związku z tym to są nasze dzieci, my się niestety musimy z tym liczyć.
0: A właśnie, pani mecenas, bo często na stole leży wyrok sprzed na przykład kilku lat, kiedy dziecko nosiło jeszcze pieluchy, a teraz na przykład idzie do podstawówki albo odwrotnie, tak? Chodziło do podstawówki, a teraz zaczyna już
1: pieluchy.
0: No nie w tą stronę. Po czym poznać ten krytyczny moment, w którym dotychczasowa kwota po prostu jest śmieszna w zderzeniu z rzeczywistością? I czy sam fakt, że dziecko urosło, to już jest dla sądu powód do tego, żeby podnieść ten limit alimentacyjny? Oczywiście na wniosek rodzica, bo zakładam, że najpierw musi się taki pojawić.
4: Ktoś się musi zgłosić z tym żądaniem. Automatów nie ma, bo może się okazać, że owszem, dziecko urosło, ceny wzrosły, przy czym inflacja dotyczy i zobowiązanego, i uprawnionego, więc to nie jest jedna podstawa, żeby podnosić alimenty, ale jest inny problem. Proszę państwa, patrzcie na swoje wyroki i na koszty, które były uwzględniane przy poprzednim orzekaniu. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, owszem, moja córka, mój syn urósł, ale moja córka, mój syn poszedł do państwowej podstawówki, a płaciliśmy wcześniej 2,5 tysiąca za prywatne przedszkole. I nagle się okaże, że my chcemy podnieść alimenty, bo on urósł, a pojawia się powództwo wzajemne o obniżenie, bo nie ma tego grubego kosztu czesnego do przedszkola, który powoduje, że tak naprawdę koszty spadają i możemy się tutaj zderzyć. Idziemy po podwyżkę, wychodzimy z obniżonymi.
1: No właśnie, pani mecenas, jest jakiś ogólnie przyjęty taryfikator, nie wiem, że dziecko do któregoś roku życia to w jakimś przedziale, czy...
4: A to nie miały być nasze tablice? Co to się wzięło
1: no
4: i wywróciły?
1: Być, nie? No właśnie.
4: Ale ich nie ma. Nie ma taryfikatora. Nie ma też, słuchajcie, bardzo często się spotykam. Proszę, pani mecenas, czy musi minąć 24 czy 36 miesięcy, żeby mogła iść podnieść alimenty? Proszę państwa, nie czas, nie okres, a rzeczywista zmiana stosunków, czyli usprawiedliwionych kosztów. Nie dajcie się, że tak powiem, powstrzymywać, jeżeli jest taka konieczność, tylko rozsądnie podejdźcie do tematu i bardzo jest istotne, żeby zderzyć to z ostatnim stanem orzekania. Czyli co było brane pod uwagę, jeśli chodzi o koszty przy ostatnim orzekaniu.
1: I dobro dziecka, a nie żeby dokopać...
4: Broń Boże, ja w ogóle nie rozumiem, prawda? Wiecie państwo, tej narracji wojny damsko-męskiej, bo to jest po prostu niewyobrażalne. Tu nie ma i nie jest ideą alimentów pognębienie drugiego rodzica, tylko nakarmienie waszego dziecka i tego, żeby ta mama... Bo wiecie, to się sprowadza trochę do tego, że my oczywiście mówimy tak, no super tata, bo się dokłada 50% i naprawdę chwała tym ojcom, ale to jest tak jakby obowiązek, bo mamy się nikt nie pyta, czy ty się mamo dołożysz i kupisz te zeszyty, no bo ktoś je kupić musi, ewentualnie babcia wyjdzie. Ale
1: 80% ucieka od alimentów. Tak. Dobrze, panie Sanders, a do którego roku dziecka, życia jest wyprawka uznawana, że trzeba tą wyprawkę robić?
4: Trochę tak, oczywiście trochę prześmiewczo z tymi studentami, natomiast wtedy ten student może nas pozwać, jeżeli są usprawiedliwione koszty rozpoczęcia studiów, czyli opłata za czesne, urządzenie w akademiku również nas o to może ścigać, kolokwialnie mówiąc.
1: Jak przekroczy 18 lat, to już wtedy
4: tak, to
1: jest...
4: Tak, wtedy sam. Wtedy nie mama, nie tata, tylko samo dziecko występuje w tym temacie.
1: A do którego roku?
4: No tak długo, jak się będzie uczyć i będzie to usprawiedliwione, tak? Czyli tak naprawdę do uzyskania tej wędki, czyli tego naszego, o czym rozmawialiśmy, samodzielności finansowej.
1: Czyli 45 może być koniec studiowania.
4: To tylko we Włoszech.
0: Ale się założył optymistyczny scenariusz. Mecenas Anita Swachowska.
1: Bardzo dziękujemy, pani mecenas. Ruda Papuga musi odlecieć, ale przyleci za tydzień.
4: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. 200 milionów euro, czyli około miliarda złotych kary dla Mety chce minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Szef resortu skierował do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie właściciela Facebooka i Instagrama. Chodzi o brak skutecznej kontroli nad szkodliwymi reklamami i treściami pojawiającymi się na platformach. Gawkowski wcześniej domagał się od Mety wyjaśnień w sprawie przestrzegania unijnych przepisów, ale odpowiedź koncernu uznał za niesatysfakcjonującą. Posłuchajmy, co na ten temat mówił wicepremier w rozmowie na antenie TVN24.
1: Będzie czas, który pokaże, że polskie państwo przestaje stać i mówić, czekamy, co zrobi Meta. Ja powiem, dlaczego też nie mamy dzisiaj mocnych argumentów. Wie pani dlaczego? Bo tą ustawę o bezpiecznym internecie zawetował prezydent. To jest kolejna ustawa zawetowana przez prezydenta. Mówił, że to cenzura, a to było bezpieczeństwo w internecie, koniec z nielegalnymi treściami, walka z dezinformacją, z patostreamem, to było bezpieczeństwo dzieci i koniec ze skamami. Dobrze. I kto ją zawetował? Prezydent Nawrocki. Pamiętajmy o tym.
0: Minister podkreślał również, że platformy cyfrowe muszą ponosić odpowiedzialność za publikowane treści. Teraz sprawą ma zająć się Komisja Europejska, która zdecyduje o wszczęciu postępowania i ewentualnej karze. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Zmiany obejmą zarówno szkolne stołówki, jak i sklepiki oraz automaty z żywnością. Z oferty mają zniknąć m.in. produkty zawierające substancje słodzące, a limity cukru w części produktów zostaną obniżone, mówi dr Anna Liber z Instytutu Matki i Dziecka.
2: Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych. Często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, bo nie wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, napki, sałatki.
0: W stołówkach pojawi się również więcej posiłków roślinnych. Nowe zasady mają pomóc dzieciom w kształtowaniu zdrowszych nawyków żywieniowych. To ważne, bo nadmierną masę ciała ma około 1/3 polskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Po pożarze 17-wiecznego kościoła świętego Mikołaja w sanockim skansenie pojawiła się szansa na jego odbudowę. Świątynia spłonęła wraz z cennym wyposażeniem, m.in. z 300-letnimi organami. Pomoc zaoferowali specjaliści z Bostonu, którzy pracowali przy odbudowie katedry Notre Dame. Chcą sprowadzić do Sanoka cieśli i stolarzy z całego świata po to, by odtworzyć kościół tradycyjnymi metodami. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Pogodowy plan na czwartek jest prosty, dużo słońca, mało chmur i temperatura, która przypomina, że sierpień wciąż trwa. W centrum około 24, na południu i zachodzie 26-27, nieco chłodniej na północnym wschodzie około 21. Synoptycy piszą trochę mniej idealnie, ale właściwie dlaczego? Bo na Podlasiu i wschodzie Lubelszczyzny może słabo i przelotnie popadać, a jak niektórzy lubią deszcz, to będzie wręcz idealnie. Wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Więc z tymi komarami to dzisiaj, czy też innymi stworzeniami, problemu na rowerze być nie powinno. A noc z czwartku na piątek spokojna. Nad ranem chłodno, bo zaledwie 8-9 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, 13 w centrum, 16 na zachodzie. Czyli letni dzień, a noc przypomina, że wrzesień stoi tuż za rogiem.
5: Ja bym tak nie szalał, naprawdę. To jeszcze kalendarzowe lato jeszcze trwa, a poza tym ilość...
4: I trwać będzie.
5: I ma trwać,
4: trwa mać.
5: Natomiast ilość tych insektów nie zależy od ilości insektów, tylko rozwartości paszczy. Dobra, jest tak. Ostatni na dzisiaj przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących z temperaturą na teraz. Rabka Zdrój 16, Wapienne 16, Busko Zdrój 17, w Czaplinku 16, w Nałęczowie 17, w Augustowie 16, w Jastrzębie Zdroju 17, Świnoujście, jak to na południu Szwecji, 17 absolutnie, Wysowa Zdrój 16, w Polańczyku 16, Dębogórze szaleje 17 i głównie słońce, Polanica, Lądek 16, Kosakowo 17, Jazgarzewszczyzna, no, pod kołdrą 37 już jest, ale na zewnątrz 16 niestety. Kołobrzeg dzielnie walczy 16, w Hamburgu, o pięknie, to nie u nas. Dobra, zdjęli kabriolety. Święta Katarzyna koło Wrocławia, czy pod Wrocławiem, albo Wrocław obok Świętej Katarzyny 17, Suwałki 16 i jeszcze mamy Sopot 17, i Strzegom 16, Gdynia 17 i specjalnie dla Jakuba Jędrasa w Budżibie szaleństwo, 30 stopni zostało przekroczone, ale to też nie u nas.
4: A ja z tą rozwartością paszczy bym nie przesadzała, mój drogi, bo nic się nie zatrzyma.
5: To zależy, jak rozewrzesz.

0: 7 minut po godzinie 9.
1: I kolejny brother był, wiesz, teraz. Wallace. Dużo braci dzisiaj. Zaczęliśmy od Blues Brothers.
0: Tak, to możesz przypomnieć, bo faktycznie nie wszyscy nas słuchali od 6 rano.
1: No właśnie, bo tak, po depeszy to wiemy, że są po 8, ale teraz, no...
0: A czy ty to już ustaliłeś?
1: Nie,
0: z Patrykiem,
1: ale Patryk absolutnie, on nas czuje, słuchaj. I już trzeci raz nam się zdarzyło, a w zasadzie, tak, trzeci
0: każdą
1: w ogóle.
0: Każdą częścią swojego ciała nas czuje.
1: Że drugim, trzecim utworem po godzinie 6 jest The Blues Brothers, a jak wiemy, w Blues Brothers grało mnóstwo ludzi, nie tylko Jack i ten drugi. Także naprawdę to jest super sprawa. No i teraz będzie brother Wallace. Mogą być jeszcze siostry, sisters, ale na razie sami bracia jadą.

0: 8 minut po godzinie 9. Jak ten czas dzisiaj nam szybciutko leci. No to chyba powinniśmy Państwu powiedzieć, że w tej godzinie za chwilę właściwie porozmawiamy o tym, czy sztuczna inteligencja powinna tworzyć programy za publiczne pieniądze. Bo wyobraź sobie, że w Norwegii wybuchł potężny skandal wokół nowej serii dokumentalnej o dziedzictwie UNESCO. Powód? Już w 13 sekundzie pierwszego odcinka twórcy wideo użyli wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, jak rozumiem, bota. Reżyser broni się cięciem kosztów, ale norwescy artyści grzmią w mediach o zdradzie i siarczystym policzku dla branży. No to jak ta skandynawska awantura ma się też do polskich raportów i o gorącej dyskusji
1: o etyce. Ta sama sytuacja, tylko nie o filmowych.
0: AI w naszych mediach. No za chwilę oczywiście będzie opowiadał Jan Janczy.

0: A teraz były siostry Sisters, a w zasadzie Asha Puri.
1: A to Sejs... pierwsze, co się pojawiło, no? Zanim jeszcze włączono ci mikrofon, to no właśnie.
0: No właśnie, ale ja to właśnie, no właśnie mówiłem do was, a później resztę. Teraz jest mój ulubiony punkt programu, czyli Jan Janczy.
1: Janek już się rumieni. To wiesz, musisz się przyzwyczaić.
0: Przyzwyczaić, Janek, bo wiesz, jestem w dużej grupie odbiorców, patronów i nie tylko słuchaczy i słuchaczek, które po prostu uwielbiają twoje, pojawiają się w poranku czwartkowym, także witamy cię serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry. Ja no też i... was bardzo serdecznie oczywiście.
0: Kurde, i co tam się dzieje? Źle się dzieje w państwie norweskim?
2: A czy tam się dobrze działo kiedyś? Oczywiście złośliwość moja drobna, ale...
0: No, to bo ty jesteś tym jednak team duński, rozumiem.
2: Nie, oj, ja wypluj
0: szwedzki?
2: To. Team szwedzki, oczywiście,
0: dobrze,
2: że tak.
0: Całe szczęście.
2: Jako szwedysty nauczono mnie ostrożnego podejścia zarówno do Danii, jak i do Norwegii.
1: Sztuczna także... inteligencja rozrabia, nie tylko u nas.
2: No tak, jest. Tak.
0: Ale jak słychać, była inteligencja też prawdziwa rozrabia.
2: A sztuczna się żywi prawdziwą, tak, i o tym też, też porozmawiamy. Chodzi, no faktycznie sprawa jest, nie wiem, czy można to porównać do tej awantury, którą mamy w Polsce, ale na pewno jest i jakoś bulwersująca i
0: kopanie pobudzająca. Sztuczna inteligencja jest podobna, a tak, obszary są różne.
2: Tak, i pobudzająca bardzo przede wszystkim środowiska, których to dotyczy, czyli środowiska twórcze, bo chodzi o taki program telewizyjny, który miał teraz niedawno swoją premierę. To będzie 8 odcinków. Na razie ukazały się 2. Program ma tytuł Nasze Światowe Dziedzictwo. I produkuje to, właściwie emituje telewizja publiczna w koprodukcji z podmiotami zewnętrznymi. No i jak tytuł wskazuje, ta seria dokumentalna to jest 8 programów o tych obiektach z listy dziedzictwa UNESCO, które są w Norwegii. No i tak dla przykładu pierwszy odcinek już mamy, on dotyczy miasta Røros, to jest takie miasto górnicze i kopalnia miedzi. Drugi odcinek z kolei poświęcony kościołowi klepkowemu w Urnes. To jest najstarszy w Norwegii kościół klepkowy, czy też słupowy, jak się czasem mówi. 1130 rok, jak sprawdziłem, ale cały czas stoi. No więc w teorii pomysł jest świetny. No, powinien budzić jakąś dyskusję. To jest zresztą też fajnie zobaczyć coś takiego, dowiedzieć się czegoś o swoim kraju, bo być może nie każdy wie aż tak dużo na temat tych miejsc, tych obiektów z listy UNESCO. No i faktycznie jest głośno o tym programie. Tylko, że z trochę innych powodów niż podejrzewam i telewizja, i twórcy by chcieli. Dlatego, że już w pierwszym, o co chodzi w ogóle, już w pierwszym odcinku i to tak naprawdę w fatalnym momencie, bo jeszcze nie jesteśmy minutę w programie, to jest jakaś tam 30-40 sekunda, pojawia się taki obraz, który jest wprowadzeniem do tego odcinka, do tego programu. On przedstawia jakiegoś wędrowca w krajobrazie górskim. To jest starszy mężczyzna, który w dłoniach obraca coś takiego. To wygląda jak kamień, ale można podejrzewać, że to jest ruda, jakaś miedzi zapewne, biorąc pod uwagę tematykę tego odcinka. No i w porządku, tylko problem polega na tym, że ten klip, on jest taki coś podejrzany trochę, to znaczy te ostre krawędzie, barwy, okej, okay, to jest takie czarno-białe, więc może tutaj kolorystyce nie ma się co przyglądać, ale jest ten kamień, on tak obraca go jakoś nienaturalnie w tych palcach, no i okej, telewizja się przyznaje, że to jest, bo jest taka adnotacja w rogu ekranu, wygenerowane właśnie przez sztuczną inteligencję. I ten klip nie trwa długo, bo to jest paręnaście sekund dosłownie, no ale to paręnaście sekund wystarczyło, żeby...
0: Postawiło na nogi.
2: Postawiło na nogi, tak, przede wszystkim osoby związane z, no właśnie, tą branżą tak zwaną kreatywną, czyli animatorami. Dlaczego postawiło na nogi? Z kilku powodów, to znaczy po pierwsze, myślę, że awantura byłaby mniejsza jednak, gdyby to nie była telewizja publiczna. A tak się składa, że oczywiście telewizja publiczna, czyli NRK, jak to się w Norwegii nazywa, ona ma oczywiście pewne swoje powinności, które są definiowane przez różnego rodzaju zapisy prawne, w jaki sposób powinna przysługiwać się tej roli kulturotwórczej i pełnić rolę, funkcje społeczne. No i tak się składa, że właśnie w tym dokumencie, który ma nawet swoją nazwę, NRK Plakaten, jest taki zapis, który... I to sobie spisałem nawet dokładnie, który definiuje rolę tejże właśnie i telewizji, i radia publicznego w taki sposób, że powinna promować norweską kulturę poprzez twórczość wielu różnych norweskich artystów oraz stymulować norweskie środowiska twórcze. No i teraz pytanie, na które my znamy odpowiedź, ale postawmy je. Czy takie użycie sztucznej inteligencji generatywnej, no, wspiera te środowiska twórcze? chyba nie bardzo.
0: Jeżeli jakiś twórca to zrobił, to czemu nie?
2: Oczywiście, pod warunkiem, bo że założymy, że sprzedało się 20 parę, 30 parę, coś takiego.
0: A tutaj cała było kilkanaście sekund.
2: Kilkanaście sekund. I trzeba też powiedzieć otwarcie, że oczywiście telewizja wypowiedziała się na ten temat i zła wiadomość jest taka, że będzie tego więcej, to znaczy w tym ośmioodcinkowym... No właśnie, niestety nie. W tym ośmioodcinkowym, w tej ośmioodcinkowej serii, która łącznie tam będzie trwała około 4 godzin sumarycznie, 92 sekundy mają materiału powstać, czy powstały już z wykorzystaniem tejże właśnie
0: na sztucznej inteligencji.
2: Na 4 godziny, tak. No. 92 sekundy.
1: Bo taniej?
2: Bo taniej, tak. Mm-hmm. To znaczy...
0: A może nie ma rudy już prawdziwej i ciężko ją pokazać?
2: Nie ma z czego. No tak. Też możliwe, możliwe. Może się aktorowi nie chciało przyjechać na plan.
0: A nie, nie, no to wtedy już też skandal.
1: Nie, no jednak obstawiałabym koszty, nie? Żeby się wiązało z jakimś...
2: Tak, a,
0: uruchomienia tak, kopalni z powrotem, czy coś. No,
2: poważnie, poważnie mówiąc, to są koszty. To znaczy osoby związane z tym przedsiębiorstwem produkcyjnym, taki jeden człowiek się wypowiadał w mediach, który no przyjął też to, że jakby ta krytyka się pojawiła, że zasadniczym problemem realizacji tego rodzaju programów telewizyjnych, nie tylko telewizyjnych, ale w ogóle tego rodzaju audycji dokumentalnych jest to, że od 20 lat w zasadzie nie zmieniły się budżety na nie, a koszty wzrosły.
0: No raczej.
2: Oczywiście, więc taniej jest, i to jest bardzo brutalne, no, to jest taki rachunek finansowy, taniej jest po prostu wziąć sobie jakiś model właśnie sztucznej inteligencji, który w miarę możliwości no nie będzie tym najtańszym, to znaczy
0: darmowym,
2: że,
0: tak.
2: Darmowym, że tam wiatr wieje w jedną stronę, a włosy w drugą się obracają na przykład, bo to jednak wstyd. I taniej jest to wykorzystać, wygenerować, już oznaczyć nawet, że jest to właśnie stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji.
0: Niż plan zdjęciowy.
2: Niż plan zdjęciowy, niż animatorzy, no jasne, niż tak. Ilustratorzy, prawda, aktor, stroje. Dla takiej właśnie wstawki, która trwa sekund, kilkanaście, kilkadziesiąt.
1: Ale rozumiem, że chodzi w tym wszystkim o to, żeby nie zagubić tej autentyczności. I o to walczą twórcy, tak. Jeżeli chodzi o publiczne media.
2: Tak, i też no, pamiętajmy o miejscach pracy, które akurat w tej branży, czyli właśnie animacja, ilustracja, tworzenie takich wstawek, no, można sobie wyobrazić, że to będzie dosyć proste do, nie wiem, czy zastąpienia, może nie zastąpienia, ale jakiegoś takiego naprawdę wielu elementów tej pracy, no właśnie podmienienia sztuczną inteligencją.
1: No tak, no bo jak zastąpimy raz, no to gdzieś będzie no ta to pokusa, się tworzy żeby właśnie, następnym tak, razem też ją wykorzystać.
2: I to jest jedno z takich zastrzeżeń, właściwie obaw, które są w tym momencie. To znaczy, że to się pojawiło, pokazało właśnie w telewizji publicznej, w sumie w też ważnym programie.
0: Janko, jaki jest diabeł po norwesku? Słowo diabeł.
2: Diabeł. Oj, widzisz, no i tutaj dobrze pytasz. Po szwedzku to jest jewlen.
0: A dobrze, po to ja będę takim jewlem, ale norweskim. A czy w tej dyskusji, która się tam przetacza, bo to jest dla mnie bardzo ważna sytuacja, jest też taka mowa o tym, że trochę się nie da uciec od tego narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, bo ona na razie, ja się zgadzam i to, to jest prawda. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to jest w błędzie. Jak się czegoś tam nie włoży z myśli ludzkiej, to nie ma czego
2: to
0: wyjąć.
2: Nic się nie wyjmie,
0: to na razie tak. Jest tak, jak to, ale narzędzie jest rozwijające. Czy to nie jest też tak, czy to o tym się mówi w Norwegii, bo u nas się zaczyna, chociaż wiesz, to u nas też tak to wygląda. Wiemy, że jedna pani doktor habilitowana straciła pracę właśnie przez sztuczną inteligencję. To mamy udokumentowane już pierwszą stratę pracy.
1: Właściwie jest pierwszym przypadkiem,
0: prawda? Coś takim dużym. Ale mówiąc zupełnie serio, że, czy to nie jest tak, że wiesz, tak jak kiedyś robotnicy zniszczyli maszynę parową, że im zabierze pracę, że z postępem nie ma co walczyć, tylko trzeba by go okiełznać i zrobić z tego narzędzie etyczne.
2: Tak, tak, jest taka dyskusja. Oczywiście, to znaczy są właściwie dwa obozy. To znaczy z jednej strony mamy tych właśnie, którzy mówią, że to absolutnie nie stymuluje norweskiego rynku pracy, no dla tych osób, które pracują właśnie z tego rodzaju produkcjami, że to jest wręcz kradzież, się mówi, no bo ta inteligencja, ona się karmi naszą inteligencją.
0: Oczywiście.
2: Ale z drugiej strony, no też mówi się o tym, że to jest właśnie narzędzie, z którego trzeba umiejętnie korzystać. Mało tego, w jaki sposób te kwestie są regulowane w Norwegii. Już w 2020 roku ukazał się taki dokument, właściwie to może bardziej strategia wykorzystania sztucznej inteligencji. To była taka strategia cała rządowa. Gdzie szereg był rozdziałów, punktów, które wskazują na te pozytywne skutki, efekty wykorzystywania właśnie sztucznej inteligencji jako narzędzia, ale takiego mądrego wykorzystywania, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na to, że są pewne problemy też z tym związane. Znaczy między innymi problemy natury etycznej. Związane też z jakością informacji, że my nie zawsze mamy pewność, czy ta informacja jest najwyższej możliwej jakości, tak no jest. Bo zostało to wyłowione jednak komputerowo. Także tak, jak najbardziej

0: AI Act, tą ustawę o sztucznej inteligencji, przyjmie. Żeby było zabawniej, to się miało wydarzyć teraz, dosłownie w sierpniu tego roku, natomiast z jakiegoś powodu te przepisy jeszcze muszą być dostosowane do warunków norweskich i to się najpewniej wydarzy za rok dopiero, to znaczy w sierpniu 2027 roku, tak się przynajmniej przewiduje, więc być może jak to będzie właśnie już tak prawnie uporządkowane i przygotowane też pod norweskie, powiedzmy, potrzeby, to trochę inna będzie rozmowa, bo wtedy będzie wiadomo, co jest jasne, co wolno, a przy czym może jednak nie.
1: Trochę telewizja pomogła chyba w podjęciu.
0: Trochę pomogła, no, trzeba im jednak oddać też pewną uczciwość, to znaczy to, że zostało to opisane jako wygenerowany fragment, no i też to, że jednak się nie zasłaniają żadnymi, powiedzmy, wymówkami, bo telewizja mówiła wprost.
1: Że nie sprawdzili, co zamieścili. Tak.
0: Wprost,
2: że to nie chcący, bez ich udziału. Tak.
0: W ogóle
1: przechodziła
0: nie wiemy,
1: sztuczna i się zamieściła.
0: Tak, że no po prostu budżet mamy taki, jaki budżet jest i jest on skromniejszy, no i niestety...
1: Ale na razie szaleństwa naprawdę nie ma. Na 4 godziny 90 tam parę sekund to nie jest...
0: No to jest niewiele.
1: Dobrze, tak. Janku, to rozumiem, że teraz posłuchamy czegoś, co nie wygenerowała sztuczna inteligencja, tylko
0: nie,
1: artysta.
0: Tak, bo to jest zespół, który już w ogóle nie istnieje. Znaczy nie gra razem. Powstał jeszcze w czasach przed
2: AI-owych. To mogą być
0: zakusy,
2: żeby...
0: No, no tak, żeby ich ożywić, prawda?
1: Ale utwór jest z tamtych czasów.
0: Utwór jest z tamtych czasów, tak. Z tych jeszcze dobrych, żeby było zabawniej. Zespół Witmalt Jarda wystąpił kiedyś w takim norweskim filmie Beatles. Jeśli wydaje się wam, że to był film o Beatlesach, to się grubo mylicie, bo on w ogóle był czymś innym. Natomiast Oslo, lata 60., ale tam Beatlesi też mieli swoją rolę, a zespół wystąpił w roli fikcyjnego zespołu tam, który już nie pamiętam, chyba Snowflakes się nazywał.
1: Tak. No i super. Jan Janczyk, jak zwykle przeciekawie. Dziękujemy ci, Janku, serdecznie i liczymy na więcej oczywiście.
2: Dzięki.
0: Mam nadzieję,
1: gramy.
0: Że mnie AI nie zastąpi.
1: Nie sztucznie.
2: Nie, nigdy.

0: No, ale trąby.
1: Pięknie, takie naprawdę w stylu trochę wabank zagrane.
0: Ale jeszcze wracając na chwilę do tego, o czym opowiadał nam Jan Janczy, to prawda, że sztuczna inteligencja potrafi tanio odtworzyć historię, ale zaufania widzów i szacunku branży to chyba sama nie wygeneruje. To tak na wypadek, gdyby się ktoś rozpędzał nieco w swoich poczynaniach.
1: Ja jestem, tutaj akurat jestem znaczy spokojny, niespokojny, bo jednak myśl ludzka i czucie i tak dalej jest ważniejsze. I naprawdę, jak czegoś nie włożymy do tak zwanej sztucznej inteligencji, to jej tam stąd nie wyjmiemy. Natomiast walka z tym nie ma żadnego sensu, dlatego że rośnie pokolenie, które w ogóle się w tym wychowuje. Tak jak kiedyś mówiłem tutaj państwu, że grupa do 14 roku życia w Stanach Zjednoczonych było badanie, nie używa słowa wygooglać, dlatego że nie używa Google'a w ogóle. Wszystko jest w sztucznej inteligencji. W związku z tym walka w ten sposób nie ma sensu. Tak, natomiast walka o twórców jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest myśl ludzka, to jest nasze czucie, nasze doświadczenie, nasz talent. Tego AI nie ma.
0: Mm-hmm. Tak samo nie ma talentu jeszcze, żeby wygenerować słodkiego oczkosia, więc dzisiaj...
1: Tak, jestem unplugged.
0: Tutaj. Za ile? Za 3-4 minuty,
1: tak
0: dosłownie.
1: Jest, tak jest.
0: Mm-hmm. Zamienimy się rolami.
1: Dobrze.

to jest ten moment, ten czas z kraju mlekiem, miodem i czasami krypciochą płynącym. Kawiarenkę Słodkie Oczkość czas otworzyć. W zasadzie słodko-gorzko powinno być, ale ponieważ różne rzeczy się dzieją w przestrzeni publicznej i myślę, że ostatni tydzień obfitował różnymi grami. Grami, zabawami politycznymi, czyli tam, nie wiem, kto kogo berkiem, tak, kto kogo goni, w Chińczyka ktoś też grał, też oczywiście w różne inne rzeczy, ale są w życiu rzeczy poważne, no, typu wojna, inflacja, bezpieczeństwo państwa, podatki, przyszłość dzieci, cena masła, ale jest też czasem polityka. Ja nie wiem, że nie jest poważna, ale to oczywiście polityka od dawna udowadnia, że demokracja jest wprawdzie systemem poważnym, ale obsługują ludzie, którzy w przerwie między jednym kryzysem a drugim najwyraźniej bawią się w berka. Zasady są proste. Jeden goni, drugi ucieka. Trzeci twierdzi, że wcale nie ucieka, tylko realizuje strategię mobilności. A czwarty stoi na ławce i krzyczy: baza, baza, mnie nie wolno, mam immunitet. I tak to właśnie wygląda. I to oczywiście od Kaukazu przez Ural, aż na Pirenejach skończywszy. A piąty jeszcze, który wczoraj był berkiem, dziś jest komentatorem. I z powagą tłumaczy w telewizji, że od początku wiedział, kto powinien gonić. I tak wygląda życie polityczne. I ja bym te gry przejrzał. No, oczywiście gra pierwsza, berek sejmowy, to jest najprostszy berek, jaki jest, bo berek polityczny jest bardziej skomplikowany od zwykłego. Tutaj wszyscy są jednocześnie berkiem i to jest dosyć trudne do zrozumienia. Rząd goni opozycję, opozycja goni rząd, prezydent goni ustawę, ustawa goni podpis, komisja goni świadka, a świadek goni samolot. A wyborca goni sens. I nikogo nikt nie może złapać. Najbardziej widowiskowa jest jednak chwila, kiedy polityk, który przez pół roku wołał: ja go dopadnę, ja go rozliczę, ja mu pokażę, po zmianie układu politycznego nagle staje się filozofem. I mówi: proszę państwa, polityka nie może polegać na zemście. Oczywiście, zwłaszcza kiedy zemsta zaczyna mieć własny numer telefonu. Wtedy nagle należy się pojednać. Najlepiej w luksusowym hotelu, przy kawie, na koszt podatnika. Ale gra druga, sam sobie to zrobiłem, gra druga. Wchowanego. Bardzo lubię taką grę. To jest jedna z najstarszych gier politycznych. Dziennikarz pyta: panie ministrze, gdzie są pieniądze? Minister odpowiada: a dlaczego pan pyta tylko o pieniądze? Bo ich nie ma. To jest narracja i już go nie ma. Polityczne chowanie się odbywa się najczęściej pod parasolem. Za rzecznikiem prasowym, za komisją, za procedurą, za nie pamiętam, albo za zdaniem sprawdzę, ale wyjaśni to niezależna komisja. Niezależna komisja jest istotą niezwykle ciekawą. Nikt jej nigdy nie widział. Naprawdę, nikt nigdy nie widział niezależnej komisji. Ale wszyscy wiedzą, że pracuje. Trochę tak jak Yeti, tylko że Yeti nie bierze diet, nie? Dobrze, gra trzecia. No teraz bardzo popularna i bardzo rośnie szybko w krypcioszce też to wychodzi. Gorący kartofel. Czyli to jest gra dla ludzi o mocnych nerwach. Pojawia się problem, na przykład właśnie ten kryptowaluta, jakaś afera, nagranie, kolega, który poleciał na Ibizę i zaczął mówić prawdę, na przykład ten, co tam w Izraelu siedzi. I wtedy politycy przekazują sobie gorący kartofel. To nie moja decyzja, nie znam go, to decyzja poprzedników, to decyzja urzędników. Urzędnicy działają samodzielnie, ale pod nadzorem. Nadzór był, ale nie miał władzy albo wiedzy. Wiedza była, ale niepełna. Pełna była, ale tajna. I po trzech dniach okazuje się, że kartofel został przekazany do prokuratury. Po trzech miesiącach do komisji, po trzech latach do archiwum, a po 10 na historyczny grill nowej formacji. Gra czwarta. Kto pierwszy mrugnie? To jest takie kamienna twarz, to się nazywa. Ulubiona zabawa wszystkich liderów. Dwóch polityków siada przeciwko siebie. Jeden mówi: nie ustąpię. Drugi mówi: ja tym bardziej nie ustąpię. Pierwszy mówi: ani kroku. Drugi mówi: nawet pół kroku. Po tygodniu obaj podpisują porozumienie i każdy ogłasza zwycięstwo. Jeden mówi: osiągnęliśmy wszystko. Drugi: nie oddaliśmy niczego. Naród patrzy na dokument i pyta: a co właściwie ustaliliście? Na co obaj politycy mówią: to jest tajne i znowu nikt nie mruga. Za to wyborca zaczyna mieć tiki nerwowe. Gra piąta i przedostatnia. Polityczne raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. W roli Baba Jagi obsadzane są różne osobistości. To tutaj płeć jest akurat równouprawnienie. Gra szczególnie popularna w kampanii wyborczej. Ona się zbliża. Polityk biegnie w stronę kamery i krzyczy: obniżymy podatki. Baba Jaga patrzy, polityk zastyga. Po wyborach kamera się odwraca, polityk biegnie dalej. Oczywiście pod warunkiem odpowiedzialności budżetowej, sytuacji międzynarodowej, cyklu koniunkturalnego i pogody na Bałtyku. Baba Jaga patrzy. Polityk zastyga. I już wiadomo, że obietnica została zrealizowana w sensie komunikacyjnym. Czyli nie została, ale została dobrze wyjaśniona. No to różnie z tym bywa. A dziś, proszę państwa, w polityce już nie trzeba niczego zrobić. Wystarczy zrobić briefing, na którym się wyjaśnia,
dlaczego czegoś nie można zrobić. No i wracając do naszego berka, bo polityczny berek jest naszą grą narodową. Premier mówi, łapiemy odpowiedzialnych. Opozycja mówi, najpierw złapcie własnych. Władza mówi, wy zaczęliście. Opozycja mówi, to wy zaczęliście. A prezydent mówi, ja tylko jestem arbitrem. I wtedy wszyscy zaczynają gonić prezydenta. Prezydent ucieka do pałacu, pałac jest bazą, baza jest nietykalna. Chyba, że zmieni się koalicja, wtedy nagle baza przestaje być bazą, a wszyscy odkrywają, że jednak można było wejść. Tak, minister Kierwiński to doświadczył. W polityce najpiękniejsze jest bowiem to, że zasady gry ustala ten, kto akurat trzyma gwizdek. A gwizdek, jak wiadomo, zawsze ktoś ma, tylko nie wiadomo kto. I czasem człowiek myśli, że zamiast wyborów należałoby zrobić po prostu wielką szkolną przerwę. Każdy polityk dostanie piłkę, skakankę, kredę i trzeba im powiedzieć, proszę się bawić, ale spokojnie, nie przeszkadzać dorosłym w prowadzeniu państwa. A na końcu zostałaby tylko jedna konkurencja. Berek narodowy. Kto złapie wyborcę, rządzi. Kto nie złapie, zakłada partię. Kto się przewróci, zostaje ekspertem. A kto przez 5 lat stoi z boku i mówi, ja od początku wiedziałem, że tak to się skończy, ten, proszę państwa, zostaje komentatorem politycznym. Czyli wygrywa, bo w polskiej polityce jest jak w każdej dobrej zabawie. Nie chodzi przecież o to, żeby wygrać. Chodzi o to, żeby po przegranej jak najszybciej zmienić zasady. A teraz uwaga, berek. Kto ostatni złapie odpowiedzialność, ten przegrywa. Jest taka moja ulubiona gra, nazywa się Ciuciu Babka, czyli no, słodka babka jednak mimo wszystko. A Ciuciu Babkę grają prawie wszyscy.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. Polski złoty naszą siłą i lepszy niż euro pozwala nam suchą stopą przechodzić przez kryzysy i utrzymywać stabilny wzrost gospodarczy, no i wprowadza nas do 20 największych gospodarek świata. Aspekt własnej waluty nie jest jednoznaczny, ale w tonie zachwalającym posiadanie złotego, a nie euro, wypowiada się, i to po raz kolejny, nie przedstawiciel prawicy, a minister finansów obecnego rządu Andrzej Domański. To, że mamy naszą własną walutę, jest elementem, który w czasach globalnego spowolnienia pozwala nam utrzymać się nad wodą, powiedział i dodał, że Polska na tle innych państw wcale nie rozwija się najszybciej, ale z wielu powodów, również poprzez zdywersyfikowany eksport, w trakcie globalnego spowolnienia radzi sobie rewelacyjnie. Już na początku roku minister wskazywał, że polski złoty to atut i wszelkie przesłanki gospodarcze, a nie polityczne, przemawiają za tym, by euro nie wprowadzać, że Polska na tle krajów strefy euro radzi sobie lepiej i ma mocniejszy wzrost gospodarczy. Jednak złoty to nie wszystko. Wzrost gospodarczy to sieć naczyń połączonych. U nas duża część tego wzrostu w ostatnich latach płynęła z konsumpcji. W ostatnim czasie na szczęście ruszyły inwestycje, jak te w ramach KPO czy programu SAFE, ale to się niedługo skończy. Źródło finansowania i coś trzeba w zamian za to znaleźć gdzieś do inwestycji. Dlatego część ekonomistów ostrzega, że 2027 rok będzie kluczowy, szczególnie pod kątem poziomu zadłużenia. Globalnego, nie tylko w Polsce, bo to nie jest tylko nasz problem, ale my tu nad Wisłą już teraz wydajemy około 100 miliardów złotych rocznie tylko na obsługę już istniejącego długu, czyli co by się nie działo, każdy rok zaczynamy pod kreską, bo musimy ten dług obsłużyć. I tak w kółko, i rolujemy. Większość naszego długu jest w złotych, 20% w walutach obcych, z czego lwia część w euro. Tu jest pies pogrzebany, bo wszystko jest pięknie, gdy złoty jest relatywnie silny. Inwestorzy chcą kupować nasze obligacje, bo lepiej na nich zarabiają. Jednak gdyby doszło do kryzysu zadłużeniowego, a inwestorzy zaczęliby wyprzedawać nasze obligacje, szukając bezpiecznych przystani, euro, dolar, no to wtedy złoty mocno straciłby na wartości. Euro wystrzeliło choćby o 1 zł w górę, a pewnie nawet i więcej. I wtedy, no, leżymy i kwiczymy, gdyby to połączyć jeszcze z innymi zjawiskami krachu, kryzysu, recesji. Poza geopolityką i wojnami są aspekty, na które mamy wpływ, by temu zapobiec. To przede wszystkim brak rozdawnictwa, być może nawet okrojenie programów socjalnych, a już na pewno nie ich dokładanie, nie w najbliższych latach. Żadne licytowanie się na coraz to wyższe kwoty wolne od podatku, bez źródła finansowania i inne programy, które bezpośrednio uderzają w budżet, tej dziury nie zasypując niczym innym. Napinają go jak strunę i tylko patrzeć, aż pęknie i mamy właśnie wspomniany krach i recesję. A wiele nie trzeba. Do tego ważna jest porządna strategia inwestycyjna na długie lata, a nie na pół kadencji. Populizm dominuje, szczególnie w kampanii wyborczej, ale by złoty był naszą siłą i gospodarka dalej rozwijała się jak obecnie, potrzeba rozsądku, a nie rozpasania. I warto o tym pamiętać, bo rusza przedwyborczy festiwal pustych obietnic, czyli skwiercząca kiełbasa wyborcza. Choć wydaje się pachnąca i smaczna i bardzo kusi, to w perspektywie naszych finansów, również osobistych, jest po prostu bardzo niebezpieczna.

0: Mazi Star i 9.53. Niektórzy z Państwa już podsumowują nasze prawie czterogodzinne zmagania. Pan Hubert napisał, czyli co, będąc w pracy, można odpoczywać czekając na krótsze dni, jednocześnie obserwując kolejną aferę polityczno-finansową po zakupach szkolnych dla dziecka, które przebierając nogami prosi o wykupienie dodatkowych godzin nauki języka norweskiego, bojąc się Baby Jagi z opowieści Oczkosia. Dużo się dzieje.
1: Pięknie pan to zrobił, naprawdę cudownie.
0: Nie wiem, czy taki był zamysł nasz od początku.
1: Nie był, audycji. Ale trzymajmy się wersji, że był.
0: Ale zawsze tak jakoś państwo ładnie potrafią to wszystko zmostkować.
1: Jesteście świetni.
0: Jeżeli układa się to w jakąś całość, to jest nam naprawdę bardzo miło.
1: No ciąg myślowy cudowny. Żadne AI tego nie wymyśli, naprawdę.
0: I jeszcze pan Krzysztof dziękuję nam za poranną wesołość. Miło jest śniadać, gdy was słyszę. Śniadać.
1: Tak, oczywiście, no nie widziałeś, że Polska jest chlebowatością i się śniada.
0: No, to może akurat dla niektórych pora idealna.
1: Odrywamy główki od poduszki i idziemy do kuchni umyć nóżki.

0: Idziemy do 50. Ła,
1: ciężko się to tańczy, ale naprawdę dobre.
0: Ciężko myje się nóżki. Jeszcze mamy...
1: W kuchni, bo w łazience lepiej wychodzi, to wiem.
0: Dobra, to skończmy ten wątek.
1: Tak jest, dobra.
0: To jeszcze przeczytam szybciutko list od pana Rajmunda, który przeprasza nas za brak prognozy pogody z Jazgarzewszczyzny. Daliśmy radę, panie Rajmundzie. Od rana szykuje się do wyjazdu do Włoch. Oczywiście rowerami będziemy łączyć się z Tour de Slezak z ziemi włoskiej. A za oknem dziś cudownie pozdrawiam Rajmund. No to wszystkiego dobrego, panie Rajmundzie. Pewnie niektórzy nie wyobrażają sobie Tour de Slezak bez pana, no ale będą musieli sobie jakoś poradzić. A my mówimy państwu do usłyszenia za tydzień w czwartek.
1: Tak jest. Poranny radiowy teatr wyobraźni. Zamykamy. Kurtyna w dół. Ksenia Matczak.
0: Mirosław Oczkoś. Do usłyszenia.
1: Pa, pa. Bądźcie do siebie dobrzy.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Co najmniej 168 osób zginęło w wyniku gwałtownej powodzi i osuwisk na granicy Nepalu z Tybetem. Bilans może jednak znacząco wzrosnąć. Służby poszukują ponad 1300 osób, w tym blisko 800 obcokrajowców. Ratownicy wznowili działania i spodziewają się odnalezienia kolejnych ofiar. Żywioł zniszczył całe wioski, a także drogi, mosty i elektrownie wodne. Najnowsze analizy wskazują, że za katastrofę mogło rozpocząć oberwanie się potężnego masywu lodowego po stronie tybetańskiej. Lód porwał ze sobą ogromne ilości skał i osadów, które doprowadziły do gwałtownego wezbrania rzek i powodzi po obu stronach granicy. Akcję ratunkową utrudniają rozległe zniszczenia i trudny górski teren. Wracamy do informacji z kraju. Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się wnioskiem Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Posiedzenie wyznaczono na 30 września na godzinę 13:30. Polityk Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawienie konkursów. Romanowski przebywa poza Polską, a jego wniosek trafił do warszawskiego sądu w połowie sierpnia. Wraz z 1 września do szkół i przedszkoli wchodzi reforma Kompas Jutra. Zmiany obejmą podstawę programową przedszkoli oraz pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych. Jednym z nowych elementów będzie edukacja medialna. Uczniowie mają uczyć się rozpoznawać fałszywe informacje w internecie. Posłuchajmy, co na ten temat mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: Reforma wchodzi spokojnie, stopniowo. W ramach tej reformy kilka bardzo ważnych zmian. I o jednej dzisiaj z panem ministrem Wróblem państwu opowiemy, bo jest to nasza wspólna troska. Wspólna troska o to, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. A fake newsy, manipulacje, dezinformacja, hybrydowa wojna również prowadzona przez dezinformację, to jest dzisiaj właściwie nasza codzienność.
0: Co ważne, edukacja medialna nie będzie osobnym przedmiotem. Treści zostaną włączone m.in. do języka polskiego, geografii i informatyki, a w starszych klasach także do edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie mają nauczyć się krytycznej analizy informacji, sprawdzania źródeł i bezpiecznego korzystania ze sztucznej inteligencji oraz narzędzi cyfrowych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Wybory osobiste.

To było dokładnie 27 sierpnia, równo 25 lat temu, gdy grupa New Order po wieloletniej przerwie wróciła do wspólnego grania i wspólnego nagrywania, czego efektem była płyta Get Ready. Jedna z moich ulubionych w dyskografii tego angielskiego zespołu i to właśnie jej fragmentem mówię dziś Państwu. Dzień dobry. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki realizuje. Kilka rocznicowych płytowych przystanków dziś nas jeszcze czeka, ale oczywiście nie tylko przeszłością, nie tylko dźwięki z przeszłości będę do Państwa wysyłać, bo sporo nowości, dobrych nowości się pojawiło w ostatnim tygodniu. Na przykład plaster na duszę i skołatane nerwy. No, zawsze to mi przychodzi do głowy, gdy tylko słyszę wokal, cudnie kojący wokal Cleo Sol. Opublikowała właśnie nowy album Gentlewoman, no i znów śpiewając, zszywa to, co w nas rozerwane.

Słuchając płyty Gentlewoman, pomyślałem też, jak wspaniale wypełnia lukę wszystkim, którzy czekają na nowości od Sade. No, proszę powiedzieć, czy utwór Force of Love, którym przed chwilą Państwa poczęstowałem, no, czy to nie jest kompozycja wprost skrojona pod klimat twórczości Sade Adu? No ale to inna muzyczna ekspertka od klimatu i błogości, czyli Cleo Sol. Hallucinating Love teraz. I myślę, że ten tytuł już coś Państwu mówi. To ubiegłoroczna, bardzo udana płyta Maribu State. Właśnie ukazała się jej specjalna edycja wzbogacona o remiksy, nowe piosenki oraz o wersję demo niektórych utworów. Brzmi to wszystko między innymi tak.

Acid Dead, wersja demo. To Maribu State z opublikowanej w ubiegłym tygodniu rozszerzonej edycji ich ostatniej płyty, czyli Hallucinating Love. A 30 lat temu grupa Jamiroquai próbowała nas wszystkich przekonać, że podróżowanie bez ruchu, bez przemieszczania się jest możliwe. Choć akurat na albumie Traveling Without Moving ruchu, tanecznego ruchu, jest mnóstwo.

Traveling Without Moving. Od teraz piękna 30-letnia płyta. Sięgnąłem po mniej oczywisty jej fragment, ale to dokładnie ten album, na którym zespół opublikował chyba swój największy przebój, czyli Virtual Insanity. Na chwilę zdecydowanie zmienimy klimat i zatrzymamy się na moment przy niezwykłym spotkaniu, które miało miejsce w 1988 roku. Wtedy podczas wspólnej sesji nagraniowej dla Polskiego Radia spotkało się dwóch artystów przez duże A, dwóch mistrzów, Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. Podczas tych sesji powstały całkowicie spontanicznie improwizowane instrumentalne utwory na fortepian i trąbkę, nigdy do tej pory nie opublikowane. Przez blisko 40 lat te nagrania tkwiły w archiwum Polskiego Radia, aż do dziś, bo dziś już każdy może tych utworów posłuchać i się nimi zachwycić.

Prawda, że piękne? Prawie 40 lat czekaliśmy, żeby to usłyszeć. Sojka Stańko. Tak zatytułowany jest album, który jest zapisem kompozycji, jakie wspólnie pod koniec lat 80. stworzyli Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. Czas na dwa z jednego i sądzę, że nie będą Państwo zaskoczeni. Nasz ulubieniec, Antoni Szmierek, nasz Antek ze Śląska, opublikował właśnie drugi album Decoding Birdsong. Powiem Państwu szczerze, bałem się. No, wiedzą Państwo, klątwa drugiej płyty. Po świetnym debiucie, gdy artysta powinien udowodnić kolejnym albumem, że to nie był przypadek, że zyskał rozgłos. No i mam takie przekonanie, że Antoniemu się to doskonale udało. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w kwietniu po koncercie w Warszawie, tu u nas w wyborach osobistych, Antoni zdradził, że nowa płyta jest gotowa, że jest z niej bardzo dumny, no i że jest zdecydowanie bardziej taneczna od poprzedniczki. No, nie kłamał.

Antony Szmierek w podwójnej odsłonie i w podwójnej dawce z najnowszej, drugiej studyjnej płyty Decoding Birdsong. To nie jest tylko taneczny album, bo jak to u Antka, ważny jest przekaz, to wszystko, o czym pisze i co później Melo recytuje. Szukanie swojego miejsca w pędzącym świecie, kryzysy, przez które wszyscy przechodzimy, nietrafione miłości i droga do zaakceptowania samego siebie. O tym wszystkim jest album Decoding Birdsong i składające się na tę płytę piosenki. Fantastycznie patrzeć i fantastycznie słyszeć, jak Antony się artystycznie rozwija i no, mogę Państwa zapewnić, że radiowo wciąż będziemy go wspierać i mu kibicować, tak jak robimy to od jego debiutu. A Decoding Birdsong jest naszym nowoświatowym albumem tygodnia. Nie mogło być inaczej. A propos debiutów, to jest moim zdaniem mocny kandydat do debiutu roku.

To się dopiero nazywa siła sióstr. BG, Kucza i Zaimani, siostry Womack, The Womack Sisters. Trzy takie głosiska, że jak to mówią niektórzy, klękajcie narody. No, mają dziewczyny niesamowity talent i trochę były skazane na karierę muzyczną. Nazwisko Womack pewnie już wiele państwu powiedziało. Wnuczki Sama Cooka, córki Lindy i Cecila Womack, a ich wujkiem był słynny Bobby Womack. No to się nie mogło nie skończyć na scenie. Dziewczyny właśnie opublikowały pierwszą płytę i ja zachęcam, żeby wszyscy fani retro-soulowych brzmień jak najszybciej po ten album sięgnęli. Zachęcam też bardzo mocno, by posłuchać Big World, najnowszego wydawnictwa duetu Hody.

Cody, prosto z Teksasu. Pełen spokojnego gitarowego grania i bardzo urokliwych melodii jest ich najnowszy album Big World. Zanim się pożegnamy, to mam jeszcze dla Państwa utwór artystki, która, przyznaję, rzadko pojawia się w wyborach i nie umiem tego racjonalnie wytłumaczyć, natomiast dziś mamy pretekst, by po nią sięgnąć, bo jej album Vespertine kończy 25 lat.

Björk. Według wielu Vespertine to jej najlepszy album. Ja tej opinii nie podzielam, ale momenty takie jak It's Not Up To You bardzo lubię. To były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Dziękujemy wszystkim za obecność i jesteśmy umówieni oczywiście za tydzień w tym samym miejscu o tej samej porze. Natomiast zapraszam Państwa już teraz, także w najbliższą niedzielę o 19:00 na kolejną ćwierćnutę, czyli audycję, w której podsumowujemy ostatnie miesiące w muzyce. Tym razem ja i Jan Janczy trochę poopowiadamy, które albumy i jakie utwory nas zatrzymały na nieco dłużej. Także mówię do muzycznego usłyszenia w niedzielę wieczorem, a na finał Placebo instrumentalnie i nowa wersja kompozycji zamykającej ich debiutancki album.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podaje nieoficjalnie TVN24 i Wirtualna Polska. W tej chwili policjanci prowadzą z nim czynności. Ostatnio dziennikarze ujawnili informacje o drogim prezencie dla Piesiewicza od szefa Zonda Krypto. Otrzymał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. Zdaniem mediów Piesiewicz miał w zamian obiecywać Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK i u byłego premiera Morawieckiego. 250 milionów euro, czyli około miliarda złotych kary dla Mety, chce minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Szef resortu skierował do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie właściciela Facebooka i Instagrama. Chodzi o brak skutecznej kontroli nad szkodliwymi reklamami i treściami pojawiającymi się na platformach.
1: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników. Ten miliard złotych kary, których domagam się, żeby Komisja Europejska nałożyła na platformę Meta, to nie są olbrzymie środki, jeżeli popatrzymy na dochody platformy. Ale to ma być dotkliwa kara pokazująca koniec z tym, że platforma będzie mówiła użytkownikom i odpowiednio cię chronimy. W ocenie mojej, Ministerstwa Cyfryzacji, instytucji, z którymi współpracuję, nie chroni.
0: Gawkowski wcześniej domagał się od Mety wyjaśnień w sprawie przestrzegania unijnych przepisów, ale odpowiedź koncernu uznał za niesatysfakcjonującą. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 9 zostało rannych po tym, jak kierowca celowo wjechał w grupę osób w pobliżu dworca kolejowego w Caen na północy Francji. Policja zatrzymała podejrzanego. To 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji. Jak podały lokalne władze, przed tragedią w pobliżu jednego z barów doszło do sprzeczki między grupą osób. Z pierwszych informacji wynika, że jeden z uczestników konfliktu miał następnie pójść po samochód i celowo wjechać nim w ludzi znajdujących się na ulicy. Wszyscy poszkodowani to mężczyźni, są obywatelami Francji, Bangladeszu, Egiptu oraz Afganistanu. Mają od 17 do 36 lat. Sprawca tragedii pochodzenia rosyjskiego nie figurował w rejestrach służb wywiadowczych, ale w rejestrach wykroczeń drogowych już tak. Pogarsza się stan zdrowia króla Norwegii Haralda V. Jest bardzo poważny, poinformował dwór królewski. Książę Hakon, pełniący obowiązki regenta, oraz królowa Sonia odwołali cały swój zaplanowany program. 89-letni Harald V przebywa w szpitalu w Oslo od 17 sierpnia. Trafił tam po badaniu lekarskim. Leczony jest z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Od czasu hospitalizacji obowiązki głowy państwa wykonuje następca tronu, 53-letni Hakon. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś zachmurzenie na ogół małe, na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne dziś od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu Polski, ale w najbliższych dniach w związku z wyżem znad Skandynawii mają być wyższe i przekraczać 30 stopni, także powrót lata się szykuje. Wiatr słaby i umiarkowany dziś, na zachodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

0: Sam Fender, przepraszam, Bruce Springsteen, przepraszam, Sam Fender, oczywiście People Watching, tak jego płyta się nazywa ostatnia, People Listening też.
1: W środku dnia.
0: No a Boss rzeczywiście powraca w takich nagraniach, gdzieś zdecydowanie słychać kogo. Nie tylko Sam Fender, ale też na przykład Brandon Flowers z The Killers ostatnio na solowej płycie. Jakżeż to jest słyszalne, wpływy Bossa, ale Boss też przecież w próżni nie funkcjonuje i wziął się po prostu no, z tej tradycji amerykańskiej muzyki. 10 minut po godzinie 11. Dzień dobry, Jan Niebudek, Franek Wójcicki, Go Go Gorilla. Taki utwór teraz drugi.

Więc Staples Go Go Gorilla i 13 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią po 12 będzie z nami Maciej Musiał. Wczoraj nagrałem z Maćkiem rozmowę. No i to jest rozmowa trochę o tym, jak z aktora kojarzonego przede wszystkim z popularnymi serialami stać się właściwie niepostrzeżenie, no bo to trochę jak grom z jasnego nieba ta wiadomość spadła, producentem filmowym nowego dekalogu, tak hasłowo można powiedzieć. To też wiele osób mocno zaskoczyło, niektórych skonfundowało, niektórych ustawiło trochę w takiej pozycji, jak za każdym razem, kiedy słyszymy, że coś kultowego, coś ważnego jest, że ktoś do tego po raz kolejny podchodzi. No, Kasia Linz i twórczość Grzegorza Czechowskiego. I wiadomo, że do dzisiaj jest tak, że się znajdą tacy, którzy powiedzą, że Kasia Linz i Karol Łakomiec stworzyli wspaniały nowy świat z tego swojego spotkania z twórczością Ciechowskiego, a będą też tacy, którzy powiedzą, że świętości się nie rusza. No i ta debata jest stara, tak jak stara jest popkultura, czyli nie tak stara chyba w gruncie rzeczy. No tak czy inaczej, Maciek Musiał kilka lat temu wpadł na pomysł, żeby stworzyć na nowo, na dzisiejsze czasy, reinterpretację dialogu, żeby przyłożyć to spojrzenie, te pytania do dzisiejszych czasów, no i żeby postąpić zresztą zgodnie z pierwotną ideą całości, czyli żeby poszukać takich głosów, takich reżyserów, takich spojrzeń z całego świata, którzy mogliby u siebie, w swoich kulturach, w swoim kontekście na dane pytania z dekalogu odpowiedzieć. Na razie mamy film Historie równoległe, który emocje równoległe też budzi, to znaczy bardzo, bardzo skrajne głosy, które się raczej nie spotykają ze sobą, no ale taka jest natura sztuki, taka jest jej właściwość i z tym się Maciek Musiał liczył i liczy. I myślę, że po 12 więcej na temat i tego filmu, i w ogóle całego pomysłu, chociaż jest bardzo wiele rzeczy, których on nie może powiedzieć do mikrofonu, no bo NDA, Non-Disclosure Agreement, czyli klauzula poufności, nie jedna, a wiele, wiele, wiele ich obowiązuje. Jest 16 minut po godzinie 11, proszę Państwa, zatem Maciek Musiał, stałe punkty programu także dzisiaj się pojawią. Historia jednej piosenki będzie dziś bardzo wyjątkowa. Hasło Dolly Parton mówi wszystko, no ale jakoś w ogóle ten tydzień jest trudny. Tim Curry wczoraj, no a dzisiaj przychodzi do nas wiadomość o odejściu jednej z najważniejszych artystek współczesnych, czyli Yayoi Kusamy. Najdroższej zresztą żyjącej artystki, artystki dla niektórych symbolizującej rynek sztuki, ale gdyby się zastanowić, dlaczego tak jest, no to myślę, że coś w jej twórczości takiego było, że skumulowało, opowiedziało o, albo zgromadziło w jednym miejscu, albo potrafiło w bardzo lapidarnej formie opowiedzieć o kondycji ludzkiej po prostu. Kropki, powtarzalność tych kropek, budowanie jakiegoś własnego świata, świata, w którym można się przed lękiem, przed psychicznym cierpieniem schronić. No ale też bardzo, bardzo efektowna sztuka, która aż prosiła się o to, żeby sobie z nią i w niej, bo to przecież także były takie całe instalacje, na przykład robić zdjęcia. Yayoi Kusama nie żyje. Wiele było hołdów dla niej muzycznych już za życia, muzycznych właśnie, no i to jest jeden z nich, Superchunk Art Class.

Superchunk Art Class, no i w nawiasie Song for Yayoi Kusama. 22 minuty po godzinie 11. Teraz królowa Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, a za kilka chwil Olga Bobienko opowie Państwu o tym, co przed nami w kinach i co przed nami w teatrach i w ogóle co przed nami tak kulturalnie.

0: Hello?
1: So what'd you do before the world ended?
2: W świecie wyniszczonym przez śmiercionośnego wirusa nieliczni ocaleni żyją w ciągłym strachu przed szabrownikami. Hick, pilot, który w epidemii stracił żonę i wszystkich bliskich, ukrywa się na opuszczonym lotnisku, w czym towarzyszą mu wierny pies i były żołnierz piechoty morskiej. Wszystko zmienia się, gdy przez radio odbiera tajemniczą transmisję. Nieznany głos daje mu nadzieję, że gdzieś istnieje bezpieczne schronienie. Dlatego Hick podejmuje ryzykowną podróż. Gwiazdozbiór psa w reżyserii Ridleya Scotta. Od jutra w kinach.
3: Me quito el albornoz.
1: Cuando quieras. Está todo casi listo.
3: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
2: Po śmierci matki Elsa, reżyserka reklam, całkowicie poświęca się pracy, próbując zagłuszyć poczucie straty. Gdy nasilające się migreny zmuszają ją do zwolnienia tempa, wyjeżdża z przyjaciółką na Lanzarote. Jej partner zostaje w Madrycie, a Elsa, szukając twórczego impulsu, zaczyna czerpać inspiracje z prywatnych dramatów ludzi ze swojego otoczenia. Z czasem granica między życiem a sztuką zaczyna się zacierać. Gorzkie święta w reżyserii Pablo Almodovara w kinach od jutra.
4: We think it might be good if you could be around people who've been through what you've been through.
5: Oh, no fucking way.
2: 17-letnia Ivy jest przekonana, że czeka ją najgorsze lato w życiu. Trafia na 4-tygodniowy obóz wakacyjny, gdzie ma spędzić czas wśród grupy outsiderów, z którymi nie chce mieć nic wspólnego. Szybko okazuje się jednak, że to właśnie tam Ivy znajduje prawdziwych przyjaciół. W miejscu, gdzie nikt nie musi niczego udawać, dziewczyna przeżywa lato, które na zawsze odmieni jej życie. Sunny Dancer wyreżyserował George Jakes. Do zobaczenia w kinach od jutra.
6: Sono incinta.
7: Ti ha detto?
8: Che è incinta.
7: E chi è stato? Io parlo con il maschio, mi trovo più a mio agio. Come va la chirurgia?
9: Papà, faccio psicologia.
2: Po 30 latach małżeństwa Walter i Fiorella przeżywają poważny kryzys. Walter, właściciel restauracji w Rzymie, jest całkowicie pochłonięty pracą. Jego żona czuje się przez to coraz bardziej samotna i niedoceniona. Sytuacja jednak komplikuje się dodatkowo, gdy ich córka Martina zachodzi w ciążę, bo zamiast wesprzeć rodzinę, Walter koncentruje się na ustaleniu, kto jest

0: ojcem dziecka. Zróbmy sobie przerwę w reżyserii Christiana Marazzitiego. Od jutra w kinach. Na koniec o premierze spektaklu Cztery historie w powietrzu. Akcja rozgrywa się na pokładzie samolotu, gdzie grupa przypadkowych pasażerów zostaje zmuszona do wspólnego przeżywania sytuacji, nad którymi nie ma kontroli. Zamknięta przestrzeń i konieczność podporządkowania się lotniczym procedurom sprawiają, że codzienne maski zaczynają opadać. Gdy pojawiają się kryzysowe sytuacje, bohaterowie muszą zmierzyć się z własnym strachem, emocjami i relacjami z innymi. Premiera spektaklu Cztery historie w powietrzu w reżyserii Dariusza Starczewskiego. W sobotę o godzinie 16 w Teatrze imienia Wilama Chorzycy w Toruniu.
1: No i tradycyjnie dylematy. Co tu wybrać, na co tu się wybrać? I tak dalej, i tak dalej. Pearl and the Oysters, Wide Awake, to już teraz. No a my dziękujemy Oldze Bubienko oczywiście za zebranie informacji o tym, co przed nami w kulturze oczywiście.

Pearl and the Oysters Wide Awake. No i 25 minut jeszcze mamy do godziny 12. Za chwilę, proszę Państwa, będziemy mieć prezenty. Prezenty z Krakowa. Miesiąc fotografii dobiega końca powoli. Wystawy dwie ważne. No i będą oprowadzania, będą wydarzenia. Za chwilę o tym więcej.

Tak jest, to Boli Pupul i Charlotte Adigeri Blenda. Proszę Państwa, nieco ponad 20 minut do godziny 12. No i teraz Kraków w roli głównej. Uwarstwienia i możliwy układ to są dwie wystawy miesiąca fotografii w Krakowie, który miesiącem nie był, nie jest, tylko dłużej trochę trwał. Jak każdy dobry miesiąc w świecie sztuki, no po prostu się trochę przedłużyło, ale taki był plan też. Możliwy układ, wystawa skupiająca się na relacjach obiektów, ciał i przestrzeni, no ale także społeczno-politycznych różnych uwikłań i kontekstów, a z kolei Uwarstwienia to wystawa polsko-niemiecka, stanowiąca po prostu polsko-niemieckie wątki obecne w fotografii. Ta wystawa Uwarstwienia w Galerii Pałacu Potockich, a możliwy układ, ta wystawa z kolei w Bunkrze Sztuki. No i teraz tak, Tomek Gutkowski, który tutaj u nas na antenie opowiadał o miesiącu fotografii, ma garść dobrych informacji dla wszystkich. Otóż na oba oprowadzania po obu tych wystawach mamy darmowy wstęp na hasło Nowy Świat. I teraz bardzo ważna informacja. Pierwsze oprowadzanie poprowadzi Adam Leszczyński, autor Ludowej Historii Polski z Instytutu Narutowicza, w piątek 28 sierpnia o godzinie 18. No a w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 13 po wystawach oprowadzi dyrektor artystyczny Miesiąca Fotografii, czyli Witek Orski. A więc mamy dwa oprowadzenia i na nie darmowy wstęp na hasło Nowy Świat, to jest ważne. Druga sprawa, na hasło Nowy Świat także rabat w księgarni fotograficznej Miesiąca Fotografii przy Brackiej 2, rabat 15%. No i jeszcze trzecia rzecz, i tutaj będzie ważne, żeby się do nas odezwać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Otóż pakiet gadżetów Miesiąca Fotografii, różowa torba, nie mniej różowe skarpetki, jak to pisze Tomek, no i wybrana książka fotograficzna w cenie do 100 zł. Tak jest pakiet nagród, więc jeżeli ktoś chciałby go zdobyć, w środku dnia @nowyświat.online i proszę wpisać w tytule wiadomości, tu się będzie liczyła kolejność zgłoszeń, która to jest edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie. 3, 4...

Overhead i Neil Young, Crazy Horse, to już za nami. Proszę Państwa, Nino Ferrer już zaczyna, no to już niech nie czeka.

0: Pane Mirza!
1: Tak jest. Nino Ferrer, bardzo dziękujemy. A teraz nieodżałowany Mac Miller, utwór Butterflies. To jest nowość, kolejny opublikowany jego pośmiertnie utwór. Za chwilę historia jednej piosenki Izuza i Wenda.

Mac Miller, Butterflies. Na pewno do tego utworu będziemy wracać. Teraz na koniec tej godziny jeszcze opowieść o nieodżałowanej Dolly Parton, opowieść Zuzy i Wendy.

We wtorkowy wieczór świat obiegła smutna wiadomość. Odeszła Dolly Parton. Miała 80 lat, a przez ponad 6 dekad była nie tylko gwiazdą country, ale także autorką piosenek, aktorką, przedsiębiorczynią i filantropką. Jej historia zaczęła się jednak bardzo daleko od blasku reflektorów. W biednym domu u podnóża Appalachów we wschodnim Tennessee.

Dolly Rebecca Parton urodziła się w 1946 roku jako jedno z 12 dzieci. W domu brakowało pieniędzy, ale nie brakowało muzyki. Parton zaczęła pisać piosenki już jako dziecko, a jako nastolatka występowała w radiu i telewizji. Przełom przyniosła współpraca z Porterem Wagonerem. Dolly była jego partnerką muzyczną w telewizji, ale coraz wyraźniej chciała budować własną karierę. I zrobiła to.

pisała własne piosenki i z niezwykłą prostotą opowiadała w nich o miłości, zazdrości, biedzie, rodzinie, przemijaniu. Przed momentem wybrzmiała kultowa Jolene, ale można też przypomnieć Coat of Many Colors.

Parton potrafiła też przekraczać granice country. 9 to 5 stało się wielkim przebojem popowym, a jej role filmowe uczyniły z niej gwiazdę także poza sceną muzyczną. Napisała ponad 3000 piosenek, sprzedała ponad 100 milionów płyt, ale jej znaczenie dla country nie wynikało wyłącznie z liczb. Dolly pokazała, że można być jednocześnie wierną własnym korzeniom i otwartą na cały świat.

Jej historia zatoczyła więc niezwykłe koło. Dziewczyna z biednej rodziny w Tennessee stała się jedną z największych gwiazd Ameryki, ale sukces traktowała nie jako cel sam w sobie, lecz jako możliwość pomagania innym. Założona przez nią fundacja Dollywood prowadziła program Imagination Library, dzięki któremu dzieci otrzymały już setki milionów bezpłatnych książek. Parton wspierała edukację, szpitale, pomoc po katastrofach i badania medyczne. W czasie pandemii przekazała $1 000 000 na badania nad szczepionką przeciw COVID-19. Przez całe życie powtarzała, że jeśli człowiek ma możliwość zrobić coś dobrego, powinien z niej skorzystać. Halo?

W rozmowie z Drew Barrymore Dolly Parton powiedziała: nie jestem wystarczająco dobrym człowiekiem ani wystarczająco dobrą chrześcijanką, żeby osądzać i krytykować innych. Chcę być kochana i akceptowana, więc przynajmniej staram się kochać i akceptować innych. I może właśnie w tych słowach najlepiej zamyka się historia Dolly Parton. Artystki, która przez całe życie dawała ludziom muzykę, ale także życzliwość, nadzieję i poczucie, że każdy zasługuje na swoje miejsce.

0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Wszyscy na ciebie trąbią, nikt nie lubi jak prowadzisz, nie zwlekaj, wyprowadź się, wyprowadzki raz, dwa, trzy, zadzwoń pod numer 1305.
0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
2: Bez wspierających was nie byłoby nas. To miejsce mogli zająć oni. Dziękujemy wam, patronki i patroni.
3: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. To nie jest tylko afera zegarka. Nieprawidłowości związanych z łamaniem prawa przez Radosława Piesiewicza jest dużo więcej, mówił w TVP Info Sławomir Nitras, były minister sportu skonfliktowany z prezesem PKOL-u, który dziś został zatrzymany przez służby w związku z aferą Zonda Krypto. Jak dodał Nitras, mam poczucie satysfakcji, choć gorzkie, bo to wierzchołek góry lodowej wielkiej afery.
4: Prokurator generalny Zbigniew Ziobro bezpośrednio brał pieniądze z Zonda Krypto. Prezydent Nawrocki korzystał z pieniędzy Zonda Krypto w trakcie kampanii wyborczej. Polityk PiSu jechał po pieniądze do Monako, jeździli jak żebracy prosić o pieniądze przestępców, bo to jest mafia, która wykorzystywała Zondę Krypto do prania brudnych pieniędzy. On kupił sobie ustawę w Sejmie. Większość PiSu blokowała z prezydentem regulacje prawne. Oni wszyscy brali pieniądze od pana Krala, a potem reprezentowali nie jego interesy. Ludzie, którzy są w Sejmie, którzy są powołani do tego, żeby reprezentować naród, można ich kupić.
3: Zatrzymanie Radosława Piesiewicza przez służby potwierdził na Platformie X prokurator generalny Waldemar Żurek. O 12.30 ma być jego konferencja prasowa w tej sprawie. Czynności w sprawie zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. A stołeczni policjanci wraz z antyterrorystami zatrzymali w mieszkaniu na Woli trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Służby otrzymały informacje o możliwości ich działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Podczas przeszukania mieszkania w jednej z szaf w sypialni policjanci znaleźli 3 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 21, 25 i 42 lat. Najstarszy z nich trafił do aresztu wobec 25-latka. Wdrożono procedurę deportacyjną, zaś najmłodszy po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony. Aż 5 dronów naruszyło dzisiejszej nocy przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowały władze w Kiszyniowie. Do incydentów doszło podczas kolejnego zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę, tuż przed obchodzonym 27 sierpnia Dniem Niepodległości Mołdawii. Na terytorium kraju znaleziono również dron leżący na ziemi. Rosja przeprowadziła tej nocy rozległy atak rakietowy i dronowy na Ukrainę. Atakowane były m.in. Kijów, Odessa, Połtawa, Krzywy Róg i Zaporoże. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych postraszyło, że Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią w odpowiedzi na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. Jego rzeczniczka Maria Zacharowa powiedziała na konferencji prasowej w Moskwie, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem, dostarczając Ukrainie wrażliwą technologię rakietową. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham powiedział w poniedziałek na spotkaniu koalicji chętnych w Kijowie, że rząd w Londynie zgodził się podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To odpalane z samolotów uzbrojenie, które pozwala na atakowanie celów odległych o setki kilometrów. Ukraina wykorzystywała już te pociski do ataków na Rosję. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. W dzień zachmurzenie na ogół małe na wschodzie i krańcach południowych Polski, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatury dziś od 21 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 23, a najcieplej 26 stopni na południu. W nocy, no bo to już po 12, to już przeczytam Państwu też, co się w nocy ma dziać w pogodzie. Otóż zachmurzenie małe, albo nawet bezchmurne niebo, tylko na zachodzie Polski umiarkowane, a temperatury na noc zapowiadane od 9-12 stopni na wschodzie, 14-16 na zachodzie Polski, na obszarach podgórskich Karpat miejscami chłodniej, tam około 8 stopni.

0: A jeden z tych głosów tutaj, których można było usłyszeć, to usłyszą Państwo ponownie po 13. Inicjały, les inicial WW. Właściwie WW chyba powinienem powiedzieć. Gdzie jest Agnieszka Lipka-Barnett? Dobrze, jutro z Agnieszką. Zapytam Agnieszkę jutro, jak to się powinno mówić, a na razie po polsku, bo jesteśmy w Polsce i w polskiej rozgłośni jak najbardziej. 9 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: A nie w Polsce jednak, bo w Arizonie, nie?

Wonder Horse i Arizona. 12 minut po godzinie 12. Druga godzina dwugodzinnego środka czwartkowego się nam otworzyła i właściwie już wszystko się toczy. No to niech się toczy. Teraz toczy się, no właściwie przetoczy się, nie krew, ale Traca zimną krew, to jest tytuł utworu. Sara BRK, McKay i Mulatte. Można głosować na ten utwór w tip-top liście przebojów pewnego radia, naszego radia konkretnie.

16 minut po południu, tracę zimną krew, to jest utwór, na który można głosować na naszej liście przebojów. Doprecyzujmy, liście przebojów Tip Top, czyli Radia Nowy Świat. Teraz Lola Young przed nami, From Down Here, a za chwilę Maciek Musiał.

21 minut po godzinie 12 to Lola Young i From Down Here. No a teraz proszę Państwa już w roli głównej człowiek, który mnie osobiście, to znaczy

0: wiem, czy zaskoczył nawet, czy to jest najlepsze określenie, ale no jak się dowiedziałem, że powstaje nowy dekalog, to oczywiście hasłowo tylko, i że stoi za tym wszystkim Maciej Musiał, że od niego się to zaczęło, no to zabrzmiało to niesamowicie, muszę przyznać. No i bardzo, bardzo jakoś mnie zainteresowało, a im więcej się dowiadywałem, chociaż dowiedzieć możemy się jak na razie nie tak wiele na ten temat, bo sporo z tego, o czym będziemy rozmawiali, jest objęte różnego rodzaju klauzulami poufności, no to rósł tylko jakiś mój podziw właściwie dla tego młodego aktora, ale nie tylko aktora, bo też chyba można powiedzieć człowieka orkiestry, który cały czas coś organizuje. Przed chwilą potańcówka na SP i w ogóle potańcówki Maciek Musiał, to jest osobny temat. Ostatnio taką potańcówkę na przykład w Wilnie zorganizował, więc cały czas coś się dzieje, no a przed chwilą premiera pierwszego filmu z tego umownie nazwanego nowym dekalogiem cyklu. Film autorstwa słynnego irańskiego reżysera Asghara Farhadiego. Historie równoległe. Zresztą różne recenzje do tego też w tej rozmowie nawiążemy, ale właściwie zacząłem naszą wczorajszą rozmowę, bo została wczoraj nagrana, od takiego pytania: jak ty się, człowieku, masz właściwie, bo bardzo dużo się dzieje, jak nie to, to tamto, cały czas coś.
1: Tak, rzeczywiście dużo się dzieje, ale czuję się świetnie, bo wszystko, co ostatnimi czasy robię, to lubię. I no, jestem w takim czasie, ciężko mi zasnąć, bo myślę, ale nie żałuję, że myślę, tylko się cieszę, że myślę.
0: Nie trzymasz kredensu żadnego, po prostu nie śpisz.
1: Po prostu nie śpię, tak. A jak rano wstaję, to już zaczynam myśleć, ale nie mogę się doczekać, żeby wstać.
0: No dobra, to było w skrócie właściwie. Powiedz, że jesteś Maciejem Musiałem, bez mówienia, że jesteś Maciejem Musiałem.
1: Nie jest, tak, nie jest zawsze, tak nie jest zawsze, teraz tak jest.
0: Okej, okay, ale na przykład z rzeczy, z których cię kojarzę ostatnio, poza potańcówkami, które organizujesz, no to na przykład wpadłeś... Tak, reklamy, wszystko, seriale, natomiast wpadłeś na pomysł, pewnie jesteś średnio to, nie wiem, raz dziennie pytany, skąd ci to przyszło do głowy, jako to, pewnie doskonale będziesz wiedział, co mam na myśli, czyli po co robić dekalog jeszcze raz i czy to jest robienie dekalogu jeszcze raz, czy to jest reinterpretacja, czy to jest przyłożenie spojrzenia Kieślowskiego do nowych czasów, czy to jest przyłożenie spojrzenia innych reżyserów wielkich, którzy jakoś się z Kieślowskim konfrontują i z nowymi czasami? Długie pytania bardzo.
1: Jasne. Odpowiedzi jest kilka. Jedna jest producencka, druga jest moralna, trzecia jest filozoficzna. Producencka. Ja po prostu czułem, że to ma szansę się udać. Lubię robić rzeczy, które wychodzą. I to była moja pierwsza intuicja. Druga, moralna, oryginalni twórcy też krążyli wokół tego pomysłu. Jeżeli pojedziesz do Archiwum Kieślowskiego, to zobaczysz, że on tworzył międzynarodowe listy obsadowe do dekalogu i myślał, żeby każdy odcinek wyreżyserował inny reżyser. Dopiero później złączył się z tym tekstem tak bardzo, że stwierdził, że zrobi to samemu. Do tego dochodzi jeszcze postać pana Krzysztofa Piesiewicza, którego na tej drodze i bez którego zgody nie mógłbym tego robić, a stwierdził, że to też jest idea, która jemu towarzyszy. A trzecia...
0: Udało ci się od razu go przekonać? Czy przekonywałeś go w ogóle, czy to była od razu rozmowa, gdzie się spotkaliście na podobnym gruncie?
1: Te prawa były sprzedane, miał je kto inny, ale pomysł realizacji był w jednym budynku, w jednym mieście. On chciał to zrobić tak jak ja, czyli w 10 krajach przez 10 reżyserów. Więc tu się połączyliśmy, a byłem też absolutnie nim zachwycony i od razu też to on to poczuł, że może czuć się też bezpiecznie przy mnie, więc myślę, że tak jakoś to zadziałało. No i trzecia filozoficzna, od której zacząłeś, czyli dlaczego. Kilka razy już o tym mówiłem, ale to zamykam w tej historii 1994 roku, kiedy Quentin Tarantino wygrywa z Kieślowskim w Cannes, na Oscarach, przez wszystkie festiwale przetacza się kolor czerwony i Pulp Fiction i dla mnie to jest taki moment, w którym kino zmienia swój bieg, staje się lustrem popkultury, Pulp Fiction jest rock'n'rollowe, punkowe, cyniczne, a ten świat Kieślowskiego zamyka się w czerwonym i jest czuły, poetycki.
0: Zbyszek Zamachowski

0: I myślę, że dlatego warto, że tej fali jeszcze nie ma, ale można ją z tym projektem stworzyć i wierzę, że to zrobimy.
1: A poza tym no, potrzebujemy odpowiadać nieustannie, nieustająco na pytania, no, jak się do teatru pójdzie.
0: Nie powiedziałem tego, że jakby dla mnie dzisiaj powrót tam jest właśnie tym, czym Quentin był wtedy.
1: Okej, okay, no ale też wiesz, no, chyba możemy powiedzieć, zachowując proporcje, że do Szekspira wraca się w teatrze cały czas, prawda? No, więc...
0: No, tak, tak, tak. Na pewno to nie są remake'i. Nigdy nie miały być remake'ami. I to taka narracja przy tym, jak ten news huknął, że to robimy, gdzieś tam się przedarła, ale to nigdy nam o to nie chodziło. Rzeczywiście ten pierwszy film jest bardzo nawiązujący, ale to nie znaczy, że to będzie rytm wszystkich. My bardzo
1: nawiązujący, bo to jest tak, szósta część trochę też no, gdzieś tam krótki film o miłości, o zabijaniu też się pojawia.
0: Tak, tak. My zaproponowaliśmy Maszkarowi, żeby zrobił film o karze śmierci w Iranie. On postanowił zrobić o miłości. I na początku...
1: I o podglądaniu we Francji, w Paryżu.
0: To się miało dziać w Nowym Jorku w ogóle, ale nie byliśmy w stanie zebrać budżetu na Stany, więc zrobiliśmy, w sensie podjął decyzję o tym, że przenosimy się do Europy i tak padło na Paryż. No.
1: Okej. Okay. A to, że w ogóle Asghar Farhadi to jest?
0: Jak to się wydarzyło? Asghar był drugim reżyserem, do którego napisaliśmy i po 24 godzinach nam odpisał, że jest zainteresowany projektem. Na jego twórczość ogromny, przynajmniej może w jego życiorysie takim artystycznym Kieślowski odgrywa bardzo ważną rolę. I nawet u niego w Teheranie w domu wiszą te kryształki niebieskie z koloru niebieskiego, którego kiedyś dostał od jednego ze wspólnych współpracowników z Kieślowskim i, no i bardzo chciał dotknąć tej historii, tej wrażliwości i dlatego chciał z nami pracować. No.
1: Powiedziałeś, użyłeś liczby mnogiej, odezwaliśmy się.
0: I się liczę, no bo z panem Krzysztofem, świętej pamięci, tak, ten proces odzywania się zawsze dotyczył, jakby zakładał wysłanie listu takiego personalnego, który gdzieś tam wspólnie pisaliśmy, a później on...
1: Nazwisko Krzysztofa Piesiewicza otwierało drzwi, tak? Masz to przy sobie, tak? Tutaj? Maciek idzie po segregator.
2: To się właśnie otwiera.
1: I teraz zobaczymy list.
0: Do pana, tak, są tu też inne nazwiska, których nie czytamy, ale...
1: Okej, okay, nie możemy przeczytać innych nazwisk. No właśnie, to jest, no ale zaczyna się list od Dear Mr. Farhadi, a kończy się na Yours Faithfully, Krzysztof Piesiewicz, jest jego podpis. Tak. A listu, treści listu nie czytamy, ale jest, widzę przed sobą i no, cały segregator jest.
0: Tak, tak, tak.
1: Powiedz mi proszę w takim razie, co to będzie trudne zadanie, ale okej, okay, jesteśmy w radiu, które jest teatrem wyobraźni, więc co jeszcze się znajduje w tym segregatorze poza listem do Farhadiego i dlaczego twoim ulubionym skrótem przy tym przedsięwzięciu jest angielskim, jest NDA?
0: Tu się znajdują tylko listy, ale mam cały inny. Czekaj, segregator.
1: Maciej znowu wstaje od stołu i... teraz cała teczka zostaje przyniesiona do stołu.
0: No tu są wszystkie rzeczy z tym projektem związane, które na przestrzeni lat gdzieś tam gromadzę. Jakieś umowy, notatki.
1: Możesz chociaż pokazać, do jakich krajów wysyłasz, żebyśmy mieli jakieś więcej informacji.
0: Głównie wszystko jest z Ameryką, bo robimy to z taką firmą Anonymous Content, która stanowi taki parasol nad wszystkimi filmami.
1: Wiele osób się bało, że ty się musiałeś zapożyczyć cały majątek, jedną nerkę, drugą nerkę i wszystko na to postawiłeś. To tak jest rzeczywiście?
0: Nie, nie, nie. Znaczy to była bardzo duża kwota na tamten moment, kiedy to robiłem w 2020 roku, ale...
1: Bo wtedy się zaczął pomysł, tak?
0: Tak, ale zbyt długo byłem synem Tomasza Karolaka, żeby musieć oddawać wszystkie swoje oszczędności na to.
1: No to mądrze, to dobrze, to uspokoiłaś teraz wiele osób.
0: Ale rzeczywiście taki rodzaj narracji też się pojawił. Ale to była bardzo duża decyzja i

i w sumie tak patrząc z perspektywy czasu, no to jestem jakby wtedy z siebie dumny, że to zrobiłem, nie? Ale też już czułem, zanim to zrobiłem, jak gdzieś już byłem dogadany z kilkoma osobami, że będziemy szli dalej z tym, także w miarę byłem bezpieczny.

ku słońcu i hej, 24 minuty do godziny 13 pozostają. Wracamy do rozmowy z Maciejem Musiałem. Wczoraj miałem okazję się z Maćkiem spotkać. No i właściwie nie będę ukrywał tego, że cały czas jestem pod dużym tego spotkania wrażeniem, tak jak byłem od początku pod dużym tego pomysłu wrażeniem, pomysłu, żeby po prostu, no co, no mam 25 lat, a wtedy Maciek, kiedy ten pomysł mu przyszedł, był do głowy, miał lat 25 właśnie, no więc co, mamy 25 lat, naturalne, zróbmy jeszcze raz cykl filmowy.

0: Polecam.
1: Dobra. Nie będę cię pytał o twoją opinię o tym pierwszym filmie, bo on rzeczywiście...
2: Śmiało.
1: To ja zaraz, to ja ci swoją przedstawię. Ja się gdzieś wyraziłem w rozmowie z naszą wspólną znajomą.
0: Nie musisz być miły, absolutnie.
1: Jako o pięknej porażce o tym filmie, ale im więcej o nim myślę, tym bardziej słowo piękna mi tutaj się jakoś uaktywnia i uruchamia. Porażka też, ale to jest ciągle film, który, wiedzą Państwo, bo to mówiłem już nieraz na antenie, no ma więcej do zaoferowania i na pewno w świecie, w którym się sprowadza filmy do 4 na 10, 5 na 10, 7 na 10, to nie jest film na taką rozmowę i na takie numerki i na takie cyferki. To o nim myślę. To znaczy, że coś tam się rzeczywiście może za mało jest Asghara Farhadiego, a może za bardzo Asghar Farhadi starał się, nie wiem, oczami Kieślowskiego patrzeć, ale jest ten film też zwariowany, wspaniale grany, zresztą o te indywidualności, o te postaci też chciałbym ciebie zapytać na tyle, na ile oczywiście masz na ich temat, nie wiem, wyboru, coś do powiedzenia.
0: Tu nic akurat.
1: Okej. Natomiast czy ty jako producent wykonawczy, bo to jest ta funkcja, no, jakby co osądzisz o historiach równoległych?
0: Jasne. Dzięki, że też podzieliłeś się szczerą opinią, bo czasami jest tak, że ludzie się gdzieś wstydzą jej wyrazić. Ja mam absolutnie dystans i też cieszę się, że zawsze lubię szczerze pogadać. No, dla mnie ten film nie może być w żaden sposób personalnie porażką, no bo zaczęło się od pewnej idei, która się skrystalizowała w konkursie głównym w Cannes z taką obsadą i z takimi reżyserami, więc to po pierwsze. A jeżeli chodzi o sam film, no to ja lubię filmy, które są jakiegoś takiego rodzaju dialogiem dłuższym, który zabiera mnie w różne miejsca, sprawdza, co ja przeżyłem, co widzę w różnych historiach i ten film mnie bardzo, bardzo dotyka na wielu poziomach. Ten film jest dla mnie o tym, jak dokładnie o tym projekcie też, o tym, jak twoja wyobraźnia ma szansę dotknąć świata, zmienić ten chłopak, który bierze tą historię i po prostu ją wręcza komuś, już sprawia, że rzeczy, świat zaczyna się zmieniać. Ten film jest o sprawczości, ten film jest o...
1: A on jest też jakimś aniołem trochę, w jakimś sensie.
0: Pewnie, tak. I o tym, że właśnie warto sobie wyobrażać rzeczy, ale też wychodzić z tą wyobraźnią i jaką ona stanowi potężną siłę. Ten film jest o... Ja siebie widzę w tym chłopaku, który nagle, wiesz, przychodzi do kogoś, do tej pisarki, która siedzi zamknięta.
1: Isabelle Huppert.
0: I gdzieś widzę może trochę pana Krzysztofa Piesiewicza i po prostu bierze i daje to światu, nie? I sam gdzieś w trakcie też staje się tym twórcą. Jak jest taka ostatnia scena, jak on się wyprowadza z tego mieszkania.
1: Nie możesz zdradzać ostatniej sceny.
0: Ale mogę powiedzieć, co tam ona, Isabelle Huppert mówi, zanim on zamknie drzwi, to słyszy całkiem niezły początek. I jakby dla mnie no, na wielu poziomach bardzo personalnie to oddziałuje i wiesz, no on jest długi, trwa 2,19.
1: To nie jest długi film.
0: Nie jest w stylu do końca Ashkara, który też coś zmienił. Myślę, że za 10 lat ten film będzie się inaczej oglądało, on się dobrze zestarzeje, kiedy wydaje mi się, że w świecie zajdą jakieś zmiany w odbiorze i będziemy coraz jednak wydłużać sobie ten attention span i inaczej odbierać sztukę i że wtedy ma szansę być bardziej doceniony.
1: No, ja też myślę, że nie brakuje ci pozytywnych opinii na temat tego filmu, bo wiem, że od wielu osób, Jarek Mikołajewski pięknie o nim napisał, że to jest film, który daje przestrzeń. Taką myśl zapamiętałem z tego jego wpisu. No, na pewno...
0: Szanuję każdą opinię, jaką się nie podoba. To
1: oczywiście.
0: Cieszę się, że w ogóle ją wyraża i że, wiesz, że jestem wdzięczny każdemu, kto, wiesz, go zobaczył.
1: No dobra, to teraz twój ulubiony skrót, czyli NDA, czyli Non-Disclosure Agreement. To się dotyczy tego, co przed nami, tych papierów w teczce, listów do różnych ludzi,
2: z których... NDA.
1: No to słuchaj, dobrze, to może poza Cannes masz jakieś jeszcze inne ulubione miejscowości w Europie, w których odbywają się festiwale filmowe i czy się tam wybierasz na przykład?
0: Tak, wiem, do czego dążysz. Pogadaliśmy o tym, zanim zaczęliśmy, że nie możemy

0: gdzieś tam zdradzić jakichś kolejnych kroków z tym projektem, ale że za chwilę też coś ludziom zaproponujemy.
1: Kiedy? We wrześniu?
0: Nie wiem.
1: za niedługą chwilę. Z różnych krajów będą to twórcy, reżyserzy. Na ile lat to przedsięwzięcie jest pomyślane, powiedz?
0: Taki jest cel. No, zobaczymy, jaka będzie nasza dynamika, na ile starczy nam sił, na ile będziemy potrafili to ekonomicznie spiąć. To nie jest wszystko jeszcze dopięte. Myślę, że to wiele lat jeszcze będzie trwało, ale...
1: Procentowo, gdybyś miał określić, to akurat łatwo zrobić. Masz, wiesz, dziesiątkę...
2: To... Ile lat,
1: ale też na przykład, no wiesz...
0: Jeżeli... Tak szczerze myślę, że jest 7 jeszcze. Jeszcze jest 7 lat. To jeżeli się uda zrobić 10, to będziemy to jeszcze pewnie 7 lat robić.
1: A teraz na tyle, na ile możesz powiedzieć, to okej, powiedzieliśmy, że może w kontekście jakiejś miejscowości ważnej, filmowej, coś. To znaczy ja to mówię. Ty tego nie mówisz. Ty nie. A w kolejnych miesiącach, no nic nie może Maciej musiał powiedzieć, no nie, przykre bardzo.
0: Dla bezpieczeństwa wolę. No to co powiedziałem, gdzieś tam te rzeczy będą się wydarzać i próbujemy zrobić tak, żeby było tego jak najwięcej.
1: Fantastycznie, to jest takie twoje nowe poletko, czy pole, właściwie nie poletko, pole działania, które z Maćkiem musiałem znanym z rodzinki.pl na przykład niektórym jakoś się gryzie, czy po prostu to jest, czy potrafisz sobie swoje życie tak podzielić?
0: Kurczę, myślę o tym ostatnio. Ja nie wiem, na przykład robię te projekty i rzeczywiście ludzie tak teraz ostatnio pytają mnie o jakieś przemyślenia filmowe, producenty, teraz pan ja siebie mierzę tylko...
1: Huema, jakim jestem.
0: Tak, jakby po prostu chcę robić rzeczy, chcę sprawiać, żeby rzeczy zaczęły się wydarzać i żeby się wydarzały dalej i fascynuje mnie tak jak robienie potańcówek w całej Polsce i to, że przychodzą ludzie i że...
1: To w całej Polsce są, bo ja zarejestrowałem, że są tylko tutaj w Warszawie na ESP na przykład.
0: Robiliśmy poza Polską, też w Wilnie była w zeszłym tygodniu. Więc lubię po prostu krystalizować te rzeczy, robić je, działać i nie zamykam siebie jakoś tylko, ale jestem dumny z tego, że jestem też synem Tomasza Karolaka. Rodzinkę bardzo lubię.
1: No, od rodzinki też się różne, wiesz, tematy, tak, moralne
0: zaczynają. Ale a propos poletka, którego dotknąłeś, czuję, że zyskuję kolejne narzędzia również do rozmów za granicą i szukam cały czas, czy scenariuszy, czy jakichś kolejnych projektów. Ostatnio więcej pracuję ze scenarzystami, zamawiam coś czasami, ale to nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Więc jestem otwarty.

All Shook Up i Jackie Edwards. 9 minut jeszcze nam zostaje. Ja już tu za szybą widziałem redaktora, znakomitego naszego kolegę redakcyjnego Wojciecha Waglewskiego. No i gdyby pokoleniowo spojrzeć, no to właściwie zaraz kolega się pojawi ze sceny. Natomiast zanim się kolega pojawi, Maciej musiał jeszcze, no właśnie, zapowiedział się, że jeżeli będzie miał jakieś dobre wiadomości w najbliższym czasie, związane na przykład z tym, co dzieje się w ważnej dla filmu miejscowości, nie w Polsce, to się na pewno pojawi ponownie. Także trzymamy kciuki, żeby tak było. A teraz już a propos pokoleniowości kolegów. Ważny rok dla naszej branży muzycznej, dla muzyki, dla polskiej kultury, 1984.

Klaus Mittwoch, oczywiście, proszę Państwa, 84 rok, no bo wtedy ta płyta się ukazała. W ogóle dużo rzeczy się wydarzyło i dużo ludzi przyszło na świat też w 1984 roku, ale bez nazwisk, nie jestem z nikim, to był ten utwór przed chwilą, a my już wyglądamy w kierunku połączenia właściwie warszawsko-krakowskiego, Grzegorz Krakowskiego, prawda? Czy tak, tak, tak, wszystko się zgadza, zatem koledzy po godzinie 13, no a tu już nasza szychta dobiega końca. Więc teraz jeszcze na koniec All I Ever Am i wszyscy fani The Cure nie muszą nawet słyszeć, że to The Cure, żeby wiedzieć, co to za zespół. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Meta w mailu skierowanym do Business Insider Polska odpowiada na zarzuty wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, że koncern nie sprawuje skutecznej kontroli nad szkodliwymi reklamami i treściami pojawiającymi się na platformach. Nie chcemy oszustw na naszych platformach, intensywnie działamy, aby je powstrzymać i kontynuujemy konstruktywną współpracę z Komisją Europejską oraz regulatorami w ramach tych wspólnych starań, odpowiada Meta. Gawkowskiego jednak ta odpowiedź nie satysfakcjonuje. Podkreślił, że platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Dlatego też skierował do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie właściciela Facebooka i Instagrama gigantyczną karą finansową w wysokości 250 milionów euro, czyli około miliarda złotych.
3: Platformy cyfrowe muszą wiedzieć, że państwo w żaden sposób nie będzie przymykało oczu na to, że obywatele są oszukiwani, wprowadzani w błąd. Skoro platformy cyfrowe zarabiają na użytkownikach, to mają obowiązek weryfikować treści, które tym użytkownikom serwują, które tym użytkownikom przedstawiają. Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
2: Skoro platformie Meta wystarczy kilka minut, żeby reklama dotarła do milionów obywateli, to powinna w kilka minut doprowadzić do weryfikacji i znikania fałszywych treści, dodał minister cyfryzacji. Meta w swojej odpowiedzi nie odniosła się jednak bezpośrednio do wniosku wicepremiera o gigantyczną karę. Do sprzedaży w Polsce nie trafiły skażone jaja z Belgii, uspokaja Główny Inspektorat Sanitarny. Wcześniej polski sanepid otrzymał informację z unijnego systemu wczesnego ostrzegania o polskim odbiorcy. Jednak jak ustalił GIS, faktycznie polska firma kupiła kilka opakowań jaj w belgijskim sklepie na własne, prywatne potrzeby. Jaja nie zostały wprowadzone do obrotu w naszym kraju. Ustalono, że wskazany odbiorca nie zajmuje się dystrybucją żywności i nie jest pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprawa dotyczy największego w historii Belgii ogniska salmonelli. Zakażonych zostało ponad 300 osób, z tego dziesiątki trafiły do szpitali. W Petersburgu w Rosji doszło rano do eksplozji samochodu, w którym znajdował się rosyjski wojskowy i jego żona. Mężczyzna zginął na miejscu, a kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według niezależnego serwisu Fontanka za kierownicą siedział podpułkownik, który służył w rosyjskich wojskach obrony powietrznej. W jego samochodzie mogło zostać zdetonowane domowej roboty urządzenie wybuchowe. Rosyjskie służby nie przedstawiły dotąd pełnych ustaleń dotyczących okoliczności eksplozji. Nie wiadomo również, czy podpułkownik był bezpośrednim celem zamachu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No bardzo. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry Państwu. No tak słyszę, że dzisiaj to za wesoło nie będzie.
0: Nie, to nie... Kurde, to... Zawsze, kiedy jakaś klasyka się pojawia, czy coś, to znowu mówią tam, o, znowu pogrzeb, umarł ktoś, albo coś takiego. Nie, ja mam po prostu takiego styla, mówiąc młodzieżowo, że ja lubię ładne melodie od czasu do czasu.
1: No to bardzo, bardzo dobrze. Przez moment słyszałem takie nawet jakby jaretowe rzężenie, nie? Ale nie, to bo nie to jest,
0: Jared. Nie, to nie Jared, to jest Koki Nakano, Japończyk, pianista.
1: A Japończycy też rzężą.
0: Pianista, klawiszowiec, fantastyczny. Płyta nazywa się Ululo.
1: Bardzo fajnie.
0: Bardzo fajnie. Buo i się nazywał ten utwór, ale no, odczuwam tęsknotę po prostu naprawdę za ładnymi melodiami, kurde, no, co ja ci będę mówił.
1: No, ja pamiętam takiego pianistę z dawnych lat, Yosuke Yamashita.
0: No tak.
1: Grał krzesłem, łokciem, głową.
0: Nadal są tacy dziś. Japończycy są mistrzami.
1: To znany był, jeździł po całym świecie, rozwalał te fortepiany.
0: Teraz jest taka dziewczynka, która w ogóle demoluje scenę.
1: Całą. Jest ich kilka i tam oni oczywiście prezentują fantastyczny poziom. Tak. Ale jednak umarł ktoś.
0: No, wiesz...
1: Dolly Parton
0: zmarła.
1: I ja niestety mam smutną wiadomość dla wszystkich słuchaczy naszych dzisiejszych. Ja przygotowałem wszystkie utwory country.
0: To fantastycznie, bo ja będę miał jazz i no, na koniec ja troszkę country. Punkowo, to świetnie. Ja akurat za country nie przypadam, ale...
1: No, ja domyślam się, ale uwierz mi, zaufaj mojemu jakby smakowi muzycznemu, wybrałem pyszniawki różne.
0: A ten taki, że we don't like marihuana smokers, we don't like taking LSD, taką też lubiłeś? Piosenkę?
1: Nie lubiłem tego całego gatunku, takiego traktorowego tak zwanego. Nie, bez przesady. Natomiast, co ciekawsze, bo zgłębiałem funkcję country i w ogóle jak to jest z tym country, no to country powstało, to nie tylko Irlandczycy tam pojechali, nie? Niemcy, pojechali tam Polacy, pojechało iluś górali.
0: No to ładnie zaznaczyć Polacy, ileś tam górali, byliby zadowoleni z tego.
1: No i podobno król Waza przyznał im prawa do Tatry.
0: No tak, także, tak, to by się zgadzało. Także.
1: I dlaczego to mówię? Dlatego, że utwór, który za chwilę posłucham, jest utworem najbardziej amerykańskim na świecie. Jednakże podejrzanie brzmi nazwisko kompozytora Dmitri Tiomkin.
0: No to...
1: Utwór Rawhide, prosimy.

0: Rawhide!
1: No, jakby ci to powiedzieć, no, że kombo Rosjanin to mi pasuje. Chór
2: Aleksandrowa.
1: Chór Aleksandrowa, tak, tak.
2: I w ogóle ja odkryłem ostatnio coś takiego jak przyjaźń amerykańsko-związko-radziecko.
1: Jak czym ona się przejawiała, powiedzmy?
2: We wspólnych działaniach szpiegowskich i jakiejś takiej dziwnej takiej sympatii, nie to sympatii. W wielu bardzo filmach występuje, że jeden szpieg się z drugim szpiegiem tam kumpluje i w ogóle tam opowiadają sobie, jak tam kogoś załatwili, a tak naprawdę są w świetnej komisji.
1: Aha, że są się... koleżkami. No tak, tak.
2: Tak, no,
1: pracy są po prostu. Ale tak. bo oba kraje mają chyba taką
2: imperialną mordę, tak, mówiąc. Tak.
1: No to dobrze, to ja może teraz puszczę coś ładnego, jeśli nie masz nic naprzeciwko. I za to
2: ja
1: będzie...
2: dzisiaj niestety dzisiaj mam samo country.
1: No to dobrze, to ja żeby zgłuszyć te kombojskie, tą kombojską chuć, bo nie wiem czemu ona mi się kojarzy w tej chwili. Nie, to z niczym się nie kojarzy. Właściwie poza krową nic mi nie przychodzi do głowy.
2: Ale to akurat była piosenka o poganianiu krów.
1: No tak, dlatego mówię, no stąd i o tym wspaniały refren, no.
2: Ze słynnego serialu Rawhide, gdzie zabłysnął, tak. Pojawił się Clint Eastwood po raz pierwszy, jego zawężone spojrzenie.
1: Oglądaliśmy ostatnio w busie jakieś filmy
2: z Clintem.
1: Z Clintem, no, też czasów jest spaghetti westerna.
2: To fantastyczne, bo on patrzy na świat przed cały czas zamknięte oczy.
1: I długo patrzył. Wszystkie sceny w ogóle tak powolutku, zanim wyciągał ten rewolwer.
2: Tak. Patrzył, można spokojnie herbatkę zrobić.
1: Tak, ale potem otwierał oczy i wszyscy już leżeli, a on tylko trzymał koltap.
2: Ja czytałem, że producenci amerykańscy, żydowscy właśnie tam, co płacili za to, nie jest Sergio Leone, no. To się włosy, pejsy se z głowy wyrywali. Za te, co to są za dłużyzny, nie? Kazali mu to skracać. A ten się kładł z kolei Reitana strzelał, czy jak rozdrywał koszulę, nie skrócę, bo to tak ma być. I tak.
1: No to teraz też będzie dyrekcja narzekała, ponieważ o tej porze podobno się nie prezentuje długich utworów, ale...
2: No fajnie, że długie, bo ja mam same dwuminutowe.
1: No to właśnie wiedziałem, że ty takie przyniesiesz. Coś miałem takie podejrzeć, że jakiś... Ilekroć na ciebie patrzę, to widzę, że w tobie taki duch kobojski.
2: Niewiele mi
1: nie, że masz takie od ducha kobojska, żeby przydałyby się dwa takie gany po lewej i prawej.
2: Żebyś
1: się nie potknął. No dobrze.
2: Zresztą nie strzelić w nogę.
1: Tak, no właśnie. Słuchaj i słuchajcie państwo. Jeden z najpiękniejszych utworów jazzowych. On zaistniał jako standard.
2: Tylko nie Summer Time.
1: Chociaż nie, bo powstał w roku 59. Spoko. Te muzykalowe, nie mówię o takich muzykalowych standardach, tylko mówię już o piosence, o melodii napisanej przez Ornette Colemana. Lonely Woman. No to jest po prostu tak piękne. Co więcej, wydaje mi się, że to bardzo jest tego zbliżone, ja wiem, do kwintetu Stańki pierwszego. Jakieś takie są nuty słowiańskie w tym, jak posłuchasz. Ale
2: są słowiańskie nuty w twórczości Ornetta bezdyskusyjnie. Większość jego kompozycji brzmi jak ludowizna polska.
1: No właśnie. No i zaraz posłuchacie państwo Lonely Woman. To jest bardzo dobre nagranie pochodzące chyba sprzed zeszłego roku. Nie, sprzed dwóch lat. Z płyty Tribute to Don Cherry, którą nagrał Cahill El-Zabar. To jest taki perkusjonista nowojorski, fantastyczny, śpiewający, grający, założyciel Ethnic Heritage. Swojego czasu był narzeczonym już świętej pamięci siostry mojego przyjaciela Mila, siostry Elektry. Gra tutaj, pragnę zwrócić uwagę na Dwighta Trable, którego już prezentowałem.
2: Idealne imię dla dziewczyny jazzmana Elektra. Ja gram awangardowy jazz, a to jest moja dziewczyna Elektra. No.
1: Leta miała w skrócie.
2: Brzmi to super.
1: No. Dwight Trable, to moim zdaniem jeden z... przemawia do mnie. No. Troszkę kontynuacja Liana Thomasa, taki śpiew zupełnie inny. Nie ma basu.
2: Myślę, że ludzie, którzy nie mają pojęcia, że się w tym momencie nie zrozumieli ani słowa z tego, co powiedziałeś.
1: To jeszcze raz powiem. Dwight Trable, wybitny wokalista jazzowy, który kontynuuje tradycję Liana Thomasa, czyli takiego free jazzującego wokalisty, grającym i śpiewającego często z Farrah Sandersem. No jest jeszcze piano, na którym gra David Ornette Cherry. Ornette po oczywiście Colemanie, Cherry oczywiście po ojcu Donie.
2: To znaczy co, nieślubne dziecko Dona Cherry i Ornetta, tak?
1: Być może, chociaż to mało jest dość prawdopodobne. To już daleka paralela, poszedłeś jakąś...
2: Grzęźniemy.
1: Jakiś science fiction, grzęźniemy. No dobra, i nie, zamiast basu jest saksofon barytonowy, instrumenty perkusyjne, fortepian, tromba i wokal. Proszę sobie posłuchać i przeżywać. I proszę przeżywać, gdyż jest co.

0: No, taka to piękna, smutna piosenka. Tylko ty śpiewasz tak, durowo, ale brzmi po polsku,
1: no
0: nie?
1: Tak, bo i tak już brzmi po polsku.
0: Ta. A wiesz skąd ten smutek? Dotarło do mnie za pomocą pana, który tu napisał, że ty emerytem zostałeś niedawno, tak? Przeszedłeś ten wiek.
1: Tak, powiem ci, że odczuwam to.
0: No, będziesz odczuwał przez parę
1: zrobiłem
0: lat.
1: Sobie...
0: Będziesz odczuwał przez parę lat, znam to. A potem się będą dziwili, że w ogóle żyjesz. Jak to pan jeszcze żyje? To... A potem już umrzesz, nic nie będziesz odczuwał, będzie pięknie. Ale ten smutek mnie ogarnął, no, tak, że ty już taki stary jesteś. Miałem fajnego, młodego kolega, teraz już same staruchy mnie otaczają.
1: Tak, takim byłem młodzieżowcem, dość długo mi się to utrzymywało, mimo tego, że już miałem tam 45 lat. No, ja ciągle mnie za mało lata brali.
0: Ja zawsze byłem najmłodszy w kapeli, dopiero sobie założyłem kapelę, w której wszyscy są młodsi ode mnie i to nie wiem, czy to fajne. No. No nie wiem.
1: Ale to już to chyba inaczej nie byłoby możliwe.
0: No raczej nie. No puść teraz jakąś fajną piosenkę o kowboju i o tym jak...
1: Puszczę piosenkę, to jest piosenka rodzinna.
0: To teraz o koniu powinien.
1: Tym razem o człowieku, który umarł. Matka zmarła mi. Co robić ma? Matka umarła. To jest piosenka, słynny standard Circle Unbroken, wykonywany również przez Johnny Cash'a. Rodzina Carter, Carter's Family to śpiewa, to jest rodzina bardzo, że tak powiem, biała, nie? Biała, no tak, jak cholera. White Christians i w ogóle. I śmieszne było to, że Johnny Cash miał romans z ich córką, która jako jedyna w rodzinie wzięła rozwód, przez co była wyklęta, a w dodatku jeszcze wyrwał ją Johnny Cash. Zaczęli razem śpiewać i później rodzina Carter pomogła Johnny Cashowi
0: wyjść
1: z nałogu, nie? I tak dalej.
0: A, pomogli mu jednak.
1: Mezalians, oczywiście, tak. pomogli mu.
0: Tylko lubili go jednak, to jest, no to widzisz.
1: Tak, ale zmusili go do tych wszystkich stadionowych występów chrześcijańskich, z których się nie mógł wywikłać.
0: No, ale za to we więźniu wystąpił, no.

0: Taki przeszywający wzrok, taki typu nie lubię cię cały czas. Niby spoko, ale taki, no, że nie lubię cię, no. Nie no, to ta, wyjdź na ulicę, ta, wyjdź na ulicę mego miasta wieczorem, to spotkasz paru zimnych ludzi, spoko.
1: Zimnych ludzi.
0: No to no, dajesz.
1: Chłód białego człowieka, Carter's Family.

0: Ty, ale on taki gabcio jakiś, taki kurczę, on tak jakby jakiś straszny wycisk dostał i teraz śpiewaj mały, śpiewaj, ten kapelusz przesunięty, chudzinka.
1: Przecież
0: taki
1: to tam. Pani śpiewa.
0: A to pani śpiewała.
1: To pani śpiewają kartę z familii, to są pani.
0: Ach, to wiele wyjaśnia, ale wylękniona ta pani wśród tych kobojów w takim razie. No jakoś tak nie, ja znam tą piosenkę oczywiście, ale...
1: Tak, bo to już wielokrotnie była wykonywana.
0: Ale to nie wiedziałem, że pani, ale takie wylęknienie jakieś usłyszałem, bo ona powinna być.
1: Ty, a powiedz, mówię a ty ci. Kręciłeś, pamiętam, że jak kiedyś grałeś, no. To kręciłeś maszynkami.
0: A to kiedyś podczas... grałeś, teraz też gram.
1: I też kręcisz maszynkami podczas grania?
0: Jakimi maszynkami, co masz na myśli?
1: Strojącymi. Maszynka strojąca. No, no
0: wiesz,
1: ręki.
0: Ja czasami lubię...
1: Robiłeś takie numery, nie?
0: Tak, ja lubię, żeby coś stroiło, ale tak, żeby obniżyć, podwyższyć.
1: Także
0: tak
1: podczas
0: tak.
1: grania podwyższyć i w ogóle... No,
0: no robiłem, żeby... robiłem.
1: Coś takiego ci się przypomniałem, bo mam takiego tutaj cwaniaka, ale to teraz ty puszczasz.
0: Dobra.
1: A ja później mam cwaniaka, co właśnie na banjo gra i kręci maszynkami podczas grania.
0: A to pajoski.
1: No, stoi.
0: Słuchaj, to jeśli pozwolisz, to ty se puszczaj, a ja będę prezentował jednak. Nic nie będę puszczał. Natomiast Majka Patona, znasz takiego pieśniarza?
1: Znam.
0: No, Fate No More i tak dalej.
1: Pokrętna ścieżka.
0: Pokrętna ścieżka, on zamieszkał tutaj się we Włoszech, jakieś operowe rzeczy. I ta pokrętna ścieżka fajna, bo on, tak, bo on ma swój zespół taki hardkorowy.

0: I śpiewa opera, a teraz ci zaprezentuję pieśń. Mnie się podoba, ponieważ kiedyś ci przyniosłem tego artystę, nazywa się Kada, on jest chyba z Finlandii i on napisał taką muzykę do filmu, który nie istniał. Taki, no, bardzo mi się to podobało i oni się skumali razem z Mike'em Pattonem i nagrali przedziwną płytę. Przedziwną płytę, ona się nazywa, proszę ciebie, Romanse. I taki romans
1: chciałem ci zapytać. Ja widziałem Pattona, wiesz z kim? Z Johnem Zornem.
0: No tak, tak, to jest Zorn.
1: Było coś takiego. Przyjechał z Zornem do Kongresowej. No. I tam była w ogóle 3/4 widowni chyba zafascynowanych tym jego odmianami żydowskich piosenek, ładnych takich melodijek. Tak, tak. Mhm. A to, co z czym oni przyjechali, to się nazywało Naked City.
0: Troszkę nie to.
1: Było w ogóle consternation.
0: To teraz posłuchaj, z tego też będzie consternation, jak mam życie. To uwaga, Mike Patton.

0: No i gdzieś Maciek nam zniknął, gdyż dotarła do niego wiadomość, że utwór trwa 10 minut, ale przecież nie mogłem Państwu zaproponować całych 10 minut, bo przecież po 10 minutach Państwo by sobie się źle poczuło o tej porze dnia. W związku z tym nie ma Maćka nadal, tak? No to coś żywego dam teraz, tylko dam Ci płytkę. Teraz będzie Dżelo Biafra, no to postać wspaniała. Wiadomo, że to wokalista punkowy o bardzo bogatej przeszłości politycznej. Pojawiał się w różnych wcieleniach, najbardziej znane Dead Kennedys. Bardzo głęboko zakorzeniona jego twórczość w społecznej aktywności, w tym, co się dzieje na świecie. Nawet wystartował na burmistrza San Francisco w 1979 roku, ale to wszystko było, zajął tam chyba trzecie czy czwarte miejsce, zdobył nawet sporo głosów, ale to wszystko miało charakter prześmiewczy, bo on tam na przykład wymyślał sobie w swoim programie, że biznesmeni powinni chodzić w strojach klauna, zasiadając w Senacie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie postać, brał też udział, miał taki moment sentymentu z Partią Zielonych, też politycznie na szczęście, myślę. To były wszystko akty, to był raczej happening niż rzeczywista aktywność. No i nadal jest aktywny, nadal nagrywa, nawet chyba coś w tym roku planuje. Ostatnią płytę, którą znam, to jest Dżelo Biafra i Guantanamo School of Medicine. Jesteś tam, Maciek?
1: Jestem.
0: A, no bo ten,
1: no jestem,
0: bo
1: jestem.
0: Ten utwór troszkę skróciłem, bo on by trwał do jutra.
1: Opowiadam teraz. Informował, że 11 minut.
0: No właśnie. Nie, no tak już nie chcę przesadzać, bo przecież jest na dwóch. No, też dałem ci szansę, żebyś troszkę o tych krowach tam jeszcze nam pośpiewał. A teraz Dżelo Biafra.
1: Nie, teraz będzie o tym kręceniu maszynkami.
0: A o Dżelo Biafra. Aha, no to ty puść teraz tylko o kręceniu maszynkami, a ja potem wrócę do tego Dżelo Biafra. To kręć te maszynki.
1: Dobra. No to się nazywa Froggy Mountain, jest to mistrz banjo, utwór tam 2 minuty z hakiem, gdzie podczas grania kręci maszynkami i wszystko nadal stroi.
0: No to sukces, bo czasami kręcą i nie stroi, mnie się tak zdarzało częściej.
1: No. Mnie też.
0: To leci.
1: No to śmieszny patent.
0: Śmieszny.

0: No, na pewno zaletą tych utworów jest to, że są krótkie.
1: Ale jak możesz nie docenić tego?
0: Jak strunę
1: raz podciągniesz, a później ją musisz odciągnąć. Lub też jak ją opuścisz, to potem ją musisz z powrotem i musisz się znaleźć w kompozycji.
0: Ale Krzypek jakiś szalony, też jakiś góral chyba, że wymiatał w ogóle.
1: No właśnie, to jest takie, oczywiście, że to jest europejskie, oczywiście, że to jest białe, I ma też w sobie coś z góralskości. I na pewno z Niemca.
0: No to nie wiem, czy wszyscy byli...
1: Ten porządek taki.
0: Czy wszyscy nasi rodacy byliby z tego zadowoleni. To raczej z Wielkopolski, powiedzmy tak, bądź zostańmy w naszym kraju. No.
1: Jest taka odmiana Bambra.
0: Mówiłem o Dżelobiafrze. Znasz Dżelobiafrę, czy nie znasz Dżelobiafrę?
1: No, znam Dżelobiafrę, śpiewał w zespole Dead Kennedys.
0: No miał takiego, startował na senatora, to wiesz, tam opowiadałem w 79.
1: Podobało mi się, że jest polityczny, to mi się bardzo podobało.
0: Tak, ale on sobie robił bekę, bo on miał taki postulat, żeby wszyscy senatorowie chodzili w strojach klauna na przykład, a zdobył w ogóle spore poparcie. A mówię o nim dlatego, że po pierwsze lubię, a po drugie on mnie lubi, się okazało, bo poznałem go w Jarocinie stosunkowo niedawno i on ma jedna z największych kolekcji płyt winylowych na świecie. W ogóle tam ma jakieś setki, nie wiem, tysiące tego i on do mnie podszedł, ja po koncercie, który graliśmy, że w ogóle nas lubi, bo gdzieś tam jeszcze słyszał, jak grał Dead Kennedys i że ma tą pierwszą płytę czarną na winylu w ogóle i bardzo lubi. To się chciałem pochwalić, w związku z tym muszę mu zrobić też jakoś...
1: Znowu żeś błysnął.
0: Bo ja tak po prostu, jak ktoś, kogo szanuje, mnie szanuje, to ja sam się wzruszam przede wszystkim. Już nie będę mówił dalej, bo się wzruszyłem. Z jego ostatniej...
1: Mnie jest przynależne błyszczeć, a to ty błyszczysz.
0: Bardzo ci dziękuję i tak będę. Jak będziesz w moim wieku, też będziesz błyszczał, będziesz łysy, będzie ci pała błyszczała i zobaczysz to na głowie.
1: Shine on me.
0: Z zespołem Guantanamo School of Medicine. Sprzed paru lat płytka. Zdaje się, że coś nowego też nagrał. Dżelobiafra.

0: No i piękna pieśń. Fajny. No, a teraz mój kolega, nie bójmy się tego słowa, przyjaciel, przedstawi się Państwu w roli, w której go Państwo na pewno do tej pory nie słyszeliście. Ja pewnie też nie, więc nie wiem, czy to będzie fajne, ale na pewno będzie wstrząsające.
1: Country ma to do siebie, że ma opowieść. No. I ja też oczywiście nagrałem płytę country, ale przyłożyłem się do tego i zrobiłem trochę przekładów. To była bardzo fajna zabawa. To nie było aż takie bardzo trudne, na szczęście. Dużo trudniej mi było z Wysockiego robić przykłady, jak sobie
0: domyślam się.
1: Bo na tym musiałem cyrlicę przypomnieć.
0: A poza tym to tutaj, świętość, no.
1: Tak, tu tak. I też wielu robiło,
0: A tu o krowach, o konikach, to a, możesz na luzie, a tam masz prawdy.
1: Jest to właśnie historia pod tytułem Casey Jones o maszyniście, który ma pod ręką, w jednej ręce ma zawór, w drugiej ręce ma gwizdek i wielką maszynę o potwornej mocy, która ciągnie wszystkich za sobą i właśnie jest słynny z tego, że choćby miał matkę przejechać, dojedzie na czas. Jest szalony, tak? Gotuje się mu czapka. Wszyscy pasażerzy...
0: Czy trzeźwy jest czasami?
1: Trudno. Jest całkowicie oszalały. Jest całkowicie oszalały przy tym piecu, przy tym gwizdku, przy tym zaworze.
0: Ja bym go na krew wziął jednak.
1: I wyobraź sobie. Przez powódź przejeżdża, przez pożary przejeżdża. I wyobraź sobie, że jesteś pasażerem takiego pociągu.
0: No boję, już się boję.
1: I ten pociąg to jest właśnie życie. O którym mówimy, że wszystko wymyślił, wszystko prowadzi, to jest właśnie Casey Jones.
0: Nieźle.
1: No to jest mój przekład słynnego utworu Casey Jones.
0: Bardzo proszę.

0: do ziemi obiecanej podróż jego trwa.
1: Casey Jones
0: włazi do kabiny,
1: Casey Jones
0: rozkazy w ręku ma,
1: Casey Jones
0: właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej

0: In a trip to the promised land.
1: No ja cię przepraszam, ten dół. I ta twoja transakcentacja pasażerów, świetne. Ale skąd tam ci się rojek zaplątał?
2: To jakoś tak...
1: Tak ci rymowało jakoś, się.
2: Bo naśmiewałem się wtedy z tego stwierdzenia, nie poddaj się. Aha. Że to no właśnie tak. Jest źle, że to jest... No, tak się nie mówi.
1: Tak się nie mówi, no raczej.
2: No puszczaj.
1: No, nie,
2: a nie, prezentuj, nie, prezentuj.
1: Nie znęcajmy się nad pielgrzymami.
2: Ale jest więcej takich kwiatków. Ty spójrz prosto w słońce.
1: Dobra, kiedyś się możemy zrobić taki program.
2: Taki zestaw. Ja mogę przygotować o różnych kwiatkach słownych w piosenkach polskich.
1: Słuchaj, taki duecik. This is Eggland. Bardzo lubię duety, to po pierwsze. Bardzo mi się podoba, jak ta pani śpiewa, bo to jest duet, który pani śpiewa. Śpiewa o tym, że jest twoim słoneczkiem. No i w ogóle lubię brytyjską gitarową muzykę, więc będzie teraz troszkę czadziku. Właśnie coś takiego, dokładnie.

0: No taka prościutka w tekście.
1: Tak, to jeszcze będzie jedna pani na koniec. No. Pani się nazywa Tammy Wynette, ale autorką piosenki jest Dolly Parton. Mm-hmm. I to jest piosenka Stand By Your Man, ustawiająca kobiety do kąta. Mm-hmm. Czasami trudno być kobietą, wszystko co masz oddajesz mu. Mm-hmm. I chociaż dobrze wiesz, że to nie to, oddajesz hołd mniejszemu złu. No to... No pamiętam, dobrze, że wpuściłem koleżankę jedną piosenkarkę feministkę w zaśpiewanie tej piosenki, się dopiero zorientowała na scenie, o czym to jest.
0: No i należało ci się też.
1: No to stand dobra, by your man.
0: Do usłyszenia się z państwem w związku z tym.
1: Cześć, do widzenia.
0: Trzymaj się, cześć. Pa, cześć. Do widzenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zostanie przesłuchany w katowickiej prokuraturze, poinformował na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak dodał, Piesiewicza zatrzymano dziś rano w ramach śledztwa w sprawie zonda krypto, ale o zarzutach, jakie ewentualnie zostaną mu postawione, jeszcze za wcześnie mówić.
3: To śledztwo jest śledztwem rozwojowym. Pojawia się tam szereg wątków i w tym też także rola działalności korupcyjnej na wpływanie, na tworzenie w Polsce prawa. To nie są łatwe postępowania. Musimy mieć tego świadomość. To są przestępcy w białych kołnierzykach, otoczeni tabunem prawników, mający doświadczenie w tym, jak zacierać ślady. Dlatego to postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
2: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku z głośną sprawą zonda krypto upadłej giełdy kryptowalut. Jak poinformował Waldemar Żurek, prokuratura jest w trakcie zabezpieczania środków na poczet przyszłych odszkodowań. Obecnie to ponad 100 milionów złotych. Odnaleziono zwłoki 270 ofiar katastrofalnej powodzi, która nawiedziła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i Tybetu. Łączny bilans kataklizmu wzrósł do 273 ofiar śmiertelnych i ponad 1300 zaginionych. Agencje podają, że wśród zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii, Malezji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Co najmniej 66 osób doznało obrażeń wymagających hospitalizacji, przekazała policja. Pomoc dla zniszczonego Nepalu zadeklarowały już m.in. Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz Indie. Jak podał Reuters, analiza zdjęć satelitarnych Planet Labs wskazuje na to, że tragedię bezpośrednio poprzedziło oberwanie się potężnego masywu lodowego. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych niosących gruz, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. Ukraiński wywiad informuje, że Rosja planuje zmobilizować do służby wojskowej kolejnych 600 tysięcy osób w latach 2026-2027. Ma to być reakcja na utratę inicjatywy w wojnie i rosnące straty na froncie. Według wywiadu straty rosyjskiego personelu wojskowego w okresie od stycznia do lipca tego roku wyniosły około 240 tysięcy osób, z czego co najmniej 140 tysięcy to straty bezpowrotne, czyli zabici. Z opublikowanego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że jutro za litr 95 zapłacimy tyle co dziś, czyli maksymalnie 6 zł. 57 groszy. Nieco mniej zapłacimy za litr 98 7 zł. 37 groszy i mniej za litr diesla 7 zł. 36 groszy. Następne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane jutro około południa i będzie wyznaczać ceny maksymalne na weekend i na poniedziałek. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Ostatnie wakacyjne spotkanie w zamachu na Zamacha otwiera Wojciech Killer muzyką do Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy oczywiście. Zapytają Państwo czemu? Wychodzi na to, że co roku właśnie z końcem wakacji czy też nadchodzącą jesienią jakoś instynktownie wracam do tej ścieżki dźwiękowej. Zdaje się, że z racji dużej dozy nostalgii w niej zawartej, ale i jakiejś romantyczności czy zadumania. W takim więc tonie się dzisiaj spotykamy. Grzegorz Muranowicz czuwa przy guzikach nadawczych. Ja, Maria Zamachowska, będę głosowo prowadzić przez te knieje.

Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyznę łono. Tymczasem przenoś moje duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem.

Przyznaję, zaczynamy z wysokiego C, ale to tak, to jest raz jeszcze muzyka Wojciecha Kilara w towarzystwie słów oczywiście Adama Mickiewicza, wypowiadanych przez, cóż, wybitnego przedstawiciela starej szkoły aktorskiej Krzysztofa Kolbergera w panu Tadeuszu grającego poetę i narratora, czyli Adama Mickiewicza właśnie. Zapomniałam powiedzieć jeszcze rzeczy istotnej, czyli skąd pomysł na to zestawienie muzyczne w pierwszej godzinie naszego spotkania. Mianowicie rzecz ta dotyczy przebodźcowania. Mam takie przeczucie, że przebodźcowanie różnej maści ekranami, ale przede wszystkim telefonami nie jest nikomu z nas obce. Jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie mam go aż w nadmiarze, w związku z czym pomyślałam, że przy okazji tego spotkania sięgnę po filmy historyczne i teraz od razu uprzedzam, proszę nie poczuć się urażonym, bo mówiąc filmy historyczne, mam na myśli takie, których fabuła dzieje się w czasach przed telefonami komórkowymi. Nie mówię tu o telefonach stacjonarnych, bo bez przesady, ale taka fantazja na temat świata bez telefonów komórkowych. maria.zamachowska@panowieświat.online. Zostawiam adres i z podniesionym czołem przyznaję, że ja takiej fantazji uległam, w związku z czym teraz z XIX-wiecznych dworków polskich przeniesiemy się kawałek dalej, od do II wieku naszej ery i Imperium Rzymskiego. Tam o komórkach się nikomu nie śniło.

Czyż ta melodia, harmonia i głos Lisy Gerrard nie unoszą Państwa co najmniej 30 centymetrów ponad chodnikami? Pozdrowienia dla pana Fischa. To oczywiście Hans Zimmer, Klaus Badelt, który pojawi się tutaj za chwilę ponownie, i wspomniana Lisa Gerrard w utworze Now We Are Free z filmu Gladiator Ridleya Scotta. Zakotwiczeni tymczasem w muzyce Hansa Zimmera, płyniemy dalej.

To dwa fragmenty z serii filmów Piraci z Karaibów oczywiście. Tym samym przenieśliśmy się gdzieś w okolice początku XVIII wieku. Chciałam powiedzieć, że zaczęliśmy od końca, ale w gruncie rzeczy to zaczęliśmy od środka, bo ten pierwszy utwór Hoist Colors znajduje się na ścieżce dźwiękowej do trzeciej z pięciu części Piratów, czyli dokładnie są to Piraci z Karaibów na krańcu świata, a zaraz potem wybrzmiał temat Klausa Badelta z części pierwszej z Czarnej Perły. Tam też, przypominam, nie mieli telefonów komórkowych. A wracając na chwilę do tych melodii i głosów unoszących nas kilka bądź kilkadziesiąt centymetrów nad ziemię, a tych dzisiaj będzie tutaj sporo, i zostając tym samym przy Klausie Badelcie, posłuchajmy fragmentu ze ścieżki dźwiękowej do filmu Wehikuł Czasu.

Tutaj to dopiero jest podróżowanie w czasie. Akcja filmu The Time Machine rozpoczyna się w Nowym Jorku pod koniec XIX wieku. Nasz główny bohater za pomocą tytułowego wehikułu przemieszcza się między kolejnymi tysiącleciami w towarzystwie tej pięknej muzyki Klausa Badelta. My zaś proponuję zamiast w przód, to dziś trochę w tył popatrzymy. Jeśli myśleli Państwo, że Imperium Rzymskie było dawno, to co powiedzieć o dinozaurach?

Tym samym weszliśmy w kącik filmów dla dzieci, choć nie tylko. Za nami muzyka Jamesa Newtona Howarda do filmu, a właściwie animowanej bajki pod tytułem Dinozaury z 2000 roku. Zachęcam do wrócenia sobie do tego filmu nawet poglądowo, żeby zobaczyć, co tych 26 lat temu oznaczała nowoczesna grafika. Kącik filmów dziecięcych jest dziś w postaci rozbudowanej w tej godzinie. Jeszcze cztery nawet fragmenty przed nami. To będzie znów jedna z tych kompozycji, które fruną za nas w stronę drugiej gwiazdy na prawo, a potem prosto dalej aż do rana.

Państwo piszą wiadomości, co mnie jak zwykle bardzo cieszy. Ucieszyła mnie niezwykle wiadomość od pani Agnieszki, która pisze tak. Pani Mario, tu się pojawiają bardzo miłe słowa, nie będę dokładnie przytaczać, ale że za pana Tadeusza dziękuję. Właśnie jestem w trakcie lektury i ten polonez tak pięknie mnie wzruszył patriotycznie, nie znałam tej wersji. Dziękuję za to. Pomyślałam, że to znak do zostania patronką, więc chwalę się, że już jestem. Pani Agnieszko, to jest jedna z przyjemniejszych wiadomości dzisiejszego dnia. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, że mogłyśmy w ten sposób ze sobą zadziałać. A za nami tymczasem, ja jeszcze będę wracać do tych wiadomości, bo one spływają, ale musimy tutaj trzymać się planu. Za nami muzyka Jamesa Newtona Howarda do filmu Piotruś Pan oczywiście. Choć bajek i filmów opowiadających o przygodach Piotrusia, zaginionych chłopców Wendy, Misia i Jasia, nie pomijając rzecz jasna Kapitana Haka, piratów czy krokodyla było dużo.

To temat krokodyla, ale już nie z filmu, a z przedstawienia teatralnego Piotruś Pan, które to przedstawienie miało swoją prapremierę w lutym 2000 roku w Teatrze Roma. Choć nie jest to produkcja Teatru Roma, jest to produkcja Teatru Buffo. Ja już o tym spektaklu wielokrotnie Państwu mówiłam, ale nigdy nie zaszkodzi przypomnieć, że przecież libretto napisał mistrz sam Jeremi Przybora, piękną muzykę skomponował Janusz Stokłosa, a reżyser zajął się Janusz Józefowicz. Polećmy raz jeszcze, proponuję.

Co to były za emocje? Tak tutaj to się tak urywa, gdyż ten utwór przechodzi bardzo płynnie w następną pieśń o piratów, ale emocje, o których przy okazji wymienionych już filmów Państwo też piszą. Przypominam od razu adres maria.zamachowska@nowyświat.online. Ja choć miałam wtedy na oko jakieś 7 lat, jak widziałam ten spektakl nieraz, to prawda, też pamiętam różne jego momenty przy locie, którego właśnie wysłuchaliśmy. Zdaje się, że nasi bohaterowie faktycznie lecieli przyczepieni na jakichś linach pod sufitem. Pamiętam też wrażenie, jakie zrobili na mnie i myślę, że nie tylko na mnie, piraci właśnie wychodzili wtedy z wszelkich drzwi na widowni. W rękach trzymali jakieś siekiery, szable i inne niebezpieczne przedmioty i chwalili się nimi widzom, między którymi przeciskali się z tej widowni na scenę. Ale my nie przy piratach już teraz, a przy locie zostaniemy, chociaż Nibylandii, czy też jak napisał pan Przybora, Niebywalencji, mówimy tymczasem bywaj, Niebywalencjo, my lecimy w kosmos.

Kosmos w poszukiwaniu E.T. oczywiście. To znów się ucina, bo to są wszystko ścieżki dźwiękowe z filmów połączone ze sobą. W kosmos lecimy bez telefonów komórkowych, bo przypominam, że dziś w tej godzinie wybrzmiewa muzyka z filmów, w których akcja dzieje się w czasach poniekąd historycznych, w czasach przed telefonami komórkowymi. Swoją drogą ten lot kosmiczny, którym E.T. przybywa na Ziemię, jest oczywiście opowieścią fabularną. No, że oczywiście, nie wiem, może są jakieś teorie, zostawmy to na boku, ale misja Apollo 13, która wydarzyła się naprawdę, wydarzyła się w roku 70, a pierwsze urządzenie, które można uznać za ręczny telefon komórkowy, zademonstrowano dopiero dokładnie 3 kwietnia 73 roku. To w ramach ciekawostki. Dobrze, muzyka Johna Williamsa za nami, a teraz Thomas Newman z fragmentem ze ścieżki dźwiękowej do filmu Seria Niefortunnych Zdarzeń.

Pan Tomek słusznie zauważył, że tu miała być jakaś kuracja na przebodźcowanie, a tymczasem gdzieś wybrzmiał nagle krokodyl. Okej, przyznaję, ale z drugiej strony myślę sobie, że no cóż, czujność trzeba zachować, ten krokodyl raz na jakiś czas może skądś wyskoczyć. Niemniej mam nadzieję, że go skutecznie spacyfikowaliśmy. Thomas Newman mógł w tym nieco pomóc. Thomas Newman i jego, znaczy właściwie charakterystyczne brzmienie jego muzyki. Delikatne dzwoneczki, w ogóle dużo delikatności, lekkości, jakiegoś takiego dźwiękowego światła, powiedziałabym, jest w są w jego kompozycjach, nawet jak towarzyszą mało fortunnym wydarzeniom, jak w serii niefortunnych zdarzeń. Muzyka Thomasa Newmana wybrzmi jeszcze z początkiem drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Tymczasem w las.

W las przez szafę, rzecz jasna, bo tak można dostać się do Narnii, której w filmie towarzyszyła muzyka Harry'ego Gregsona Williamsa. Ta kompozycja nosi tytuł From Western Woods to Beaver's Dam, a na koniec przez ten las z powrotem dotarliśmy do Polski. Znów na końcówkę XIX wieku i to jest utwór, którego chyba przedstawiać nikomu nie muszę. Słyszymy się po 15:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania za byłym wiceministrem sprawiedliwości za czasów PiS Marcinem Romanowskim, który ukrywa się przed sprawiedliwością. W uzasadnieniu decyzji sąd stwierdził, że postawa ściganego, podjęte przez niego działania w sposób niewątpliwy wskazują na próby utrudniania i destabilizacji postępowania karnego. Sąd zwrócił też uwagę, że w momencie wydania europejskiego nakazu aresztowania Romanowski przebywał na terytorium Węgier, a obecnie nie ma żadnych jednoznacznych dowodów wskazujących na to, że opuścił on Unię Europejską. Więc wniosek obrońcy posła PiS w sprawie przesłuchania Donalda Tuska w charakterze świadka pozostawiono bez dalszego biegu. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz doprowadził do absolutnej katastrofy polskiego olimpizmu, a przede wszystkim wykorzystał wizerunek polskiego sportowca, aby uwiarygodnić zonda krypto, powiedział dziś Jakub Rutnicki, minister sportu. Jak dodał, Piesiewicz jednoosobowo jest odpowiedzialny za podpisanie umowy PKOL-u z zonda krypto.
3: Przypominam, że przecież Polski Komitet Olimpijski nosił nazwę właśnie Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski imienia Jana Pawła II. Zonda Krypto. To wszystko miało miejsce i to są rzeczy absolutnie skandaliczne. Wzywam całe środowisko sportowe. Wzywam przede wszystkim zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.
2: Chodzi o to, aby skutecznie odwołać Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rutnicki zarzucił Piesiewiczowi, że od tygodni podejmuje działania, które mają utrudnić doprowadzenie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL. Przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz został dziś zatrzymany przez służby w związku z aferą Zonda Krypto. Będzie dziś przesłuchiwany w katowickiej prokuraturze. W Sosnowcu przy ulicy Białostockiej powstaje park, który będzie nosił imię Łukasza Litewki, tragicznie zmarłego posła i społecznika. Decyzję o nadaniu imienia podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Pomysł nadania parkowi imienia Łukasza Litewki został skonsultowany z jego najbliższymi. Rodzice posła poparli ten projekt. Motomaniacy z całej Europy zjadą do Łodzi. W najbliższy weekend rusza festiwal Substance, czyli impreza dla pasjonatów motoryzacji połączona ze zlotem unikatowych aut. Jednak już dziś pojazdy pojawią się w centrum miasta, czyli w OFF Piotrkowska. Zaprasza Daniel Mandat, organizator.
4: Będziemy się troszeczkę wylewać na ulicę Piotrkowską. Przewidujemy ilość w granicach 50 aut. Mogę zdradzić, że to będą takie pojazdy jak jakieś Nissany GT-R-y, czy jakieś bardzo unikalne BMW-ki, czy jakieś stare Mercedesy typu model S108. Będzie to fajnie opakowane, bo Łódź i OFF Piotrkowska jest o tyle fajnym tłem dla nas, że nigdy tutaj taki event nie miał miejsca. To nie tylko będzie statyczna wystawa samochodów, to też będzie możliwość porozmawiania z właścicielami tych samochodów. Na pewno oni mają szereg różnych historii, które będą bardzo ciekawe i na pewno chętnie się z wszystkim szerszym gronem podzielą.
2: Festiwal Substance z OFF Piotrkowski przemieści się w sobotę na cały weekend na historyczny tor kolarski z Połem, gdzie będzie można podziwiać ćwierć tysiąca wspaniałych aut. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Tak naprawdę pomysł na tę pierwszą godzinę dzisiejszego Zamachu na Zamacha, czyli filmy, których akcja dzieje się przed erą telefonów komórkowych, pomysł ten wziął się z między innymi z filmu How to Make an American Quilt, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy jak zrobić amerykański pled, acz oryginalnie na polski przetłumaczony był jako Skrawki życia. Tak się zdarza, wszyscy wiemy, jak przetłumaczony został tytuł Dirty Dancing. Tak czy inaczej, Thomas Newman przywitał nas tytułem Quilting Time i w tym momencie docieramy do źródła dzisiejszej audycji, czyli do filmu Prestige Christophera Nolana. Za chwilę opowiem co i jak, skąd się to wszystko wzięło. Dodam jeszcze tylko teraz, że ze swoich stanowisk niezmiennie meldujemy się my w składzie Grzegorz Muranowicz i Maria Zamachowska, a piosenkę pojawiającą się na napisach końcowych tego filmu Prestige wykonuje Tom York.

To ten film, którego akcja rozpoczyna się w 1878 roku i rozgrywa się przede wszystkim w Londynie pod koniec XIX wieku i później na początku XX, czyli czasy, w których raczkuje jeszcze elektryczność. Historia tego filmu dotyczy dwóch iluzjonistów, początkowo przyjaciół, a z czasem przede wszystkim rywali, i choć fabuła jest wciągająca i zaskakująca jak najbardziej, to nie to spowodowało, że poczułam się odprężona po prostu przy tym filmie. Wytchnienie przyszło na widok tego świata, w którym nie ma nawet żarówek przeważnie. Oczywiście bez przesady z zagłębieniem się w jakieś złudne fantazje, ale dla mnie to okazało się być pomocne w przebodźcowaniu, o którym tu dzisiaj poniekąd mówimy, więc wszystkim z podobnymi odczuciami codziennymi polecam filmy historyczne. To domykając trochę pierwszą godzinę naszego spotkania, choć te filmy z historiami przed erą telefonów komórkowych będą się tutaj jeszcze przewijać. Następną piosenkę napisali wspólnie. Zmarły niecały miesiąc temu Glenn Hansard i Marketa Irglowa do filmu z 2007 roku pod tytułem Once.

Marketa Irglowa i Glenn Hansard w piosence If You Want Me. Przyznam, że bardzo lubię tę piosenkę. Jest prosta i przejmująca i to właściwie wystarczy. Reszta to ozdoby, nie deprecjonując ozdób, rzecz jasna. Ale skoro przy nich jesteśmy, to zatrzymajmy się na chwilę przy Dolly Parton, której nie ma tu wśród nas od 2 dni. Wybrzmią 2 jej piosenki. Najpierw Girl in the Movie z filmu Dumplin' z 2018 roku, a zaraz później nieco starsza produkcja, bo z roku 80 zarówno piosenka, jak i film noszą tytuł 9 to 5.

Dolly Parton za nami, a ja zaglądam do skrzynki mailowej pod adresem maria.zamachowska@nowyswiat.online. Pan Tomek napisał wiadomość, tutaj jest a propos tłumaczeń różnych, ale ja się skupię tylko na tym jednym krótkim zdaniu, które też jakoś czuję, czyli Dolly była zawsze i choć czasem się z niej śmiałem, to dziś jej brak. Ja podzielam to zdanie. Jeśli chodzi o maile, to przyszła jeszcze wiadomość kilkanaście minut temu od pani Agnieszki, słuchaczki i patronki od początku naszego RNS istnienia. Pani Agnieszka pisze, że muzyka, która tu dzisiaj wybrzmiewa, trafia do jej serca, przynosząc uspokojenie i dając radość po wielu trudnych dla pani Agnieszki dniach, co dla mnie z kolei, dla mnie jako Marii, jest największą nagrodą, także też ogromnie dziękuję nagrodą za to, co tutaj robimy i to, co się tu dzieje. Padają też słowa uznania dla dżingla tej audycji, a ten dżingiel zrobił mój brat, także w jego imieniu dziękuję i przekażę. A zawracając do muzyki, bo to przecież o nią tutaj chodzi, zaśpiewa teraz Shelley Duvall piosenkę z filmu Popeye.

którym jedzie pianista Don Shirley, grany przez Marszala Ali, a auto prowadzi jego szofer i z czasem przyjaciel Tony Lip w tej roli Viggo Mortensen, a mowa jest oczywiście o filmie Green Book.

To dwie piosenki pojawiające się w filmie Green Book z 2018 roku w reżyserii Petera Farrelly. Zdarzają się nasze spotkania, w których nie ma kącika troskiego język włoski, a czy staram się, żeby było ich jak najmniej, tych spotkań bez? No bo po pierwsze trzeba być konsekwentnym, a po drugie to sama radość, nawet jeśli momentami...

lekko błyszcząca kiczem. Tak czy inaczej, o kiczu dzisiaj nie ma mowy. Jest za to kącik troski o brzmienie i język włoski. Armando Trovagioli z dwoma kompozycjami. Pierwszy będzie temat włoskiej komedii Dino Risi pod tytułem Straziami ma di baci saziami, czyli dręcz mnie, a ja będę cię całować. A następnie piosenka pod tytułem Gente Mata z pierwotnie musicalu teatralnego, a następnie filmu pod tytułem Ciao, Rudy.

Armando Trovagioli jest autorem kompozycji, śpiewała zaś Raffaella Carrà wraz z chórem. Ciao Rudy to film z 1966 roku, a 5 lat wcześniej powstała animacja na innym kontynencie, rzecz jasna, animacja należąca już dzisiaj do klasyków, czyli 101 Dalmatyńczyków.

To fragment muzyki George'a Burnsa do 101 Dalmatyńczyków i to już ostatni dziecięcy fragment naszego dzisiejszego spotkania, ale nie ostatni w ogóle, bo przed nami jeszcze dwa filmy do omówienia. Niemniej, zanim przejdę do tego najbliższego filmu, to przeczytam pytanie od pana Huberta, mianowicie dla formalności. Pan Hubert pyta, czy ja zjadłam odpowiednią ilość lodów do panującego lata i co ważniejsze, czy zachowałam proporcje w smakach. Ja przekazuję w ogóle to pytanie w stronę państwa. Wydaje mi się, że popołudniówka też mogłaby się tym zainteresować, bo to faktycznie jest ważna kwestia do poruszenia wraz z idącym końcem lata. Ja muszę przyznać, skoro już zostałam wywołana do odpowiedzi, że chyba nie wyrobiłam normy w tym roku, ale nie jestem uboższa w odpowiedniej ilości cukru, tylko ja go wolę w postaci czekoladowej. Rachel Portman teraz z muzyką do filmu Chocolate.

Czekolada to film, który nie ma daty przydatności, jak również towarzysząca mu muzyka Rachel Portman. Niemniej z mojego doświadczenia wynika, że najprzyjemniej ogląda się ten film właśnie jesienią. Dopuszczam oczko do wszystkich, którzy lubią tę pomarańczową kołderkę. Wydaje mi się, że to ze względu na obecny tam wiatr, który może nie ma swojej roli, ale na pewno odgrywa w tym filmie rolę znaczącą. Na koniec dwa fragmenty z jednego z moich ulubionych filmów w ogóle chyba. Film nosi tytuł Happy Go Lucky, jest z roku 2008, jest to brytyjska produkcja i w dużym skrócie mówi o pięknie prostoty. I bardzo, bardzo polecam Państwu, jeżeli nie widzieli Państwo tego filmu, to jest film, po którym zdecydowanie łatwiej się uśmiecha do wszystkich codziennych i takich może wydających się szarymi rzeczy. Grzegorz Muranowicz, dziękuję i zostaję. Ja, Maria Zamachowska, kłaniam się nisko i też dziękuję i mówię do usłyszenia. Dobrego dnia.

0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Nie lubisz swojej pracy? Masz dosyć osoby siedzącej po twojej lewej stronie? Nie ma problemu. Mamy na to rozwiązanie. Teleportuj się z firmą Teleport 3000. Teleport, zrób to teraz.
2: Nie odpowiadamy za części ciała zgubione w procesie teleportacji.
0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
3: Lubisz antenę bez reklam? Daj temu wyraz na stronie patronite.pl/radionowyświat i zostań patronem.
4: Radio Nowy Świat.
5: Pion i poziom.
6: Zbliża się 16:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W prokuraturze europejskiej w Katowicach trwają przesłuchania osób, które zostały wczoraj zatrzymane przez CBA w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pieniędzy po powodzi w 2024 roku z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. O sprawie informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
7: Zostało zatrzymanych kilka osób. Nie zostałem upoważniony przez prokuraturę do podawania ilości osób, ani kim te osoby są. Te czynności nadal trwają. Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie i priorytetowo. Ktoś, nie patrząc na to, czy to są kobiety, mężczyźni, biznesmeni, urzędnicy, wyciąga ręce nie po swoje pieniądze. Tego polskie państwo nie toleruje. To są, podkreślam, pierwsze zatrzymania w tej sprawie, ale jak widzę charakter tego postępowania i tego śledztwa, z pewnością nie ostatnie.
6: TVN24 podaje nieoficjalnie, że do siedziby Prokuratury Europejskiej w Katowicach przewieziono byłą wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską i jej męża. Kierowca polskiego autobusu, który uległ wypadkowi na węgierskiej autostradzie M3, nie wyjdzie na wolność. Sąd apelacyjny w Miszkolcu odrzucił wniosek obrońcy mężczyzny, w którym ten domagał się, by jego klient odpowiadał z wolnej stopy. 62-letni kierowca zostanie za kratkami przynajmniej do 18 września. W wypadku zginęło 12 osób, a co najmniej kilkanaście zostało poważnie rannych. W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 najbardziej poszkodowane osoby. Nie żyje Ratko Mladić, zwany rzeźnikiem z Bałkanów. Były dowódca bośniackich Serbów skazany za ludobójstwo, podała agencja Reutera. To właśnie on dowodził oddziałami odpowiedzialnymi m.in. za rzeź w Srebrenicy, gdzie wymordowano 8 tysięcy muzułmanów, i za oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło 11 tysięcy cywilów. Mladić zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze, gdzie odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Miał 84 lata. Wracamy do kraju. Synoptycy ostrzegają, że jutro czekają nas upały, burze i gwałtowne porywy wiatru. Dla części kraju, zwłaszcza dla województw na południowym zachodzie, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i częściowo śląskiego, wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Termometry mogą wskazać tam nawet 31 stopni. Na zachodzie jutro w ciągu dnia zacznie się też chmurzyć i padać. Przewidywane są burze z silnym wiatrem do 85 km na godzinę. Koncert chóru spółdzielczego Teatru Chorea zakończy w niedzielę Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy, który odbywa się w Łodzi. Widowisko będzie nosiło tytuł Odyseja i będzie premierowe. Zaprasza Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny Retroperspektyw.
8: Chcemy bardzo, żeby to się odbywało w przestrzeni, gdzie nie ma sceny, natomiast jest przestrzeń zapełniona widzami i muzykami. I muzycy w różnych częściach tej przestrzeni wykonują rodzaj zaśpiewów, zawołań, i ta Odyseja jest wędrówką po tej przestrzeni, ale też wędrówką po historii muzyki, bo zaczynamy, sięgamy po jakieś elementy ze starożytności, przechodzimy przez różne elementy muzyki tradycyjnej, sięgamy po Bacha, a może nawet się znajdzie tam Konopnicka.
6: Koncert chóru spółdzielczego Teatru Chorea odbędzie się w Fuzji, czyli w hali dawnej elektrowni przy ulicy Milionowej w Łodzi. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
9: To czuję, piłka wystawiona w moją stronę. Teraz ja biegnę do bramki. Do 19:00 tak będę biegał razem z Państwem. Redaktorowi Robertowi bardzo dziękujemy.
10: Dziękuję.
9: Podajemy oczywiście piłkę też w Państwa stronę. Proszę o tym pamiętać. Można pisać, można telefonować. O wszystkim zaraz opowiem. 4:04.
11: Nowy Świat po południu.
9: Mają Państwo wybór. Może być list popołudnie@nowyświat.online. Mogą być telefoniczne przemyślenia, czyli własnogłosowo zrobione, wypowiedziane. 224, 280, 280. A ci, którzy mają dostęp, powinni pojawić się w pobliżu grupy osób patronujących. Choćby przez chwilę, krótki moment, polecam. Tam bardzo dużo się dzieje. Zaczynamy.

0: Little Things. Nasza drużyna też gotowa. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Nowy Świat po południu, czwartkowe wydanie, a w nim już za moment zatrzymany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
2: My od miesięcy mówimy o tym, aby Radosław Piesiewicz podał się do dymisji. Zadajemy pytanie, co się musi jeszcze stać, aby Radosław Piesiewicz w końcu podjął taką decyzję.
0: To pytanie pojawi się także w relacji Klaudiusza Slezaka. Nie tylko pytanie, mam nadzieję, że odpowiedź na inne pytania także, ale nie uprzedzajmy faktów. A w drugiej godzinie długie oczekiwanie na ciążę.
3: Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat.
4: Po 35 roku życia obserwujemy zmniejszenie płodności i to jest zjawisko normalne, fizjologiczne.
0: Czy w każdym wieku można zajść w ciążę i co jest największym wrogiem płodności u pań i u panów? Olga Bobienko przygotowała relację na ten temat, a po 17.30 naszym gościem będzie dr Łukasz Sroka, ginekolog, położnik, dyrektor medyczny InVimed. Czy ciąża po 35 roku życia to już tylko marzenie? A na koniec, dokąd płyną statki widmo?
5: Teraz mamy do czynienia już z bardzo poważnym wyciekiem ropy z tankowca Karolin Pezengi, który przewoził rosyjską ropę do Indii. Rozbił się u wybrzeży Omanu w miejscu chronionym rezerwatu morskiego. To się może powtórzyć też na Bałtyku.
6: Posiadające też bardzo bogatą, nie ma co ukrywać, od czasów Jelcyna wiedzę na temat omijania przepisów prawnych, w tym morskich, po stronie przestępczości zorganizowanej.
0: Tak zwana flota cieni to zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, lecz także, a może przede wszystkim, pływająca ekologiczna bomba. Opowie o tym Kacper Badura. Moim gościem po 18.30 będzie Marcel Andino Veles z Greenpeace Polska, z którym porozmawiam m.in. o tym, dlaczego tak trudno powstrzymać nielegalny handel ropą naftową. 9 minut po 16.00.

0: You Know What It Do. A tu popołudniowy program, popołudniowa skrzynka na listy czeka, powoli wypełniając się tym, co Państwo wysyłają z załącznikami albo bez załączników, przekazy tekstowe. Czekamy oczywiście i czekamy także na telefony 224 280 280. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany i przewieziony do katowickiej prokuratury. Gdy dowiedzieliśmy się o tym o poranku, byliśmy zaskoczeni, ale czy wszyscy? No, tego dowiemy się już za chwilę z ust Klaudiusza Slezaka, który, jak Państwo wiedzą, czuje to i owo i potrafi przewidzieć pewne historie, ale ciekawe, czy przewidział to akurat. Wszystko oczywiście w związku z drogim zegarkiem otrzymanym od prezesa giełdy Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości mówi o przełomie w śledztwach, a w tle finansowanie polskiej prawicy z pieniędzy z kryptowalutowej giełdy. Jak ta sprawa będzie się przekładała, już się przekłada na scenę polityczną, kto na tej scenie na ten temat mówi dużo, a kto woli stać w cieniu i wybiera milczenie. I kiedy szef PKO może i czy w ogóle może zostać odwołany ze swojej funkcji. Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
1: Tak dużo pytań, a odpowiedzi trochę mniej.
0: A jeden Klaudiusz, aby o wszystkim opowiedzieć.
1: To nie kwestia tego, że ja mam o tym opowiedzieć, tylko kwestia tego, że jeszcze nie wszystko wiemy, chociażby tego, kiedy Radosław, chyba jeszcze Piesiewicz, chociaż jak rozumiem,
0: ja
1: zaraz będzie Radosławem.
0: Nie ryzykował, tak. Ale ty czujesz przecież nie tylko pismo nosem, ale przeczuwasz pewne zjawiska. Sam o tym wczoraj opowiadałeś, słuchacze wiedzieli, że wrócisz do tego tematu. Podziel się z nami także tymi nieoficjalnymi informacjami, które płyną z głębi twojego przeczucia.
1: No to nawet nie będzie przeczucie, tylko
0: najpierw
1: konsekwencje, jak sądzę. Także dosłownie kilka minut temu Radosław jeszcze Piesiewicz wchodził do prokuratury, został dowieziony tam przez funkcjonariuszy do prokuratury w Katowicach i jak mówię, to chyba nie jest przeczucie, tylko raczej no pewnie przypuszczenie oparte na faktach, wyjdzie stamtąd jako Radosław P.
0: Czyli usłyszę zarzuty.
1: Tak. Pytanie oczywiście w całej tej sprawie, czego one dotyczą.
0: Tak.
1: Czy będą dotyczyły tylko tego słynnego już zegarka za 40 tysięcy euro przekazanego mu przez pana Krala, czyli szefa Zonda Krypto. W zamian za, jak się wydaje oczywiście, na razie nie mamy tego potwierdzonego, ale wydaje się, że taki był scenariusz, za to, żeby pan Piesiewicz wpłynął na Urząd Konkurencji i Konsumenta, żeby ta przestała badać sprawę Zonda Krypto. Czy może chodzi o zupełnie inne sprawy, które gdzieś tam ciągną się za panem Piesiewiczem?
0: To dopiero będzie niespodzianka.
1: Tak, Sławomir Nitras twierdzi, że Piesiewicz i jego koledzy z zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego mieli wyprowadzić z instytucji 11 milionów złotych. Tak mówi były minister sportu, jak mówię, Sławomir Nitras, który próbował zresztą, nie wiem, czy to pamiętasz, zmierzyć się w pewnym takim politycznym boju z panem Piesiewiczem. Nitrasa już na stanowisku nie ma, a Piesiewicz cały czas na stanowisku jest. I to mimo
0: wezwań. Ale zatrzymany. A, mimo wezwań, tak, ale...
1: Mimo wezwań związków sportowych. No i wiesz co, to zatrzymanie i ewentualne oczywiście, bo to musi zgodzić się sąd, aresztowanie może utrudnić też procedurę odwołania pana Piesiewicza paradoksalnie z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wrócimy już jeszcze do tej sprawy, obiecuję, samego Komitetu Olimpijskiego, bo też minister sportu dzisiaj zabrał głos w tej sprawie obecny, czyli minister Rutnicki. Na razie mamy sprawę, w której możemy się domyślać. Na razie więcej dziennikarze mówią niż prokuratorzy, czy minister sprawiedliwości, prokurator generalny, czyli Waldemar Żurek, bo cały czas słyszymy, dajmy działać prokuratorom. Dlatego, ponieważ minister mówi tutaj w jednym wątku także o sprawie Zonda Krypto i kryptowalut, należy jednak się spodziewać, że ten trop tego zegarka jest tutaj całkiem dobrym tropem dla nas do przypuszczania, dlaczego pan Radosław Piesiewicz został dzisiaj zatrzymany i doprowadzony do prokuratury.
2: Nie chcę ujawniać szczegółów. Wiem, że ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie, a później zobaczymy, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych, jakie wyjaśnienia złożyła ta osoba, czy przyznała się do winy, czy też odmówiła składania zeznań, czy zaczęła wyjaśniać i jakie w związku z tym będą wnioski prokuratury. Dlatego na samym początku poprosiłem Państwa o cierpliwość. Ja przyjąłem taką zasadę, że intensyfikujemy pracę prokuratury, ale jednocześnie dajemy prokuratorom przestrzeń niezależności. Prokuratura musi być tutaj niepodatna na żadne naciski, czy ze strony mediów, czy także prokuratora generalnego. Jak pozwalamy działać prokuraturze swobodnie, to będziemy mieli efekty.
1: No i to pozwolenie na swobodne działanie sprowadza się do tego, że właśnie Radosław Piesiewicz od kilku minut jest w prokuraturze i tam będzie przesłuchiwany. No zobaczymy, co powie prokuratorom. Na razie pewnie ta formalna strona jeszcze trwa, czyli ustalanie imienia, nazwiska, zawodu wykonywanego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w prokuraturze trochę będzie trwało. Może jakiś komunikat po tym przesłuchaniu. No i zobaczymy, czy właśnie Radosław Piesiewicz zostanie wypuszczony do domu, czy jednak kolejne dni spędzi w areszcie. Jak mówię, to też decyzja za chwilę sądu w tej sprawie będzie konieczna. A propos działań prokuratury, to jeszcze dodam, bo pytałeś mnie też, jakie komentarze.
0: Tak.
1: Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj wniosek złożyło w prokuraturze, też w sprawie kryptowalut i też w sprawie śledztwa, ale idący w zupełnie inną stronę niż to, co do tej pory robi prokuratura, czyli oni chcą uznania, że jest wielu pokrzywdzonych, no bo Prawo i Sprawiedliwość przeczytało ten komunikat ostatnio, o którym rozmawialiśmy, prokuratury, w jakiej kierunku idą śledztwa, czyli między innymi Fundacja Zbigniewa Ziobry, Przemysława Wiblera i przelewy także do Telewizji Republika. No i Prawo i Sprawiedliwość uznało, że to tak to nie może być, bo przecież Telewizja Republika jest poszkodowana w tej sprawie i Fundacja Zbigniewa Ziobry też jest poszkodowana, więc oni chcą, żeby właśnie tą sprawą prokuratura się zajęła.
3: Ku naszemu zdziwieniu wymienionych zostało kilka podmiotów. Te podmioty powinny być traktowane w charakterze pokrzywdzonych, a w tym komunikacie można z niego odczytać taki oto obraz, że są niejako jakimiś sprawcami jakiegoś czynu zabronionego, polegającego na współpracy z podmiotem Zonda Krypto. Dlatego też w szczególności będziemy wnosili o uwzględnienie w charakterze potencjalnie pokrzywdzonych, co jest bardzo ważne, potencjalnie pokrzywdzonych, Telewizji Republika, jej prezesa Tomasza Sakiewicza, uczestników konferencji SIPAC i środowisk konserwatywnych, a przede wszystkim organizatorów konferencji SIPAC.
1: Ale to, co ciekawe, Rozwój Plus, jego posłowie dzisiaj chyba oddychają trochę z ulgą, myśląc sobie, przecież to człowiek Sasina, nie nasz, my możemy się spróbować od niego trochę podcinać. No i tak robią politycy tejże formacji, jeszcze nie partii, chociażby mówiąc o Michale Moskalu, że powinien się tłumaczyć ze swoich wyjazdów na Ibizę, no i oddychając głęboko w przypadku pana Piesiewicza. Mówiąc, dzisiaj to nie jest nasz człowiek, aczkolwiek tu wina, mówi Łukasz Kmita, jest też dzisiaj rządzących, jeżeli chodzi o sytuację w PKOL-u.
4: Z pewnością dla PKOL-u nie jest to komfortowa sytuacja, ale ja przypominam sytuację, w której pan były już minister sportu doprowadził do tego, że pieniądze dla polskich sportowców zostały zabrane, że polskie firmy wycofały się z tego, aby wspierać PKOL i pan Piesiewicz, nie broniąc go, bo wszystko na to wskazuje, że ma sporo, z wielu rzeczy będzie musiał się wytłumaczyć, doszło do sytuacji, w której tak naprawdę olimpijczycy zostali pozbawieni wsparcia. Nie tłumaczę pana Piesiewicza, jego zachowania dla mnie są karygodne, ale jednocześnie to pokazuje, że takie siłowe wyrwanie pieniędzy z PKOL-u doprowadziło do tej całej serii zdarzeń.
1: Czyli myślenie jest takie, skoro były problemy na linii minister sportu ówczesny Sławomir Nitras i prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz, to ten musiał szukać pomocy w takich firmach jak Zonda Krypto. No więc to wina dzisiaj rządzących, że tamtej pomocy szukał.
0: Tego, gdzie szuka się dzisiaj winnych, mogłem się spodziewać, ale sposoby, w jaki próbuje się to wszystko ze sobą łączyć, te szpagaty, te wszystkie fiflaki, salta zaskakują, muszę przyznać.
1: Przyznasz, że forma olimpijska.
0: Zdecydowanie. Jeden ze słuchaczy zaproponował, że jeśli mamy wątpliwości co z nazwiskiem pana prezesa, to może powinniśmy mówić też Polski Komitet O. Takie żarty się niektórych trzymają.
1: Oczywiście pojawia się też pytanie, co z tym wszystkim dalej powinno się stać i jaka powinna być też rola państwa. Już po tym, co wiemy, mamy zapowiedź, to będzie ciekawostka pewna, bo Krzysztof Gawkowski tutaj, czyli wicepremier, minister cyfryzacji w Sejmie był i pytany o tę sprawę zapowiedział, że będzie kolejna próba, a to już trzecia, znaczy to już czwarta będzie, były już trzy. Będzie kolejna próba napisania i przegłosowania i uchwalenia i wejścia w życie ustawy dotyczącej kryptowalut właśnie. No bo przypomnę, że prezydent trzy poprzednie projekty zawetował. One były właściwie takie same, więc oczywiście prezydent już postawiony trochę przed faktem dokonanym nie miał innego wyjścia. Skoro raz podjął taką decyzję, to potem już ją podejmował. Kolejny raz zobaczymy, jaki będzie ten czwarty projekt, ale tak, jest zapowiedź, że ten rynek, po tym przykładzie oczywiście kolejnym, tego co się dzieje w sprawie zonda krypto, trzeba uregulować.
5: Uregulowanie rynku kryptoaktywów jest w interesie każdego Polaka. Żeby nikt nie był oszukiwany, a jednocześnie, żeby firmy, które legalnie tutaj działają, bo są takie, mogły legalnie działać. Dlatego rząd na pewno przedstawi kolejne projekty dotyczące ustawy o kryptoaktywach. Na pewno będą one dawały poczucie bezpieczeństwa i wpisywały się też w to, jak przepisy europejskie wyglądają. Czy pan prezydent w końcu zrozumie, że chroni przestępców, wetując ustawę o kryptoaktywach? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że roztropność Pałacu Prezydenckim też nadchodzi, że w PiS-ie robili wszystko, żeby go namawiać, a on sam temu uległ lobbystom, żeby kryptoaktywa były nieregulowane i żeby ludzie, przestępcy, na tym zarabiali.
1: Teraz wróćmy do samego pana Piesiewicza i PKOL-u, no bo jak wiesz dobrze, większość, to przygniatająca większość związków sportowych chciała jego odwołania i złożyli w tej sprawie wniosek, no ale sam pan Piesiewicz nie chciał. No i nie mamy pańskiego płaszcza, więc co mi możecie zrobić?
0: Tak, tak.
1: No więc 82 związki ze 106 wezwały Piesiewicza do tego, żeby z tej funkcji zrezygnował, funkcji prezesa PKOL-u. No i teoretycznie wydawałoby się, że skoro jest takie żądanie, to faktycznie musi być walne zgromadzenie, na którym można podjąć decyzję o odwołaniu prezesa PKOL-u. No, problem polega na tym, że to prezes PKOL-u ogłasza ten termin. Ten go nie ogłosił po prostu, kiedy ma się to walne zebranie odbyć. Właściwie powinno się odbyć 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, no ale się nie odbywa. No i to jest właśnie ten słynny płaszcz. Dlatego minister sportu dzisiaj zabrał głos w tej sprawie i zadawał takie filozoficzne w sumie pytanie. Co się jeszcze musi wydarzyć? Ile jeszcze spraw musi wyjść na jaw, żeby Polski Komitet Olimpijski oczyścił się z takich ludzi jak Piesiewicz?
6: Wszyscy pamiętamy tą konferencję prasową w Monako, podczas której Radosław Piesiewicz, niestety mówię to z wielkim wyrzutem w stosunku do Piesiewicza, wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Wizerunek polskiego sportowca powinien być święty, a Piesiewicz zabrał polskich sportowców do Monako, aby uwiarygodnić giełdę kryptowalut zonda krypto. Jeszcze wtedy wypowiadał słowa, które wszyscy pamiętamy, właśnie w obecności pana Krala, że zonda krypto i Polski Komitet Olimpijski pasują do siebie jak ulał. I rzeczywiście te słowa w tej chwili nabierają zupełnie innego, dramatycznego znaczenia. Bo najgorszą w tej całej sytuacji jest to, że oprócz tego, że Piesiewicz zniszczył wizerunek tak szanownej instytucji, jakim jest Polski Komitet Olimpijski, to przede wszystkim wykorzystał wizerunek polskiego sportowca do tego, aby uwiarygodnić tę spółkę.
1: I dodajmy, że Radosław Piesiewicz wprowadzany do prokuratury wyglądał na zadowolonego z siebie. I na pytanie dziennikarzy odpowiadał tylko polityka, polityka, polityka. No więc tak, zobaczymy, jaki będzie dalszy ciąg
0: Czekamy, tak. Jeśli dziś jeszcze z prokuratury, to się brzydko mówi, wyjdzie jakiś komunikat, albo przedstawiciel prokuratury wyjdzie do dziennikarzy i komunikat wygłosi, być może odpowie na jakieś pytania, to o tym Państwu opowiemy. Zastanawiam się tylko, czy przygotowywanie ustawy dotyczącej regulacji rynku kryptowalut, porządkowania tego rynku teraz w obliczu całej tej sprawy jest dobrym momentem. Czy to nie za duża presja polityczna, społeczna? No, ale na to też przyjdzie czas. Klaudiusz Slezak o tym też będzie Państwu opowiadał. Dziękuję, Klaudiuszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odsyłam Państwa jeszcze do naszych mediów społecznościowych, w których ukazała się kolejna filmowa produkcja, w której wystąpił Klaudiusz oraz nasza koleżanka Małgorzata, przygotowujący wraz z grupą wspierającą oczywiście radiowo-rowerową wycieczkę. To już w przyszłym tygodniu w Łodzi i w okolicach spotkają Państwo sporą grupę rowerzystów. W trosce o ich jak najlepsze wyposażenie i bezpieczeństwo powstał kolejny film instruktażowy. Proszę o

0: Pogoda.
1: Nasz słuchacz, pan Piotr, pisze, że jesień idzie, nie ma rady na to, cytując słynny tekst, no ale zauważył, że pojawiły się w pełni dojrzałe jarzębiny, a poza tym za jesienią przemawia fakt, że ciągnie go do Chopina. Panie Piotrze, mam wrażenie, że Chopina, jestem przekonany, że Chopina można słuchać, chłonąć, przeżywać, kontemplować przez cały rok. Jesień nie ma nic do tego. Poza tym, jeśli to jest jesień, to ja nie wiem, bo za chwilę opowiem Państwu o tym, co niebawem. Ale na razie, nad Polską układ wyżowy, któremu nadano nazwę Stefan. Swoim zasięgiem obejmuje północne, środkowe i wschodnie rejony naszego kontynentu. Wschód naszego kraju jest jeszcze pod wpływem chłodniejszej północnej cyrkulacji. Z kierunków północnych płynie powietrze, ale nad zachodnią i centralną częścią pojawiło się już cieplejsze powietrze. I to jest właśnie to, co każe mi myśleć, że do jesieni tej temperaturowej, termicznej jeszcze trochę. Najchłodniej teraz w Helu na Helu prawie 20 stopni, a najcieplej w Słubicach ponad 26. Nad Atlantykiem tymczasem, w okolicach Zatoki Biskajskiej, znajduje się niż Rafaela z systemem frontów atmosferycznych i ten niż przesuwa się w stronę Wysp Brytyjskich i Morza Północnego, a związany z nim chłodny front atmosferyczny przyleci nad Polskę. Nocą z piątku na sobotę to przyleci także hej, przynosząc opady deszczu oraz niewielkie ochłodzenie, ale synoptycy informują, że już jutro późnym popołudniem i wieczorem burze pojawią się na zachodzie, szczególnie na północnym zachodzie Polski. Oznacza to opady do 20, a nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 80 km na godzinę i grad, taki 2-3 centymetrowy spory, taki, który można zauważyć. Zatem, czy to już jesień? Być może tak. Są tacy, którzy twierdzą, że gdy bociany znikają z Polski, to już jest ten moment, kiedy należy wypatrywać jesieni. 224, 280, 280. Zastanawiają się Państwo także, w jaki sposób poszkodowanym, czy też status poszkodowanego może mieć kongres prawicy, który dostał pieniądze od giełdy kryptowalut. Teraz, gdy prezes PKOL został zatrzymany. Jakoś to się Państwu w głowie jeszcze nie łączy, nie potrafią Państwo tych kropek ze sobą zbliżyć do siebie.

Z Dedursami można przez cały rok, trochę jak z Chopinem, prawda? No tak, pan Piotr odpowiada, z Chopinem jest jak z gorącą czekoladą. Niby można pić zawsze, ale najlepiej smakuje wtedy, gdy za oknem pogoda taka bardziej jesienna. Pan Piotr inaczej to określił, gdy za oknem ciepie żabami. Ciepie w znaczeniu rzuca oczywiście. Przepraszam wszystkie żaby, żadna żaba nie ucierpiała podczas tworzenia tego powiedzenia. A jeśli chodzi o bycie poszkodowanym w sytuacji, gdy jesteśmy przez kogoś finansowani, a potem tego kogoś prokuratura zaprasza na spotkanie i nie chce go wypuścić, panie redaktorze, czego tu nie rozumieć? Prosta sprawa, jeśli dostaje pan od kogoś pieniądze, a potem ten ktoś przestaje panu płacić, no to jest pan poszkodowany. Rzeczywiście od razu wszystkie kropki się połączyły i od razu wszystko wyprostowane. Czy Stefan będzie się narzucał w weekend? Pyta jeszcze pan Maciej. Oj tak, niż o którym wcześniej wspominałem, może państwu w weekend się narzucać, przeczesać lasy, łąki, pola i czuprynę niejednemu przeczesać i kapelusz porwać w siną dal. Proszę na siebie uważać. 224, 280, 200 80. To jest nasz kontakt telefoniczny z państwem. Wiktoria Wichrowska przy telefonie do 19:00.

Sound System, LCD Sound System oczywiście. Jeden ze słuchaczy podesłał listy, w którym znajduje się link. Zazwyczaj nie klikam w linki nie do końca znajome, ale tym razem się odważyłem i to z okazji zbliżającej się jesieni zaproszenie na festiwal muzyczny. Piszą Państwo, że z tą muzyką, jesienną muzyką, to nie tylko Chopin. Mamy swoje ulubione płyty, Państwo mają swoje ulubione płyty, a ja prywatnie myślę, że jesień nie zaczyna się wtedy, gdy odlatują bociany, czy gdy przychodzi ochota na słuchanie Chopina lub też na picie czekolady, tylko pojawia się po raz pierwszy pytanie, gdzie zostawiliśmy czapkę zimową albo gdzie szalik ukryliśmy i czy zdążyliśmy go trochę odświeżyć, aby po wyjęciu z szafy, gdy przyjdzie pierwszy chłodny dzień, nie trzeba było zacząć jesieni bez szalika, bo tenże będzie musiał wylądować w jakiejś pralce albo w misce w celu odświeżenia oczywiście. Przy okazji gorącej czekolady jeszcze pragnę Państwu podpowiedzieć, że w naszych mediach społecznościowych jest odpowiedź na pytanie, dlaczego kawa czasem powinna być gorzka jak gorycz wyborczej porażki. Polecam film z udziałem Heleny Wnorowskiej i moim skromnym także, ale to rola drugoplanowa. Niemniej na Instagramie można na przykład sprawdzić, poszukać, odnieść się i zareagować. Instagram Radio Nowy Świat. Za 17 minut 17.

Interpol. Podpowiem Państwu jeszcze, że Interpol, tylko z innym nagraniem, Iron City, mogą Państwo znaleźć w zestawie do głosowania, bo Tip Top Lista do piątku do 19 się głosuje, gdy Państwo głosują od 5 tygodni. Iron City jest i czeka, a w sobotę po 20 lista na antenie, pierwsza 20, a za tydzień w sobotę usłyszymy się z rowerowego rajdu przygodowo-radiowego i zobaczymy, co będzie na pierwszym. Pamiętają Państwo, być może ten projekt muzyczno-społeczny zainicjowany przez kolegę Klaudiusza, aby raz jeszcze na miejscu pierwszym umieścić, jeśli tylko Państwo hurtowo zechcą zagłosować oczywiście, utwór Piotra Bukartyka, ten oczywiście opiewający przygody rowerowców, rajdowców z Czaplinka, ale dopiero w przyszłym tygodniu. To znaczy teraz jeszcze tak głosujemy, ale bez przesady, a w przyszłym tygodniu wszyscy jak jeden. Taka trochę, tak trochę huzia na Józia, to znaczy na Piotra. W każdym razie chodzi o to, że Piotr Bukartyk z tą piosenką był już 9 razy na pierwszym, a zatem jak pojawi się na pierwszym w przyszłym tygodniu, w kolejnym notowaniu po raz 10, wtedy to będzie już ostatni raz. Taki jest regulamin. Tak to wszystko jest poukładane. Będziemy mogli świętować to podczas rowerowej wycieczki. Ja tylko podpowiadam, że jest taka możliwość. Nowyświat.online to strona internetowa i aplikacja. Aplikacja Radia Nowy Świat. Wiedzą Państwo, gdzie szukać aplikacji. W swoim ulubionym sklepie z aplikacjami. Popołudniowy program to Action Bronson. Yeah.

Nie Chopin, panie redaktorze, nie czekolada do picia i nie brak bocianów w najbliższej okolicy, ale pierwsze bieganie o poranku w skarpetkach typu frotte. To jest właśnie początek, prawdziwy początek jesieni. Mam nadzieję, że to jeszcze nie teraz, choć zbliżają się burze, deszcze i dużo więcej, bo o gradobiciu też mówiłem i w prognozach pogody po 17.30 i po 18.30 będę do tego wracał, to na razie proszę się jeszcze nie przejmować. Jesień jest tam, zaczyna się tam, gdzie zaczyna się państwa jesienny nastrój. A jeśli ktoś chce w sercu lato nosić przez cały rok. Kto nam zabroni? Kto nam zabroni? Proszę podać choć jedno nazwisko. Tylko proszę się dobrze zastanowić przed nazwiska podaniem. 224, 280, 280 albo grupa osób patronujących, albo popołudnie małpanowyświat.online.

0: Mam też wrażenie, że niektórzy uważają, iż ta pora roku, która nadchodzi, nadejdzie wtedy, gdy będziemy za dużo o niej mówić. Pan Robert napisał, jeszcze raz na antenie padnie słowo na J. Dlatego nie pada właśnie, panie Robercie. To się przełączam. Nie pada to słowo, gdyż nie chciałbym, żeby pan się przełączył. Pan Robert napisał, popołudnie małpanowyświat.online. To nie była groźba, to była zapowiedź tego, co się wydarzy, a właściwie mam nadzieję, nie wydarzy się ani trochę. Za 5 minut 17. Po 17 w popołudniowym programie porozmawiamy o długim oczekiwaniu. Oczekiwaniu na ciążę.
1: Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat.
2: Po 35 roku życia obserwujemy zmniejszenie płodności i to jest zjawisko normalne, fizjologiczne.
0: To już po 17, już po serwisie informacyjnym Olga Bobienko i jej relacja, a po 17.30 dr Łukasz Sroka, ginekolog, położnik, dyrektor medyczny InVimed. Czy ciąża po 35 roku życia to tylko marzenie? Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej. Serdecznie Państwa zapraszam także do kontaktowania się z nami, komentowania, pytania, przesyłania swoich relacji i reakcji. To też bardzo ważne. Facebookowa grupa Poleca się. W związku z tym poleca się także 224 280 280. Telefon do radia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Na początek Katowice, w budynku Prokuratury Krajowej trwa przesłuchanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest pierwszy komentarz Radosława Piesiewicza, zatrzymanego rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w związku z aferą Zonda Krypto.
3: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, kto jest winny.
4: Czujecie pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarą.
2: Według ustaleń WP i TVN24 Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala m.in. luksusowy zegarek w zamian za pomoc w załatwieniu problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zaprzeczał tym informacjom. Rośnie bilans gwałtownej powodzi w Nepalu przy granicy z Chinami. Zginęło co najmniej 360 osób, a ponad 1300 uważa się za zaginione. Na miejsce katastrofy dotarł zespół Lekarzy Bez Granic, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Organizacji.
5: Pierwszym zadaniem zespołu jest ocena sytuacji i potrzeb ludności. Nawiązujemy też współpracę z lokalnymi władzami i placówkami ochrony zdrowia, żeby ocenić, jak najlepiej możemy pomóc. W pierwszych godzinach od tego typu zdarzeń najważniejsze są działania poszukiwawcze i ratunkowe, które właśnie trwają.
2: Osuwiska w Nepalu spowodowały powstanie nowego jeziora. Władze obawiają się, że może to grozić kolejnym kataklizmem. Zbiornik ten stale się powiększa, stwarza ryzyko przerwania naturalnej tamy. Stawką jest 200 miliardów euro. Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, Hiszpania, Holandia i Szwecja, wracają do pomysłu użycia zamrożonych aktywów rosyjskich do finansowania Ukrainy. Jak podaje Financial Times, grupa wystąpiła w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Chodzi o pokonanie weta Belgii. Moskwa próbuje zastraszyć ministrów belgijskiego rządu. Władze w Brukseli boją się, że po wykorzystaniu rosyjskich pieniędzy trzymanych na kontach w bankach w Belgii Rosjanie wytoczą im procesy. Rosja nieustannie atakuje ukraińskie miasta, wśród celów elektrociepłownia w Chersoniu. Przed nami wieczór z piłką nożną w ramach eliminacji europejskich pucharów Ligi Europy i Ligi Konferencji. Zobaczymy cztery polskie drużyny. Już za godzinę w Gruzji Jagiellonia zmierzy się z Iberią Tbilisi. W pierwszym spotkaniu było 4-0 dla polskiej ekipy, mówi trener Adrian Siemieniec.
6: Jak mam być szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Jest nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przylecieliśmy do Gruzji, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu.
2: W kolejnych serwisach będziemy sprawdzali, jakie nastroje są w pozostałych polskich drużynach. O 18:45 mecz AS Monaco Górnik Zabrze, o 19:00 Raków Częstochowa Hajduk Split, a o 20:00 Tun Lech Poznań. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: Cały czas w sportowych nastrojach pozostajemy, choć robimy co w naszej mocy, żeby uwolnić się, żeby zwolnić tempo. Niestety, ja cały czas na bramce, w pewnym sensie oczywiście, na bramce 3,5 minuty po godzinie 17, no to zaczynamy.
0: Nowy Świat po południu.
7: Ile trzeba przegrać w dwumeczu, gdy pierwszy mecz wygrało się 4-0? To jest pytanie z zakresu,
8: być
7: sportowej matematyki.
8: 0-5.
7: A nie 5-0.
8: Będzie wtedy 5-4 dla drużyny z Tbilisi. Trzymamy kciuki za Jagę.
7: A to nie jest tak, że bramki strzelone w pierwszym meczu liczą się podwójnie? Więcej pytań
8: komplikuj
7: nie mam
8: bardziej,
7: do kolegi redaktora. Ja mam dzisiaj taki nastrój, że wszystko wydaje mi się zbyt proste i wymagające komplikacji. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Jesteśmy tu, jeśli państwo piszą oczywiście. I jak zawsze otwierając muzycznie drugą godzinę popołudniowego programu, zapraszamy na podróż w przeszłość. 25 lat temu to było tak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: 25 lat temu wszystko było prostsze, łatwiejsze. Sięgamy dzisiaj po drugi studyjny album amerykańskiego zespołu Hoobastank. Po pierwszy singiel z tej płyty, jednocześnie piosenkę, która otwiera wydawnictwo. Crawling in the Dark.

0: na utwór Reason, który być może Państwo znają, jeśli chodzi o twórczość grupy Hoobastank, trzeba było poczekać jeszcze 2 lata. 2001 rok, Crawling in the Dark z cyklu Srebrne Wesele, 8,5 minuty po godzinie 17. A w popołudniowym programie dziś Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki, Grzegorz Muranowicz wszystko realizuje, a już za chwilę Olga Bobienko i opowieść o tym, dlaczego tak wiele par na pierwszą ciążę czeka tak długo.
1: Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat.
2: Po 35 roku życia obserwujemy zmniejszenie płodności i to jest zjawisko normalne, fizjologiczne.
0: Już teraz serdecznie zapraszam na spotkanie z naszym gościem po 17.30. Anna Rokicińska zaprosiła do rozmowy na ten temat doktora Łukasza Srokę, ginekologa, położnika, dyrektora medycznego InVimed.

0: Soundgarden w popołudniowym programie. Teraz o rozmowach na temat płodności, które toczymy ze znajomymi albo z członkami rodzin i często słyszymy w nich, że po 35 roku życia na dziecko jest już za późno albo że trzeba się zrelaksować i wtedy od razu zajdzie się w ciążę. Problem w tym, że niektóre z tych teorii mogą być źródłem lęku, a inne mogą dawać złudne poczucie bezpieczeństwa i opóźniać moment, w którym partnerzy powinni zdecydować się na profesjonalną diagnostykę w gabinecie lekarskim. I o tym opowie dziś Olga Bobienko.
1: Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 30-latka zostająca po raz pierwszy matką uchodziła za kobietę, która z rodzicielstwem zwlekała długo. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo w Polsce najwięcej dzieci rodzą kobiety między 30 a 34 rokiem życia, a coraz większą grupę stanowią także matki po 35, o czym mówi Katarzyna Góral-Radziszewska z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Pomimo obserwowanego od wielu lat wzrostu średniego wieku urodzenia dziecka, Polki wciąż są jednymi z młodszych matek w Europie. Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu.
1: Jednocześnie między 1990 a 2024 rokiem udział urodzeń kobiet w wieku od 35 do 39 roku życia wzrósł z około 7 do 18%, a kobiet po 40 z około 1,5 do 4,5%. Pytanie brzmi więc nie tylko, dlaczego tak późno zostajemy rodzicami, ale też ile prawdy jest w przekonaniu, że po 35 roku życia na dziecko jest już za późno. To pytanie do ginekologa doktora Grzegorza Południewskiego.
3: Po 35 roku życia obserwujemy zmniejszenie płodności i to jest zjawisko normalne, fizjologiczne. Przy czym tempo tego zmniejszania płodności jest różne u różnych kobiet. Można by powiedzieć, że do 42-45 roku życia jeszcze szanse na ciążę się utrzymują. Po 45 roku życia to tak naprawdę jest ewenement, żeby uzyskać ciążę u takiej pacjentki. Choć zdarzają się takie sytuacje, ja miałem taką pacjentkę, która zaszła w ciążę w 52 roku życia, ale to jest naprawdę jeden przypadek na kilka tysięcy.
1: Dlatego mówienie o końcu płodności po 35 roku życia jest równie nieprecyzyjne jak przekonywanie, że wiek nie ma znaczenia, bo znaczenie ma. Kobieca płodność zaczyna się zmniejszać wraz z upływem lat, przede wszystkim dlatego, że zmniejsza się liczba i jakość komórek jajowych. Dlatego też niezwykle ważne jest to, by pamiętać, że to, że miesiączka pojawia się regularnie, wcale nie musi równać się temu, że z płodnością jest u nas wszystko w porządku.
3: Nie musi to oznaczać, że nie trafimy na jakieś problemy dotyczące możliwości zajścia w ciążę. Biologicznie jesteśmy zaplanowani do rozmnażania się mniej więcej do 45 roku życia. Potem to już jest bardzo duży kłopot. Nie mówiąc o tym, że między 30 a 40 rokiem życia ta płodność w sposób wyraźny po prostu spada. I zmniejszenie się tej płodności jest tutaj takim parametrem, który powinien decydować o próbie określenia, czy jest wszystko okej, czy też nie.
1: I tu też warto rozróżnić dwa pojęcia, które często stosujemy zamiennie, choć oznaczają coś zupełnie innego. A przy rozmowie o płodności są niezwykle istotne. O tym mówi ginekolog profesor Sławomir Wołczyński.
4: To jest mylone bezpłodność, trwałe pozbawienie zdolności płodzenia, czyli albo pooperacyjne, no wszystko zostało wycięte z jakichś powodów, albo też po prostu nie realizuje się program rozwoju gonady, narządów płciowych. Nie ma szansy. To jest trwała niemożność zajścia w ciążę czy sprowokowania ciąży. Natomiast niepłodność, te warunki biologiczne powodują to, że ta ciąża może się zrealizować z małym prawdopodobieństwem albo w ogóle się nie może zrealizować.
1: To rozróżnienie jest ważne, bo nieudane próby zajścia w ciążę nie oznaczają automatycznie, że kobieta czy para jest bezpłodna. Dlatego zamiast zgadywać na podstawie regularności cyklu, warto w odpowiednim momencie rozpocząć diagnostykę, która pozwala sprawdzić, gdzie rzeczywiście leży problem, o czym jeszcze raz dr Południewski.
3: Te badania wydaje mi się, że jest zupełnie racjonalne wykonać gdzieś tak koło 35 roku życia, które powinny dotyczyć w odniesieniu do pary. Badania nasienia u mężczyzny i określenia, czy te parametry nasienia są prawidłowe i badania hormonalnych, śledzenia cyklu u kobiety, żeby określić, czy przebieg tego cyklu jest prawidłowy. To nie znaczy, że w tym momencie trafimy na jakieś problemy, ale to niewątpliwie może nam potwierdzić, że tych problemów na razie nie widać.
1: I tu jeszcze na koniec podkreślę. Jeśli chodzi o rozmowę o późnym macierzyństwie, płodność nie jest wyłącznie sprawą kobiety. Wiek wpływa również na męską płodność i parametry nasienia, choć ten wpływ pojawia się później i jest na ogół słabszy. Ale diagnostyka powinna obejmować oboje partnerów. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: A zatem o płodności i zdrowiu prokreacyjnym rozmawiać będziemy także po 17.30, ale ze specjalistą Łukasz Sroka, ginekolog i położnik, będzie naszym i Państwa gościem. Ciąża po 35 roku życia to tylko marzenie. Tak czy nie? Anna Rokicińska zaprasza na tę rozmowę, a na razie singiel tygodnia to West Side Cowboy.

0: Tak to już jest z tymi singlami tygodnia. Mogą pojawić się na antenie w każdej chwili. Uważnie proszę śledzić, uważnie proszę słuchać. Słuchają Państwo bardzo precyzyjnie tego, o czym rozmawialiśmy z redaktorem Piotrem tuż po serwisie informacyjnym. Dobrze panu dzwoniło, panie redaktorze, w głowie. Dobrze panu dzwoniło. 4 lata temu eksperci z UEFA zmieniali zasadę, że bramka strzelona na wyjeździe liczyła się podwójnie. Teraz gol to gol, bez względu na to, gdzie strzelony. Pisze Bartek z Łodzi. 224, 280, 280.
1: Słyszę tam chłopaków, którzy śmieszkują troszkę z tej porażki Lecha. Chciałem tylko powiedzieć, że to był bardzo dobry mecz, dużo emocji. No i na tym sport polega, że takie rzeczy się dzieją i naprawdę chciałbym życzyć chłopakom z Lecha zwycięstwa w dniu dzisiejszym. Także pozdrawiam cały Poznań z żywca.
0: Nikt tu nie śmieszkował, zastanawialiśmy się tylko. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, które nas nurtowało w kwestiach, które nas zaciekawiły. Kolega przyjdzie jeszcze z serwisami informacyjnymi, w których na pewno nie zabraknie sportu. Więcej sportu jutro w sporcie, w porannym programie, w porannych spotkaniach z Państwem. Polecam, bo jutro piątek, wyjątkowo polecam 224, 280, 280. Polecam także redakcyjny dyżur telefoniczny. Wiktoria Wichrowska czuwa do godziny 19. A ja pełnię popołudniowy redakcyjny dyżur meteorologiczny. Na meteorologii nie znam się jakoś wybitnie, ekspertem nie jestem, ale wiem, kto jest. I to właśnie cytaty z tych ekspertów Państwo słyszą w prognozie pogody. Kolejna już niebawem będzie między innymi o tym, co pokażą Państwu termometry, albo jak dużo tego ciepłego z plusem pokażą Państwu termometry jutro nad Polską.

Pogodna, właściwie wiedziałbym to nawet nie czytając, wystarczyło wyjrzeć przez okno, ale dowiedziałem się także, że na zachodzie i południowym zachodzie niebo bezchmurne, natomiast na pozostałym obszarze mogą się niewielkie zachmurzenia pojawiać, wiatr w całym kraju słaby, umiarkowany, silniejszy na zachodzie w porywach do 40, a nawet czasem do 50 km na godzinę. Temperatura od 20 stopni w Helu do 26 w Legnicy i w Słubicach. Tak jest teraz, a jutro nad Polską coraz więcej ciepłego powietrza. Temperatura maksymalna w cieniu może wzrosnąć w centrum kraju do 26, nawet do 27 stopni, a na zachodzie i południowym zachodzie do 28 albo 30 stopni Celsjusza. Choć nasza słuchaczka, świetnie poinformowana słuchaczka, jeśli chodzi o prognozy pogody dla Polski, mieszkająca poza Polską, napisała upały do 31 stopni, marzę o takim ochłodzeniu. Wszelkie skargi, wnioski, informacje uzupełniające pogodowe serwisy proszę wysyłać popołudnie@nowyświat.online albo 224 280 280 i grupa osób patronujących. Julia Rower, co z tobą? Za chwilę Anna Rokicińska w studiu przy Ostrej.

0: No tak, to nasza koleżanka redakcyjna, swego czasu do dziś przyjaciółka i znajoma i wciąż widywana w mediach społecznościowych. Polecamy Państwu panią Julię oczywiście. Także tu Radio Nowy Świat w popołudniowym programie. Zgodnie z obietnicą Anna Rokicińska już jest z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę usłyszą Państwo także na antenie głos naszego gościa. 35, a może 45 lat. Gdzie jest ta granica, po przekroczeniu której nasz organizm jest już nieprzygotowany, niegotowy, nie jest w stanie na bycie na tyle zdrowym, żeby poradzić

0: sobie z prokreacją.
1: Po prostu jest mniej płodny.
0: Jest po prostu mniej płodny. Co to znaczy mniej płodny? Gdzie zaczyna się, gdzie te problemy się zaczynają? Czy związane są zawsze z wiekiem? O tym wszystkim chcemy porozmawiać dzisiaj.
1: Będziemy rozwiewać różne mity na temat naszej płodności.
0: Właśnie. Co najważniejsze, chcemy, być może chcemy sprawić, że nie wszyscy, albo inaczej, przestaniemy wierzyć w informacje, które powielane są nie tylko w internecie, jak się okazuje, o czym Olga Bobienko już wcześniej opowiadała. To co? Możemy. Zaczynamy.
1: Tak.

0: nie da rady.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Gościmy Łukasza Srokę, ginekologa, położnika, dyrektora medycznego kliniki InVimed. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czy pierwsze dziecko po 35 roku życia to już tylko marzenie, czy można je zrealizować jednak?
2: To takie dosyć przewrotne pytanie, bo z jednej strony oczywiście odpowiedź brzmi, że to nie jest tylko marzenie, że jak najbardziej ciąża po 35 roku życia jest możliwa. Natomiast z drugiej strony trochę w moim obowiązku jako lekarza zajmującego się na co dzień tą tematyką jest podkreślić, że ciąża po 35 roku życia jest już pewnego rodzaju wyzwaniem. Płodność jednak jest bardzo mocna, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobietę. No, w naturze niestety nie ma parytetów i wiek kobiety jest czynnikiem bardzo mocno limitującym możliwości zajścia w ciążę. I tak naprawdę należałoby powiedzieć, że te trudności z zajściem w ciążę, one się zaczynają, czy inaczej, taki fizjologiczny spadek płodności, on się zaczyna już po 25 roku życia. Oczywiście na
1: to
2: początku
1: szybko,
2: jest bardzo delikatny.
1: Szybko,
2: szybko. To jest rzecz, o której bardzo często zapominamy, nawet my, lekarze. Mniej więcej w 30 roku życia kobiety, jej rezerwa jajnikowa wynosi raptem 12% rezerwy tej, z którą się rozpoczynała jej przygoda, tej rezerwy wyjściowej. 12% to już jest bardzo niewiele.
1: A co to jest, przepraszam panie doktorze, co to jest rezerwa jajnikowa, bo ja nie znam tego terminu.
2: To już tłumaczę. Takim moim ulubionym porównaniem, jeżeli chodzi o płodność kobiety i mężczyzny, ja wiem, że porównania mają to do siebie, że one są ograniczone i broń Boże, proszę ich nie traktować literalnie, ale takim moim ulubionym porównaniem jest koncepcja magazynu i fabryki. Jajniki kobiety są pewnego rodzaju magazynem, czyli raz na samym początku, wtedy kiedy ona jest jeszcze ta kobieta w brzuchu swojej własnej mamy, finalizuje się pewna liczba pierwotnych pęcherzyków, z których każdy zawiera jedną komórkę jajową, czyli taki posag zdeponowany w skrzyni pod postacią tych jajników. I od tego momentu ta rezerwa, czyli ten zapas tych pęcherzyków, on już się tylko zużywa, nie przerasta. I to tempo zużycia jest bardzo intensywne. Ono potrafi sięgać nawet 1000 pęcherzyków na miesiąc. I co ważne, uwaga, ani ciąża, ani antykoncepcja nie zatrzymują tego zużywania się rezerwy. W przeciwieństwie do tego magazynu czy skrzyni, jakimi są jajniki u kobiety, u mężczyzny mamy do czynienia z koncepcją fabryki, czyli tam produkcja plemników jest ciągła, tak jak w fabryce odbywa się w takich cyklach produkcyjnych i to sprawia, że plemniki produkowane są cały czas, a komórki jajowe są zużywane z tej właśnie pierwotnej rezerwy jajnikowej.
1: A czy my możemy, że tak powiem, na samym początku ustalić, jaka jest wartość tego mojego magazynu indywidualnie do każdej osoby, czy nie?
2: No, obecnie możemy, ponieważ mamy takie badania, jak na przykład oznaczenie hormonu antymillerowskiego, do którego nazwy też odnosi się często powszechnie używany skrót AMH. I oczywiście to AMH nie będzie miernikiem tej rzeczywistej rezerwy jajnikowej, ale ono dosyć dobrze odzwierciedla nam taką rezerwę, którą nazywamy rezerwą czynnościową. A ponieważ ta rezerwa czynnościowa wiemy, że jest w dużej mierze proporcjonalna do całkowitej rezerwy jajnikowej, to opierając się na wartości chociażby tego hormonu, jesteśmy w stanie oszacować mniej więcej, oczywiście z naciskiem na mniej więcej, jaki jest jeszcze potencjał rozrodczy jajników danej kobiety. Przepraszam za to sformułowanie potencjał rozrodczy, bo to tak brzmi bardzo, bardzo, bardzo zimno.
1: Fabrycznie,
2: ale
1: tak.
2: Mniej więcej. Fabrycznie, tak, technicznie.
1: Chciałam zapytać, jak jest z jakością naszego materiału genetycznego? Czy tutaj wiek ma coś do rzeczy, czy jest jakaś zależność?
2: Właśnie tu wracamy do tego, co powiedziałem w koncepcji tego, będę wracał do tego porównania magazynu i fabryki. Mhm. Otóż skoro te komórki jajowe są z kobietą praktycznie od momentu jej narodzin, to oznacza, że kobieta, która ma lat 35, ma komórki jajowe, które również mają 35 lat. W przeciwieństwie do jajników, tak jak powiedziałem, produkcja plemników odbywa się w systemie ciągłym, więc właściwie najstarszy plemnik u mężczyzny będzie miał 3-4 miesiące, bo tyle trwa cykl produkcyjny, a komórki jajowe, można powiedzieć, że starzeją się, czy postępuje ich wiek razem z wiekiem kobiety. I teraz do tego wszystkiego trzeba jeszcze dołożyć fakt, że komórki jajowe w jajnikach kobiety są zatrzymane w trakcie podziałów komórkowych. Pamiętamy pewnie z lekcji biologii, że komórki się dzielą, rozchodzi się materiał genetyczny. Na filmach, które tam często oglądamy, to widać, że to jest proces natychmiastowy. Pach, chwila, jedna komórka podzieliła się, mamy dwie. Tutaj ta komórka jest zatrzymana w tej końcowej fazie podziałów i ona ten podział kończy dopiero w momencie owulacji. To znaczy, że jeżeli mamy owulację u kobiety lat na przykład 40, to ta komórka jajowa w tym danym cyklu kończy swój podział komórkowy po 40 latach. Czyli przez te 40 lat ona była niejako zablokowana, zamrożona w momencie rozdzielania się materiału genetycznego. I jest już szereg publikacji, badań naukowych, które pokazują, że mimo że ten mechanizm jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięty, to on zaczyna zawodzić gdzieś w granicach 36, 37 roku życia, przestaje być tak skuteczny jak wcześniej i to powoduje, że te komórki jajowe, które kończą swoją owulację właśnie po tym, gdzieś tam po tej granicy wiekowej, częściej dochodzi do błędów podziałowych. To oznacza, że po prostu jedna komórka weźmie sobie więcej materiału genetycznego, druga mniej. I stąd bierze się ten tak szeroko omawiany aspekt ryzyka związanego z ciążą po 35, a zwłaszcza po 40 roku życia. Bo panie cały czas słyszą w mediach, że po 40 roku życia rośnie ryzyko zespołu Downa czy innych anomalii genetycznych. No to właśnie wiąże się z tym nie do końca prawidłowym mechanizmem podziału komórek jajowych, który w pewnym wieku zaczyna być coraz bardziej istotny. Tak, jeżeli ta komórka jajowa dzieląc się w momencie owulacji weźmie więcej lub mniej materiału genetycznego, to już na starcie, nawet jeżeli dojdzie do zapłodnienia, nawet jeżeli ciąża się pojawi, to niestety ta ciąża będzie obarczona już defektem genetycznym, a więc nie będzie się rozwijać prawidłowo. Dojdzie do poronienia albo do rozwoju ciąży nieprawidłowej.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo nierównościowa ta biologia jednak. Bywa, że...
2: Nie ma tej sprawiedliwości społecznej w biologii, ale oczywiście to ma swoje też plusy i minusy.
1: Bywa, że para stara się i nic z tego nie wychodzi, a na przykład znajomi podpowiadają, przecież normalnie miesiączkujesz, wyluzuj, zrelaksuj się, to samo przyjdzie. To jak to działa?
2: No to nie działa tak do końca. Oczywiście ten czynnik psychiczny czy psychologiczny, on pewnie odgrywa jakąś rolę, tylko po pierwsze, to jest bardzo trudne do zmierzenia, bo nie mamy takich obiektywnych metod pomiaru obciążenia stresem, tak jak mamy na przykład możliwość zrobienia badania nasienia czy oznaczenia właśnie tej rezerwy jajnikowej poprzez hormon AMH. To tutaj oczywiście próbuje się podejmować, szacować różne takie metody, powiedzmy mniej subiektywne, jak ocenić stres, czy nawet przez stężenia pewnych hormonów, ale to wszystko będą metody pośrednie. Czyli raz, że my nie jesteśmy w stanie tego stresu tak do końca skwantyfikować. Dwa, nie jesteśmy w stanie przełożyć prosto tych mechanizmów ewentualnie związanych ze stresem na płodność. A poza tym to jest też bardzo trudne do tak zwanego leczenia, no bo jak tutaj się wyleczyć z przewlekłego stresu w dzisiejszych czasach, gdzie i praca, i życie, to trudno jest dać każdej parze taką receptę, proszę wyjechać na 6 miesięcy do jakichś tropikalnych krajów, na rajską plażę, popróbować, a jak wam się nie uda, to wtedy wróćcie i będziemy działać. No to pewnie każdy chciałby taką receptę dostać, najlepiej na NFZ jeszcze, ale póki co jest to trudne do realizacji. To, co pani redaktor wspomniała o miesiączkowaniu, to też jest pułapka. Kobieta może miesiączkować, a niestety jej płodność może być zaburzona. Poza tym płodność to jest kwestia pary, a nie tylko kobiety. A często gdzieś, zwłaszcza w tej podstawowej diagnostyce, o tym mężczyźnie się zapomina i pacjentka chodzi na przykład pół roku czy rok do ginekologa, który ocenia jej cykl, mówi, no wszystko dobrze, owulacja jest, a ciąży nie ma, a gdzieś tam z tyłu jest ten pan, którego nikt do końca nie zbadał i nie dodiagnozował. Także ja wszystkie pary chętne do ciąży zachęcam do tego, żeby zacząć od starań własnych. Tylko te starania nie mogą trwać latami, a w przypadku par po 40 roku życia, to nawet rok czy pół roku to już jest nieco za długo. Tak? Tam sobie trzeba dać maksymalnie kilka miesięcy starań własnych i jeżeli efektu nie ma, no trzeba wejść troszeczkę, chociaż z diagnostyką medyczną, a być może też pewnie z jakimś bardziej zaawansowanym leczeniem. Każda para jest inna i nie możemy się kierować tym, że komuś się udało, to nam się też uda, bo nie wiem, bo się znamy albo lubimy.
1: No dobrze, dobrze, że pan doktor poruszył temat panów właśnie, bo o nich chciałam zapytać. Jak panowie powinni dbać o swoją płodność i czy tutaj też jest, jak jest z tą jakością materiału genetycznego, jeśli chodzi o wiek?
2: Więc tutaj, tak jak sobie powiedzieliśmy, już trochę tego parytetu brakuje i tak jak 45-46-letnia kobieta praktycznie nie ma szans zajść już w ciążę z wykorzystaniem własnych komórek. Takie przypadki oczywiście my jako lekarze, bo generalnie też myślę każdy słyszał o takich przypadkach, ale to są przypadki incydentalne, kiedy 50-latka w ciążę zachodzi. No tak mężczyzna z racji tego, że właśnie te plemniki produkowane są non-stop, to nie jest niczym nietypowym, na przykład dla 65 czy nawet 70-letni mężczyzna może zostać ojcem. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jakość tych produkowanych plemników, ona też z wiekiem spada. Ona spada zarówno z wiekiem, ale spada też pod wpływem różnego rodzaju czynników zewnętrznych, bo właśnie przez to, że one są produkowane na bieżąco, to tutaj mamy ten minus na stronę mężczyzny, to znacznie większy jest wpływ czynników zewnętrznych, choćby środowiskowych, na jakość plemników właśnie przez ten mechanizm ciągłej produkcji. A więc wszelkiego rodzaju używki, palenie tytoniu, palenie różnych innych substancji, tam gdzie pojawiają się te substancje onkogenne, ale one również mają wpływ na proces produkcji plemników. Epidemia dzisiejszych czasów, czyli otyłość. Otyłość zarówno wśród kobiet, ale też i u mężczyzn powoduje znaczące pogorszenie szans na zajście w ciążę. W przypadku kobiet wpływa jeszcze negatywnie na bezpieczeństwo i zdrowie tej ciąży. A jeżeli chodzi o wiek mężczyzn, to też zaczyna w pewnym momencie odgrywać rolę i mimo, że brakuje takich przekonujących dowodów, żeby zaawansowany wiek ojca wpływał na przykład na genetykę dziecka, to opisuje się na przykład jako możliwy związek większej częstości występowania różnego rodzaju zaburzeń z tak zwanego spektrum autyzmu u dzieci ojców po 55-60 roku życia. To jest oczywiście ciągle w fazie badań, ale to też gdzieś tam trzeba brać pod uwagę, że ani jedna, ani druga strona nie powinna znacząco tych decyzji o zajściu w ciążę odkładać.
1: Mówił pan doktor już trochę o palaczach, a ja chciałam zapytać o e-palaczach i o e-palaczki. Czy są jakieś badania, które mówią właśnie o przekładaniu się na jakość tego materiału genetycznego i zdrowie prokreacyjnego właśnie tych e-papierosów używania?
2: Tak, zaczynają się pojawiać doniesienia, tylko tu z e-papierosami i z e-substancjami, które się pali, mamy jeszcze większy problem, ponieważ to jest bardzo często trucizna nie do końca znana. W przypadku papierosów producenci tytoniu, wyrobów tytoniowych są na rynku od dziesięcioleci i od dziesięcioleci też wiadomo o szkodliwym wpływie tych substancji na wiele aspektów życia zdrowotnego, w tym oczywiście płodność, ale nie tylko. Więc tutaj mniej więcej zidentyfikowano te substancje, które się w tych wyrobach tytoniowych znajdują i mniej więcej wiemy, jak która swoje negatywne działanie wywiera. W przypadku e-papierosów, e-liquidów i różnych innych produktów, takich powiedzmy tych, które weszły na rynek i gdzieś tam wypierają klasyczne produkty tytoniowe, tak naprawdę nikt nie ma kontroli nad zawartością tych nazwijmy to, produktów i może być tak, że nawet ta sama partia gdzieś tam różni się składem, w związku z tym bardzo często jest nawet trudno zidentyfikować te poszczególne substancje i ich wpływ na organizm człowieka, więc tu paradoksalnie możemy mieć do czynienia z jeszcze większym zagrożeniem niż w przypadku klasycznych wyrobów tytoniowych.
1: Załóżmy, że mamy parę, która chce mieć dziecko. No i kiedy jest ten moment, by jednak udać się do specjalisty? Co nas powinno niepokoić, zaniepokoić?
2: Tak jak powiedziałem, czynnik wieku odgrywa dużą rolę, więc jeżeli jest to para, tak trafiają do mnie takie pary, gdzie no, kobieta jest już po 40 roku życia, mężczyzna często też i słyszę od nich, no dopiero się znaleźliśmy, dopiero się poznaliśmy, wcześniej nie było nam dane, wcześniej każde z nas czekało na tą swoją drugą połówkę, szukało. Takie historie oczywiście się dzieją, to oczywiście Ja takiej parze zawsze proponuję działanie dwukierunkowe, czyli zaczynamy już jakąś wstępną diagnostykę, choćby po to, żeby oszacować, jak wyglądają parametry nasienia u tego mężczyzny, żeby zobaczyć, jak wygląda rezerwa jajnikowa u tej kobiety. Oczywiście zachęcając ich do tego, żeby w międzyczasie, w trakcie tej diagnostyki, oni te swoje naturalne starania czynili, ale tu naprawdę ważny jest już powyżej tego 40 roku życia, tak naprawdę ważny jest każdy miesiąc, więc te starania, te działania własne pary nie mogą wychodzić moim zdaniem poza przedział maksymalnie pół roku, a myślę, że zwykle już wcześniej chcemy podjąć jakąś interwencję medyczną. Oczywiście zupełnie inaczej będzie wyglądać sytuacja, kiedy kobieta ma lat 25 albo 30, wtedy dajemy takiej parze więcej czasu, ale to też powinno być połączone chociaż z jakimś podstawowym zebraniem wywiadu i diagnostyką, no bo jeżeli ja usłyszę od pacjentki, która ma 25 lat, że ona ma miesiączkę raz na 3 miesiące, to znaczy, że ona ma cykle nieowulacyjne i ona w ogóle nie owuluje, w związku z tym kazać się starać takiej pacjentce o samoistną ciążę w warunkach, nazwijmy to domowych, przez kolejne 6 czy 12 miesięcy, no jest trochę kradzieżą ich czasu reprodukcyjnego i tutaj należy rozpocząć diagnostykę i działania wcześniej. No w przypadku tych par, gdzie wszystko nam w wywiadzie teoretycznie gra, gdzie te podstawowe badania nie budzą wątpliwości, zwykle zachęcamy nawet, żeby te pół roku do roku starań było, zanim wejdziemy z działaniami medycznymi, ale to zawsze powinna być sytuacja indywidualnie szacowana. Natomiast ja bym tutaj też chciał wspomnieć o jednej rzeczy. Powiedziałem na początku, że ta płodność no niestety nieuchronnie zaczyna nam spadać po 25 roku życia, zaczyna się zmniejszać rezerwa jajnikowa u kobiet. Oczywiście na początku minimalnie, ale jednak. A my coraz częściej mamy z sytuacjami, kiedy przychodzą do nas panie lat 38, 39, 40 albo nawet 40 plus i zaczynają rozmowę od tego, że doktorze, nie mam partnera, nie mam na razie w ogóle wizji, kiedy mogłabym być w ciąży, no to może chciałabym zamrozić sobie komórki jajowe na zapas. I to jest bardzo dobry pomysł, tylko idealnym czasem do mrożenia tych komórek to jest właśnie przedział 25-30, dlatego że skuteczność zabezpieczenia płodności u kobiet po 35 roku życia, a zwłaszcza po 40, jest już znacznie zmniejszona. Właściwie zabezpieczanie płodności po 40 roku życia to jest duży znak zapytania, czy to w ogóle ma medyczny sens. A optymalny wiek to jest właśnie 25-30, więc to też jest taki przekaz do kobiet, do lekarzy, że tu powinniśmy o tym pamiętać, że mamy takie narzędzie obecnie jak zabezpieczenie płodności. No kiedyś go nie mieliśmy, a teraz mamy, teraz można zamrozić. Oczywiście ja też się staram nie zachęcać do tego, żeby to zastępowało jakieś plany o ciąży, tak, że na zasadzie, a proszę sobie zamrozić teraz komórki, zająć się karierą, życiem i wrócić po nie po 10 czy 15 latach, bo to też nie na tym rzecz polega, ale ważne, żeby też o tym pamiętać i w razie czego z takiego rozwiązania korzystać.
1: A jak długo diagnozuje się niepłodność? Jak ten proces wygląda?
2: No, powiem tak, to zależy oczywiście, natomiast wykonanie podstawowych badań, oceny profilu hormonalnego, tej rezerwy jajnikowej, już badania USG, oceny drożności jajowodów, badanie nasienia u mężczyzny, no jeżeli to badanie jest nieprawidłowe, to dorabiamy jakieś dodatkowe badania, powtarzamy badanie nasienia, bo też staramy się nie opierać na jednym wyniku, ewentualnie jakaś dodatkowa diagnostyka hormonalna u mężczyzny. To jest okres zwykle kilku tygodni, miesiąca, dwóch i bardzo często jesteśmy już w stanie postawić jakieś wstępne rozpoznanie i wdrożyć leczenie, prawda? Oczywiście są sytuacje trudniejsze, gdzie potrzebujemy więcej czasu, ale statystycznie rzecz biorąc, to jesteśmy w stanie już wstępne rozpoznanie postawić w ciągu kilku tygodni, miesiąca, maksymalnie dwóch i połączyć to od razu z działaniami takimi, które mają przynieść ciążę.
1: W ramach rządowego programu leczenia niepłodności urodziło się blisko 15 tysięcy dzieci. A do programu zgłosiło się aż 50 tysięcy par. Czy to oznacza, że tym 35 tysiącom par nie uda się już pomóc?
2: Nie. W ten sposób nie należy na to patrzeć. Proszę pamiętać, że program trwa Dwa lata i trochę. Zaczął się 1 czerwca 2024. Tutaj pani redaktor przytoczyła liczbę urodzonych dzieci. No, urodzenie wymaga ciąży, która trwa 9 miesięcy. I też jest konsekwencją jakiegoś leczenia, które czasami trwa kilka miesięcy, ale potrafi potrwać też dłużej, prawda? Więc duża część tych par, która, bo te statystyki, no, one są trochę mylące, bo z jednej strony podajemy liczbę par, które zgłosiły się już do programu, a z drugiej strony podajemy liczbę urodzonych dzieci. Bardzo wiele z tych par, które już czy dopiero co zgłosiło się do programu, dołączy do grona szczęśliwych rodziców w tych statystykach, no ale za jakiś czas, za rok, półtora, dwa, no bo musimy też doliczyć właśnie czas trwania ciąży, narodzin. No niestety nie zawsze pary od razu nas o tym informują, chociaż teoretycznie regulamin programu je do tego zobowiązuje, więc te statystyki no siłą rzeczy wypełniają się po czasie. Więc tak naprawdę, żeby podsumować program jako taki, należałoby pewnie przyjrzeć się tym danym rok czy półtora po jego zakończeniu, aczkolwiek no, liczymy i myślę, że pacjenci też na to liczą, że ten program w takiej czy w innej formie będzie kontynuowany jako nowa edycja programu albo na jakiejś innej zasadzie, ale no, mamy nadzieję, że po 31 grudnia 2028 nie wróci taka sytuacja, że pary w Polsce znowu nie będą miały pomocy w tym leczeniu.
1: Tak, w końcu mamy kryzys demograficzny. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Łukasza Srokę, ginekologa, położnika, dyrektora medycznego kliniki InVimed. Do usłyszenia.
2: Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Miłego popołudnia wszystkim Państwu.
0: Bardzo dziękujemy Państwu, przypominając, że to nie koniec. Popołudniowy program zaprasza na 3 godzinę. Anna Rokicińska zostaje z nami oczywiście w 3 godzinie także, gdyż pełni dziś zaszczytną funkcję osoby wydającej. Ponadto wciąż telefon do Państwa dyspozycji 224 280 280. Skrzynka czeka na listy popołudnie@nowyswiat.online. Serwis informacyjny. Za 3 minuty.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Jest nowe śledztwo przeciwko Grzegorzowi Braunowi w sprawie kłamstwa Oświęcimskiego. Tym razem chodzi o wtorkową wypowiedź lidera Konfederacji Korony Polskiej tuż po usłyszeniu zarzutów w podobnej sprawie, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Podczas czynności kolejny raz naruszył prawo, kolejny raz złamał ustawę, i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne, które ma na celu wyjaśnić, czy popełnia kolejne przestępstwa. Więc prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
2: Za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim prawo przewiduje grzywnę lub karę do 3 lat więzienia. Wracamy do sprawy niezapowiadanej wcześniej wizyty szefa CIA w Moskwie.
4: CIA
2: dyrektor agencji nie informował nas o swoim planie. Tak mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinio. Jak podał dziennik Wall Street Journal, John Ratcliffe miał ostrzec Rosjan przed próbą ataku na państwa NATO. Według serwisu Politico ostrzeżenie dotyczyło państw bałtyckich. Zaprzeczył temu prezydent USA. Donald Trump sugerował, że wizyta w Moskwie wiązała się z możliwymi negocjacjami w sprawie zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę. Kropki stawiała jak nikt, nie tylko kropki nad i. Zmarła japońska artystka Yayoi Kusama, miała 97 lat. Słynne były jej pokryte kropkami ogromne instalacje, rzeźby i obrazy. Międzynarodową sławę zyskała w latach 90. W 93 roku reprezentowała Japonię na Biennale Sztuki w Wenecji. Na koniec serwisu jeszcze piłkarska Liga Konferencji. Za 3 kwadranse zacznie się rewanżowy mecz AS Monaco z Górnikiem Zabrze. W pierwszym spotkaniu było 3-2.
5: Myślę, że nikt z nas nie patrzy na takie rzeczy. Ten mecz możemy traktować jako taki ostatni mecz, finał i musimy po prostu spróbować odrobić tą stratę z Zabrze i robić wszystko, żeby gdzieś tam strzelić tą bramkę i zobaczymy, jak ten mecz się dalej potoczy wtedy.
2: Mówi obrońca Górnika Rafał Janicki, a za godzinę początek meczu Rakowa Częstochowa z Hajdukiem Split. To też rewanż. W pierwszym spotkaniu był remis 2-2, mówi trener Dawid Kroczek.
6: Nieczęsto mamy możliwość korzystania z całego tygodnia pracy z racji intensywności rozgrywek, więc chcieliśmy ten czas jakby jak najbardziej poświęcić na to, żeby tych drobnych rzeczy, detali, tego jak będziemy chcieli funkcjonować, to zrobić jak najwięcej, przede wszystkim przygotować piłkarzy do tego, co nas czeka.
2: Przypomnę, że w tym momencie w eliminacjach Ligi Europy grę z Iberią Tbilisi zaczyna Jagiellonia Białystok. Za 2 godziny mecz Tun Lech Poznanie. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: Minuty po 18:00. Ja tu cały czas Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki, czyli popołudniowa zmiana radiowa. Właściwie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że Grzegorz Muranowicz za chwilę powie nam do usłyszenia. Kolegę Grzegorza zastąpi dziś kolejny przedstawiciel pionu realizacyjnego, ale zanim to nastąpi, zdążymy zaprezentować jeszcze głos słuchacza w sprawie tematu, którym zajmowaliśmy się w 2 godzinie. Późne macierzyństwo i problemy z płodnością.
8: W mojej rodzinie w 89 roku ciotka, mając lat 42, urodziła swoją córkę. Ciąża, poród, wszystko bezproblemowo, ale zaczęły się problemy z wychowaniem. I gdyby nie starsze rodzeństwo, to naprawdę byłby problem z wychowaniem tej dziewczyny, bo po prostu ciotka już nie miała cierpliwości.
7: O dojrzałym rodzicielstwie, a właściwie o byciu rodzicem w wieku takim dojrzałym, starszym, nieco późniejszym. O tym też chętnie kiedyś na antenie Radio Nowy Świat porozmawiamy. 224, 280, 280 i popołudnie małpanowyświat.online. Wojciech Ratasiewicz już za chwilę będzie z nami w charakterze osoby realizującej. A tymczasem przypominam, jak tak naprawdę w pełni oficjalnie nazywa się ten program.
0: Nowy Świat po południu.
7: I jeszcze zdążę zacytować głos naszej słuchaczki, pani Anny, która, jak pisze, ma 38 lat, jest mamą 2-miesięcznej córeczki. Planowała macierzyństwo wcześniej, ale to wcześniej nadal oznaczało trochę po 30. Dopiero prawdziwe, faktyczne starania o dziecko ukazały kilka innych problemów zdrowotnych, no i to wszystko trzeba było, jak pisze, opanować, zanim doszło do tych faktycznych starań. Po kilku latach sukces, ale czy gdybym wiedziała, że będzie to wymagało więcej starań, gdy byłam młodsza, to zdecydowałabym się na dziecko szybciej, zastanawia się nasza słuchaczka. Na pewno mocno bym to rozważyła, pisze w liście. Popołudnie małpa, nowyświat.online, skrzynka na listy i miejsce na komentarze. To grupa osób patronujących na Facebooku. Tam jesteśmy z Państwem bardzo blisko. 5 minut po 18:00.

0: wspólne popołudniowego czasu spędzanie, tak można byłoby nazwać w skrócie tę audycję. Do 19 w popołudniówce porozmawiamy sobie o tym, dokąd płynie statek. Statek, do którego oficjalnie ktoś tam się niby przyznaje, ale w sumie i tak wiemy, że należy do kogoś zupełnie innego. Tak zwana flota cieni. Usłyszeliśmy o niej przy okazji embarga na ropę naftową z Rosji, ale okazuje się, że ta historia zaczęła się znacznie wcześniej.
1: Teraz mamy do czynienia z już z bardzo poważnym wyciekiem ropy z tankowca Karolin Pezengi, który przewoził rosyjską ropę do Indii. Rozbił się u wybrzeży Omanu w miejscu chronionym rezerwatu morskiego. To się może powtórzyć też na Bałtyku.
2: Posiadające też bardzo bogatą, no nie ma co ukrywać, od czasów Jelcyna wiedzę na temat omijania przepisów prawnych, w tym morskich, po stronie przestępczości zorganizowanej.
0: Dlaczego nie można ukarać, najpierw wskazać, a potem ukarać tych, którzy przepisy prawa morskiego próbują omijać płynąc statkiem floty cieni? Kacper Badura już za chwilę i jego relacja, a po 18.30 porozmawiamy o tym, jak dużym zagrożeniem flota cieni jest dla przyrody. Marcel Andinoveles z Greenpeace Polska będzie moim i Państwa gościem. Popołudniowy program 224 280 280, telefoniczny dyżur do 19.00.

0: Honey, 15 minut po 18. Określenie flota cieni brzmi trochę jak cytat. Cytat z filmu sensacyjnego albo science fiction. Sprawa jest jednak poważniejsza. W ten sposób nazywane są statki, najczęściej towarowe, których załogi ukrywają swoją tożsamość, ładunek, a często ukrywają swoją trasę. Korzystają z egzotycznych bander, by ominąć międzynarodowe sankcje. Transportują cenne surowce drogą morską, zmieniają banderę albo pływają inkognito, znikają z radaru, podają inną trasę niż ta, po której płyną w rzeczywistości. W ubiegłym roku Rosja korzystała z prawie 600 takich statków towarowych, choć są dane, są szacunki, które mówią o 900 statkach. Takie same metody stosują też inni. Iran, Korea Północna, do niedawna także Wenezuela i Kuba. Niezgodny z prawem transport ropy to jedno, ale flota cieni składa się najczęściej ze starych, nieubezpieczonych statków należących do podstawionych spółek, a to oznacza ryzyko katastrofy ekologicznej, bo statek może się rozbić, ropa może się wylać do oceanu, a właściciela nikt nigdy nie znajdzie. I to o tym dziś opowie Kacper Badura.
1: Wiadomo o prawie 600 statkach wykorzystywanych przez Rosję do transportu surowców, pod obcymi banderami albo bez bandery, żeby ominąć sankcje, jak mówi dr Jacek Raubo z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i portalu Defense24, flota cieni łączy w sobie dwa elementy.
2: Rosyjska świadomość po pierwszej agresji na Ukrainę z 2014 i 2015 roku, że Zachód i partnerzy Zachodu na całym świecie mają możliwość wpływania na pewne kwestie związane z tymi krytycznymi zasobami strony rosyjskiej, czyli gaz, ropa, kwestie tego przemysłu zaawansowanego i tak dalej, więc trzeba spróbować je omijać na wszelki wypadek, posiadając zasoby wywiadowcze, które będą wspierać działania poniżej progu wojny, obejmujące chociażby przemyt, obejmujące tutaj budowanie sieci różnego rodzaju firm rozrzuconych po całym świecie, firm krzaków czy też firm przykrywkowych.
1: Do tego dochodzi siatka działających na całym świecie rosyjskich grup przestępczych.
2: Czyli zbudowanych zdolności służb specjalnych i państwa, które zdawało sobie sprawę z możliwości wystąpienia sankcji i ograniczeń zachodnich, a z drugiej strony posiadające też bardzo bogatą, no nie ma co ukrywać, od czasów Jelcyna wiedzę na temat różnego rodzaju omijania przepisów prawnych, w tym morskich, po stronie przestępczości zorganizowanej.
1: Dlaczego się na to godzimy? Mamy przecież przepisy prawa międzynarodowego, ale niektóre kraje nic sobie z tego nie robią, mówi Marcel Andino-Veles z Greenpeace Polska.
3: Niektórzy ważni gracze w handlu morskim, tacy ludzie jak Dania. W Danii zarejestrowana jest największa firma morska świata, czyli Maersk. Dania po prostu boi się retorsji ze strony Rosji, boi się, że rosyjska marynarka wojenna mogłaby gdzieś na oceanach świata atakować statki duńskie, więc Duńczycy, przez dzieciny duńskie przepływają rosyjskie statki floty cienia, mają związane ręce tym właśnie strachem, chociaż prawo pozwalałoby na większe interweniowanie.
1: Flota cieni składa się ze starych, nieubezpieczonych statków. Dochodzi przez to do katastrof środowiskowych. Tak jak teraz, gdy jeden statek przewoził rosyjską ropę do Indii, rozbił się u wybrzeży Omanu. Jest tam rezerwat morski z wielorybami z Morza Arabskiego. Nie tak dawno temu do podobnej katastrofy mogło dojść na Bałtyku.
3: Na początku 25 roku na Bałtyku dryfował ogromny tankowiec Eventin. Niemcy go zatrzymali, ściągnęli do portu Sassnitz i w dodatku, co paradoksalne, niemiecki sąd uznał, że to działanie było bezprawne, bo prawo międzynarodowe nie dawało Niemcom podstawy, żeby tak interweniować, mimo że ten tankowiec mógł rozbić się gdzieś o wyspę Bornholm u polskiego wybrzeża. To jest po prostu granie z ogniem.
1: Wyciek ropy możemy kojarzyć ze smutnymi zdjęciami oblepionych na czarno ptaków. Ich skrzydła tracą właściwości wodoodporne. Ptak nie może latać, a z czasem umiera z wycieńczenia. Ale taka plama ropy dostaje się też do kolejnych elementów ekosystemu, wskazuje Adam Makaton z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
4: Może dojść do zatrucia różnych organizmów na różnych poziomach troficznych, czy to zaczynając od najmniejszych organizmów, od planktonu, gdzie różne organizmy należące do zooplanktonu są bardzo wrażliwe na substancje ropopochodne, które mogą być dla nich toksyczne. Idąc dalej przez ryby, gdzie na przykład są badania dokumentujące negatywny wpływ ropopochodnych substancji na skrzela ryb. To może może doprowadzić w najgorszym wypadku nawet do uduszenia się pod wodą dosłownie. No a później kolejne pośrednie efekty, czyli jeżeli tracimy jakieś organizmy będące w łańcuchu troficznym, to następne piętra też na tym cierpią. Nawet jeżeli sam olej na nie nie wpłynie, to już fakt, że wpłynie na organizmy, którymi one się odżywiają, może przyczynić się do negatywnych jakichś dalszych skutków w ekosystemie, że największy negatywny wpływ jest wtedy, kiedy ten wyciek jest cały czas aktywny, a ten mniejszy pośredni będzie się utrzymywał. Możliwe, że jeszcze w latach, jeżeli organizmy, które były pod jego wpływem, przeżyły, ale na przykład są osłabione, no to one mogą dalej przeżyć kolejne lata, ale być na przykład zdeformowane w gorszej kondycji.
1: Nawet jeśli niektóre zwierzęta przeżyją, zatrute pozostaną do końca życia. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Jak to możliwe, że statek towarowy pływa bez bandery albo z banderą kupioną w innym kraju, czasem kraju nie mającym dostępu do morza? Czy społeczność międzynarodowa może reagować na działalność floty cieni, także tej rosyjskiej, w bardziej zdecydowany sposób, skuteczniej? O tym między innymi porozmawiamy po 18.30 z naszym gościem. Marcel Andino Veles z Greenpeace Polska dołączy do popołudniowego programu Radia Nowy Świat. Państwa serdecznie zapraszam na tę rozmowę. Zapraszam do komentowania 224 280 280.

Czytam listy popołudnie@nowyswiat.online. Problem z flotą cieni polega na tym, że statki, o których tu rozmawiamy, warte są tyle, ile ropa, którą przewożą. A kraje takie jak Rosja mogą sobie pozwolić na to, aby wszystko postawić na jedną kartę, bo innego wyjścia nie mają. To jedna z wiadomości, które od Państwa dostałem. Są też pytania, dopisuję je oczywiście do listy pytań, które chciałbym zadać naszemu gościowi. Marcel Andino Veles z Greenpeace Polska po godzinie 18.30 na naszej antenie. Porozmawiamy m.in. o tym, gdzie się kupuje albo skąd się bierze takie statki, przestarzałe statki, które no właśnie powinny być już na złomowisku, może powinny być wyremontowane i pływać w oficjalnych, legalnych flotach handlowych, a tymczasem trafiają do floty cieni. Wrócimy też do tematu związanego z tym, jakie państwa swój eksport, być może obarczony różnymi problemami, także międzynarodowymi zakazami, właśnie w ten sposób prowadzą. Nielegalnie i co najważniejsze, bardzo niebezpiecznie. W popołudniowym programie wcześniej oczywiście prognoza pogody, a w niej porozmawiamy także o sytuacji hydrologicznej w Polsce, która do końca tygodnia ma być stabilna i spokojna, piszą eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale co to oznacza w praktyce? Między innymi tym tematem zajmę się za 3 minuty.

0: Pogoda.
1: Do końca tygodnia sytuacja hydrologiczna będzie stabilna i będzie spokojna, bo w sobotę i w niedzielę synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu, także opady burzowe. No, jak Państwo wiedzą, jak na naszej antenie wielokrotnie mówili eksperci zajmujący się wodą,

przez 7-10 stopni we wschodniej i południowej Polsce, do 15 i 17 na zachodzie kraju i nad morzem. Wiatr słaby, na zachodzie silniejszy, w Sudetach porywy do 80 km na godzinę. Jutro po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu i burze pojawią się najpierw na zachodzie Polski. Spadnie tam do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 23 na krańcach północnych, 26 w centrum, do 31 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem porywisty do 55 km na godzinę, a na Przedgórzu Sudeckim do 65. W Karpatach synoptycy zapowiadają porywy do 55, a w Sudetach do 85 km na godzinę. I proszę uważać, bo w czasie burz też będzie silnie wiało, do 70 km na godzinę, informują synoptycy w swoich raportach meteo. Będziemy wracać do nich oczywiście jutro, od rana, od tego pierwszego śpiewanego raportu, po te kolejne także w popołudniowym programie. A to pan Antek, Antony Szmierek z Seminal, jedna z piosenek czekających na państwa w zestawie do głosowania na naszej stronie.

0: Przepytanie.
1: Marcel Andino Veles, Greenpeace Polska razem z nami. Dzień dobry, witamy w popołudniowym programie.
2: Dzień dobry.
1: Jak piszą eksperci z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, rosyjska flota cieni pozostaje jednym z głównych narzędzi omijania zachodnich sankcji nałożonych na Moskwę. Chodzi oczywiście o sankcje związane z inwazją na Ukrainę. Proceder ten to zagrożenie dla środowiska, bezpieczeństwa żeglugi oraz infrastruktury krytycznej. Według różnych szacunków, według różnych danych, tak zwana rosyjska flota cieni to 600, ale jak twierdzą eksperci francuskiej marynarki wojennej, nawet 900 jednostek. To zacznijmy może od tego, skąd Rosja pozyskuje tankowce czy statki i pod jaką banderą pływają? Kim są ludzie, którzy je obsługują?
2: No, tak, to jest sporo pytań, ale od razu chcę powiedzieć, że tych statków ponad 600, w tej chwili 670,

0: jest tam na koniec lipca, tyle jest objętych sankcjami.
1: Okej.
0: Bo to jest trochę tak, że Zachód obejmuje te statki, że tak powiem, numerycznie, imiennie. On po prostu wprowadza na kolejne listy sankcji kolejne statki i ich w tej chwili jest 670, a łącznie sama rosyjska flota cienia, nie mówimy tutaj o irańskiej flocie cienia, sama rosyjska flota cienia to jest już pewnie około 1000 statków, torpedowców. I teraz, no myślę, że dla słuchaczy i słuchaczek może być zaskakujące, ale może wcale nie musi. No skąd flota cienia się bierze, skąd te statki...
1: Kupuje się na jakiejś giełdzie używanych starych statków?
0: Tak, one są po prostu sprzedawane przede wszystkim przez zachodnich armatorów, więc tutaj szacuje się, że na przestrzeni 4 lat od wybuchu wojny zachodni armatorzy sprzedali mniej więcej 230 tankowców za ponad 6 miliardów dolarów właśnie, więc to jest trochę tak, że kasyno zawsze wygrywa.
1: Ale robią to świadomie? Świadomie sprzedają?
0: Tak, oczywiście. No, znaczy to jest po prostu, to jest, żeby też, myślę, że to, bo o flocie cienia sporo się mówi od kilku lat, też mam nadzieję, że cieszę się, jeżeli to jest dzięki nam, Greenpeace'owi, bo my jako pierwsi od już ładnych kilku lat alarmujemy. Głównie dotyczy to, te nasze alarmy dotyczą tego, co się dzieje na Bałtyku, bo tutaj pracujemy z Greenpeace'em, naszymi kolegami z Niemiec, ze Skandynawii, też z Ukrainy, że ta rosyjska ropa głównie płynie przez Bałtyk, ale no to jest tak, że ten problem narasta. Skąd się biorą, tutaj pan pytał mnie, skąd się biorą te statki? No, statki biorą się ze zachodu głównie, ale żebyśmy wiedzieli, że to nie są, tutaj no, może my mamy takie wyobrażenie, że to są jakieś stare, zardzewiałe krypy, w każdej chwili mogące się rozpaść, tak, a źle to nie jest. Te statki, średnia wieku, szacuje się różne eksperci analizujący te dane, mówią, że średnia z wieku tankowców wożących rosyjską ropę nielegalnie to jest około 20 lat. Natomiast średnia wieku legalnej floty tankowców światowych to jest około 13 lat. Więc to jest tak, że te statki, owszem, już powinny być złomowane, powinny być, ale no wiadomo, lepiej sprzedać coś, co będzie jeszcze pływać, więcej można zarobić, niż jak się oddaje statek na złom. No biznes to biznes, pieniądze nie śmierdzą.
1: A załogi?
0: To jest właśnie dosyć skomplikowane. Tutaj na pewno warto powiedzieć, że część załóg tych statków, bo w ogóle duża część armatorów tych statków to firmy chińskie. Pamiętajmy oczywiście, że to, że ktoś jest jakiś armator, jest w jakimś kraju zarejestrowany, nie znaczy, że statek jest też zarejestrowany w tym kraju, bo większość statków na świecie pływa pod tak zwanymi tanimi banderami. Tu myślę, że wielu słuchaczy może kojarzyć, że bardzo wiele statków na świecie na przykład pływa tradycyjnie pod banderą panamską. To była taka najbardziej znana tania bandera świata, ale tych tanich bander teraz jest mnóstwo i na przykład tankowiec, który rozbił się teraz u wybrzeży Omanu z rosyjską ropą nielegalną, wiezioną do Indii, był pod banderą Kamerunu, kiedy wypłynął z Rosji, z Morza Czarnego akurat, przepływał przez Bosfor, przepływał przez Istanbul, wioząc gigantyczne ilości ropy nielegalnej i wypłynął w maju i mniej więcej w połowie czerwca utracił już oficjalnie banderę Kamerunu. I aż do momentu, kiedy się rozbił u wybrzeża Omanu, był statkiem bezpaństwowym. No i właśnie, to jest ten galimatias prawno-organizacyjno-legalny, właśnie biznesowy, który powoduje, że tą ropę jest łatwo ukryć, że tą ropę jest łatwo wodzić świat za nos, czyja jest ta ropa, skąd, dokąd płynie, czy jest legalna, czy jest nielegalna. To jest proceder, tak, to jest działanie nielegalne, służy temu właśnie, żeby maskować handel ropą i zyski.
1: Dobrze, to rozumiemy, ale dlaczego niektóre z tych statków bywają zatrzymywane, na niektórych pojawiają się żołnierze państw wzdłuż wybrzeża, których przepływają, a inne, tak jak pan mówi, zmieniają bandery, wyłączają transpondery, czyli urządzenia, dzięki którym można je śledzić. Dlaczego to kontrolowanie i powstrzymywanie tego procederu bywa tak trudne, czy jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie siłowe?
0: No, to jest troszeczkę tak, że jest to taka trochę taka światowa gra, znana nam z filmów sensacyjnych, prawda, kiedy nastają naprzeciwko siebie dwaj faceci, mierzą z broni i który pierwszy stchórzy. Albo który pierwszy, to w filmach westernach, zwłaszcza który pierwszy mrygnie okiem, prawda? I wtedy wiadomo, że ten, który mrugnął okiem, przegrywa. To napięcie w relacjach z Rosją przede wszystkim, bo tu irańska flota cienia nie jest aż takim problemem z naszego punktu widzenia, przynajmniej Europy, ale czy może nie z takim globalnym problemem, jak ropa rosyjska i flota rosyjska. To jest, to, no tutaj szczególnie na przykład widać to po sytuacji Danii, ponieważ przez Danię przebiegają cieśniny duńskie, sama nazwa na to wskazuje, i na zasadzie pod nosem Duńczyków przepływa większość nielegalnej rosyjskiej ropy. I Dania z jednej strony deklaruje oczywiście chęć uporządkowania sprawy, wzmożenia kontroli, i tutaj Szwedzi w tym roku mocniej się zabrali za kontrolowanie rosyjskiej floty czynienia na Bałtyku, co spowodowało teraz, że rosyjskie tankowce płyną bliżej polskiego wybrzeża po południowej stronie Bornholmu. Niemcy niechętnie interweniują, tylko w sytuacji, już taka interwencja była na początku ubiegłego roku, w styczniu 25 roku, tankowiec Iwendin, też z ogromną ilością ropy w zbiornikach, stracił sterowność i dryfował w kierunku Rugi.
1: Tak, wspominaliśmy o tym. Tak.
0: Dlaczego nie można tego procederu właśnie jednoznacznie ukryć, skoro są to nielegalne statki, skoro nie mają lewe ubezpieczenia? Niestety prawo międzynarodowe jest tak skonstruowane i jest wymyślone na czasy pokoju i jest jakby respektowane niejako dobrowolnie. Kraje, które ratyfikowały międzynarodowe traktaty dotyczące prawa morskiego, robiły to zawsze w dobrej wierze. Więc ten porządek światowy na morzach w ogóle nie zakłada, że można działać w złej wierze. I to jest jeden problem. A drugi problem jest jednak taki, że pamiętajmy, że Dania jest krajem, gdzie zarejestrowana jest największa spedycyjna morska firma na świecie, firma Maersk, taka z niebieskim logo, kojarzone myślę przez wielu ludzi, nie do końca wiemy co to jest, ale widzimy tak, jeżdżą tiry z takimi kontenerami, widzimy je w portach w różnych miejscach świata, i firma Maersk to jest największa flota kontenerowców na świecie, to jest firma duńska, i Rosjanie niejednokrotnie wygrażali, że to co robi Europa, próby właśnie zatrzymywania floty cieśnienia, to jest piractwo, to jest niezgodne z prawem, że Rosja będzie stosować retorsję, czyli jakby będzie robić to samo. I o ile oczywiście polska flota handlowa jest skromniusieńka, to Duńczycy mają, prawda, co ryzykować, bo gdyby doszło, prawda, rosyjska marynarka wojenna operuje na wszystkich oceanach świata, i mogłaby dopuścić jakiejś prowokacji, która mogłaby po prostu Duńczyków, firmę Maersk drogo kosztować.
1: Ponadto eksperci podpowiadają, że dla Rosjan czy innych właścicieli takiej floty poświęcenie i rozbicie u wybrzeży kraju, który nie sprzyja im specjalnie, jednego tankowca, nie byłoby problemem. Tak. Natomiast dla służb ratowniczych tego państwa i dla jego przyrody to mogłaby być katastrofa. Aktywiści Greenpeace namalowali niedawno napis "Nie dla gazu i ropy" na burcie porzuconego u wybrzeży Bułgarii tankowca Kairos, który najprawdopodobniej jest lub był częścią tej rosyjskiej floty cieni. To protest przeciwko uzależnieniu od ropy naftowej i gazu. Zyski z tego handlu przecież finansują wojny, napędzają korupcję, zagrażają, o czym rozmawialiśmy, ekosystemom morskim. Wiemy, że Rosjanie nielegalnego transportu ropy nauczyli się między innymi od Irańczyków. Wspomniał pan o tym, że inne państwa też mają swoje floty cieni, ale proszę mi podpowiedzieć, jak legalizuje się, jak się wprowadza do oficjalnego obrotu ropę przewożoną w taki nielegalny sposób? Trzeba ją jakoś ulegalnić, może ładniejsze słowo, zalegalizować?
0: Tak, to powiedzmy, że z tym zalegalizowaniem ropy to jest trochę tak, że zależy, dokąd ona ma trafić, bo tą ropę z floty cienia odbierały też jeszcze do niedawna rafinerie w takich krajach jak na przykład Cypr i Grecja, gdzie pamiętajmy też, że flota cienia to są też inne nielegalne działania, typu przetaczanie ropy na morzu z tankowca na tankowiec. To jest absolutnie nielegalne, to też zagraża po prostu bezpieczeństwu środowisku morskiemu. I wiemy, że wiele tankowców rosyjskiej floty cienia na przykład płynie do Egiptu. Tam ta ropa jest po prostu sprzedawana rafineriom czy magazynom ropy w portach egipskich, po czym zostaje sprzedana potem już jako ropa egipska.
1: Nikt nie pyta Egipcjan, skąd mają ropę, skoro nie mają złóż?
0: Oczywiście. Wie pan, jest to po prostu biznes, niestety. To jest trochę tak, że z jednej strony żyjemy w warunkach wojny z Rosją, wojny bardzo jakby wszechogarniającej, dezinformacji, wojny hybrydowej, której też myślę, że w dużej mierze społeczeństwa Zachodu są ofiarami, bo jakby do tej wojny informacyjnej na przykład trochę przegrywamy chyba, ale równocześnie biznes musi się kręcić, prawda? I świat niespecjalnie chce doprowadzić do, na przykład, prawda, jak mało firm jednak wycofało się z Rosji po atakach, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, jak dużo firm chciałoby robić biznesy, co wiemy,
1: Rozumiem.
0: na przykład przecież Greenpeace jest bardzo, też zawsze alarmuje w sprawie tego potwora z dna morskiego, czyli gazociągu Nord Stream, które pewne środki na Zachodzie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w otoczeniu Donalda Trumpa, poważnie mówią i myślą o tym, że należałoby znormalizować stosunki z Rosją i przywrócić tani gaz
1: Tak,
0: z Rosji.
1: tak.
0: No właśnie, i to więc tutaj to, że ta flota cienia działa, a tutaj proszę zwrócić na przykład na postawę Chin, które z jednej strony oficjalne wielkie chińskie koncerny naftowe nie kupują ropy nielegalnie od Rosji, ale Chiny rozwinęły cały system tak zwanych rafinerii czajnikowych, takich małe, prywatne rafinerie, zwłaszcza w południowych Chinach, które kupują rosyjską ropę z tej floty cienia w ogóle bez żadnych oporów, obchodzą sankcje, nikt się tym nie przejmuje. Więc Chiny mogą powiedzieć, że proszę, nasze wielkie koncerny, prawda, respektujemy sankcje, ale kupują i tak robią to, co chcą.
1: To porozmawiajmy jeszcze o jednej rzeczy, bardzo istotnej rzeczy, bo mówimy o flocie cieni, o transporcie ropy, o bombie pływających, właściwie bombach ekologicznych. Dodać należałoby do tego, ale tego wątku już dzisiaj nie zmieścimy w naszej rozmowie, że flota cieni to także statki, które czasem holując kotwice po dnie niszczą infrastrukturę,
0: no, tak,
1: przewody na Bałtyku, bo to jest też sabotaż, to jest też ich misja. Z podkładów tych statków często startują drony, które zagrażają wybrzeżu, infrastrukturze znowu krytycznej na wybrzeżu państw, wzdłuż których płyną, ale jest sposób na to, żeby powstrzymać flotę cieni niezależnie od polityków, a właściwie politycy też niestety tutaj musieliby przyłożyć rękę, bo prawie 200 organizacji z całej Europy podpisało się niedawno pod apelem do Komisji Europejskiej o przygotowanie niezależnej, opartej na wiedzy naukowej, mapy drogowej prowadzącej do odcięcia Europy, czy odejścia Europy od paliw kopalnych. Sygnatariusze dokumentu podkreślają, że uzależnienie od ropy i gazu napędza kolejne energetyczne kryzysy. No to tak już na koniec. Dlaczego Europa wciąż jest tak silnie uzależniona od paliw kopalnych? Przecież to, że będzie nam to szkodzić, wiedzieliśmy już przy okazji poprzednich konfliktów na Bliskim Wschodzie.
0: To jest, myślę, że to pytanie wymaga jakiejś takiej szerszej perspektywy. Otóż w Europie, w odróżnieniu na przykład od Chin, które mają jakąś strategię obliczoną na dziesięciolecia do przodu, Chiny, nie mając surowców paliw kopalnych, przedstawiają swoją przyszłość na źródła odnawialne,
1: tak,
0: czyli wiatr i słońce.
1: Tak.
0: W Europie bardzo wiele rzeczy jednak zależy od interesu firm, czy w Ameryce od koncernów amerykańskich, w Europie od koncernów europejskich, i jakby to, że Europa długofalowo nie przestawiła się na niezależność energetyczną, jest trochę podyktowane tym, że jakby w Europie polityka jest w perspektywie najbliższych wyborów, polityka jest negocjowana z interesami wielkich koncernów, które, no, koncerny paliwowe, zamiast inwestować, prawda, w przyszłość energetyki odnawialnej, koncerny paliwowe muszą, nawet prawo i do tego zmusza, inwestować w status quo, że po prostu Shell, BP, Total Energy z francuskie, wielkie koncerny, one nie robią nic, żeby przestać importować do Europy paliwa kopalne, z którymi wiążą się wojny, ryzyka rynkowe. To jest też, pamiętajmy, wykrwawianie się ekonomiczne. Przecież płacimy miliardy euro za granicę do krajów trzecich.
1: Tak, więc i te pieniądze już nie wrócą.
0: No właśnie, gdyby dało się w Europie, czy to jest niestety też, płacimy, to jest, trochę przegrywamy właśnie w tej rywalizacji z Chinami, gdzie pewien interes polityczny Chin jako taki jest, no, nie podlega negocjacji, prawda, z lobbystami, nie podlega negocjacji z różnymi też ośrodkami dezinformacji. Ja myślę, że słuchacze, zwłaszcza waszej stacji, to są ludzie wykształceni, wiemy, jak potwornym narzędziem jest w tej chwili dezinformacja, która płynie z Rosji, która płynie też, to jest trochę tak, że Rosja też jest imperium paliwowym, Stany Zjednoczone są w tej chwili imperium paliwowym, Iran jest małym graczem, ale też jakimś tam imperium paliwowym. i ich interes jest wspólny.
1: Będą robili wszystko, żebyśmy się nie oderwali.
0: Transformację energetyczną i utrzymać nas w uzależnieniu od importu.
1: Tak. To na koniec króciutko bardzo proszę. Czy myśli pan, że to właśnie problem ze zapanowaniem nad flotą cieni, te problemy ekologiczne, te wycieki ropy, te wypadki, to wszystko sprawi, że politycy zrozumieją, że niezależność energetyczna to po prostu mniej kłopotów, mniej zagrożeń dla nas, ale dla nich mniej kłopotów przed kolejnymi wyborami.
0: No, bardzo bym chciał i myślę, że to jest też kwestia nasza, społeczna, żeby mieć tego świadomość, żeby wymagać od polityków racjonalnych decyzji, nie kierując się emocjami, które są w tej chwili bardzo mocno rozhuśtane przez media społecznościowe. Tu rozmawiać ze społeczeństwem, słuchać głosów też ekspertów, bo to są to, co pan mówi o tym apelu, to są organizacje eksperckie, to są specjaliści, którzy wszyscy mówią, że rozproszone źródła są bezpieczniejsze, że import paliw napędza wojny i napędza nasze uzależnienie. No tutaj jakby fakty leżą na stole, tylko trzeba po prostu odważnie na nie patrzeć.
1: Tak, one bywają zagrożone czasem. Fakty, w zasadzie siła faktów, gdy pojawiają się inne argumenty.
0: Prawda jest w dzisiejszym świecie zagrożona faktycznie. Jak wiemy, bardzo wiele naszych konfliktów, wojen toczy się o to, że świat teraz osiągnął taki etap, gdzie w zasadzie jakby wydaje się, że nie ma jednej prawdy, bo każdy ma swoją. I tego to oczywiście Rosja zaciera ręce. Pamiętajmy, że tytuł organu prasowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego nazywał się Prawda i tam nawet prognoza pogody była okłamana. Także no to chyba w takim świecie teraz żyjemy.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Mimo wszystko
0: dziękuję
1: w
0: bardzo.
1: Optymistycznym nastroju, mam nadzieję, rozstajemy się z panem i z państwem już za chwilę, bo za 9 minut 19. Marcel Landino, Veles, Greenpeace Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Do usłyszenia. Dziękuję
1: Do
0: bardzo.
1: Usłyszenia.

0: Whistler wystąpił w przyrodzie. Na tip-topie już nie występuje. Cigarettes After Sex. Dziękujemy Państwu. Popołudniowy program właśnie teraz kończy się moimi słowami, a to zazwyczaj są napisy końcowe. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Selezak, wcześniej Grzegorz Muranowicz, teraz Wojciech Ratasiewicz, Kuba Ferlin, który przygotował wszystkie te piosenkowe niespodzianki czasem. Cieszę się, że się Państwu podobało. Dziękuję za wiadomości w tej sprawie też, a mówiłem to ja, Michał Porycki. Bardzo dziękuję. Czasem są, czasem ich nie ma, na antenie zawsze, ale w studiu różnie z tym bywa.
1: To niespodzianki.
0: A tymczasem, a tym razem...
2: Niespodzianka!
0: Wszyscy
3: to jak są jeden... wszystko pomówienia.
0: No czasami ktoś nadaje za ściany, ktoś nadaje z tych urządzeń nadawniczych, a ktoś na przykład z wakacji nadaje. W każdym razie dzisiaj są wszyscy. Zuza, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mati.
3: Mhm.
0: I ten trzeci.
2: Niespodzianka.
0: No weźcie coś, powiedzcie, zachęćcie. No jak już
1: jesteśmy też zdziwieni tą sytuacją. Jeszcze nie wiemy, czy potrafimy tak.
0: Rozumiem.
1: Potrzebujemy chyba usłyszeć dżingiel, żeby wejść tutaj w sytuację.
0: A, czyli jesteście jak klasa 1 września. Niby wszyscy się znają, wiedzą, po co tu przyszli, ale tak patrzą na siebie.
2: Niespodzianka.
3: Mój drogi, jak prowadziłem za ciebie tip-top, to miałem okazję zapowiadać piosenkę ze szczytu w najlepszej 20. I teraz powiedz, czy ty o nią zadbałeś? Czy ona cały czas tam się znajduje?
0: Ale dlaczego ja?
3: No bo a kto zarządza tip-topem?
0: Jak to zarządza?
3: Co a kto prowadzi? Kto jest dyrektorem?
0: O, najlepszy, najmądrzejszy.
3: W której ty grasz drużynie, przepraszam?
0: Najważniejsze, że gra.
2: Zależy, w którą wieje.
0: Nic tu nie wieje, proszę państwa, okna pozamykane. Chciałem powiedzieć, że w tym tygodniu, proszę, tak zarządził na przykład twój kolega poranny Klaudiusz.
3: Aha.
0: Żeby się w tym tygodniu do jutra niespecjalnie rozpędzać z głosowaniem na bukartyka Piotra.
4: To są koledzy?
0: No to się raz siedzą razem. Na zdjęciu wyglądają, jakby się znali i lubiali. W każdym razie za tydzień kolejna lista, nie ta najbliższa, tylko ta następna będzie wyjazdowa, rowerowa i chciałby kolega Klaudiusz, żeby wtedy po raz 10 na pierwszym bukartyk wybrzmiał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Czyli można sobie życzyć.
0: Można sobie życzyć, ale trzeba mieć poparcie elektoratu. Głosy, mój drogi. Polityka jest matematyką, a matematyka jest królową. Tak? Ja wiem, bo czasem się z kolegą Klaudiuszem spotykamy w popołudniówce i on mi to wszystko tłumaczy. Ma czas.
3: Tak, go poproszę we wtorek, żeby mi wytłumaczył.
0: Niech mi to rozrysuje, to jest trudne. Przygotuj sobie notesik. Po 19 szczyt, ja dziękuję, znikam w mig.
3: Cześć.
1: Zapraszamy.

0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Masz tego podkorek? Uwolnij pragnienie. Tylko u nas. Ekskluzywne korki do ekskluzywnych butelek. Super lekkie korki do biegania. Korki do uszu. Gęste korki drogowe czy niebezpieczne korki elektryczne. Promocja trwa. Nie zwlekaj. Zrób kork do przodu. Kork teraz.
2: Jeśli też uważasz to za niepotrzebny hałas, zaloguj się na stronie nowyświat.online i zostań patronem.
3: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zatrzymany. To w związku z aferą Sonda Krypto. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działający na zlecenie Katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Minister sportu Jakub Rutnicki domaga się dymisji prezesa PKOL-u.
4: Środowisko sportowe ponosi konsekwencje swoich wyborów sprzed wielu lat, gdzie podjęło decyzję taką, aby człowiek umocowany politycznie, człowiek wspierany przez PiS, człowiek wspierany przez Sasina był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Teraz czas na refleksję.
3: W Katowicach trwa przesłuchanie Radosława Piesiewicza w sprawie afery Sonda Krypto. Śledczy chcą zbadać kontakty biznesowe władz Telewizji Republika z prezesem upadłej giełdy kryptowalut. Poseł PiSu Mariusz Gosek złożył w prokuraturze okręgowej w Warszawie pismo, w którym domaga się uzupełnienia postępowania.
5: To, że świadczyły na rzecz Sonda Krypto, czy to usługi reklamowe, pośrednio poprzez media, do których się ten podmiot zgłaszał, nie oznacza jeszcze, że w jakikolwiek sposób, że rzekomo są powiązane z jakąś aferą Sonda Krypto, jest zupełnie przeciwnie.
3: Oficjalnie firma kierująca Sonda Krypto działa w Estonii. Sąd w Tallinie ogłosił właśnie upadłość spółki. Teraz to syndyk będzie uprawniony do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Dostawy energii i wody pitnej są niewystarczająco zabezpieczone przed cyberatakami, ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Jak mówi rzecznik instytucji Bartłomiej Pograniczny, zabrakło też odpowiedniego nadzoru ze strony resortów energii i infrastruktury.
6: Incydenty dotyczące systemów wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych mają szczególne znaczenie, ponieważ ich skutki mogą wykraczać poza sferę cyfrową. Atak hakerski na wodociągi umożliwia na przykład manipulowanie parametrami wody. Przejęcie kontroli przez hakerów nad sieciami elektroenergetycznymi może prowadzić do rozległych i długotrwałych przerw w dostawach prądu.
3: NIK skrytykował działanie istniejącego od ponad 7 lat Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa i ostrzegł, Polska jest jednym z państw najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców. 3-0 na Mistrzostwach Europy polskie siatkarki wygrały z Niemkami. Jutro mecz z Turcją o pierwsze miejsce w grupie. Do tematu wrócimy w kolejnym serwisie, bo jest się z czego cieszyć. To 4. zwycięstwo Polek na Mistrzostwach w Stambule. Na koniec jeszcze piłka nożna. Za godzinę szwajcarski klub FC Thun podejmie Lecha, mówi trener drużyny z Poznania Nils Fredriksen. Dla mnie nie jest ważne to, że w pierwszym meczu wygraliśmy 7-0. Po prostu musimy wyjść i starać się wygrać mecz, zagrać dobrze na najwyższym możliwym poziomie. Takie jest nasze podejście. W innym spotkaniu eliminacji Ligi Europy Iberia Tbilisi gra u siebie z Jagiellonią Białystok. Po pierwszej połowie mieliśmy remis 1-1. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Przepraszam. Dzień dobry, proszę. Dobry wieczór. Niespodzianka.
2: Marcin Mann.
3: Zuzanna Igłęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Ratasiewicz realizuje, więc jesteśmy w ostatnio rzadko spotykanym pełnym składzie na żywo w studiu.
2: O, hola, hola, hola, aż tak źle na pewno nie. Nie, no jest, dobra. Ale jesteśmy w studiu, radujmy się z tego powodu.
3: Jakbyśmy mieli sprawdzić to. Aha, czyli gdyby ktoś teraz próbował wnioskować, bo słuchał wszystkich audycji, a no, wy się przyznaliście, że jesteśmy pierwszy raz na żywo w studiu, to się wydało, że były nagrane.
1: Albo że ktoś był zdalnie.
2: Marcin.
1: Marcin na przykład.
2: Mogło tak być. Nie mówimy, że było, ale
1: to, tak, to się
2: przypuszczenie.
1: Tak.
3: To była niespodzianka.
1: Pomidor.
2: Dwa kraje, sześć piosenek od nas, a jeden nawet jedna piosenka bez wykonawcy, jak tu zerkam.
3: No właśnie, wszystko się robi.
2: Czyli wszystko pod kontrolą.
3: Ta audycja na żywo.
2: A jak zagramy i zapowiemy Państwu sześć piosenek, to się przeniesiemy do szczytu szczytów, czyli najlepsza dziesiątka, to na co Państwo głosowali w ostatnim tygodniu, sprawdzimy. Może stanie się tak, że kolejną piosenkę wyślemy do TikToku.
1: Które... A może nie?
2: A może nie?
1: Zobaczymy.
2: Proszę nas słuchać do końca godziny. Pierwszym krajem, w którym się znajdujemy, jest...
1: Armenia.
2: Czy Estonia?
3: No właśnie, to uwaga, słucham. Kto pamięta, skąd
2: ktoś
3: jest...
2: to nakręcił.
3: Czyli artysta.
2: Bo pierwsza propozycja jest moja i jest ja znalazłem ją w Estonii.
1: No to możemy być w Estonii, bo moja na przykład, którą Marcin ustawił, jest z Armenii.
3: Czyli ja zrobiłem na odwrót?
1: Tak, ty zrobiłeś na odwrót.
2: Pytanie brzmi, co artysta miał na myśli.
1: To może ty przedstaw, a my ustalimy kolejność już poza.
3: Już okay. Chciałem się z was nabijać, a to ja.
1: To ty.
3: Niespodzianka.
2: Tak wyszło. No to ja w Estonii znalazłem człowieka, który bardzo mi przypomina tureckie poszukiwania. Nie wiem, czy pamiętacie tę taką muzykę nawiązującą do tureckiego folku, psychodeliczną. Mam wrażenie, że to jest niezupełnie copy-paste, ale gdzieś tam taki paralelny świat estoński w tym przypadku.
3: Równoległy.
2: Paralelny brzmi bardziej skomplikowanie.
1: Jakby przed chwilą czytał książkę, rozumiesz?
3: Kalendarz.
2: Misza Panfilow, tak się pan nazywa.
3: No słowo na
2: producent, kompozytor. Czy ja wam przeszkadzam?
3: No, to trochę, ale kontynuuj.
1: A my tobie?
2: Kompozytor, multiinstrumentalista Stalinu. Tworzy bardzo filmową muzykę, bardzo psychodeliczną. Jak wspomniałem, jest to taka mieszanka soulu, jazzu, organicznych brzmień.
3: Czyli będzie dziwnie.
2: Nie aż tak, jakby zapowiedź mogła na to wskazywać, ale troszeczkę.
3: Bo psychodelia jest dziwna.
2: Troszeczkę.
3: Byłeś kiedyś psychodeliczny?
1: Pomidor.

0: to nie było szczególnie psychodeliczne.
1: Troszeczkę tylko.
0: I nie było szczególnie estońskie.
1: No dawaj teraz ty, jakie jeszcze
2: może
1: szczególnie
2: dlatego,
1: nie było?
2: Dlatego, że jesteśmy w Armenii.
1: Sam jesteś
0: jesteśmy
1: w Armenii.
0: W Estonii, szanowni państwo, proszę nie dać się nabrać.
2: Mateusz...
0: Ładne
1: Marcinie.
0: To. Ładne, tak.
2: Próbuję coś z siebie wydusić. Nie, no takie, tam był taki element mały, taki trochę psychodeliczny. Ona się tak...
0: Ale to jest taka psychodela, jest
1: taka
0: jak wypijesz za dużo...
2: Herbaty.
0: Jak za dużo kawy na pusty żołądek ekranu, to taką mam psychodelę właśnie. Szczyt psychodeli.
1: Dobra, dawajcie swoje propozycje, będę równie miły i uprzejmy.
2: Nie, no bardzo ładna, taka na rozpęd, tak właśnie jak się zaczyna psychodela...
1: Takie nie za słodkie, nie za psychodeliczne.
2: To w brzuchu właśnie jest takie uczucie, jak się ona zaczyna.
1: Wiecie, że do niedawna Norwegia, co ja gadam, Estonia była jedynym krajem na świecie, gdzie kobieta była na stanowiskach prezydenta i premiera, tak mi podpowiada National Geographic.
0: Dwie
1: nie,
0: różne.
1: Nie, nie ta sama, dwie różne, ale nie. Że...
2: A siostry to były może?
1: Nie.
2: To nie było podchwytliwe. Muszę ci powiedzieć, że też mi chodził po głowie, no nie ten duet. Ja bym wybrał inne nagranie Miszy, Panfilow. Nie mówię, że lepsze czy gorsze, ale inne. Zmartwiłem się, że zobaczyłem swój wybór, jak zobaczyłem twój wybór, bo sobie pomyślałem, ach, bo ja chyba w ogóle kiedyś grałem też w audycji. Ale to był jeden z tych razów, kiedy ucieszyłem się, że wybieram ostatni, bo są takie, kiedy ktoś ci sprzątnie coś fajnego sprzed nosa. I jest taki,
0: a tutaj posłuchałeś naszych i dopiero potem się decydowałeś?
2: Nie, ja ich nie posłuchałem, tylko wiedziałem, dobrze, że muszę znaleźć coś innego i dokopałem się do czegoś bardzo dobrego. I to jest właśnie ten fajny moment, że musisz spędzić więcej czasu, bo ten pierwszy strzał taki, nie mówię, że easy, że łatwy.
1: Nie, no łatwy.
2: No trochę łatwy.
0: No dobra, a jak to jest stare, co przyniosłeś?
2: Bardzo nowe.
0: O, oh, wow.
2: To jest bardzo nowe. Jest to... fortepianista.
1: Ty, ja go przynosiłem ostatnio.
2: Klawiszowiec. On co prawda jest opisywany gdzie... Nie, no w sensie, no nie, to jest komplet absolutnie z Armenii. I łączy tradycyjne folkowe armeńskie melodie, może nie skalę, no ale różne dźwięki. No naprawdę piękne kompozycje, które trochę mi się kojarzą z tym, co robią Go Go Penguin, przynajmniej tak na tej płycie. I jest to naprawdę super, super granie i miałem problem z wyborem spośród chyba trzech numerów z tej płyty. Wszystkie gdzieś się plasują w górnych granicach tych najczęściej odtwarzanych, więc jeśli to się państwu spodoba, to zachęcam, żeby sobie to sprawdzić. Myślę, że pasuje to bardzo w ogóle do naszej anteny. I z przyjemnością podrzucę to naszej redakcji muzycznej. Zobaczymy, czy im się to spodoba, czy nie. Tymczasem Tigran Hamasyan.

0: Zbyt metalowe jak dla Zuzy.
1: Przynajmniej na tej końcówce, bo początek jeszcze, ta dziwna progresja akordów jest nawet, powiedziałbym, w jakiś sposób satysfakcjonująca.
2: Fajne.
1: Jest to bardziej psychodeliczne niż propozycja Mateusza.
3: Odczep się, Zuza, naprawdę, ale to tak. Nie jest aż tak psychodeliczne.
0: No myślę, że jednak twój to jest to takie pierwsze mrowienie w brzuszku, a to jest ten moment, kiedy nie wiesz, czy to bad trip, czy jednak będzie wszystko okej.
3: No, faktycznie, nie wiedziałem, w którą stronę to zmierza do końca.
0: To jest to rozwidlenie. No super jest ta płyta. Jakby jest to trudniejsze, tak. Przyznaję. Wiem, że jazz może się nie obronić w szczycie wszystkiego, bo jakby wolimy
1: już tutaj próbował i mu się nie udało.
0: Skaczące kaczuszki takie, żeby robiły i wtedy jest jakby lepiej. Ale uważam, że zasługuje i Tigran, mam nadzieję, że dobrze go wymawiam, i ta płyta na to, żeby o niej wspomnieć. Zresztą była grana na naszej antenie. Nie wiem, czy ta płyta konkretnie, ale podejrzewam, że nie, bo ostatni raz był grany przez Marka Napiórkowskiego w styczniu, a płyta została wydana, o ile się nie mylę, w lutym, więc...
1: Ja mam takie skojarzenie, kiedy słyszę tego rodzaju muzykę, że na przykład jeżeli jesteście w kuchni, takie jeszcze wyobraźcie sobie taką kuchnię w bloku, że jest taka wąska, że tylko się obrócisz, już masz ten drugi blat na jakiejś tam wyspie, a i szukasz na przykład ścierki, którą przerzuciłeś sobie przez ramię i tak się obracasz po tej kuchni i tak tu nie, ona jest na tobie i to takie uporczywe obracanie się i szukanie tej ścierki, która jest na tobie, to ja właśnie taki układ choreograficzny wymyśliłabym do tej piosenki.
0: No właśnie, nie wiesz, czy to bad trip, czy wszystko będzie okej.
1: Właśnie tak. To ja mam coś kojącego i myślę, że to w ogóle nie jest zaskoczenie, że ja mam coś kojącego. Muszę przyznać, że bardzo lubię szukać rzeczy w Estonii. Znalazłam jakiś czas temu starą playlistę, którą ktoś zrobił kiedyś na Spotify'u, która nazywa się Folk Estonian i są tam rzeczy, które są za stare do szczytu. W większości.
3: Czyli dzisiaj to ty zgrzeszyłaś. W końcu mamy
1: nie,
3: cię.
1: Ona jest nowa. Chodzi o to, że na tej playliście są stare rzeczy, ale... No. Jako poważna redaktorka muzyczna wiem, że można wejść w artystę i zobaczyć, czy wydał coś nowego, skoro podoba mi się stara piosenka.
3: To jest wyższa szkoła jazdy dziennikarskiej.
1: I to się udało. I artystka, która podobała mi się, pamiętam, że nawet, bo już drugi raz sięgałam po tę playlistę i poprzednio mi się podobał ten utwór, ale ta artystka jakoś uporczywie nic nie wydawała. A tym razem wydała w 2026 roku. Maria Nut się nazywa. I Maria Nut jest o tyle wyjątkowa, że jest i wokalistką, i skrzypaczką, i ogarnia elektronikę całą. Jest klasycznie wykształcona, jak to większość skrzypków i skrzypaczek, czyli ukończyła wszystkie te klasyczne szczeble szkoły muzycznej, ale na tym nie skończyła swojej edukacji muzycznej, bo pojechała do Indii uczyć się klasycznej hinduskiej muzyki. To jest nawet taki osobny gatunek, który najbardziej określa tą klasyczną muzykę, która powstaje przede wszystkim na północy subkontynentu indyjskiego. Poza tym studiowała tak etnologicznie muzykę estońską, czyli głęboko w ten folk sobie usiadła, no a potem jeszcze stwierdziła, że produkcję muzyczną, elektronikę do tego dorzuci. No i to wszystko łączy, więc te horyzonty są bardzo szerokie i jest w tym jakiś estoński mrok, trochę, ale jednocześnie jest to kojące. Proszę posłuchać.

0: Pani Katarzyna napisała, cześć wszystkim, trzy ambitne, czyli trudno znaleźć dobry badziew z Estonii. I tutaj pojawia się mały figołek, bo na początku pojawiło się zamieszanie, w którym my kraju w zasadzie jesteśmy i to zamieszanie trwa do teraz.
1: Niespodzianka.
0: To znaczy, muszą państwo zanotować, iż propozycja Marcina nie była z Estonii. Była z kolejnego kraju.
1: Ale nikt się nie zorientował. Jakby nie zorientowałem się ja.
0: My tak się trochę zorientowaliśmy, ale bardzo głęboko wierzyliśmy, że ty wiesz, co mówisz po prostu.
2: Zaufaliśmy ci, Marcin, po prostu.
1: Ale ja powiedziałem, że on jest z Armenii. Ale okazało się, że jesteśmy w Estonii. Ja nie wiedziałem,
0: musimy
1: że...
0: brać kraje, które odmieniają się inaczej. Armenia, Estonia, Armenia, Estonia, to jest, wszystko się kończy
1: tutaj
0: tak samo.
1: Tutaj jest też jakieś pewnego rodzaju podobieństwo w... Jakby wiadomo, że to są zupełnie dwa różne kraje, ale to nie jest tak, jak wybieramy na przykład Czechy i Wielką Brytanię.
0: Albo Kongo.
1: W tym nazewnictwie jednak jest większa różnica. A tu się wpakowaliśmy na minę po prostu.
0: Więc jak wam się podobał mój numer?
2: Bardzo mi się skojarzył z propozycją, którą przyniosłem jakiś czas temu z Islandii, chociaż klimatycznie to są różne numery, bo ten jest trochę...
0: Ten twój był bardziej sakralny, bym powiedziała.
2: Tak, i miał w sobie trochę więcej niepokoju, ciebie trochę więcej, trochę jakiejś takiej boskości, ukojenia. Jest.
0: Boskości, ukojenie.
2: No.
0: Może tak
2: ja
0: być.
2: Jestem za miły?
0: Odgrażałeś się, że nie będziesz, ale ewidentnie nie umiesz.
2: Umiem.
0: To nie był plaskacz dla Mateusza, to było zabijanie komara.
1: Nie udało mi się, odleciał.
0: Ale wyobrażacie to sobie, jesteś dla mnie za miły. Szlak.
1: Uważam, że to był dobry koniec tego tripa, w którym przez przypadek zmieniliśmy kraje, bo mieliśmy entry, które było takim masowaniem brzuszku. Potem się okazało, że jednak jest dziwnie i to wcale nie było, to był trochę lekki jednak bad trip. A potem jest to takie rozluźnienie, już się leży na trawie i dochodzi do siebie.
0: Ładna to była wycieczka.
2: Pytanie brzmi, czy mamy dżingiel poprzedni kraj?
0: Czekaj, uwaga. Poprzedni kraj!
3: Kolejny kraj.
0: Poprzedni!
1: Teraz pozwolę sobie w takim razie zacząć od...
2: Aha, bo ty zaczynasz.
0: Czyli dalej jesteśmy w Estonii, a tak naprawdę będziemy w Armenii.
1: Tak. Moja propozycja była armeńska, ale żeby jej nie powtarzać...
2: Czyli bez sensu graliśmy jingle teraz.
1: Przyniosłem duet, który chciała przynieść Zuza.
0: Tak, ja go znalazłam. Po prostu. I on mi się podobał, ale stwierdziłam, że podoba mi się też ta pani. Jakoś tak... Powiedziałabym, lekką ręką ją wybrałam.
1: Czyli właśnie, bo teraz trzeba, czyli ja teraz konkuruję z poprzednią propozycją.
0: Mhm.
1: No to uważam, że popełniłaś błąd. Ale to znaczy,
0: teraz,
1: że masz...
0: Marcin, teraz najlepsze jest to, że przez to, że przyniosłeś kraje, przynosisz te piosenki na odwrót, to teraz w każdym kraju będziesz nam mówił, że popełniamy błędy. W sensie, jesteśmy z Mateuszem na przegranej pozycji. Popełniłam błąd. Oni są, bo to jest rodzeństwo? Tak już powtórzę pytanie z początku. To jest rodzeństwo.
1: Tak. Duet artystek. Chociaż nie, wiesz co? One chyba nie są rodzeństwem tak naprawdę. Tak przyłapałem się na tym, że to potwierdziłem.
0: Tylko tak wyglądają
1: one
0: podobnie.
1: Tak wyglądają, ale tak może być, że tak się w kraju się można podobnie wyglądać.
0: No nie, my nie jesteśmy do siebie podobni jakoś.
1: Katarina Kiwi i Anne-Lisette Rebane.
0: To ewidentnie nie jest to samo nazwisko.
1: Więc mogła która je zmienić, bo skoro to artystki, to mogły, wiesz, chcieć wyrolować wszystkich. No spodobało mi się to pewnie spod tych samych względów, których tobie się to spodobało, że jest takie, no i tak minimalistyczne. Tak by też się może kojarzyć z Islandią i myślę, że to zrobi. I jak Mateusz tego posłucha, to powie, o, to brzmi jak ten numer, który zagrałem z Islandii.
2: Ale ty sobie grawisz dzisiaj.
1: Dobra, może posłuchajmy.

0: Ja wiem, czemu tego nie przeniosłam. Bo weszłam na stronę dziewczyn i zerknęłam na najnowszy singiel. Bo singiel jest z tego roku, z 2026, a Marcin przyniósł z albumu z 2025. I tak, ja stwierdziłam, no album i tak jest w zasadzie nowy,
1: nie, no jest wciąż
0: więc
1: świeży,
0: to nie
1: no
0: jest do czepiania się, tylko tak stwierdziłam, że skoro miały coś najnowszego i mi to tak nie siadło, to nie będę już grzebała w tym albumie.
1: Rozumiem.
0: I taka to była decyzja. Czy lekko żałuję, że nie poświęciłam czasu temu albumowi? Trochę tak.
1: Świetny jest ten numer.
0: On się pięknie rozwija.
1: Jest taki trochę leniwy, ale płyta jest cała w ogóle bardzo dobra. Też się zastanawiałem, co zrobić, tak jak w przypadku Marmieńczyka, których zamieniłem ich, wybaczcie, to mój błąd. Duo Root, tak się panie przedstawiają i no właśnie, nie sprawdziłem, czy były grane u nas na antenie. Z ciekawości to teraz zrobię, ale nie wiem, czy mi się uda szybko.
2: To ja powiem, że niesamowite to Marcin było. Porwało mnie od pierwszego riffu ciary po prostu na jednym i drugim rynku. Jak to nie trafi do tip-topu, to ja już nie wiem, co może trafić.
0: Mateusz, to było tak miłe, że brzmiało sarkastycznie. Ja nie jestem pewna, czy nie żartowałeś do tej pory. Naprawdę.
1: Mi jest trochę dziwnie. Jestem zaniepokojony.
0: No dobrze.
1: I jakby złośliwość ma granice.
2: Kto to mówi?
0: Jest tak, to była propozycja Marcina z Estonii, a przypominam, że jesteśmy w Armenii, a wcześniej byliśmy w Estonii. I muszą się państwo w tym połapać, to może być trudne, bardzo przepraszamy za to zawirowanie jeszcze raz. Tak, niespodzianka nam towarzyszy. Ja jestem teraz na playliście i artystka, którą przyniosłam, jest przyczyną, dla której chciałam się wybrać do Armenii. Historia jest taka, że mój algorytm, kiedy słuchałam, ja nawet nie pamiętam, czego słuchałam, jak mój algorytm doszedł do tego, że powinien mi to podrzucić do posłuchania, ale podrzucił mi tę artystkę. Ja zrobiłam wielkie oczy, zrobiłam, Jezu, jakie to jest super, ale potem się przestraszyłam, że ona jest z Rosji. I
2: no,
0: nigdy nie przyniosę,
2: tak
0: bo nawija Flora po rosyjsku. Armenia ma silne te wpływy z Rosji jednak. Nie znalazłam żadnych informacji na temat jej wypowiedzi. Siłą rzeczy, jeżeli chodzi o rynek, w momencie, w którym nawija po rosyjsku, to te związki z Rosją są dość łatwe dla niej. To znaczy ta muzyka jest tam słuchana i w ogóle. Ale jest na tyle świetna ta muzyka, a ona jest z Armenii, dumnie występowała w konkursach z flagą armeńską i nawet chciała jechać na Eurowizję, ale się nie udało. A te piosenki, które teraz wyszły, one w zasadzie, ona jest zdziwiona, że dostaje za to nagrody, bo to wszystko było trochę w żartach. Ona tam mówi, że myślałam, że będę robić jazz. Na początku to się pojawia, że będę jak Beyoncé, say my name. A tutaj proszę bardzo, co ja właściwie robię. Dla mnie to jest o tyle też miłe, bo ja rosyjski znam i rozumiem, więc jestem w stanie gdzieś tam wyłapywać fragmenty, o czym to jest. A muzycznie mi się to kojarzy z takim dobrym, melodyjnym rapem, z taką trochę Doge mi to zapachniało właśnie może. To jest poważne oświadczenie.
2: Bardzo poważne. Duże oczekiwania właśnie włączyłaś, sprawdźmy.
0: Flora z Armenii.
3: Если бы мне кто-то когда-то сказал, что...

0: Ale o co chodzi?
1: No tam mieszka dużo Ormian.
0: Aha.
1: Glendale to taka mała stolica.
0: Rozumiem. Ichniejsze Chicago.
2: System of a Down też tam jest?
1: Tak, no oni są właśnie stamtąd.
2: No to wszystko tłumaczy.
0: No to ona pewnie też. Tylko trochę System of a inna muzyka. Bardzo to amerykańsko będzie brzmiało, muzykalowo, filmowo. To jest w ogóle artystka, która w 2015 roku znalazła się w top 10 finalistów w konkursie Thelonious Monka i w ogóle, jeżeli chodzi o te takie jazzowe wyróżnienia, trochę ich ma na półce, ale nie o tym teraz, a o muzyce konkretnie będziemy mówić. Jest skrzypaczką, jest nowojorczanką i myślę, że ten Nowy Jork mocno państwo poczują w tej propozycji. Przypomnę, z Armenii.

0: No dobra, wiem dlaczego skojarzyło ci się z Dołczy. Jeszcze pomyślałem sobie o tym gościnnym występie Dołczyty na ostatniej płycie Aesopa Rockiego. Rubbery to był kawałek, który też w takim bardzo jazzującym stylu był utrzymany, był. Więc no to się wpisuje.
1: Little Sims można by tu jeszcze przytoczyć, bo mi się to akurat kojarzy ze względu na to, że Little Sims ma takie czasami kontrabasowe jakieś takie żywe instrumenty w tle i to jest to, co ja w rapie lubię najbardziej, jak te bity są takie smaczne.
0: Sims.
1: Więc poleca się ta propozycja tam głosowania. Co, Marcin?
0: Największy entuzjasta rapu.
1: Dodałabym jeszcze, że to jest o tyle też fajne, bo ten refren jest taki trochę śpiewany. No. I on ma takie, tam słychać te armeńskie skale, tak trochę. One są subtelne bardzo, ale trochę to jest.
0: Zuza, czy nie próbujesz za dużo zagarnąć sobie przy jednej propozycji?
1: Nie. Zagarniam wystarczająco dużo.
0: Nawet fajne. Okay. Panu Marcinu, jak brzmiała ta fraza, którą kiedyś mówiłeś bardzo często? Cały ten rap? Czy jakoś tak? Cały ten hip-hop? Było coś takiego?
2: Było coś takiego.
0: A później się okazało, że dokument pod tą nazwą wyszedł.
2: Chyba cały ten rap.
0: Tak. CTR, ty mówisz w ten sposób. Jest prawdziwy hip-hopowiec.
2: Jest szansa, że
0: tak sobie ironizowaliśmy, że coś było takie bardzo...
1: No bo było All That Jazz, no to jest cały ten rap też. No. To miałoby wtedy sens.
2: Mogło tak być.
1: Nie dziwię się, że ktoś nazwał tak dokument. To dobry tytuł. Powinieneś ty od nich zgarnąć jakieś nieco grosza za
2: tytuł. Tętiemy. No. Bardzo słabe ma oceny na Filmwebie. 5/10. Netflix to zrobił.
1: No to miejmy nadzieję, że piosenka Mateusza nie zgarnie takich ocen.
0: O, zgarnie fenomenalne, chociaż jest dosyć amerykańska jak na Armenię, gdyż autorką jest Lucy Yegyazarian lub Yegyazarian, nie wiem jak się wymawia, bo to trudne nazwisko,
2: tak.
0: Ale ona się przeprowadziła z Armenii do Stanów Zjednoczonych, gdy miała lat 12, jest jazzową wokalistką, tak?
2: Czyżby mieszkała w Glendale?
0: Tego nie wiem, ale...
2: Jest... Nie, no bo jakby, no okej. Okay.

0: Love starts.
1: No, niespodzianka, dzień dobry.
2: To się kończy bardzo niespodziewanie.
1: Urywasz jak hejną, tak, bo jak ktoś chce pełną wersję, to będzie dopiero na pierwszym miejscu.
3: Aha.
1: To była wersja próbna.
3: To jest strasznie skomplikowane.
2: To jest jakieś okłamane.
3: Co ty zrobiłeś?
2: Czy to jest
3: co tam było? Tam były niecenzuralne słowa jakieś.
2: Czy to było nielegalne?
1: Drum, drum, drum.
2: No, nic nie powiesz?
3: To było bardzo, bardzo, to było... Która trąba była armiańska?
1: Trzecia.
2: Ta najwyżej.
3: Ja mam ochotę to skwitować, powiedziałbym, że minimalistycznie. I zrobię tak.
2: Ja bardzo szanuję to, jak ta pani brzmi.
3: Dziękuję. Bo bardzo fajny numer.
2: To jest kawał takiego pełnego, mięsistego wokalu.
3: Tak, słychać, że dziadek, czwarty dziadek ze strony praciotki urodził się w Armenii.
1: Dziękuję. Nie, tak zupełnie serio. Ta piosenka ma 3 minuty, więc kilkunastu sekund zabrakło. Nie wiem, jak do tego doszło, jak to wyszło. Więc jak państwo chcą pełną wersję, to reasumpcja na podium wybrzmi.
2: W dzisiejszym programie można to podsumować tylko jednym słowem.
1: Surprise!
2: Niespodzianka!
4: Szczyt szczytów.
2: Sprawdzamy, jak głosowali państwo w ubiegłym tygodniu.
1: I pozwólcie, że zapowiem, że ta piosenka z miejsca 10, ona brzmi całkiem jak ta propozycja z Islandii, którą przynosiłem, która się zwała Folk Fire.
2: A bo to ona.

0: To może być na podium.
1: To było na podium. Państwa.
0: No i może tam wrócić.
1: Padło. Rzeczywiście, bardziej podobne do tej propozycji Zuzy.
2: Z Estonii. To była Estonia, Marcin, jak coś. Nikaragua na 9.

0: końcu, w końcu coś z tej anteny.
1: Tylko w szczycie wszystkiego takie dwie piosenki mogą wystąpić po sobie.
0: Dmuchnęło w ten głośniczek delikatnie. No dobrze, no to w takim razie teraz kolejny spadek o 6 miejsc w dół, z drugiego na 8 radio Cutipa?
1: Cutipa, Boliwia.

0: Jak to kiedyś mawiał mój słynny kolega redakcyjny. Flecik!
1: A był taki.
2: Ja nie mam pojęcia, co to jest za insight, ale też mnie bawi. Na miejscu siódmym Finlandia, oj daj, czyli propozycja Marcina, która skutecznie jest cały czas gdzieś w środku tej dziesiątki.
1: Cieszy mnie to.

0: Jak na razie moje propozycje trochę energiczne, a...
1: Wasze nie.
0: Reszta za mułkę.
2: Ja jestem zdziwiona, bo ten Czechomor, który teraz jest przed nami, jest już na liście 34 tygodnie. Jego przez długi czas nie było w tej dyszce, a ostatnio kolejny już tydzień powraca.
1: Próbuję.
2: Podoba się państwu ewentualnie.
0: Najdłużej mamy... Coś mamy najdłużej? A jest.
1: Nie, mamy tylko króciaki.
0: 59 tygodni, co się z nami, wiecie?
2: Czy to jest Dibabibabibą?
0: Sprawdzę, zaraz i wam powiem.

Ja wiem, że to się może Państwu wydawać nieprawdopodobne, ale w tym tygodniu redaktor Tomek Ławnicki pokazał, że się da i my też potrafimy. Znajdujemy się właśnie na pograniczu czesko-islandzkim.

0: so fuck it. Might as well enjoy myself while I'm fucking here.
1: Co to za słówka, panowie Brytyjczycy.
2: Bardzo dobry numer. Myślę, że gdyby oni wystąpili, chociaż bardzo lubię Look Mam No Computer, jego filmy na YouTubie, bo to jest fajny koleś, który robi fajne rzeczy z syntezatorami, ale zrobił fatalną piosenkę na Eurowizji, na której ja się bardzo znam, dlatego się wypowiadam teraz. Myślę, że gdyby Skinner Brothers tam wystąpili, to by byli dużo, dużo wyżej.
3: A pamiętacie, no, że jak w zeszłym tygodniu był Benin, to mówiliście, he, Zuzia, twój Benin, a raczej Marcin mówił, bo Mateusz mnie bronił.
1: Ja
3: Benin twój nie smakuje, ani nie pachnie Beninem.
2: Benin.
3: A to właśnie zapomniałam. I to jest jedyny Benin, który wszedł do dziesiątki.
2: No jest.
3: Angelique Kidjo i uwaga, zaśpiewam. Benin.

0: Benin. Kręciłaś nas do zajęć, od tego nie uciekniemy.
1: Czy próbuję zrobić tak samo jak z Budapesztem?
0: Nie.
1: Trochę tak. Może zadziała. Dlaczego nie?
2: Trzeci raz na pierwszym miejscu.
0: Po 35 tygodniach w końcu to Jesuit Mali chodziło w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół i w końcu pójdzie do tip-top.
1: Potrzebowało dojrzeć i w końcu dojrzało Fatoumata Diawara między innymi i Jesuit Mali, a my bardzo dziękujemy za dzisiaj. Zuzaj Wenda.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
2: Marcin Mann.
1: Wojtek Ratasiewicz realizował. Do usłyszenia.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Są zatrzymania w sprawie nieprawidłowości przy wypłacaniu pieniędzy po powodzi w 2024 roku. Śledztwo prowadzi Prokuratura Europejska, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Prokuratura po zakończeniu wszystkich czynności, po przesłuchaniu, po ustaleniu roli poszczególnych osób w tej sprawie, po postawieniu ewentualnych zarzutów, zadecyduje o dalszym toku tego śledztwa.
0: Kontrole zaczęły się pod koniec kwietnia. Pod lupą znalazło się 900 wniosków o pieniądze. 50 wniosków wzbudziło podejrzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Norwegia stan zdrowia króla Haralda V pozostaje bardzo poważny, przekazały jego służby prasowe. Rano informowały o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia przebywającego od 10 dni w szpitalu monarchy. Wielu Norwegów zgromadziło się przed Pałacem Królewskim w Oslo i tak mówili w rozmowach z dziennikarzami norweskiej telewizji publicznej. Król zawsze był osobą, która stanowiła dla mnie wspaniały symbol. Był ciepłą postacią, której można zaufać w trudnych chwilach. Przyjście z kwiatami tu było dla mnie czymś naturalnym, by okazać szacunek i miłość do dobrego króla. Do króla pojechali dziś członkowie rodziny królewskiej. Zagraniczną wizytę odwołał premier Norwegii. 89-letni Harald zasiada na tronie od 35 lat. Powoli kończą się wakacje. Nowością w szkołach będzie edukacja medialna, choć nie będzie to oddzielny przedmiot, zaznacza szefowa MEN-u. Barbara Nowacka podkreśla, uczeń potrzebuje edukacji medialnej, bo świat się zmienia.
2: Uczymy go krytycznej analizy tekstu, czyli uczymy go samemu dobrze korzystać z narzędzi, czy sztucznej inteligencji, czy narzędzi cyfrowych. Uczymy go, jakie zagrożenia mogą płynąć dla świata z manipulacji. Uczymy go, jak bezpiecznie i odpornie reagować na to, co się dzieje w sieci. Moduł edukacja medialna obejmuje przedmioty język polski, informatykę, edukację dla bezpieczeństwa i geografię.
0: Edukacja medialna pojawi się w podstawówkach w klasach 4-8. Dodam też, że od września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania z telefonów. Czwarte zwycięstwo w czwartym meczu Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki wygrały z Niemkami 3-0. Jutro w Stambule ostatni grupowy mecz z Turcją. O czym tak w Polsacie Sport mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: Każdy jak gra u siebie, to ci kibice zawsze są po ich stronie. No będziemy walczyć jutro, wiemy, że to będzie najtrudniejszy mecz z tej naszej grupy, więc robimy wszystko, żeby się im postawić i zagrać dobre spotkanie.
0: W innym meczu naszej grupy Łotwa zagra z Węgrami. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że słyszymy się ponownie w Radiu Nowy Świat w audycji Napiór w eterze. Ja nazywam się Marek Napiórkowski. Audycję realizuje Wojtek Ratasiewicz i dzisiaj, no z grubsza jakby tak się przyjrzeć, to głównie na saksofonach będą dokazywać różni jegomoście, choć właściwie najczęściej jeden, ale nie w tych pierwszych utworach. To się wydarzy nieco później, a my teraz zagłębimy się i posłuchamy fragmentu albumu, który nagrał duński gitarzysta Jakob Bro. Nowa płyta, jak to Jakob, jeśli chodzi o listę płac, to on nie zawodzi. Album nosi tytuł 8 i tylu też jest muzyków właśnie na tejże płycie zarejestrowanych. Podczas jednej sesji w Nowym Jorku została ta płyta nagrana. No i 8 muzyków. Jakob Bro zagra na gitarze, Chris Cheek na tenorze, Jesper Zeuten na alcie, Craig Taborn na pianie i sekcje podwójne, co jest bardzo ciekawe tutaj, rytmiczne. Larry Grenadier na basie i Anders Christensen, Marcus Gilmour i Brian Blade na perkusji. Posłuchajmy czarodziejskiego nieco utworu, który

z albumu 8 albo 8, jak to woli, Jakob Bro i kompozycja Saturday, która brzmiała tak jakby taki zespół weselny po trzech dniach wesela, obudzony nagle zaczął snuć. No właśnie, to by było za proste, ale taki klimat tutaj, że tak powiem, swojski w tym utworze można było wysłyszeć. Grali wspaniali artyści, którzy tym się różni ich wykonanie od tego, co zdarzyłoby się w tej hipotetycznej sytuacji, no, że oni grają niuansem, że wiedzą, co robią, pięknie brzmią i po prostu tworzą muzyczną strukturę. Jakob Bro to jest gitarzysta tyle ciekawy, co też kontrowersyjny, bo on zaczynał jako gitarzysta no taki znacznie normalniej grający, w takim sensie, że grywał sola, grywał taki zdefiniowany akompaniament, choćby na płycie Tomasza Stańko i jego kwintetu Dark Eyes, czy na, w zespołach Paula Motiona najpierw. Ale kiedy rozpoczął swoje działania jako sideman, można powiedzieć, że już bardzo oszczędnie grający gitarzysta zaczął grać jeszcze mniej. Właściwie to już jest taka atrofia troszeczkę, że o ile w tym utworze no, doszukać się brzmienia gitary nie było tak łatwo. On kreuje pewne pomysły, zaprasza wymienionych już wcześniej mistrzów do grania w tych zespołach i no, radzi sobie świetnie, bo naprawdę grywa z absolutnymi mistrzami, z Lovano, z Charlesem Lloydem i tak dalej, i tak dalej. Ten utwór, który teraz jeszcze Państwu zaprezentuję z tej płyty, będzie zawierał partie gitarowe ewidentne. I żeby tutaj jeszcze się wytłumaczyć, ja nie narzekam, że muzyka nie musi mieć gitary. Może nie mieć, ale ja słuchając muzyków szukam indywidualnego głosu, szukam jakiegoś brzmienia, które ich wyróżnia. Kiedy oni są słyszalni i grają, jest wielka szansa, że ten sound można wysłyszeć. Ja Jakoba słyszałem wiele razy live i czarodziej. Bardzo dużo magii w tym jest. No zobaczymy, jak się potoczy jego muzyka. Przeczytałem nową rzecz, bardzo ciekawą, że on najpierw grał na trąbce, a potem jak usłyszał Hendrixa, to zmienił kompletnie instrument i uczył się najpierw w Danii, potem w Berklee College of Music. Pojechał do Nowego Jorku i zaczęła się jego wspaniała przygoda. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu w takim razie z tego albumu, który nosi tytuł Mild.

Mild, rzeczywiście. Jacob, bądź Jakob Bro z albumu 8. Jeszcze raz przypomnę wspaniałych muzyków, którzy wzięli udział w nagraniu. Lider grał na gitarze, Chris Cheek. Ponadto Jesper Zeuthen, Craig Taborn, Larry Grenadier, Anders Christensen i dwóch perkusistów wybitnych. Chyba takich, że można by o nich powiedzieć, że absolutny top teraz w pierwszej trójce albo max w piątce żyjących. Marcus Gilmour i Brian Blade. Taka jest płyta Jacoba. Były dwa saksofony, ale takie bardzo stonowane. I teraz oddajemy głos muzykowi, który nie wypełni całego programu, ale bardzo dużo muzyki tego wspaniałego saksofonisty dzisiaj w programie zabrzmi. Mistrz absolutny Walter Smith III, trzeci saksofonista tenorowy, który od lat robi wielką karierę. Najpierw grywał ze swoimi mistrzami, Terence'em Blanchardem czy Royem Hinesem, a potem grywał z wybitnymi kolegami takimi jak Ambrose Akin Musir, czy Eric Harland, czy Taylor Axtey. Wymieniać można by długo. No właśnie, i są różne płyty, które Walter nagrywa. Ostatnio już dla wytwórni Blue Note, co jest dużym wyróżnieniem. Ale i komponuje wspaniałe twory. Dzisiaj zresztą posłuchamy kilku takich też bardzo pokomponowanych utworów. Ale niekiedy wraca do koncepcji takiej, której jakby historycznej, czyli koncepcji tria jazzowego bez instrumentu harmonicznego. Lee Konitz, a przede wszystkim mistrz Sonny Rollins, doprowadzili takie granie do poziomu absolutnego mistrzostwa. Wielu się mierzyło. Mierzy się też z tym Walter Smith, a nawet się mierzył już w 2018 roku, i kiedy nagrał pierwszą płytę zatytułowaną po prostu Trio, Twio w ogóle. Tam jest jakaś taka gra, że niby tu połączone z trzy, tak czy inaczej jest to granie w trio, ale my sięgniemy do najnowszego wydawnictwa, które jest niejako kontynuacją. Po 8 latach artysta nagrał kolejny taki album. Do nagrania tej płyty zaprosił Joe Sandersa i Kendricka Scotta, czyli taką sekcję, z którą zna się i lubi od wielu, wielu lat. Ale w utworze, który teraz posłuchamy, gra arcymistrz Ron Carter na kontrabasie. To jest wielki zaszczyt, jak mówi Walter, by grać z Carterem, jednym z największych autorytetów, jacy są. I też przytacza taki bardzo ciekawy tekst Rona, że Ron powtarza: nie graj po prostu tego, co chcesz, posłuchaj tego, co ja robię. Mam pewne pomysły, które mogą popchnąć muzykę w innym kierunku. No właśnie, 9 dych na karku, a takie tutaj mądrości absolutnie. Żeby wyjaśnić jeszcze poprzednią szamotaninę tutaj słowną, to powiem, że Walter pisze bardzo złożone utwory, ale niekiedy mają muzycy ochotę po prostu sobie tylko i wyłącznie pograć i wtedy, nie umawiając się, praktycznie improwizują, grając standardy. Tak będzie właśnie teraz i posłuchajmy kompozycji I Should Care.

Walter Smith, trzeci Kendrick Scott i Mister, jak to Pat Metheny się do niego zwraca, Sir Ron Carter. I Should Care z albumu Trio Volume 2, nowa rzecz, bardzo fajna, jeżeli Państwo lubią tego typu strukturę brzmieniową i granie na najwyższym poziomie, bo takie to granie jest. To może być się wydawać w pierwszym momencie troszeczkę może no mniej przyjazne dla słuchania, kiedy nie ma tych akordów, kiedy nie ma tego instrumentu melodycznego. Ale wedle wielu muzyków, do których zalicza się także Bill Stewart, takie trio daje przestrzeń, daje możliwość wypełnienia tej przestrzeni bądź zostawienie pustych miejsc. I jeżeli się podąża za liniami, które Walter Smith III proponuje i tym, jak interakcja zachodzi wśród muzyków, można poczuć coś bardzo fajnego, coś bardzo zniuansowanego. Powiedziałem Bill Stewart, no bo on będzie bohaterem, chociaż nie tylko, następnego nagrania. Otóż ukazała się rok temu płyta, którą Bill Stewart nagrał w klubie Village Vanguard razem z Larry Grenadierem, grającym na basie, i właśnie Walterem Smithem na saksofonie. I podobnie jak w poprzednim nagraniu, także w tym, które teraz zabrzmi, można usłyszeć właśnie to zniuansowanie. Proszę się skupić, podążać za tą strukturą, za liniami, które proponują ci muzycy, i satysfakcja gwarantowana. Tak grał Sonny Rollins, tak grał Joe Henderson ze swoimi triami też, a teraz Bill Stewart, który rzadko jako lider występuje, no ale można o nim jedną rzecz powiedzieć. Nieprawdopodobnie swinguje. Nawet, może zabrzmi to nie jest konkurencja, ale nawet po tym nagraniu, które brzmiało teraz, jakby swingowanie Billa jest jeszcze czymś takim, że tak powiem, bardziej nawet może legendarnym. Posłuchajmy, to będzie kompozycja lidera Ten Foot Two.

Bill Stewart grał na perkusji, Larry Grenadier na basie, Walter Smith III na saksofonie. Grali w kultowym klubie Village Vanguard i zresztą brzmienie tego klubu jest tak charakterystyczne dla historii jazzu. Tam tyle wielkich płyt powstało. Także płyt Sonny Rollinsa w trio czy Joe Hendersona. Live at Village Vanguard z roku 25. Nagranie zaś pochodzi z roku 23. To było trio firmowane przez Billa Stewarta, ale grał oczywiście też Walter. Teraz Walterowi damy chwilkę na odpoczynek i za to Bill Stewart zostanie z nami. Perkusista absolutnie genialny. Uwielbiam jego granie. Nie wiem, może to jest kwestia smaku osobistego, ale no, gra przepięknie. I sięgniemy do nagrania, które jest częścią nowego albumu, bardzo nowego, Tria. Tria przyjaciół, którzy grają są 35 lat już. Bill Stewart, Peter Bernstein i Larry Goldings. To jest poważna firma. Nagrali nowy album Rhombus i co ciekawe, oni mówią tak, że ciągle odkrywamy nowe wolności, kiedy gramy ze sobą i rośniemy jako muzycy i jako ludzie. A Larry Goldings mówi też o tym, że wszyscy są bardzo eklektyczny, jeśli chodzi o ich muzyczne, jakby o smaki muzyczne i się interesują różnymi gatunkami muzyki, ale kiedy razem grają, to nawet jeśli grają nie swoje kompozycje, to starają się z całej siły, by brzmiały tak, jakby to były ich utwory. Z wielką przyjemnością sięgają do utworów niekwestionowanych mistrzów świata, takich jak Thelonious Monk. Zatem posłuchajmy ich wersji kompozycji In Walked Bud.

Na organach Hammonda grał Larry Goldings, na gitarze Peter Bernstein i Bill Stewart na perkusji. In Walked Bud Theloniusa Monka z albumu Rhombus. Nowa rzecz, zupełnie mainstreamowa, ale taka niezwykle organiczna. Oni grają naprawdę ze sobą, lubią to robić, to jest słyszalne w każdym dźwięku. Drodzy Państwo, wracamy do Waltera, ale nie bezpośrednio, bo będzie tutaj Walter jako, można by rzec, sideman. Swoją debiutancką płytę dla wytwórni Blue Note nagrał, ale jeszcze nie wydał, bo we wrześniu się dopiero ukaże. Artysta o pseudonimie Kiefer, pianista i producent, który łączy jazz z hip-hopem i nagrał album, który nosi tytuł Memory Bomb. Posłuchamy teraz singla, który jest też tytułowym utworem z tej płyty, a jedyne co wiem o składzie, że poza Kieferem w tym nagraniu biorą udział Flanafi, Shibo i właśnie Walter Smith III.

Kiefer, nowa płyta, ciekawe połączenia brzmieniowe na saksofonie Walter Smith. I drodzy Państwo, jeszcze jeden Walter w tej godzinie nam zagra. Bardzo ciekawy jest tytuł tej płyty. Three of Us Are From Houston and Ruben Is Not. Bardzo śmieszny tytuł. Otóż trzech panów z Houston, Jason Moran, Eric Harland i właśnie Walter Smith, nagrało płytę. Na basie gra Ruben Rogers, który pochodzi z Wysp Dziewiczych. No i stąd taki śmieszny tytuł. Podobno powstał ten tytuł tak, że Walter pisał właśnie notatkę, że trzech z nas jest z Houston, a Ruben nie. No i zostało to tytułem płyty. To będzie utwór właśnie z tejże płyty, który nosi tytuł Lone Star.

Walter Smith III i Jason Moran, tylko w duecie z albumu Three of Us Are From Houston and Ruben Is Not. Taki utwór Lone Star, który napisał właśnie Walter, i kiedy zwrócił się do Jasona, mówi: stary, no to jest takie trochę country. On mówi: ja lubię country. A napisał ten utwór w takim stylu Walter, bo ludziom się wydaje, że w Teksasie, Houston, to tam wszyscy są sami kowboje i że tam jest trochę, tak powiedziałbym, daleko od szosy, mówiąc enigmatycznie. A okazało się, że Jason lubi takie utwory i mamy taką fajną perełkę. I na koniec też nagranie spoza saksofonowego klucza dzisiaj. Liz Wright i Kenny Banks zaśpiewają i zagrają bardzo znany utwór.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Od 5 godzin trwa przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Rano służby zatrzymały prezesa PKOL-u w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy chcą wiedzieć o kontaktach Radosława Piesiewicza z prezesem upadłej giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Postępowania dotyczące Zonda Krypto nie są łatwe, zaznaczał podczas popołudniowej konferencji minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Mamy do czynienia nie z jakimś włamaniem do mieszkania czy kradzieżą samochodu, tylko to są przestępcy w białych kołnierzykach, otoczeni tabunem prawników, mający doświadczenie w tym, jak zacierać ślady. Dlatego to postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
0: Sam Radosław Piesiewicz tuż przed przesłuchaniem powiedział: zobaczymy, kto jest winny, dodał, że uważa siebie za dużą ofiarę tej sytuacji. W Nepalu trwa akcja ratunkowa w poszukiwaniu ocalałych po gwałtownej powodzi. Według ostatnich doniesień zginęło niemal 390 osób, a ponad 900 osób jest zaginionych. Mówi Lila Haya z Organizacji Narodów Zjednoczonych i Przedstawicielstwa w Nepalu. Jest ponad 35 zniszczonych mostów. Zniszczone są drogi. Dostęp do nich jest niezwykle trudny. Mamy około 40 kilometrów uszkodzonych dróg. Zdaniem amerykańskich geologów lawinę i powódź wywołało nagłe osunięcie się fragmentu lodowca. Teraz słowa prezydenta USA. Zdaniem Donalda Trumpa przywódca Kremla nie planuje ataku na państwa NATO. Miałem z nim dobre rozmowy, nie będzie atakował NATO. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Stanów Zjednoczonych nie powiedział, co było celem wtorkowej niezapowiadanej wcześniej wizyty szefa CIA w Moskwie. Zdaniem amerykańskich mediów John Ratcliffe miał ostrzec przed uderzeniem w państwa bałtyckie. Piłkarze Jagiellonii wygrali na wyjeździe z Iberią Tbilisi 2-1 i po raz pierwszy w historii awansowali do Ligi Europy. W pierwszym meczu ekipa z Białegostoku wygrała 4-0. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Marek Napiórkowski, audycję zaś realizuje Wojtek Ratasiewicz. I drodzy Państwo, no początek audycji będzie taki, troszeczkę zmieniły się losy spotkania, bo uświadomiłem sobie, że rok i kilka dni temu odszedł od nas wspaniały muzyk, wybitny człowiek, piękny człowiek, można by powiedzieć, a muzyk absolutnie wybitny, Staszek Sojka, Stanisław Sojka. I chcąc uczcić jego pamięć, no bo przecież kiedy to się ta smutna rzecz się wydarzyła, to spędziliśmy bardzo dużo czasu z jego muzyką, ale by uczcić jego pamięć, postanowiliśmy przywołać teraz pewne nagranie, bardzo oryginalne nagranie, jedyne w swoim rodzaju, gdyż to nagranie powstało w tym właśnie studiu. No niedługo się przenosimy, to już będzie miało jeszcze większą wartość. 1 października to był roku 2020, czyli w pierwszym roku działania radia. Moim gościem w programie był Stanisław Sojka właśnie. Wziąłem ze sobą gitarę. Staszek zgodził się od razu bez żadnego wahania. No i powspominajmy go teraz. Oczywiście proszę nie regulować odbiorników. To jest nagranie na jeden mikrofon taki do mówienia, który przystawiliśmy i zagraliśmy bardzo znany utwór. Więc powspominajmy wybitnego artystę.

Je. Tęsknimy, Staszku, bardzo za tobą, no ale cóż, żyjemy dalej. Będziemy do tego nagrania wracać pewnie jeszcze w przyszłości, bo jest naprawdę absolutnie unikatowe. Drodzy Państwo, Walter Smith, wspaniały saksofonista, jest właściwie takim prawie bohaterem głównym naszego dzisiejszego programu. W pierwszej części słuchaliśmy fragmentów płyty Three of Us Are From Houston and Ruben Is Not. Bardzo śmieszny to tytuł. I zostaniemy przy tej płycie jeszcze teraz na chwileczkę. Posłuchamy nagrania, które było z utworu, który został skomponowany jako pierwszy na tę płytę. I kiedy pisał ten utwór Walter, to miał na myśli swoich przyjaciół z Houston, właśnie nieco starszych od siebie, Jasona Morana i Harlanda, z którymi grywał i się znał i którzy byli dla niego bardzo ważni, ale także Rubena, o którym mówi Rogersa, o którym mówi bardzo ciepło, że to jest basista, który gra inaczej niż ludzie z jego pokolenia, mianowicie z tej jakby generacji nowej, że gra taki trochę w starym stylu, ale zarazem więcej tam jest rytmu, groove'u i melodii, ale zarazem rozumie konstrukcja utworów, o czym są, i bardzo jest taki wspierający. Co więcej, jeszcze mówi o swoich przyjaciołach z tego albumu fajną rzecz, że to bardzo kreatywna jest paczka i że tak trochę żartuję, że jeżeli by przyniósł na próbę przed koncertem jakieś takie, nie wiem, kilka nutek zaledwie napisanych, piszę dokładnie, kiedy przyniosę 5 nut na kartce i powiem, zagrajmy 90-minutowy koncert, to oni, jasne, wszystko przed nami będzie pięknie. No tacy to kreatywni muzycy, ale tutaj będziemy mieli przykład bardziej wyrafinowanego już takiego konceptu kompozycyjnego, który reprezentuje Walter Smith, i posłuchajmy utworu Seesaw.

Walter Smith III, Jason Moran, Eric Harland i Ruben Rogers z albumu Three of Us Are From Houston and Ruben Is Not. Kompozycja, której wysłuchaliśmy, nosi tytuł Sea Soul. Zostajemy z muzyką Rubena, Waltera, przepraszam. I sięgniemy teraz do płyty nagranej w roku 2023. Album nosi tytuł Return to Casual. Kolejna płyta nagrana, właściwie debiut to był dla Blue Note'u, ale ten Blue Note, widzę, dużo zmienił w karierze Waltera, bo to jest wielka wytwórnia i bardzo dobrze promowana. Znowu sami mistrzowie zagrają. Kendrick Scott na perkusji, Harish Raghavan na basie, Matt Stevens na gitarze, Taylor Axty na fortepianie i lider oczywiście na saksofonie. I to będzie utwór, który znalazł się na tej płycie, ale nie jest kompozycją Waltera. Jest to kompozycja Kate Bush i w zasadzie, tak jak opowiada lider, to Ambrose Akinmusir zwrócił mu uwagę na muzykę Kate Bush. Bardzo tę muzykę polubił i coraz bardziej go to jakby kręciło. A też dało mu taki koncept jakby producencki, jak poza dźwiękami, poza materią dźwięków uchwycić klimat i opowiedzieć historię. Czyli coś najważniejszego zdecydowanie. Posłuchajmy kompozycji Mother Stands for Comfort.

z albumu Return to Casual z roku 2023, Walter Smith III. Mother stands for comfort. Kompozycja Kate Bush. No, wspaniały klimat uzyskali tutaj świetni muzycy, zwłaszcza piękna końcówka z Mattem Stevensem na gitarze. Ponadto Harish Raghavan, Kendrick Scott, Taylor Axtey grali, oczywiście lider na saksofonie. Na płycie Return to Casual, która to jest troszeczkę takim, płyta jest nawiązaniem do płyty z 2014 roku. Wtedy sam sobie wydał tę płytę, to nie był Blue Note Walter, płyta nawiązaniem do albumu Still Casual, a teraz jest Return to Casual, już wielkiej wytwórni. No i dobrze się Walter ma, jest bardzo pracowity, coraz to wydaje nowe płyty, bardzo ciekawe moim zdaniem. Tutaj do tej kompanii, którą przed chwilą wymieniłem, dołączy Ambrose Akimuzir, mistrz trębacz wspaniały, i będzie to kompozycja, która nosi tytuł River Styx.

Walter Smith III oczywiście i River Styx. Return to Casual, taki tytuł nosi album, z którego pochodzi to nagranie. No i grali Kendrick Scott, Harish Raghavan, Matt Stevens, Taylor AXT i absolutnie po mistrzowsku Ambrose Akinmusir, razem oczywiście z Walterem. Ambrose na trąbce, Walter na saksofonie. No i tak powoli już nam się temat Waltera dzisiaj wykańcza, ale jeszcze o nim mogę powiedzieć tylko tyle, że ten jegomość robi naprawdę wspaniałą robotę, nagrywa wspaniałe płyty swoje solowe, ale też grywał właśnie z Ambrozem, z Terence'em Blanchardem, z Christianem Scottem, Herbie Hancockiem, Marion Schneider, Terry Lynn Carrington czy Didi Bridgewater, by wymienić tylko kilku. Za tym prowadzi razem z Mattem Stevensem znakomity band, który nosi nazwę In Common. Zresztą nagrania tego zespołu nieraz gościły na antenie naszego programu. No i proszę Państwa, na koniec posłuchamy teraz utworu, będzie to taka klamra, bo płyta triowa Waltera powstała w tymże roku i słuchaliśmy na początku naszego spotkania z jego muzyką fragmentu tejże. A teraz sięgniemy do pierwszej płyty, która ukazała się w 2018, też trio. Różne składy, znaczy dwóch basistów, ale tutaj będzie najlepiej, jak tego można sobie wyobrazić. Chociaż tam był Ron Carter, to nie można narzekać. Ale tutaj będzie Christian McBride, będzie Eric Harland, oczywiście lider na tenorze. Ale nie bez znaczenia jest fakt, że przyjął zaproszenie do tego konkretnego utworu Joshua Redman. Zatem dwa saksofony za chwilę zagrają przepięknie. Taki standard, co to się rzadziej gra. Nawet dzisiaj z Michałem Tokajem rozmawiałem i się zastanawialiśmy, ilu studentów, którzy studiują jazz obecnie w Polsce, zna ten standard. Mało znany, ale taki ze starszej szkoły. Bardzo wdzięczny, niezwykle prosty. Panowie robią z nim naprawdę świetne rzeczy tutaj. On the Trail.

no, na prawdziwa saksofonowa maestria, Walter Smith III i Joshua Redman, a towarzysz

czyli Christian McBride na basie, Eric Harland na perkusji, On The Trail z albumu Trio. I drodzy Państwo, będziemy wracać do muzyki Waltera jeszcze, bo to jest bardzo dobry saksofonista, świetny muzyk. Muszę Państwa, a na pewno sięgniemy do, o właśnie, bo na tej płycie, co ukazała się ledwo co, na tym drugim woluminie jakby triowym, w duecie czy w kwartecie z Walterem zagrał Branford Marsalis. To pewnie sięgniemy do tych nagrań niebawem. Ale my sobie przypominamy teraz o urodzinach, które obchodzimy już od wielu miesięcy i jeszcze przez kilka będziemy je obchodzić. Stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. Dzisiaj będziemy słuchać Coltrane'a właśnie. Jak już tyle było tenoru, to niech będzie dalej dźwięk tenoru. Chociaż też saksofonu sopranowego, co tak do końca nie jest oczywiste. Otóż, drodzy Państwo, podczas nagrywania płyty, sesji płyty My Favorite Things, z której muzyki już słuchaliśmy w naszym programie, w roku 1960 zostało zarejestrowane znacznie więcej utworów. I ta płyta była nagrywana dla firmy Atlantic Studios, a Coltrane po nagraniu tejże płyty chwilę później się przeniósł do wytwórni Impulse. No i teraz takie są prawa fonograficzne, że właścicielami tych nagrań nieopublikowanych był Atlantic i postanowili w roku 1964 wydać album bez wiedzy Coltrane'a, bez zgody jakby, który nosi tytuł Coltrane's Sound. I ja powiem Państwu, że ja się bardzo cieszę, że ta płyta powstała, bo oni grają wspaniale. To już jest kwartet Coltrane'a legendarny. Elvin Jones gra na perkusji, Steve Davis na basie, a McCoy Tyner na fortepianie. I posłuchamy teraz utworu, który jest taką ścieżką zdrowia dla wielu muzyków, czyli rozmawialiśmy już kiedyś o utworze Giant Steps, który ma trudną harmonię. Opowiadaliśmy o tym, jak Tommy Flanagan, który w owym czasie grał w zespole Johna, zobaczył te akordy, te zmieniające się akordy i nie najlepiej zagrał jak na swoje niezwykłe umiejętności. Tutaj już panowie są zaznajomieni. Chodzi o tak zwane Coltrane Changes, czyli akordy, które wcześniej nikt nie układał w taki sposób tych przebiegów harmonicznych. To, co teraz usłyszymy, to będzie właściwie taka Coltrane'owska impresja harmoniczna i melodyczne na temat utworu Charlie'ego Parkera. Boże, no dobrze, teraz właśnie zapomniałem. Zaraz sobie przypomnę. I ten utwór nosi tytuł 26-2 i jest naprawdę niełatwy do grania, ale kiedy grają wielcy, to nie ma żadnego problemu. Wszyscy jakby męczy się tylko muzyk ewentualnie, a na pewno nie słuchacz. Zatem posłuchajmy utworu, który jest bonusowym trackiem na płycie Coltrane's Sound 26-2.

z albumu Coltrane's Sound 26.2. Elvin Jones grał na perkusji, Steve Davis na basie, McCoy Tyner na fortepianie i lider sesji John Coltrane najpierw na saksofonie tenorowym zagrał temat, który sam napisał. Przypomniałem sobie oczywiście na podstawie utworu Charlie Parkera, zreharmonizował, można by rzec, utwór Charlie Parkera Confirmation, a potem zagrał piękne solo także na tenorze, by ostatni temat zagrać na sopranie, troszeczkę go zmieniając. Muszę Państwu powiedzieć, że jadąc tutaj do studia rozmawiałem z wybitnym saksofonistą Maćkiem Sikałą i on mi właśnie ten fakt uzmysłowił, bo to tak jest pośpiech i tak dalej, ale uświadomiłem sobie, że tutaj sopranowa ekspozycja Coltrane'a zaistniała. Proszę nie próbować w domu sobie grać 26.2 bez uprzednich ćwiczeń. A my posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tego albumu i to będzie utwór zagrany na sopranie i też ma ciekawą historię ze sobą tutaj powiązaną, mianowicie Central Park West, piękna ballada, którą Coltrane gra na sopranie i mimo, że to jest jego płyta, to właściwie nie gra takiej stricte improwizacji tutaj. Posłuchajmy.

Central Park West, John Coltrane z albumu Coltrane's Sound. Oczywiście towarzyszyli mu Steve Davis na basie, Elvin Jones na bębnach i McCoy Tyner na fortepianie. To było w ramach obchodów stulecia urodzin Coltrane'a. A my wrócimy, tak jak pierwszą część zakończyliśmy wspólnym nagraniem Liz Wright i Kennego Banksa, to teraz też tak się stanie. A jeszcze powiem, że tamten utwór, który zakończył pierwszą godzinę, Amazing Grace, i znalazł się na ich płycie, która ma niebawem się wspólnej niebawem ukazać, a płycie, która nosi tytuł Nearness, to Amazing Grace było dla nich podróżą sentymentalną, bo jest taka historia, że kiedyś pod koniec lat 90. młoda wokalistka podeszła do pianisty podczas jednego z takich jam sessions i zapytała, czy by z nią nie zagrał tego utworu. To się działo w Atlancie. Owszem, Kenny Banks chętnie z nią zagrał, usłyszał pewnie, jak pięknie śpiewa Liz Wright. I tak zaczęła się ich 20-letnia współpraca, która po raz pierwszy teraz będzie zwieńczona taką kameralną płytą, która zawiera standardy. I też standardem się teraz z Państwem pożegnam. To będzie Nearness of You. Przepiękna ballada, a ja Państwu dziękuję za spotkanie. Audycję realizował Wojtek Ratasiewicz. Ja nazywam się Marek Napiórkowski i słyszymy się oczywiście za tydzień.

0: przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Rozwody, ach, rozwody, rozwiedziemy ci matkę, rozwiedziemy ci córkę, rozwiedziemy ci ojca i każdą inną spółkę. Śpiewające rozwody.
2: Radio Nowy Świat jest wolny od reklam dzięki osobom patronującym. A ty? Kiedy ostatnio sprawdzałeś swoją subskrypcję?
3: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. To nieoficjalne doniesienia TVN24. Radosław Piesiewicz został zatrzymany nad ranem w związku z aferą Zonda Krypto. Po medialnych publikacjach opisujących kontakty prezesa PKOL-u z Przemysławem Kralem, prezesem upadłej giełdy kryptowalut, tuż przed trwającym wciąż przesłuchaniem w Katowicach Radosław Piesiewicz mówił tak.
4: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wejdzie, zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużą ofiarą.
3: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do działań mających na celu odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u.
5: Zdajemy sobie sprawę z działań prokuratury, ale przecież też zdajemy sobie sprawę, że od tygodni pan Piesiewicz robi wszystko, aby nie doprowadzić do tego, aby mógł zebrać się zarząd, a potem aby podjąć decyzję dotyczącego walnego zgromadzenia. To jest w tej chwili rzecz absolutnie kluczowa.
3: Tymczasem minister cyfryzacji zapowiedział kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Będzie to czwarta próba. Poprzednie trzy ustawy wetował prezydent Karol Nawrocki. Rosjanie zniszczyli elektrociepłownię w Chersoniu na południu Ukrainy. Szef obwodu chersońskiego Aleksandr Prokudin ostrzegł, miasto może pozostać bez światła i ogrzewania przez długi czas. Po raz kolejny apeluję do mieszkańców Chersonia, zwłaszcza rodzin z dziećmi i osób starszych. Jeśli macie możliwość, krewnych lub przyjaciół w bezpieczniejszych regionach, wyjedźcie. Jeśli zdecydujecie się na ten krok, pomożemy w ewakuacji, transporcie, przesiedleniu i zapewnimy wsparcie socjalne. Elektrociepłownia w Chersoniu miała charakter wyłącznie cywilny. Zapewniała dostawy ciepła znacznej części budynków mieszkalnych w mieście, podkreśliły władze ciepłowni. Ulicami miastka w województwie pomorskim przeszedł milczący marsz przeciwko zamknięciu tamtejszego szpitala. W manifestacji wzięło udział kilkaset osób. Placówka ma długi przekraczające 40 milionów złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia wygasił kontrakty, a sąd ma się zająć wnioskiem o ogłoszenie upadłości szpitala. Sytuacja placówki będzie tematem jutrzejszej sesji Rady Miasta. Tymczasem mieszkańcy zebrali wystarczającą liczbę podpisów potrzebnych do rozpisania referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej. Na koniec jeszcze sport. Reprezentacja Polski w koszykówce wygrała z Izraelem 106-86 w eliminacjach Mistrzostw Świata. To spotkanie właśnie się zakończyło. W niedzielę mecz z Niemcami. Przypomnę, pierwszą rundę eliminacji Polacy zakończyli z kompletem zwycięstw. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Chwała napadniętym. Dobry wieczór Państwu. Mamy kolejny czwartek, ostatni już niestety w sierpniu. No ale za to witamy Państwa bardzo gorąco i bardzo gorąco zapraszamy do słuchania napadu chwały. I jak zwykle przypominam Państwu, że można pisać do nas na Facebooku, na Wallu pod tytułem Napad chwały. I oddaję już Państwa i siebie w ręce doktora Olafa Kwapisa z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. No i razem z doktorem podążamy na Capri.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór wszystkim napadniętym chwałą. Napad chwały jest dzisiaj gotowy, mam nadzieję, w mojej głowie, co prawda.
1: No to świetnie.
2: Mam nadzieję, że też się ziści w Państwa domach. Proszę wygodnie usiąść w fotelach, a kto jest jeszcze na wakacjach, to niech się cieszy wakacjami, bo to rzeczywiście ostatni tydzień sierpnia. Za chwilę dzieci do szkoły, studenci jeszcze trochę, na szczęście nie, ale ja już czuję z tyłu oddech właśnie nowego roku akademickiego. Z jednej strony jest to piękne, wspaniałe, spotkam nowych studentów, spotkam starych, wspaniałych studentów, którzy wcale nie są starzy, tylko są teraz przygotowani do wielkich działań wakacyjnych, a my z Państwem jesteśmy na Capri. Nie płyniemy na Capri, bo zacumowaliśmy na statku Radio Nowy Świat. Już chyba trzeci tydzień nie opuszczamy Wyspy Szczęścia, Wyspy Miłości, Wyspy Syren, znanej od czasów starożytnych, nowożytnych, średniowiecznych, no najbardziej rozsławionych w czasie Belle Époque. No bo wtedy Europa była Europą, wtedy świat należał do Europy, wtedy rzeczywiście było pięknie. No oczywiście za chwilę usłyszymy, nie dla wszystkich, ale zostawiam, drodzy Państwo, tych, którzy zawsze mówią, że no, opowiadam tylko o pałacach, o pięknych willach, o wspaniałych kolekcjach. No, ale drodzy Państwo, no cóż, nie jestem księciem z bajki, bo gdybym był, to bym chciał, żeby wszyscy żyli w pałacach, w willach, żeby mieli piękne kolekcje, żeby mieli piękne, wspaniałe życie. Ale sztuka nam pomaga, bo tylko sztuka ma sens, rzeczywiście. A na Capri działo się bardzo dużo i bardzo wiele bardzo ciekawych spotkań. Myśląc o spotkaniu z Państwem dziś, z Beatą, przeglądałem, że rzeczywiście nie ma nacji artystycznej, która by nie marzyła albo nie była, przebywała bardzo długo na Capri. To był po prostu cel podróży, taki cel podróży, tak jak i dziś, no niestety jednodniowej, albo wakacje na Capri. No i byli szczęściarze w życiu, co prawda nawet oni, ci Carringtonowie, czy ludzie z dynastii tamtego czasu, życie mieli nie zawsze usłane różami. I ponieważ bardzo przyglądaliśmy się tydzień temu willi San Michele, czyli willi doktora Munte i jego wspomnieniom z wyspy, kto tam przybywał, kogo gościł, dzisiaj wracamy na Capri bez samochodu, bo jak Państwo pamiętają, Capri to wyspa, ale na Capri są dwa miasteczka. Ana Capri i Capri. I Capri, tutaj można, jak wspominałem już, kiedy przypływamy, no po prostu albo kolejką szynową trzeba zakupić bilet. Zawsze jest kolejka, niestety, chyba że jest się poza sezonem. A ten poza sezonem to znaczy późny listopad do początku marca. No albo pieszo, albo taksówką. No i to jest właśnie ta część, która jeszcze nie przypomina tej wyprawy, którą chcę z Państwem dzisiaj odbyć, mianowicie w stronę willi Tyberiusza. Tak, tak, byliśmy tam, ale tam się trzeba skierować, ponieważ tam swoje życie, większość swojego życia spędził Jacques Fersen. Bardzo ciekawa postać. Człowiek no, całkowicie prustowski, który na pewno czytał W poszukiwaniu straconego czasu. Urodził się 20 lutego 1880 roku. Piękna data. A dlaczego? Na chwilę przenieśmy się oczywiście do Paryża, no bo przecież nie urodził się na Capri, tylko urodził się w Paryżu. Ach, drodzy Państwo, to Belle Époque. To Francja, która jeszcze 9 lat temu była pokonana przez Prusy. to Trzecia Republika i państwo, które wychodzi w stronę potęgi ekonomicznej, kolonialnej. To Francja jak zawsze i Paryż, wielkich wystaw światowych, ale urodził się bohater w 1880 roku. Na pewno pamiętał i wspominał wystawę 1889-1900, bo przecież wtedy powstała wieża Eiffla. No więc proszę pomyśleć, w jakim Paryżu żył nasz bohater. Ale kim był? Ktoś powie, no Jacques Fersen, że urodził się w Paryżu, że widział wieżę Eiffla. No ale kto to jest? Otóż, drodzy Państwo, to jest potomek najbardzo ciekawej rodziny, której korzenie były szwedzkie. Jego pradziad był ambasadorem Szwecji na dworze Ludwika XVI i Marii Antoniny. Później ukuto też taką nieprawdziwą legendę miejską, że Jakoby miał być kochankiem Marii Antoniny. Maria Antonina nie miała kochanków, to nie jest ten czas, ale on sam był całkowicie Francuzem, to jest oczywiste. Rodzina od 200 lat była związana z Francją, ale jesteśmy też w momencie, kiedy Francją za chwilę zatrzęsie afera Dreyfusa, więc wszyscy obcy są źli. Po drugie, no, Francja szykowała się do wielkiej wojny, niestety. To jest głupota przywódców, że zapominają o tym, że wielkie wojny nie toczą przywódcy, tylko zwykli żołnierze, synowie i córki, którzy muszą iść na front, by bronić ojczyzny, albo by niestety atakować inne kraje. No i afera Dreyfusa to czas szukania wrogów wszędzie. To znaczy ten rząd wtedy był nastawiony na to, że no, co prawda Francja była potęgą, ale bardzo chciała odegrać się na kajzerowskich Niemcach, a jak wiemy, Wilhelm II w tym czasie, szalony Wiluś, też marzył o tym, by zostać jak jego pradziadek wielkim dowódcą wojskowym i by wykazać się na froncie. Jesteśmy w takim momencie dość, może nie trudnym, ponieważ nic nie wskazywało, że w 1903 roku rodzina o bardzo długim nazwisku i hrabiów, markizów, będzie na pierwszych stronach gazet Francji, nie z powodu tego, że są najbogatszą rodziną francuską, która posiada wielki przemysł zbrojeniowy, proszę zwrócić uwagę, przemysł zbrojeniowy. Rodzina jest całkowicie francuska, oddana Francji, nie, na tym bardziej cóż z tego, że jakaś tam szwedzka, no przecież Szwecja wtedy jest neutralna, ale Jacques Fersen, no cóż, bardzo lubił chłopców i tego nie ukrywał. Wydawało się to wtedy, że to no, czasy Prusta, można się tak trochę zabawić, pobawić. Co prawda był świetną partią i no, w rodzinie mówiono, że jest i na parę, i na żagiel. Przepraszam, może tak wcale nie mówiono. Bardziej, że jest świetną partią do wydania i jak to bywa, ta przypadłość odejdzie wraz z małżeństwem, jak to wielu mężczyzn wtedy no, pozbywało się tej przypadłości. Był świetną partią, miał być ożeniony, no ale oto w jego pięknym mieszkaniu w Paryżu, bo miał wspaniałe mieszkanie, odbywały się według prasy prawicowej, też taka była oczywiście, konserwatywnej, takiej związanej też z ruchem neokatolickim, czarne msze. No i oczywiście te msze miały być szatańskie, później mówiono, że to nie czarne, tylko to raczej różowe msze. I okazało się, że czego Jacques nie wiedział, co prawda też ze swoim kuzynem, przepraszam, Jacques tego nie wiedział, że jego służba też jest inwigilowana, a nawet po prostu ma donosić policji moralnej, bo taka wtedy też istniała, o tym, co dzieje się w sławnych apartamentach barona Fersena. Ponieważ no, po drodze jeszcze nasz bohater spędził służbę wojskową, gdzie też dość szybko ją ukończył, ponieważ kadeci mu się bardzo podobali, a nalot policji, zatrzymanie uczestników czarnej, różowej mszy, no to oczywiście na początku w prasie nie podano kto, ale domyślano się, kto to jest. Za chwilę podano, że to Jacques Fersen, baron Jacques Fersen jest no, kolejnym obcym, który no, deprawuje, mało tego, jest on dziedzicem wielkiej fortuny związanej z przemysłem zbrojeniowym, a więc z przemysłem też wtedy chronionym. I no, prasa francuska bardzo się podzieliła, co prawda bardzo chciano, żeby proces był publiczny, był on mimo wszystko zatajony, prywatny, ale dość szybko z procesu zrobił się procesik, a z procesiku mandat, dlatego że okazało się, że no, na tych czarnych, różowych mszach było pół konserwatywnego Paryża męskiego, łącznie z biskupem sufraganem.
1: Cudownie.
2: Po prostu nagle wielki problem roztopił się i okazało się, że zasądzono, był chyba był kilka tygodni, przepraszam, w areszcie, ale ten areszt został zaliczony na poczet kary więzienia. Jego kuzyn próbował się odwoływać, ale wszyscy chcieli w jakiś sposób już nie dotykać tego gorącego ziemniaka, tylko dać sobie spokój. Ale nasz bohater chciał sobie też dać spokój z Francją. No i tutaj mamy historię, że przestał używać części szwedzkiej nazwiska, tej wieloczłonowej, i bardzo chciałby być utożsamionym z Axelem von Fersenem, szwedzkim hrabią, jak wspominałem, który no, miał rzekomo alianse z Marią Antoniną, był jego pradziadem, był ambasadorem i został baronem Fersenem. Ponieważ rzeczywiście zajmował się pisarstwem, poezją, pisał całkiem dobre wiersze. No, później mamy historię z takiego, można, no ta rodzina zrzucała oczywiście uwiedzenia przez, zawsze to musi być jakiś baron z Belgii we Francji, bo to nie może być francuski baron, tylko gorszy baron, no, który jest oczywiście jakiś taki bardzo, bardzo, bardzo obślizły. Nie był obślizły, to był poeta, który, z którym się on spotykał. No nie wiemy, jaka była tam relacja łóżkowa, to nas nie powinno na tyle jeszcze interesować, chociaż dzisiaj najbardziej to interesuje ludzi. I no cóż, nasz bohater Jacques Fersen doskonale znał Capri. W 1897 roku odwiedził Włochy z matką. No to była taka wizyta, można powiedzieć, księcia burżuazji francuskiej. Bardzo, bardzo mu się Italia podobała, a przede wszystkim podobała mu się wolność państwa włoskiego, królestwa włoskiego. Też oczywiście nie przesadzajmy z tą wolnością, ale w stosunku do tego, co działo się we Francji, z tym takim napięciem wobec wszystkich obcych, no to baron Fersen czuł się tam bardzo dobrze. Zresztą po swojej podróży opublikował pieśni literackie, hymn o Adonisie. No, gdybyśmy przeczytali te wiersze, można je przeczytać po francusku, są one całkowicie homoerotyczne, zostały one wydane, no ale wtedy wiele takich wierszy wydawano i to dopiero wujek Adolf, który miał świra na każdym punkcie, stwierdzi właśnie, że wszystko jest homoerotyczne i musi Europę i Niemcy zmienić. Natomiast przypominam Państwu tu jako przypis, że no, fotografie, które kiedyś publikowaliśmy z Capri, nagich chłopców i dziewcząt, były sprzedawane nie w burdelach, tylko były sprzedawane w księgarniach, a mało tego, one uzyskiwały różnego rodzaju Grand Prix jako świetna fotografia artystyczna. I tutaj jeszcze tylko tyle powiem, że właśnie no, te różowe, czarne msze to były też żywe obrazy, żebyście Państwo wiedzieli, co to było. To nie były żadne msze, tak to nazywała prawica, ani czarne, ani różowe, tylko to były żywe obrazy, no właśnie w domu barona, jako nadzy chłopcy w tiulach, udający rzeźby, grający różnego rodzaju sceny antyczne, historyczne. To tyle przypisu. I tutaj, drodzy Państwo, skandal z tymi czarnymi mszami i no mamy historię jednak wyjazdu, mianowicie przede wszystkim jakiego plany małżeńskie Żaka zostały udaremnione, no to chyba wiadomo, to już wtedy sobie dano spokój. Żak postanowił, że pojedzie do dalekich kolonii. Trzeba pamiętać, że Francja miała województwo, to znaczy Algier i Maroko, bo Algeria była województwem Francji jeszcze do czasów po II wojnie światowej, do czasów de Gaulle'a. Maroko było wyspą szczęścia dla różnego rodzaju wolnych dusz, no ale on marzył o Indochinach, rzeczywiście zwiedził świat, no ale ponieważ znał wyspę, a na tej wyspie przebywał Oscar Wilde, jak wiemy, i co prawda nie najlepsza była to jego, nie najlepiej wspomina pobyt Oscar Wilde na Capri, no to tutaj mamy w tym czasie całe towarzystwo biseksualne, homoseksualne, ale żeby tylko tak, bo już czuję, że część z Państwa mówi, Boże, ile o ludziach tęczowych, można bez końca, ale też wolnych dusz, jak Państwu wspominałem, markiz, które utopią całą swoją fortunę w siebie, to znaczy na siebie, kupując brylanty, futra, żyjąc ponad stan, a później kończąc w przytułkach, ale to dopiero pod koniec życia. No i tutaj, gdybyśmy się przyjrzeli, to jest oczywiście sławny Lord Alfred Douglas, Oscar Wilde, no i przede wszystkim bardzo skandaliczna sprawa, to Friedrich Alfred Krupp. Pamiętajmy, że tutaj największy przeciwnik, można powiedzieć, Fersenów, czyli Krupp. No, gruba Berta, to jest działo przecież, które będzie ostrzeliwało Paryż w czasie I wojny światowej. A pamiętajmy, że to jest przemysł zbrojeniowy, potęga Niemiec. I tutaj mały przypis co do wyspy i Jacques'a Fersena, ponieważ Krupp kupił jedną z najpiękniejszych działek na wyspie przy sławnej Kwaralioni. Gdybyśmy się udali z Państwem do świetnego muzeum, które uwielbiam w Paryżu, Muzeum d'Orsay, i weszli do sali XIX wieku, tej sali światła, a bardziej przełomu, właśnie około 1880, tak w stronę I wojny światowej, to zobaczylibyśmy bardzo, może nie jest tam dużo tych widoków z Capri, ale jest kilka widoków z Capri i zawsze jest to ten punkt. Faralioni to są te skały zanurzone w morzu, które tworzą bardzo charakterystyczny krajobraz z Capri, czyli po prostu jest to ten punkt, chcę Państwu też tak przypomnieć, gdzie jesteśmy, i dzisiaj tu w tym miejscu są ogrody Augusta. To była własność Krupa. Tu zamierzał zbudować najwspanialszą willę. Villa Montego przy tym to byłby tylko skromny domek na grabie i na namiotły. Krupp mógł zbudować wszystko, co chce, kiedy chce i jak chce. Zresztą przy tej zaczęły się prace budowlane. Sławna Villa Krupp. Pamiętam, wspominałem to już Państwu, że miałem 19 lat, jak stanąłem na Capri. Przepraszam, 21, więc widzicie Państwo, już sobie odejmuję, ale 21. I jako 21-latek trochę się zdziwiłem, no bo nie znałem historii Krupa, że jest Villa Krupp. No myślę sobie, Boże kochany, no niech się nazywa jakkolwiek, ale dlaczego Villa Krupp? No wszystko ma swoje wytłumaczenie, kiedy wiemy. No i oczywiście Friedrich Alfred Krupp zafundował te sławne schody, które są, jak w tym punkcie jesteśmy, czyli Faralioni to natura, no to jest oczywiste, te sławne skały, ogrody Augusta, dziś to są ogrody Augusta, przepiękny ogród, piękne nasadzenia, wspaniałe fontanny, i przy tym zejście, które przez wiele ostatnich lat było nieczynne. Dokąd? Do sławnej Marina Piccola. Marina Piccola, czyli po prostu kąpielisko. A jakie kąpielisko? FKK. Ci, co znają Niemców, wiedzą, że Niemcy lubią się zawsze opalać właśnie, może nie wszyscy, broń Panie Boże, kosze plażowe i sławne FKK, czyli po prostu sauté. No ale to, że tam ktoś się opalał tak, jak go Pan Bóg stworzył, nic by takiego nie było. Tutaj na wyspie Krupp również organizował żywe obrazy. Żywe obrazy, a oczywiście socjeta wyspy, ta przybyła socjeta, no, męska, przybywała z przyjemnością oglądać pięknych, młodych rybaków, którzy zresztą będą później wspominać, skąd się wzięły ich fortuny, bo mamy takich ludzi, którzy nic nie mieli, a nagle ktoś im zamknął usta. a zamknął usta czym? Złotymi markami. Zresztą Krupp nie mógł, no tak bardzo wciągnął się w to towarzystwo rybaków, że w Berlinie, gdyby tego nie zrobił, to nic by się nie stało, ale w Berlinie u swojego znajomego hotelarza zatrudnił tych rybaków, młodych chłopaków, oczywiście, którzy nic nie robili innego, tylko zajmowali sławny apartament, wynajęty incognito oczywiście. Krupp miał żonę, pamiętajmy, i córkę Bertę, no stąd gruba Berta. Córkę bardzo kochał. Żona dowiedziała się o tym skandalu. Wcześniej już miało dojść tam do separacji, no ale miała po prostu już podane karty, że jej mąż zdradza ją nie z kobietami, tylko z mężczyznami. Po drugie, ci chłopcy bardzo wyzywająco zachowywali się, jak na warunki II Kajzerowskiej Rzeszy w owym hotelu. Zostali wyrzuceni, wrócili na wyspę. Za nimi podążył milioner, czyli Krupp. I cóż, to są czasy fotografii, prasy. Prasa włoska była bardzo zainteresowana tym, co pisała prasa berlińska. No, wynajęci szpiedzy odnaleźli to gniazdo miłości, rozpusty, fotografie, zdjęcia. No i dochodzi tutaj do takiej wielkiej obrony Kruppa ze strony cesarza Wilhelma II, który mówi, że to wszystko jest wymyślone, że to jest spisek bolszewików, spisek socjalistów. Więc wszędzie spiski, jak Państwo widzą. No ale ponieważ sytuacja była bardzo, bardzo trudna, za sodomię kogokolwiek w Kajzerowskiej Rzeszy karano ciężkim więzieniem, więc Krupp nie miał wyjścia i popełnił samobójstwo, które zostało oczywiście, no nie wiemy, czy strzelił sobie w głowę, czy się otruł. Jeżeli Państwo poszukają nagrobek Kruppa, to jest to przepiękne dzieło berlińskiej szkoły z takim wielkim orłem kajzerowskim, no chwała Panu na wysokościach, ale pozostała Berta, jego córka, no która stała się spadkobierczynią tego supermajątku. Mało tego, Kaiser zadbał o Bertę, ponieważ ją uszlachcił bardzo wysoko, dostała tytuł szlachecki i wydał on ją za mąż, za najlepszą partię Niemiec, za własnego ministra spraw zagranicznych i od tej pory mamy tu połączenie, można powiedzieć, no wręcz super arystokratyczne Kruppów z nazwiskiem, którego później będą się też chcieli pozbyć przy III Rzeszy i przy Republice Federalnej Niemiec, to bo nie będzie ono im potrzebne. Zresztą losy Berty, synów, wnuka są bardzo ciekawe. Jej syn zostanie super utracjuszem. To są super zdjęcia z Capri z lat 60. Jest to gigolo tamtych czasów, który wydawał fortunę na siebie, przyjaciół, narkotyki, super samochody, żył między Nowym Jorkiem, Bonn a Capri. I tutaj, drodzy Państwo, Berta postanowiła, że nie będzie budowała willi, którą rozpoczął ojciec, ale przekazała miastu, no właśnie, ten sławny ogród, który już się nie nazywał się nigdy ogrodem Kruppa, no bo to był skandal, ale nazywał się ogrodem Augusta. Sama ona bardzo dbała o sławę ojca i bardzo wydawała dużo pieniędzy na to, by o tym skandalu zapomniano. To znaczy płaciła no, tym, którzy uczestniczyli w tych zlotach miłości. I tutaj mamy takie, i stąd jak Państwo widzicie dużo o Kruppie, ale dlatego, że Fersen zdaje sobie sprawę, albo chciał sobie zdawać sprawę, albo wymyślił sobie w głowie, że ta wyspa jest bardzo przychylna takim akcjom towarzyskim. I tu się pomylił, ponieważ socjeta przyjeżdżająca na wyspę była też konserwatywna. Nie przyjeżdżali tu tylko ludzie pokroju Kruppa, Fersena, wolne dusze, ludzie liberalni. Przyjeżdżała tutaj rodzina królewska, która włoska rodzina królewska, która tutaj spędzała wakacje. Sławny hotel Qui Si Sana, czyli tutaj odzyskasz zdrowie, ten najbardziej takie gniazdo, pierwsze gniazdo luksusu na wyspie, jak wiemy, nie przyjął Oscara Wilde'a, o czym chciał chyba zapomnieć Fersen, albo nie wiedział, ale to później wszyscy o tym wiedzieli i dlatego Oscara Wilde'a gościł Munte, no Oscar Munte go po prostu przygarną razem ze swoim kochankiem Douglasem. Po drugie, ludność pracowała dla milionerów, ale była konserwatywna, nieprzychylna wręcz nawet, ale o tym chyba wszystkim chciał zapomnieć Fersen, który zatrzymuje się w hotelu Quisisada, Grand Hotelu, i jest bardzo zainteresowany zakupem działki, ziemi. Nawet chyba myślał, żeby odkupić te ogrody Augusta, ale to już zostało przekazane miastu, bo to przepiękna działka oczywiście i przepiękne ogrody, więc jeśli państwo będziecie, to proszę się wybrać. Capri to nie tylko plac Umberta, króla Umberta i kawa za 20 euro na siedząco, ale wystarczy pójść właśnie Via Tragara w stronę Faraglioni, w stronę Kartuzji i mamy Faraglioni, przepiękne ogrody Augusta i od 2 lat otwartą Via Krupp, która jest przepiękną drogą i można zrobić spacer właśnie w dół, wykąpać się, bo rzeczywiście jest tam przepiękna, wspaniała woda i to jest ta woda, którą gorąco Państwu polecam. Jest przepiękny deptak, który was Państwa doprowadzi z powrotem do miasteczka. Także tutaj jest to piękna trasa. I Fersen kupuje działkę, ponieważ kupuje działkę u stóp najważniejszej willi starożytności, czyli willi Jovis, willi Tyberiusza. Była to dzisiaj jak się powie 10 tysięcy lirów, to każdy się śmieje, bo to by było, drodzy Państwo, 4 euro. 10 tysięcy, bo tak prawie 2 tysiące lirów to było euro, jest euro w tym przeliczniku, więc 5 euro. Ale to są zupełnie inne pieniądze i postanawia zbudować tutaj piękną willę. Zleca, na początku myślano, że jego przyjaciel, architekt Edouard Chimot, był projektantem willi, bo jak ta willa miała wyglądać? Jako Petit Trianon. A dlaczego? Państwo widzą. Wszyscy wiemy. Maria Antonina, jej ulubiony pałac, wspaniałe założenie Trianon w Wersalu, jego daleki krewny ambasador Francji, więc ambasador Szwecji we Francji, wiek XVIII. Zresztą to była bardzo modna architektura, bardzo przywoływana w wielu miejscach, kurortach Europy. Gdybyście Państwo, można sobie sięgnąć po taką wiedzę, właśnie kurorty Europy XIX-XX wieku i wtedy widzimy, że ta architektura XVIII wieku, klasycyzmu Ludwika XVI, Trianonu jest bardzo, bardzo modna. Stąd willa miała być nazywana Gloriette, ale ostatecznie otrzyma ona nazwę Villa Lysis, a wiąże się to, jest to sokratejski dialog Platona na temat miłości. Miłości, która jest wymagająca, miłości, która rządzi się też

0: Dlaczego Ceylon? Czyli Sri Lanka, chyba tak się to mówi. Dlaczego Ceylon? Otóż dlatego, że tutaj napisze Lorda Liliada, jest to opowieść o jego życiu, a tu też się zapozna z takim najważniejszym produktem odurzającym, czyli z opium. Opium wejdzie do stałego repertuaru spotkań ludzi około 1900 roku. Dzisiaj to się nazywa od 23, nie wiem, nie uczestniczę, żeby nie było, że różowe, czarne msze. Bardzo bym chciał różowe i czarne, ale nikt mnie nie zaprasza, nie wiem, żeby obrazy, drodzy Państwo, więc ja tylko mogę występować w listopadzie w Dziadach jako mgła. I tu, drodzy Państwo, mamy historię, że podobno po 20 w Warszawie, 23 w wielu tacownych domach są wyświetlane kreskówki. Ale nie wiem, co to jest, nawet nie chcę się domyślać. Kreskówki. I tutaj, drodzy Państwo, spędza większość czasu na Ceylonie. Podobno, no, na pewno odwiedza też statkiem, oczywiście wszystko to się dzieje w wspaniałych warunkach ekonomicznych. Odwiedza Stany Zjednoczone, ale ponieważ budowa tej willi, w czasie budowy tej willi, zakładania fundamentów, zginął robotnik, no to oczywiście oskarżono znowu osobę obcą, że to wszystko są siły szatana, diabła, że nawet jak ta ludność nie wiedziała, kim jest baron Fersen, to był to obcy, a po drugie u stóp willi Tyberiusza, do której, jak już rozmawialiśmy, nigdy nie chodzili mieszkańcy, bo uważali, że jest to miejsce z sił ciemności. Zresztą nawet są opisy, że ludność pluła w tamtą stronę, żeby zakląć no, zło, żeby to zło odeszło. I stąd no, mamy problem, ponieważ to był 14-letni robotnik. No, drodzy Państwo, to dzisiaj się pisze 14-letni robotnik. Dzieci pracowały. Trzeba pamiętać, że my żyjemy w innej Europie, we wspaniałych czasach, po II wojnie światowej, kiedy nie jest tak, że właśnie 8-letnie dziecko nie idzie do szkoły, tylko idzie zbierać ziemniaki na przykład, bo po prostu są wykopki i koniec. I no tutaj to nie był żaden skandal, oczywiście nie chce on wracać na wyspę przez pewien czas, zatrzymuje się w Rzymie i w Rzymie spotyka Antonia, zwanego Nino Cesariniego. Nino Cesarini. No, był to chyba nawet nie potrafiący pisać i czytać chłopak, ale o pięknej urodzie, gazeciarz. I nasz baron spotkał się z matką i z ojcem, po prostu zapłacił za syna. Kupił go, wykupił go od rodziny, bo inaczej, no cóż, to nie znaczy, że go kupił jako niewolnika, broń Panie Boże. Oni się w sobie bardzo zakochali i mamy tutaj Nino Cesariniego, który zostaje sekretarzem, bo to trzeba pamiętać, że przecież nie inaczej.
1: No to Nino Cesarini spotkali się, został sekretarzem, tak. I co, pojechali na Capri i żyli długo i szczęśliwie?
0: Tak i nie, jak to zawsze bywa w życiu. Szczęście przeplata się z nieszczęściem. Wielka miłość, która wybuchła między panami, ale też no, bardzo duże różnice społeczne, nie ukrywajmy. Świetne wykształcenie barona Fersena i brak wykształcenia Nino Cesariniego. Co prawda, dziś postać Nina jest prześwietlona bardzo ciekawymi pracami. No, są też sprzeczne opinie. Jedni mówią, że poznał kilka języków, że był osobą bardzo elokwentną, że miał inteligencję wrodzoną, że brak szkół nie oznacza, że był tylko piękny. Z czasem podobno bardzo dojrzewał, ale jak to bywa, znaczy z czasem na pewno dojrzewał.
1: No tak, siłą rzeczy.
0: Po drugie jest też tak, że otoczenie, które otaczało barona Fersena, to byli bardzo ciekawi ludzie, nie tylko rozpustni, a nawet jeśli to nic wielkiego, że ktoś jest rozpusty, byli to bardzo ludzie inteligentni. Już w latach 50. w latach 30. zaczęto pisać powieści o życiu Fersena, które no, nie były to erotyki, ale nie mieściły się też w takim myśleniu o życiu człowieka, że ktoś może iść taką ścieżką, jak szedł

0: Wiktorem Fersem. Natomiast no, jest tak, że poznali się, no i rzeczywiście rozpoczyna się budowa. To jest dość ważne, dlatego że budowa willi, jak powiedziałem, działka jest wyjątkowa. Gdybyśmy, no gdyby, działka to jest kilka tysięcy metrów kwadratowych dzisiaj ogrodu, ale wtedy to było urwisko. I tutaj pojawia się, dzięki no, niesamowitym funduszom, zasadzono przede wszystkim wielki, wspaniały ogród i mamy tutaj mirt i laur, czyli takie dwa podstawowe, bardzo związane z antykiem, bardzo symboliczne drzewa. No, laur to Apollo, mirt to jest Wenus. Stąd no, najważniejsza para od piękna antycznych bogów zamieszkała w tym miejscu. I mamy całą historię właśnie związaną też z pytaniem o architekturę. Jak powiedziałem Państwu przed chwilą, myślano, że będzie to taki Trianon. Dziś niektórzy chcieli to określić stylem secesji, czyli takiego włoska odmiana liberty, ale to nie jest ani secesja, ani liberty. No, w najnowszych pracach krytycznych mówi się o takiej architekturze, nie tylko willi Fersena, ale w ogóle budowanej około 1900 właśnie w Nicei przede wszystkim, w Górnej Nicei, jako dekadencki klasycyzm. Dekadencki, no bo właśnie w użyciu formy bardzo dekadenckiej, przywołującej najbardziej wykwintny Wersal, no bo to za chwilę się, jak wiemy, skończy rewolucją francuską, i milionerzy, którzy chcieli mieszkać w niezwykłych miejscach, czy to właśnie wokół Nicei, czy też na Capri, w przepięknych domach. No ale ten wypadek powoduje, że historia, wypadek tego robotnika, że są oni wygnani, wtedy udają się w tą bardzo dużą podróż w dalekie kraje, wracają do Neapolu, ale nasz bohater, dokładnie mówiąc, oczywiście Baron Fersen, pisze taką bardzo frywolną, po tym wygnaniu, bardzo frywolną powieść o Capri. No i rozpoczyna się wersetem, a ogień został stłumiony przez morze. Powieść opowiadała historię młodego rzeźbiarza żyjącego na Capri. Książka spotyka się z ostrą krytyką, ponieważ no, mamy tutaj opisy bardzo na tamten czas frywolne o zwyczajach i moralności na Capri. Wiele postaci, a szczególnie burmistrz Capri, rozpoznał siebie i robił co mógł. No, rada miasta robiła co mógł, aby ta powieść nie była tłumaczona na inne języki, a w końcu no, stanęła sprawa Fersena na Radzie Miasta, że albo wyjeżdża dobrowolnie, no albo będzie deportowany z wyspy za szerzenie niemoralności. I Giorgio Amedola, to jest czerwony książę Republiki Włoskiej, który był przewodniczącym partii komunistycznej, urodził się na Capri, oczywiście jako w biednej, oczywiście, przepraszam, no, że oczywiście powiedziałem, no, ale w biednej rodzinie na Capri. No i on w swoich wspomnieniach własnego życia wspomina, że były strefy zakazane, na które nie wolno nam było wchodzić. No, na przykład powiedziano nam, żebyśmy nigdy nie zbliżali się do białej willi w pobliżu Monte Tiberio, czyli willi Tyberiusza, ponieważ działy się tam okropne rzeczy. Później zrozumiałem, pisze Amedola, że chodziło o Fersena i jego dziwne przyjaźnie. Miałem wtedy 11 lat, a chłopcy z Capri byli mniej więcej w moim wieku, doskonale znali znaczenie wszystkich tych aluzji. No i stąd wyjazd, a dlaczego też wyjazd? No, mianowicie powieść powieścią, Fersen sobie nic z tego nie robił. Kiedy ma 21 lat Nino, przyjaciele postanowili, że zostanie wyprawiona świetna uczta w miejscu bardzo ważnym dla Capri i bardzo historycznym. Jest to dawne miejsce wróżebne. W grotach, to są groty Mater Mania, czyli tej bardzo stary kult, związane z Tyberiuszem i tam no, towarzystwo było raczej nagie, które było na tej uczcie. No oczywiście to uznano za skandal. Mało tego, odgrywano znowu te żywe obrazy. Między innymi Parol był hypnosem, a Cesarini odgrywał rolę żołnierza Mitry. I stąd jego krewny, który był mężem jego żony, markiz Alfredo di Bugnano, spotkał się w Neapolu z Fersenem i powiedział, że albo sam opuszcza wyspę, no albo będzie deportowany w ogóle z Włoch. No i wtedy para opuszcza wyspę i przenoszą się gdzie? No oczywiście do Nicei, gdzie prowadzą światowe życie, ale ostatecznie około 1913 roku to odium złego zachowania zostało zapomniane i nasi bohaterzy wracają na Capri i pisze Fersen odę do ziemi obiecanej. Ale kiedy wybucha wojna, wielka wojna, wtedy, no, czyli pierwsza wojna światowa, Nino zostaje wezwany do wojska, odniesie rany i wróci pokiereszowany z bardzo złymi wspomnieniami z wojny. Sam nasz bohater, Baron Fersen, również zostanie wezwany do wojska, ale konsulat francuski w Neapolu określił go jako niezdolnego do służby, ponieważ określono go jako osobę całkowicie uzależnioną od narkotyków i został on skierowany na leczenie psychiatryczne. Załamał się całkowicie, że nie może być obrońcą ojczyzny, no ale w szpitalu sobie poradził, ponieważ wtedy była dostępna kokaina. Mamy tutaj kolejny narkotyk, który będzie drążył duszę naszego bohatera. Pisze coraz bardziej czarne wiersze, ale pamiętajmy też o tym, że w 1909 roku, tu jest bardzo ważny przypis, że to nie tylko był utracjusz, nie tylko, że zbudował sobie willę, prowadził życie utracjusza, podróżował po świecie, miał willę w Nicei, spotykał się z najbardziej ciekawym towarzystwem w Wenecji, że jego dom był pełen z najwspanialszych dzieł sztuki, ale wydał no z własnych pieniędzy, on wydawał miesięcznik, później rocznik, Akademos. Było to pismo literackie, które było wydawane w Paryżu, był to periodyk wydawany w Paryżu, ale z tą dedykacją, że to są utwory dedykowane na Capri. I tutaj, gdybyśmy się przyjrzeli, kto był towarzyszem literackim barona Fersena, to byśmy zrozumieli, że to są najbardziej znane postaci literatów i literatek tamtego czasu. No oczywiście tutaj to jest francuskie towarzystwo, ale też dedykował mu utwory Maksym Gorki, między innymi, który przebywał 20 kilka lat na wyspie z Leninem. Trzeba o tym pamiętać, że Lenin z Gorkim byli na Capri i mieszkali, no, byli na pensji Krupa oczywiście i świetnie spełniali swoją robotniczą misję, no jedząc ostrygi i pijąc szampana. No, ale to
1: nie jest jakaś szczególnie znana chyba część życiorysu Lenina.
0: Pan jest. Lenin tak, bo jest Lenin na Capri, był taki obraz socjalistyczny.
1: Nawet nie wiedziałam.
0: Bosym dzieciom na Capri Lenin tłumaczy w tej charakterystycznej czapce, że kiedyś będzie czas, że będą miały buty i będą miały co jeść, a Lenin na Capri był rozpustnikiem, oczywiście heteroseksualnym i prowadził życie milionera, ponieważ był opłacanym przez niemiecki rząd, aby w ten sposób rozłożyć carską Rosję. I jak zresztą Państwo doskonale wiedzą ze szkoły, no to Lenin zostanie przewieziony przez dwie linie frontów ze Szwajcarii do Petersburga przez Niemców, no, którzy w ten sposób chcieli uzyskać separatystyczny pokój. A to wszystko się działo na Capri. Zresztą na Capri jest pomnik Lenina. Wspomnienie na Via Krupp, kiedy się schodzi, to Manciu, taki bardzo znany sardyński rzeźbiarz, świetny rzeźbiarz, z własnej inicjatywy no, odlał po piersie Lenina, przepraszam, taki medalion Lenina na obelisku. Jak się schodzi, to ludzie nie wiedzą, co to w ogóle jest, no bo po co Lenina Capri. A Lenina Capri spędzał wiele, wiele lat. To była jego ulubiona wyspa i zresztą spędzał we świetnych warunkach. Jest tablica w Dolnym Mieście na Capri, no ale to jest jeden z jego domów na Capri, który on posiadał. Przepraszam, bo jest wieczór dla Państwa, a ja tutaj o Leninie, ale Akademos. I pamiętajmy jeszcze o tym, że to nie były tylko powieści gejowskie, absolutnie nie. Raczej bardzo liberalne, wolne, pisane w języku francuskim. No i tylko 10% tej twórczości można zaliczyć jako twórczość homoseksualną. No i tutaj mamy też historię dość smutną, ponieważ Nino z Persenem zostali tylko przyjaciółmi. Wiemy, że Nino miał wielu przyjaciół i przyjaciółek w swoim łóżku. Znamy opisy tego domu i wiemy, jakie dzieła sztuki znajdowały się w tej willi, ale załamany nerwowo Baron Fersen postanowił pożegnać się z tym światem. Jedni mówią, że zawał serca, tak chciała rodzina. Drudzy mówią jednak o prawdzie, że po prostu przedawkował narkotyki, czy też popił heroinę, opium, szampanem i zawał serca. 44-latka odwołał z tego świata. Ilekroć jestem na Capri, to z największą przyjemnością idę na cmentarz katolicki i też tą część niekatolicką i w takim no, bardzo zwykłym, chociaż też niezwykłym miejscu są prochy Jacques'a Fersena, ponieważ kto wie, gdzie jest jego willa, to zadbano, przyjaciele zadbali, że to jest punkt, gdzie widać tą sławną Gloriettę, czyli to zejście w ogrodach, bardzo piękny punkt widokowy. I oczywiście mamy też publikację Lorda Liliana, to jest powieść opublikowaną w 1905 roku. To jest jedna z najważniejszych powieści no, satyrycznych naszego bohatera. To jest satyra na towarzystwo, na własną osobę, to znaczy na skandal wokół jego osoby w Paryżu, z domieszką afery Oscara Wilde'a. I oczywiście ta książka była zabroniona, ale dzisiaj jest to jedna z takich części prustowskiego Paryża. Nikt sobie nie, jeżeli ktoś bada historię świata 1900 do 1914 roku, to nie wyobraża sobie, by nie przeczytać tej powieści. Zresztą, jak powiedziałem Państwu, naszemu bohaterowi jest dedykowane kilka powieści, nawet i film. Po drugie, no, wiązał się też z jego ostatnim kochankiem, był bardzo znany aktor włoski, który umiera w 80-tych latach późnych, proszę poszukać, bo żebyśmy już zamknęli te wątki łóżkowo-nocne, ale jest noc, więc dzieci nas, mam nadzieję, nie słuchają. Można też poszukać wielu aktów, no zarówno Nino, który był pięknością naszego barona, towarzystwa, które tam przebywa, a sama willa zostaje odsprzedana przez Nino, który został zabezpieczony testamentem, otrzymał wtedy sumę kosmiczną, 300 tysięcy franków i willę. Willę odsprzedał za 200 tysięcy rodzinie, więc miał 500 000 franków, drodzy Państwo. To jest w ogóle suma kosmiczna. Dlaczego wrócił do Rzymu? Nikt tego nie wie. Otworzył kiosk z gazetami, no i przedawkował opium i mając 54 lata odszedł z tego świata. Został pochowany na Campo Verano. Jest to cmentarz wszystkich Rzymian. Natomiast jego rodzina zniszczyła wszystkie pamiątki po życiu i Nina, jak i również po życiu barona Fersena. Wszystkie listy, dzieła sztuki. Sama willa od lat 30. nie będzie już konserwowana. Popadnie w ruinę i w roku 81 zostanie uznana przez włoskie ministerstwo za zabytek ważny dla Capri, no ale nikt nie miał pieniędzy, żeby ją podnieść z tej ruiny. Zdjęcia są bardzo smutne, pokazują, jak drzewa zamieszkały wewnątrz domu. Natomiast bogaty milioner odkupuje tę nieruchomość. Ostatecznie miasto Capri decyduje się na odkup tej willi, wielki remont, i willa jest miejscem, do którego bardzo warto się wybrać. Nie ma tam już mebli, nie ma tam już dzieł sztuki, nie ma tam już zdjęć, są tylko przestrzenie, ale bardzo dobrze utrzymane, i chcę Państwu powiedzieć, że od roku 2010 jest ona wystawiona na sprzedaż. Natomiast nikt nie ma takich pieniędzy, może są takie pieniądze, nie wiem, na pewno są takie pieniądze, żeby kupić tę willę. Życzę Państwu, żebyście Państwo odkupili. Jak gdybym odkupił, to zrobiłbym to po prostu jako fundację. Na szczęście można się tam wybrać i bilet kosztuje 2,50 euro za wejście do miejsca, które opowiada niezwykłą historię świata, który przeminął. Samo położenie willi jest spektakularne, ponieważ z trzech stron mogą Państwo spoglądać na wyspę, na pobliskie Amalfi, na niesamowity błękit zatoki. Nie ma już sławnej rzeźby, którą odkupił szwajcarski kolekcjoner sztuki, przedstawiającą Nina, który siedzi na delfinie, jak taki przepiękny chłopak. Rzeźba z brązu, żeracze, bardzo dobry rzeźbiarz. My nawet zapominamy często te nazwiska bardzo sławnych rzeźbiarzy, malarzy, architektów, no bo Nina malował sławny Brunelleschi, to nie jest ten Brunelleschi od Florencji, od Kopuły, tylko to samo nazwisko, że raczej wyrzeźbił cudowną rzeźbę. Heckner to był bardzo dobry malarz, wygnany za homoseksualizm z Niemiec, sportretował go. Mamy tylko zdjęcia czarno-białe, bo rodzina wszystko zniszczyła. Rodzina Felsenów, nie wiemy, tego nie wiem, drodzy Państwo, może posiada, raczej nie, ponieważ uważała swojego spadkobiercę za osobę wykolejoną. Dziś warto się wybrać. To jest 40 minut pieszo, drodzy Państwo, z placyku, od razu mówię. Nazywam to placykiem, to jest plac czcigodnego króla, drugiego króla Włoch, Umberta I. I w stronę willi Lizis warto podążać, bo to jest w stronę Tyberiusza. Można odwiedzić dwie, natomiast pamiętajcie Państwo, żebyście Państwo nigdy nie zrobili tego, co ja zrobiłem kiedyś w mojej grupie akademickiej, ponieważ stwierdziłem, zapytawszy oczywiście, czy jest jakaś krótsza trasa, żeby nie wracać prawie że do miasta z willi Tyberiusza, iść kolejne 40 minut w słońcu, no że czy jest jakiś szlak, który jest bezpieczny, dobry i krótszy. Wskazano mi, że jest, tylko że nie powiedziano, że to jest przy samym urwisku, przy samych klifach, które mają kilkaset metrów wysokości. I grupa no, wyposażona raczej w sandałki, różnego rodzaju buty, nie obuwie przepiękne, ale raczej nie górskie. Spotkaliśmy kozy, dzikie kozy żyjące. Spotkaliśmy wielkiego czarnego capa, który nie chciał nas dopuścić do dalszej wędrówki. Stał na drodze, spoglądał tymi czarnymi, diabelskimi oczami i porażał nas rzeczywiście swoim zapachem. Dotarliśmy. Była to trasa dwa razy dłuższa w czasie. Bardzo piękna. Wiele osób ją wspomina i pyta się mnie za każdym razem, czy jak jedę na Capri, czy idę oglądać kozy. Więc jest to możliwe, to rzeczywiście była ścieżka, drodzy Państwo, żeby była jasność, bo za chwilę zostanę oskarżony, że chciałem zrzucić ze skał jak Tyberiusz, moją grupę absolutnie nie. Strasznie się martwiłem w pewnym momencie tym przejściem, ale dotarliśmy i jak dotarliśmy, to wynagrodziła nam, ta wycieczka była przepiękna, żeby była jasność, to jest rzeczywiście przepiękna gra, nie polecam z dziećmi, nie polecam osobom, które nie są zaprawione w alpinizmie, które nie mają obuwia przede wszystkim do takich wędrówek, ale można przejść. Natomiast rzeczywiście lepiej wrócić prawie do miasta, by zobaczyć willę, wspaniały ogród. I pamiętajcie Państwo, jak Państwo wejdą, ktoś powie, no tyle Pan opowiadał, a tam tylko ściany, tylko jarz, ale widoki, wnętrza, na samym dole, tam gdzie piwnica, to nie jest piwnica, tylko dolna część willi, pokój chiński do palenia opium i tam jest swastyka, ale jako znak wieczności, no bo to Daleki Wschód. Natomiast przepiękne tarasy ze wspaniałą, zachowaną ceramiczną posadzką i piękny taras na szczycie. Ja bym chciał Państwa jeszcze zaprosić na jedno moje wydarzenie, nasze wydarzenie, mianowicie 3 września o godzinie 18:00. No, z cyklu Wakacje z Uniwersytetem Civitas zapraszam Państwa na wykład bardzo krótki, no pół godziny, Entraty polskie. To tylko raczej zarys, wstęp o podróżach do Rzymu i wspaniały film, w którym miałem mój skromny udział, ale o Rzymie, który przygotowała, nakręciła znana już Państwu Anna Gańczarek-Rau, a więc spotkajmy się jeszcze wakacyjnie, choć już we wrześniu, 3 września w czwartek o 18:00 w gościnnych progach Uniwersytetu Civitas, 12 piętro, Pałac Kultury, a jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany studiami, to już jestem od 17:00, bo w tym dniu mamy Dzień Studiów Podyplomowych. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam, ale na kapli jeszcze pozostaniemy,
1: no, bo cudownie.
0: Została nam ostatnia wspaniała willa, niedostępna, ale można ją oglądać, willa bardzo ciekawej postaci. Jest to willa Malaparte, więc na kapli zostajemy, ale już ze studia z Państwem się spotkamy.
1: Bardzo dziękuję, doktor Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas, o którym doktor wspomniał. Zapraszamy Państwa na wykład i na film. No i za tydzień słyszymy się i opowiadamy o Capri i o tamtejszych skarbach. Bardzo dziękuję. Dziękuję Olafie i dziękuję Państwu. Dobrej nocy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Powidoki.

Wieczór rozpoczęty rytualnie. Wspominałem jeszcze tego lata o albumie do stosunkowo niedawna zupełnie nieuchwytnym Body, Mind and Soul Black Renaissance. To improwizowana sesja studyjna zorganizowana przez Harry'ego Whittakera, pianistę, producenta, bandlidera. Było to w momencie jego życia po spędzonych paru latach w grupie Roya Ayersa Ubiquity, a następnie jako dyrektora muzycznego Roberty Flack. Parę tygodni temu słuchaliśmy tytułowego Black Renaissance. Płyta przypomniała mi się w ostatnich dniach i pomyślałem, że podzielę się stroną B. To było Magic Ritual. Słuchają Państwo Powidoków w radio Nowy Świat. Bruno Jasiński, Black Renaissance w całości mamy w tym sezonie zaliczony. Teraz coś piosenkowego, skromniejszego w formie

Na grupę The Silvers mam jazdę od dawna, nawet dłużej niż mi się wydawało, jak spojrzałem w ich dyskografię. Z pierwszymi dwiema płytami spędzam ostatnio dużo czasu. O ile Jackson 5 nie jest grupą, do której twórczości chce mi się wracać, mimo że można bezboleśnie przeżyć któryś z hitów w jakimś secie gdzieś, to skojarzenia z The Silvers w głowie mi się odpalają, bo podobny moment w muzyce, podobny koncept, natomiast The Silvers z 9-osobowym składem, brato-siostrzano-kuzynowskim, odpowiedzialnym za gęste harmonie wokalne, zjada Jacksonów muzycznie i oferuje dużo gęstszy, konkretniejszy temat. Po erze disco jednak Silversi nie przetrwali, no i nie wyszedł z nich solowy akt, który by się zbliżył do sukcesu Michaela.

Grałem Państwu niedawno edit Kennego Dope'a, tego hiciora, ale to był oryginał, cichszy, ale w moim odczuciu brzmiący lepiej. Piękna rzecz, Wish That I Could Talk To You, grupy The Silvers. A moment rapowy teraz. Przypomnimy sobie album Domo Genesis, rapera z ekipy Tylera i Erla, który zdecydowanie wysuwał się na prowadzenie rapersko-rymersko za czasów Odd Future Wolfgang. Posłuchamy płyty No Idols z wujkiem Alchemistem.

Udomo Genesisa i alchemista Freddie Gibbs oraz Prodigy, nieżyjący już raper, reprezentujący kiedyś legendarny duet Mobb Deep. Połączenie nowojorskie, zatem posłuchamy grupy Standing on the Corner, pochodzącej z Brooklynu, w oczekiwaniu na ich nowy album, wydany nakładem XL Recordings.

Dilla, D'Angelo i Busta Rhymes, który właśnie wypuścił sequel do mixtape'u Diligence, 20 lat od śmierci J.A.D. O ile mixtape mnie w całości nie zajął za bardzo, to są na nim świetne numery i też zaskakująco bity, które już znałem, m.in. z projektu J.Lib Champion Sound, na którym Dilla rapuje na bitach Madliba i na odwrót. I to jeden z lepszych tracków na mixtape Diligence 2. Muszę zresearchować występy gościnne na tym projekcie, bo są tam widziane po raz pierwszy przeze mnie ksywy, takie jak występujący w następnym numerze Do It, Watch the Duck.

Bardzo dziękuję za dzisiejsze 286 powidoki w historii świata i Radia Nowy Świat. Słyszymy się za tydzień. Bruno Jasiński, spokojnej nocy.